0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Dziękuję.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię w sprawie możliwego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy po jego decyzji o nadaniu nazwy bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Jak przekazał rzecznik Karola Nawrockiego, prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Sprawę komentowali politycy. Decyzję prezydenta Ukrainy krytykował Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.
1: To jest szaleństwo antypolskie i antyukraińskie. I to jest zupełnie oczywiste. Antypolskie i antyukraińskie, bo rozmawiam także z Ukraińcami. Oni też są wściekli na to, co się dzieje na Ukrainie i na decyzje podejmowane przez władze ukraińskie właśnie wbijające klin. Wbijające klin. Bo ci akurat, co tu są, w dużej części wiedzą, kto im pomógł.
0: A tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jest faktem, że Ukraina dziś mierzy się z rosyjskim imperializmem i niezależnie od tego, jak bardzo negatywnie oceniam to, co zrobił pan prezydent Zełenski, to cały czas jestem przekonany, że cały cywilizowany świat powinien dołożyć wszelkich możliwych wysiłków do tego, aby Ukrainę wspierać.
0: Najwyższe polskie odznaczenie prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy 3 lata temu po napaści Rosji na Ukrainę. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał ostrzec premiera Izraela, że jeśli ten nie powstrzyma eskalacji z Iranem, Waszyngton może zostawić Tel Awiw bez amerykańskiego wsparcia. Tak Donald Trump przekazał w rozmowie z portalem Axios po wymianie ognia między Izraelem a Iranem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas konferencji prasowej powtórzył. Jeśli reżim terrorystyczny w Iranie popełni błąd i ponownie nas zaatakuje, odpowiemy stanowczo. Izrael ma pełne prawo do samoobrony. Korzystamy z tego prawa w niezbędnym zakresie. Po apelu prezydenta USA rządy Iranu i Izraela ogłosiły wstrzymanie działań zbrojnych, choć i tak po wymianie ognia doszło do wzrostu cen ropy na rynkach. Sport na koniec tego serwisu. Tenisistka Maja Chwalińska wróciła do Polski z Paryża, w którym zagrała w finale turnieju French Open.
3: Przez 18 lat grałam już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
0: Po dotarciu do finału turnieju w Paryżu Polka awansowała w rankingu tenisistek o 93 miejsca. Wskoczyła na miejsce 21. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Na krańcach wschodnich będzie dziś pogodnie, w pozostałych częściach kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz lokalnie z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć okresami na Pomorzu, a także w czasie burz porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, około 28 stopni w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej, od 18 do 20 stopni.

0: Tak to się kończy, jak się Tomek Ławnicki dobiera do playlisty. Ja nie wierzę, że to Kuba Ferlin teoretycznie dziś oficjalnie podpisany jako autor tego, co się będzie działo muzycznie. Myślisz, że 10 to zrobił.
1: Miał na to wpływ?
0: Na bank tłumaczył palce. Lenka Filipowa, jak se doci świat. Tomek, musimy porozmawiać. Dobrze, że się w środę widujemy.
1: Dzień dobry.
0: Choć nie tym razem chyba dzień dobry.
1: Kłaniam ci się bardzo nisko.
0: Klaudiuszu, dobrze ci widzieć po urlopie. Cały i zdrowy powrócił. Państwu potwierdzam, że to nie są żadne oszustwa, to nie jest tylko głos Klaudiusza nagrany, to jest żywy Klaudiusz w studiu.
1: Żywy, cały, zdrowy, w jednym kawałku.
0: Tak, zadowolony?
1: Oj, bardzo, bardzo. Obiecuję wszystko opowiedzieć po 7:30. No, nie. Wycofuję się. Nie wszystko, bo tego się opowiedzieć nie da, ale chociaż skrawek tego, co widziałam i zobaczyłam.
0: No, na twoim profilu facebookowym można było śledzić od czasu do czasu jakieś
1: też
0: takie wrzutki.
1: Tak. Fragmenty tego wszystkiego, co tam się działo i co widziałem, ale no, bez dotknięcia i zobaczenia, powąchania, spróbowania, to trudno o tym opowiedzieć, ale postaram się. No. Przychodzą tu różni goście po 7:30 we wtorki opowiadać o różnych zakątkach świata. To może i mnie się uda chociaż trochę opowiedzieć o tym, co widziałem i co przeżyliśmy razem, bo jechaliśmy jako grupa.
0: Dzisiaj zaprosiłeś na 7:30 obiektywnie najciekawszą osobę do opowiedzenia o świecie i wyprawie
1: rowerowej. Oj nie.
0: Nie, ja tak serio jestem bardzo ciekaw, więc czekam na te 7:30. No, brzmiało i wyglądało to jak wyprawa, jak takie doświadczenia, które w sumie trochę tak jak pisałeś, zostają z tobą na całe życie.
1: To więc na pewno. Oj, zostaną ze mną na długo.
0: Więc mam nadzieję, że państwa zachęciliśmy i zajawiliśmy odpowiednio, żeby o 7:30 nas słuchać, a w ogóle to do 10:00, a w ogóle to najlepiej przez cały dzień. My tu jesteśmy dla państwa przecież.
2: Nowy świt.
1: No i zapomnieliśmy powiedzieć, że jeszcze Jakub Jędras i Kajetan Strzelczyk.
0: A nie, nikt nie zapomniał, to dopiero teraz w planie.
1: A jeszcze Wiktoria Wichrowska?
0: Tak jest, nie, dzisiaj Franek Wójcicki przy telefonie.
1: A Franek Wójcicki.
0: Widzisz, jak to się pozmieniało, panie?
1: Człowiek na chwilę wyjedzie i proszę bardzo, i już.
0: Tak, kota nie mamy, myszy harcują. I sobie tu wszystko poprzestawialiśmy. Muzykę układa Jakub Ferlin.
1: Tak. To, a to było słychać.
0: Zmianka. Nie Tomek Ławnicki, żeby była jasność. No i Piotr Topoliński prezentuje serwisy informacyjne.

0: Ja tu jestem pełen wrażeń, o czym już mówiłem po urlopie. Ty powiedz, czy pilnowałeś Polski przez te dwa tygodnie?
1: Pilnowałem, jak widzisz, jest gdzie wracać wciąż, więc wszystko jest pod kontrolą, tak jak być powinno. No, słuchaj, pewien niedobór antenowy występował. Cieszę się, że deficyty uzupełniamy właśnie.
0: Ja miałem godne zastępstwa na pewno.
1: Tak, tak było.
0: Nie podsłuchiwałem, żeby nie było, przyznaję.
1: Całe szczęście.
0: Robiłem sobie urlop od...
1: Byłoby to niezdrowe, gdybyś podsłuchiwał.
0: Robiłem sobie urlop od polskiej polityki też. Aha. To nie zdarzyło mi się już od wielu lat, więc nadrabiam dopiero zaległości.
1: No dobra, ale masz takie poczucie teraz na tłoku informacji, że trzeba wszystko ponadrabiać? Czy
0: wiesz co, chyba na całe szczęście trafiłem w taki okres, że tak nie aż tak dużo się działo.
1: To prawda.
0: Był ten przedłużony weekend. Mhm. Zazwyczaj polska polityka trochę przez tym przedłużonym weekendem, no bo wszyscy chcą mieć dłuższy weekend.
1: Wiadomo.
0: Więc trochę stopuje, więc tak. Już mnie przywitała awantura o Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. A jeszcze wyjeżdżałem, jak jeszcze pan Miszalski był prezydentem Krakowa, a już potem po wyjeździe się okazało, że już nie bardzo.
1: Wiesz co, nie ma co tam się zagłębiać na razie.
0: Coś jeszcze mnie ominęło?
1: Tak szukam, przeglądam szybko newsy.
0: Bo teraz przeglądam jeszcze kolorową prasę, to widzę, że właściwie stała jest dobra. Mhm.
1: Tak, tak, tak.
0: Ta się z tym nie lubi, ten się nie lubi, ci się pokłócili, a ci pogodzili. A tu jeszcze ktoś czeka na wnuki.
1: Czyli jakby gatunku.
0: Świat się kręci dalej.
1: W ten sam sposób, w tę samą stronę.
0: No, to w sumie jest to jakaś wartość.
1: Jest okej, okay, tak. Wracasz do tej samej rutyny.
0: Tak, tak. Z pewnej perspektywy, z pewnymi przemyśleniami, ale też z ciekawością.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Widzisz, pan Fiszu też bez zmian. Cały czas świetny.
3: Cały czas jest.
2: Zgadza się. 9 czerwca mamy dzisiaj, bo tego nie powiedzieliśmy,
3: o,
2: żeby państwa...
3: Dziękuję ci bardzo za to przypomnienie, bo trochę mam w czasoprzestrzeni, w której nie śledziłem dni, miesiąca. Muszę przyznać, że był to urlop, w którym też dni tygodnia już musiałem się orientować. A właściwie taki dzień tygodnia.
2: A to znaczy, że dobry urlop. Jak się traci poczucie czasu i rzeczywistości? Ja myślę, że my zaspoilerujemy wszystko do tej 7.30.
3: Nie, tak już zamykam kranik.
2: Ale ja nie sugeruję, żebyś zamykał.
3: Z pełną, tak.
2: Garścią opowieści
3: po 7.30. Dziękuję za podpowiedź.
2: Co my tu mamy? 9 czerwca, czyli wtorek. To się nie zmienia. Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efren. Efremme, dzień trójkąta koralowego, dzień Agugaga, dzień księgowego, dzień przyjaciela, dzień kaczora Donalda i dzień archiwów. I dzień zaczyna się o 3.27 świt, wschód słońca 4.15, więc już dawno za nami.
3: Agugaga?
2: Agugaga.
3: Co to jest Agugaga?
2: Agugaga nie znasz? No nie. Jak? Nie, naprawdę?
3: No.
2: Nie wiesz co?
3: Co to nie. Jest Agugaga?
2: No przecież...
3: Spoglądam na Jakuba, bo może mnie coś ominęło. Wiesz, co to jest Agugaga? Albo kto to jest Agugaga? Nie, no serio.
2: Nie, rozmawialiśmy o tym przecież.
3: O Agugadze?
2: No tak. Nie pamiętasz?
3: Nie. Who's gonna take the weight?

0: Ja tylko dodam, że Ed Simmons urodził się 56 lat temu, stąd The Chemical Brothers zagraliśmy dzisiaj.
1: No, spoglądam jeszcze na to, ile trwa dzień. 16 godzin 39 minut i właściwie jesteśmy w szczycie długości dni.
0: Nie.
1: Jeszcze
0: się będzie wydłużał.
1: Jeszcze kawalątek do szczytu, bo jeszcze 8 minut przybędzie. Ale no, jesteśmy w najpiękniejszych dniach. Ja widzę tę minę. Już zaraz myślisz, że ja zaraz powiem, że będzie się skracało. No. Nie. Właśnie mówię, ciesz się chwilą. Teraz jest ten moment. Don't worry, be happy.
0: Agu gaga.

0: Czy ty możesz mi przypomnieć, proszę, co to jest to... Jak to było?
1: Agugaga. A Agugaga? Zaintrygowały cię.
0: No bo grzebię w swoich zasobach i oczywiście byłem na urlopie, ale nadal nie wiem, czym lub kim jest ten Agugag.
1: Agugaga.
0: Lub ta Agugaga.
1: Brzmi bardziej jak on.

0: Mówiłaś i ciągle powtarzałeś?
1: Jako pierwsza?
0: No na przykład, albo nie wiem, jakieś takie twoje ulubione słówko, albo które w jakiś uroczy sposób przekręcałeś. Ja mogę zacząć, żebyś miał chwilę, żeby się zastanowić.
1: Nie, ja wiem, że na przykład nie mówię mgła, tylko mugła. Mugła.
0: Mugła. No, nie, to jeszcze mała siła rażenia z przekręcaniem.
1: To prawda.
0: Ale urocze, mugła. Mugła. Ja podobno kiedyś poprawiłem mojego brata ciotecznego. Nie pamiętam, czy dobrze to teraz powtórzę, ale powiedziałem mu, że nie mówi się klowa, tylko kiowa.
1: Kiowa.
0: Kiowa. W drugą stronę. Więc miałem już pewien rys z 8.00 poprawiania i poprawności językowej, błędnej.
1: Jak kiowa słychać, też jest okej.
0: Okay. Akceptujesz? Jest w porządku.
1: Mm-hmm. No bo czasem to jest taka kiowa, tak mi się wydaje.
0: Czasem tak. Znaczy to są pewnie dwie różne, klowa i kiowa.
1: No, na pewno.
0: Kompletnie.
1: Jest klowa, kiowa i krowa i to są na pewno różne.
0: Różne gatunki.
1: Różne.
0: Państwo, szanowni, czy mają takie swoje słówka albo słówka swoich poczych? O, to proszę nam powiedzieć przy okazji dnia Agu Gaga, absurdalnego i uroczego jednocześnie dnia w kalendarzu. To zapraszamy 224-280-280.
1: Kto steruje tymi kalendarzami w ogóle? Chciałbym poznać instytucję, która tym...
0: Ministerstwo do spraw ustalania...
1: Jakie są kryteria wpisania danego dnia do międzynarodowego kalendarza?
0: To jest dobre pytanie. To znaczy, są pewne święta ustanawiane administracyjnie, formalnie.
1: Jak na przykład walentynki?
0: Na przykład. To jest dobre pytanie. No, czy ktoś z państwa zna człowieka, który tym zarządza?
1: Kto stwierdza, że dzisiaj jest Światowy Dzień Agugaga?
0: Znaczy, no bo często to są, nie wiem, inicjatywy, nie wiem, UNESCO na przykład, albo różnych organizacji, które to ustanawiają. Czasem to jest właśnie państwowo administrowane i nie mówię tu o świętach państwowych, ale o jakichś takich okolicznościach, żeby powiedzmy społecznie zwrócić uwagę na jakiś aspekt. Ale Dzień Agugaga faktycznie jest jakiś taki podejrzany. Dzień Kaczora Donalda, kto to wprowadził? Kto jest za to odpowiedzialny? National Donald Duck Gay.
1: Widzę, że jeszcze jest Dzień Archiwów dzisiaj na przykład. To też wymieniałeś i...
0: Tutaj miałbym pewne podejrzenie.
1: Niedawno był Dzień Roweru na przykład. Kto stwierdza, że akurat ten dzień jest Dniem Roweru?
0: No tu akurat nie powinieneś mieć wątpliwości.
1: Ja tego nie stwierdziłem. Wypisuję się.
0: Rozumiem. Dobra, to Dzień Archiwów, tak? To 9 czerwca w 1948 roku miało miejsce powstanie Międzynarodowej Rady Archiwów pod auspicjami UNESCO. I w związku z tą rocznicą w takim razie mamy święto.
1: Mm-hmm. No dobra.
0: No ale poza tym Dzień Trójkąta Koralowego albo Dzień Agugaga.
1: Trójkąta Koralowego?
0: Tak. Trójkąt koralowy, malowniczy obszar wód tropikalnych, na których występuje większość gatunków koralowców budujących rafy koralowe. Narodziło się w 2012 roku, kiedy obchodzono je jako lokalną interpretację Światowego Dnia Oceanów. A kto ustalił Światowy Dzień Oceanów? Dobra, nie wynurzymy się stąd. Ale jak państwo znają...
1: Zabrnęliśmy nieźle w niezłe głębiny tego oceanu.
0: Rany, jakie długie wejście zrobiliśmy. Dobra, jeżeli państwo znają kogoś od ustalania świąt, to proszę nam powiedzieć, my chcemy się skontaktować z tym człowiekiem.
1: Agugagi?
0: Też, tak.
1: To jest... Jak to się odmienia?
0: Nie, no dobrze, od Agugagi.
1: Aha,
0: tak bym strzelał. No i to pierwsze słówka.
1: 224-280-280.
0: Tak, tyle roboty.

0: dla fanów Muse to jest ważna wiadomość, oprócz tego, że Muse było na antenie, że dzisiaj 48 urodziny obchodzi Matt Bellamy, wokalista i gitarzysta Muse właśnie. Niech mu się dobrze wiedzie z tej okazji. 6.37, nie złamy obsowę dzisiaj, ale półrodopowo można wybaczyć.
1: Mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą.
0: Tak jest. Zmieniamy drastycznie temat. Teraz będziemy opowiadać Państwu o... jakby to powiedzieć... takiej profesji, co to była kiedyś.
1: Ciekawe, czy można było przy niej mieć znieczulicę zawodową. Ja myślę, że tak.
0: Ja myślę, że nie dałoby się nie mieć. Masz na myśli co? Takie zobojętnienie zupełnie.
1: Takie zobojętnienie, tak. Że no robota jak robota, wiesz. No każdy to gdzieś łapie. Bardzo często podawanym przykładem są lekarze oczywiście, ale to dotyczy każdego zawodu właściwie.
0: Tak. Chociaż ja nie stawiałbym nigdy w życiu tych dwóch
1: profesji. Nie, mówię o pewnym tak. Ta druga profesja raczej w drugą stronę.
0: Raczej w drugą, tak. No dobrze, bo będziemy Państwu opowiadać o katach. O katach. Klaudia Kowalczyk zabiera nas dziś w podróż w czasie. Mimo słonecznego poranka przenosimy się w mroki wieków minionych, by dowiedzieć się więcej o ludziach, bez których kiedyś nie obyło się żadne miasto. O katach i ich pracy opowiedział naszej reporterce Tomasz Kowalski, przewodnik w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
2: Zielona Góra w ogóle słynęła z tortur.
3: Każde miasto miało swoją jakąś katownię, najczęściej większe miasta, nie? Natomiast mamy ten właśnie protokół czarownic i mamy te kamienie hańby. I to jest taka rzadkość w Europie, bo niewiele się zachowało tego typu zabytków. Kamienie hańby są oryginalnym zabytkiem XVI-wiecznym. Są to dwa takie z piaskowca połączone łańcuchem kamienie. Waga jednego z nich jest około 6 kg, czyli to jest razem 12 na szyi. Zawieszono ten łańcuch z tymi kamieniami za plotkarstwo, za obgadywanie, za przezywanie, za jakieś wszystkie słowne występy. W Trzebielu tutaj niedaleko w granicy Gubinem zachowała się murowana szubienica, resztki. Takie szubienice stały zazwyczaj przy wjazdach do miasta, żeby odstraszać ewentualnych. I zazwyczaj to miejsce było omijane szerokim łukiem przez zwykłego obywatela. Tam kat tylko chodził, odcinał skazańca i grzebał go na miejscu. Protokół z procesów czarownic. 1663-65 naszych zielonogórskich.
2: Co one mówią? Co mówiły te?
3: Jest w całości przetłumaczone. No na przykład można się dowiedzieć, że jedną z czarownic przepytano oczywiście po torturach i ona się przyznała, że się spotykała z diabłem, jaką się nazywał ten diabeł, że miał na imię Martin, że wygląda jak czeladnik sukienniczy i że tam na przykład zatruli wodę w studni, nie? Takie bzdury. Jedną znaleziono ze skręconym karkiem w lochu z tych czarownic i napisano w protokole, że diabeł jej ukręcił nocy kark. A wiemy, że to zrobił kat, żeby już jej więcej nie męczyć, nie? Po prostu. Bo wiele rzeczy robił, nie? Przydał głowy, sprzątał miasto ze ścieków, spadliny, ze śmieci. Pilnował takiego przybytku, który się nazywał kiedyś Dom Uciech Cielesnych. Dzisiaj na to mówimy Agencja Towarzyska. Więc kaci też pilnowali takich przybytków, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Bo w państwie zakonnym, w Malborku też był taki przybytek, nie? Co jeszcze? Nie był szanowaną osobą. Katu się ręki nie podawało, kat jeżeli brał jakiś towar, to przez rękawiczkę na straganie. Był poza nawiasem społecznym, jak to się dzisiaj mówi. Natomiast bardzo dobrze zarabiali kaci, bo cennik, który tu wisi, on jest w rajstalarach podany. Nie przeliczymy tego dzisiaj tak no, 1:1, ale to były bardzo wysokie zarobki. Powiedzenie przykręcić komuś śrubę, nie? No bo kat jeżeli skręcał palce, śrubą, nogi, czy też szyję na przykład, bo było takie urządzenie jak garotta, która była czymś w rodzaju, bo szubienica działała gwałtownie, a tutaj jest garotta, gdzie taką pętlę, czy taki rodzaj obręczy zakładano na szyję i kat kręcąc śrubą powodował, że ta obręcz się zaciskała.
2: Kiedy te tortury zaczęły zanikać?
3: Właściwie można powiedzieć, że tak pod koniec XVIII wieku. XIX wiek już jest takim momentem, że tych tortur się nie stosuje, przynajmniej w Europie. No natomiast wiemy, że w niektórych krajach jeszcze się stosuje tortury i gdzieś one są i to są różnego rodzaju urządzenia. Też mogą być właśnie takie jak w dawnych czasach. Także czasy tamtejsze były o wiele okrutniejsze od dzisiejszych, na pewno przynajmniej w Europie, nie?
0: Dopiero w XIX wieku?
1: Późno, nie?
0: No. Aż mnie ciarki przeszły. Myślałem, że to już...
1: Że to już dawno za nami.
0: Dawno, nie, nieprawda i tak. Oj, oj, oj. Spore wrażenie zrobiła na mnie ta opowieść. Się wiele nowych rzeczy dowiedziałem. Wielu nowych rzeczy. Tak, dobrze opłacana profesja. Kat, ale tym bardziej.
1: Ale wiele zadań taki Kat miał, słyszałeś, nie tylko.
0: No tak, tak, tak.
1: Głowy ucinał, tylko mnóstwo innych.
0: Sprzątał dużo pożyteczności takiej. Chociaż czekaj, gryzysz trochę w język, to mówiąc.
1: Ale no, sprzątanie miasta, tak. No.
0: No, ważne. Ważny aspekt. Ale tym bardziej odseparowujemy to, co mówiliśmy, lekarze i tak
1: nie,
0: dalej.
1: Nie, to...
0: Chociaż tu...
1: Ja nie miałem na myśli porównywania, tego mówiłem. Dziennikarzy też dotyczy zniżulica zawodowa.
0: Oczywiście, że tak.
1: To jest wszystkich zawodów dotyczy.
0: Każdego
1: jest jakaś praca z drugim człowiekiem.
0: No tak. Dopadło jeszcze hasło a propos dentystów, stomatologów. Oni mają sporo wspólnego ze znieczuleniem. Nie wiem, czy z tym drugim też.
1: Tak, serdecznie pozdrawiam moją panią dentystkę.

0: 14 minut będzie siódma. To w studiu w ciekawy sposób poprowadzona została dalej myśl a propos pracy z drugim człowiekiem w przypadku kata.
1: No tak.
0: No tak.
1: Przynajmniej tak do pewnego momentu. Mhm. Też jestem ciekaw, czy tacy kaci byli empatyczni na przykład.
0: O.
1: Czy taki kat mówił, no słuchaj, no taka robota, muszę cię tu przywiązać, czy tam przygwoździć i nic się nie przejmu, tylko chwilę będzie bolało, albo nic nie będzie bolało, szybko pójdzie.
0: Ja myślę, że tak.
1: Czy w ogóle się nie odzywał taki kat? Wsadzało i mówił, rach, ciach.
0: Ja myślę, że mogli być, chociaż czekaj, może teraz jakby przez jakiś taki optymistyczny filtr patrzę na rzeczywistość, ale tak sobie wyobrażam, że to mogli być w porządku, przyjemni.
1: No właśnie nie wiem.
0: W sumie, jeżeli dochodzisz do momentu, że robota jak robota. Dobra, ale rozmawialiśmy o znieczulicy zawodowej.
1: Tak.
0: I państwo dzwonią w tej sprawie. Co można robić, przypominam, pod numerem 224-280-280.
2: Usłyszałem temat znieczulicy zawodowej i pomyślałem sobie o anestezjologach. Nikt tak zawodowo nie znieczula jak oni przecież.

0: o pierwszych słówkach, bo moje dziecko, no już teraz dorosłe, sprawiło nam taką zagadkę, będąc malutką, i powiedziało po wizycie u jednej z koleżanek, że ona chce do lima fusawe. Do lima fusawe. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Pół roku nam zajęło dochodzenie, cóż to może być do lima fusawe. I okazało się, że będąc z wizytą koleżanki, koleżanka grała na cymbałkach i śpiewała do re, mi, fa, sol, la. No i moje dziecko po prostu chciało cymbałki.
1: No ba. Ja bym chyba gdzieś w języku japońskim szukał dolima fusawe.
2: Dolina fusawe.
1: Albo z jakimś sinologiem spróbował to.
2: Tak to brzmi trochę. No. Tak to trochę brzmi. Cymbałki. Tutaj państwo do nas piszą też mgła. Pani Karolina, że mąż to była magła. Siostrzeniec mówił zamiast temperatura tempapalula. Tempapalula?
1: Tempapalula to ładne.
2: Tempapalula?
1: No możemy tak mówić w pogodzie.
2: Palula.
1: Palula? Nie no, wiadomo.
2: Tempa. Palula. Co to jest palula? Skoro ona jest tempa. I jeszcze lokomika na lokomotywę, to pani Magda.
1: No tak. I pani Magda pisała, że nie wymawiała kiedyś ch, zamiast ch mówiła j.
2: I zamiast ch j?
1: Tak.
2: O, ciekawe.
1: Prawda? Trochę tak z hiszpańskim trybem można skojarzyć. I tu podaję przykłady pewnych słówek, które tato prosił, żeby powiedziała, ale my nie będziemy ich cytować na antenie. Natomiast gdyby państwo chcieli, to można...
2: Kilka słów na chemii przyszło do głowy.
1: Stop. Zatrzymaj je dla siebie.
2: Ale co, myślisz, że od razu o brzydkich pomyślałem?
1: Nie, myślę, że po prostu czas tam się kończy. O to chodzi. Tylko o to chodzi. 224-280-280. W kolejnej godzinie znajdziemy czas na państwa telefony. Proszę nam koniecznie zgłaszać słówka z dzieciństwa.

0: Za 4 minuty będzie 7, co będzie po 7, ale zapowiadaliśmy już w tej godzinie, że Klaudiusz Slezak o 7.30 w końcu, tylko dzisiaj nie o polityce, a o wyprawie rowerowej. Będzie.
1: 100%. Potwierdzam.
0: I będzie Robert Kawka z opowieścią o festiwalu literackim Patrząc na Wschód. Latem na Sowalszczyźnie to będzie.

0: Nazywam się Maria Lengren i zapraszam Państwa na wspólną rozśpiewkę. Nowy podcast, podczas którego będę omawiać tajniki, sztuczki wokalne, analizować, jak działa ta zaczarowana krtani przyległości, a także przypominać najwybitniejsze wykonania z rozmaitych muzycznych gatunków. Coś dla wszystkich ciekawych śpiewu. Pierwszy odcinek 7 czerwca, kolejne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Do usłyszenia!
1: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Kraków posłanka Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy w wyborach na prezydenta miasta. Jak mówi, wybory nie mogą być testem politycznym przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
2: To my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów?
1: Swój program przedstawił kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
3: W Krakowie dzisiaj, w XXI wieku są dalej miejsca, gdzie nie ma kanalizacji ani chodników. Gdzie rodzice boją się puszczać własne dzieci do szkoły z obawy, że przejedzie je samochód. To jest coś niewyobrażalnego dla mnie.
1: Otoczenie Koalicji Obywatelskiej miało zaproponować start w wyborach Rafałowi Sonikowi, przedsiębiorcy byłemu kierowcy rajdowemu. Miałby on startować jako niezależny wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Rafał Sonik potwierdza, że dostał taką propozycję, bierze ją pod uwagę, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Do wyborów prezydenckich po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego musi dojść w Krakowie najpóźniej pod koniec sierpnia. Siły zbrojne NATO zestrzeliły nad wschodnią częścią Łotwy dron, który wtargnął w przestrzeń powietrzną od strony wschodu. Jak podała łotewska armia, Rosja użyła środków walki elektromagnetycznej, mówi minister obrony pułkownik Rajvis Melnis. Musimy stworzyć skuteczne, tanie i powszechnie dostępne środki, abyśmy mogli sobie radzić z takimi incydentami. To pierwszy przypadek zestrzelenia bezzałogowca nad Łotwą przez siły NATO. Incydent nie spowodował ofiar ani zniszczeń. I jeszcze sport. Orlen Zastal Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Legią Warszawa 77-74 w pierwszym meczu finałowym koszykówki Ekstraklasy Orlen Basket Ligi, mówi trener zwycięskiej ekipy Arkadiusz Miłoszewski.
4: Tak podsumowując spotkanie, zawsze jak siadam i widzę mecz i siadam sobie i robię analizę, ojej, ile tych błędów. No ale niestety, no, koszykówka jest grą błędów i kto ich popełnia mniej, to wygrywa. Nie wiem, czy my popełniliśmy mniej niż Legia, natomiast no, wygraliśmy. Ja myślę, że pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy fizyczną obronę, oczywiście nie ostrzegliśmy się błędów.
1: Rywalizacja o medale toczy się do 4 zwycięstw. Drugi mecz jutro też w Warszawie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Analiza ojej, bardzo mi się podoba, to powinno być jakoś usystematyzowane.
7: O pogodzie też tak można powiedzieć.
6: O pogodzie też, ojej, taka analiza. Bo wtorek zapowiada się miejscami gorąco i burzowo. Ostrzeżenie przed burzami będzie obowiązywać w godzinach popołudniowych w Polsce południowej, centralnej, aż po Mazury, Warmii i częściowo Pomorze Gdańskie. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr, na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie poza Pomorzem, gdzie także możliwe są silniejsze porywy. W centrum i na południowym wschodzie będzie najcieplej, miejscami nawet do 30 stopni. Nieco chłodniej na północy od 21 do 26, tylko nad morzem od 18 do 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowane w południe od 1010 na wybrzeżu do 1015 hektopaskali na wschodzie. Jakość powietrza jest prognozowana jako dobra i bardzo dobra.

0: Nie ma tak dobrej motywacji na rozpoczęcie godziny, nie?
1: Że nic mi się nie chce?
0: Zasadniczo ta.
1: A nam się chce.
0: Nowy świt. Pozwól, że wymienię z imienia i nazwiska tych, którym się chce. Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Franek Wójcicki, Jakub Ferlin, Piotr Topoliński, Mateusz Andruszkiewicz też i Klaudiusz Slezak też w tym gronie. Co się chce, tego nie dopowiadam, ale się chce.

0: 11 minut po siódmej. Słuchaj, ja się nie dziwię, że mamy w redakcji osobę tak bardzo zafiksowaną na punkcie sportu. Wiesz, jaka to jest kasa? Tak w ogóle całościowo.
1: Sponsoring sportowy. Idzie na sport?
0: Nie, sponsoring sportowy konkretnie, bo dzisiaj Rzeczpospolita...
1: Wyobrażam sobie, że jest wielka, tylko wiesz, problem chyba...
0: Wynik publikuje, no.
1: Ja się nie znam na sporcie, więc nie chcę się tu wymądrzać, ale potem jak słyszę, ile trafia na dół do zawodników, którzy powinni dostawać, którzy powinni mieć miejsce do trenowania, albo dzieciaki szkółki, albo coś innego, to gdzieś...
0: To ten lejek się robi bardzo wąski.
1: Gdzieś ten lejek tak jakoś...
0: W ogóle zakręcę inną drogą.
1: Gdzieś jakoś jest jakaś niedrożność, mam wrażenie.
0: No bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak w ciągu ostatnich 10 lat to właściwie wartość tego rynku się podwoiła. W ubiegłym roku rynek sponsoringu w sporcie osiągnął wartość ponad 1 460 000 000 zł. No i w tym roku jest szansa na kolejny historyczny wynik dzięki piłce nożnej i siatkówce. I tu pada pytanie na wstępie, czy sukces Maji Chwalińskiej też pomoże, bo nie wiem, czy byłeś na bieżąco z rzeczy, które przegapiłeś, będąc na urlopie.
1: Doszła do finału, tak.
0: Tak, doszła do finału. Dzisiaj wyborcza też na pierwszej stronie.
1: Nawet śledziliśmy to ze zdjęciem stamtąd. Znaczy, nie mieliśmy możliwości oglądania, ale takie wyniki na żywo śledziliśmy.
0: A, no proszę, czyli jednak polityka nie, ale co Maja Chwalińska, to Maja Chwalińska, wiadomo.
1: No, wiesz to. Warto wiedzieć, tak?
0: No pewnie, że tak. Czyli tenis wygrał z polityką u ciebie.
1: Nawet nie u mnie, byłem uczestnikiem raczej tego śledzenia. Ale słuchaj, no cieszymy się.
0: No bardzo. No tak.
1: Doceniam, no naprawdę. To.
0: Myślę, że wszyscy to kolektywnie odczuwamy. To jeżeli chodzi o wytłumaczenie, dlaczego może w tym roku w takich kilku szerszych słowach dojść do przebicia tego rekordu, no to tak. Do zwyżki powinny przyczynić się między innymi liczne waloryzacje dotychczas zawartych kontraktów. Dotyczy to przede wszystkim lig zawodowych, piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki oraz występujących w nich czołowych klubów sportowych. Skuteczna rywalizacja polskich klubów w europejskich pucharach przyciąga zainteresowania mediów i kibiców, a w konsekwencji również nowe pieniądze od sponsorów, ocenia Michał Gradzik, partner zarządzający w Sponsoring Insight, bo to stąd pojawiło się to wyliczenie. No jest jeszcze wykres od 2016 roku, aż do dzisiaj to się podwoiło. Wtedy to było 832 miliony. Wartość tego sponsoringu dzisiaj ponad 1,5 miliarda.
1: Tylko wiesz co, ja bym chciał zobaczyć zestawienie, nie wiem czy ono tam jest, bo patrzysz na ten artykuł, z zawodnikami z zachodu na przykład. Aha.
0: To jest tylko jedna kreska na tym wykresie, więc wiele więcej.
1: No bo to, że jest więcej, właściwie nic tam nie mówi, tak? Ale fajnie by było zobaczyć.
0: Dla porównania, jak to w innych krajach.
1: Ile pieniędzy potem na takiego zawodnika młodego trafia.
0: Racja.
1: Gdzieś przy okazji sukcesu pani Chwalińskiej przyszło, gdzieś pojawiły się jakieś artykuły, że nie dostawała pieniędzy chociażby od ministerstwa, bo w uzasadnieniu napisano, że nie rokuje. To tak a propos pieniędzy na polski sport.

0: It's always work and never love.
1: 17 po 7 na Bihaik Bal za nami. To teraz o festiwalu sobie porozmawiamy. W połowie sierpnia w Budzie Ruskiej na Sowalszczyźnie odbędzie się znany festiwal literacki Patrząc na Wschód. O Budzie Ruskiej kiedyś rozmawialiśmy.
2: Rozmawialiśmy, tak.
1: Mieliśmy okazję. Na festiwal zapraszani są pisarze, naukowcy, artyści, fotografowie, filmowcy i edukatorzy. Spotkania odbywają się na łące w pobliżu rzeki Czarna Hańcza. Gospodarzem miejsca jest podróżnik, fotograf i pisarz Piotr Malczewski, z którym rozmawiał Robert Kawka.
3: Do festiwalu mamy jeszcze troszeczkę czasu, natomiast jest już program gotowy. Co ciekawego w tym roku?
4: Tak, w 90% program jest gotowy i w ramach festiwalu będzie szereg spotkań z pisarzami oraz spacery tematyczne, spotkanie z nową książką etnografa o starobrzędowcach, będą pokazy fotografii z opowieścią z Kirgistanu lub z Mongolii, będą również spotkania z profesor klimatologii, która będzie opowiadać o chmurach i warsztaty dla dzieci o chmurach, na przykład jak powstaje chmura. Ponadto będą jakieś akcenciki muzyczne, a także spotkanie z Wojciechem Góreckim. No i można wymieniać. Spotkania odbywają się na łące pomiędzy galerią fotografii a rzeką i banią, więc część ludzi przychodzi, słucha spotkania, później może pójść się wykąpać do rzeki, wypić kawę, zjeść kawałek ciasta własnej roboty, czy jedzenie własnej roboty, czy nabyć książkę autorów z podpisem i zadawać mu pytania.
3: Wróćmy pamięcią do festiwali, które już się tutaj odbywały. Kogo udało ci się tutaj zaprosić, powiedz proszę?
4: W tym roku mamy 12 festiwal, więc tych autorów było ogrom. Byli między innymi Wacław Radziwinowicz, Wojciech Górecki, Wojciech Jagielski, Jacek Hugo Bader. Byli też autorzy mniej znani, ale piszący o północno-wschodniej Polsce, o Suwalszczyźnie, o Podlasiu. Tu dodam, w nawiasie to dwie różne krainy, żeby było to jasne. Były pokazy filmów, były pokazy fotografii, czy naukowców, czy podróżników. No, nazwisk było tych mocno.
3: I ludzie przyjeżdżają.
4: Tak, przyjeżdżają. No, na pierwsze festiwale było to po kilkadziesiąt osób, a teraz na spotkaniach na takich małych, niszowych mamy najmniej 40-70 osób, a na spotkaniach z autorami książek czasami nawet jest i 300. Ale że łąka jest duża, prawie hektar od galerii do rzeki, więc miejsca nie brakuje.
3: Ci ludzie tutaj, którzy przyjeżdżają, gdzie się mogą zameldować, gdzie mogą przenocować, tutaj wszystko na nich czeka?
4: Żartobliwie mówiąc, gdzie bądź albo gdziekolwiek. A poważnie, ludzie rezerwują wcześniej, to nawet czasem z rocznym wyprzedzeniem, są w okolicy i kwatery agroturystyczne, i pola namiotowe, i domki do wynajęcia w bliższej czy dalszej okolicy w promieniu 10, 15 czy więcej kilometrów. No tutaj nie dojeżdża autobus żaden, więc trzeba dotrzeć samemu, czy rowerem, czy kajakiem, czy samochodem.
3: No właśnie, to nie jest przeszkodą dla tego festiwalu? Ludzie się nie skarżą?
4: Nie, no docierają. Czasem szukamy komuś transportu do Suwałki, jak się zdarzy, że jest taka potrzeba. Na hektarze łąki jest parking, gdzie ludzie po prostu stają na trawie, a w okolicy najbliższej tych miejsc, gdzie chcą przenocować w taki czy inny sposób, jest pod dostatkiem. Autorów nocujemy nad rzeką, też na łące albo w kwaterze.
3: Ludzie przyjeżdżają z całej Polski?
4: Tak, z całej Polski, Polacy mieszkający za granicą też.
3: Oglądałem zdjęcia i filmiki z tego festiwalu i zawsze świeci słońce. Jak ty to robisz?
4: Tak, świeci zawsze słońce, mamy to szczęście. Ja czasem żartuję, że wcześniej tydzień leży krzyżem, żeby ta pogoda była, no oczywiście to żart. Zdarzyło się owszem, że w nocy gdzieś tam popadał deszczyk, czy raz na festiwalu przez godzinę popadał pomiędzy spotkaniami, ale jak dotąd dopisuje pogoda. Oczywiście robię różne czynności, żeby ta pogoda była, na przykład bryzganie, ale to niech już pozostanie jakoś tajemnicą.
3: To powiedzmy, kiedy festiwal, w jakim terminie?
4: Co roku festiwal jest w prawie że identycznym terminie, w połowie sierpnia na Matki Boskiej Zielnej. To jest 13-15 sierpnia bodajże, 3 do 4 dni festiwalu i z tych spotkań około 30 w tym roku.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: W tym roku do Budy Ruskiej przyjadą m.in. Katarzyna Boni, Mateusz Marczewski, Marta Sawicka-Danielak i wielu innych autorów. Zaplanowano koncert Oli Bilińskiej, projekcję filmów o Suwalskim Parku Krajobrazowym i o Andrzeju Strumile, a także pokaz fotografii o bezkresnych stepach Kazachstanu.

0: 24 minuty po siódmej. Mamy już sporo wiadomości od Państwa. Wrócę jeszcze na moment do tematu tych słówek z dzieciństwa. Albo Państwa, tych ikonicznych, albo Państwa pociech. Co tam się dzieje, Klaudiuszu? Coś Ci znowu nie pasuje?
1: Muszę się tu ułożyć w tym studiu na nowo, wiesz?
0: Ja wiem, po urlopie to trudno, ale też w ogóle logistycznie trudno to rozmieścić. Muszą Państwo wiedzieć, że my tu mamy dużo elementów do pomieszczenia. Tu laptop, tu słuchawki, tu jeszcze mikrofon trzeba...
1: Przede wszystkim mikrofon jakoś trzeba ułożyć.
0: Tak. To nie jest łatwa robota.
1: Żeby mieć z tobą jakiś kontakt wzrokowy, to nie jest proste.
0: No, człowiek.
1: Dobrze mieć kontakt wzrokowy z prowadzącym.
0: To prawda.
1: Ale jak mam teraz z tobą kontakt wzrokowy, to z kolei nie mam z Kajtkiem, panem magistrem.
0: Panem magistrem Kajetanem, tak.
1: No i to jest też trudne.
0: Trudniej do komputera. Jakby trudno się rozdwoić czy rozstroić jednocześnie. Tak więc ponarzekaliśmy na robotę. Mm-hmm. Nie ma
1: nie. Ja tu się poukładam, wiesz... Umoszczę się.
0: No dobra. Katarzyna napisała, że moja córka...
1: Myślałem, że znowu o katach będziesz.
0: Nie, ale czekaj, znajdę a propos Katarzyny. Zaraz wrócę do tego
1: komentarza. Tak, że to imię chyba pochodzi.
0: Ładny wywód logiczny. To pani Ela napisała, pozwolę, że zacytuję. A gdyby katem była kobieta, to byłaby Katka. Katka to po czesku zdrobnienie od Katarzyny, czyli Kaśki lub Kasie. To Kaci rodzaju żeńskiego, czyli Katki.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to trochę drżę, mówiąc to, co mówiła pani profesor, to od katarzis jest chyba, to imię pochodzi, a nie od...
0: Kasia, a nie od kata. To bardzo ładne, dużo ładniejsza etymologia. No dobrze, zatem Katarzyna od Katarzis napisała. Moja córka, będąc małą dziewczynką, mówiła na Biedronkę bukuka, na kolor pomarańczowy, manianiowy. Ja bym został przy tym, manianiowy jest ładny.
1: Manianiowy. A to też nie jest proste wypowiedzieć.
0: Manianiowy? No nie.
1: Manianowy.
0: Nawet trudniejszy niż chociaż czekaj, czy ja wiem, pomarańczowy.
1: Pomarańczowy jakoś łatwiej mi przychodzi niż manianowy.
0: Manianiowy. Dorota jeszcze napisała, że córka mówiła... Pimalandol? No i zgadnij, co to.
1: Żyrandol?
0: Nie. No ładne by było, ale nie. W ogóle nie ten segment rzeczywistości.
1: Nie? Pimalandol?
0: Pimalandol, co to może być? Też na P. Czerwone.
1: Przyszło mi coś do głowy na P, ale wycofuję się.
0: Pomidor.

0: Ale ładne wejście z rozpoczęto od westchnięcia.
1: Dobrze sobie westchnąć.
0: To prawda, czasem tak. To jedna osoba w studiu podrzuciła nam jeszcze takie słówko, też od pociechy zasłyszane, nowe, schrupić, czyli sprawić, że coś się staje chrupkie. To jest trochę coś innego od pieczenia. Powiązane, ale to sprecyzowane na
1: ale to ładne,
0: uczynienie
1: to
0: czegoś takie chrupiącym. No, bardzo użyteczne. Schrupić.
1: Schrupić.
0: Wezmę sobie to do słownika.
1: Zastanawiam się nad procesem, jaki musi zajść, żeby coś schrupić.
0: No, na ogół albo właśnie przypiec, albo wysuszyć.
1: Wysuszyć, tak. No tak, ale taki na przykład chleb, jak zostawisz, to potem to go schrupiasz, tak, żeby go potem schrupać.
0: Tak, on jest schrupiony bardzo. No dobra, ale to my nie o chrupaniu, my o konsumowaniu doświadczeń i podróży pewnej ważnej, bo się umówiliśmy, że o 7.30 Klaudiusz nam trochę poopowiada, co to było i gdzie się podziewał, jak go nie było.
1: Opowiem bardzo chętnie. Przez ponad 2 tygodnie byłem, a właściwie byliśmy całą grupą w Rwandzie. Mówię byliśmy, także mając na myśli Tour de Slezak, bo ekipa mocno Tour de Slezakowa pojechała. Zaczęło się od tego, że od przewodniczki jednej z grup Tour de Slezakowych, czyli Joanny Michniewicz z grupy Sneakersów, dostałem pytanie, czy co z TDS-em, może byśmy zrobili TDS gdzieś za granicą, jakiś wyjazd. Trochę, wiesz, tak popatrzyłem. No okej, dobra, pomyślimy o tym. Potem usłyszałem, że Joanna ma kolegę Bartka, który to Bartek ma pomysł, żeby pojechać do Rwandy. No i przyznaję, że jak usłyszałem słowo Rwanda i nazwę Rwanda, to myślę sobie, co, gdzie Rwanda, Afryka, o co tu w ogóle chodzi?
0: Na to spojrzałeś.
1: Tak, na początku pomyślałem, że może o jakiś Radom chodzi, o co tu w ogóle.
0: No Radom za granicą.
1: Joanna powiedziała, że spotka się z Bartkiem. Bo z Bartkiem się faktycznie spotkaliśmy w jednej z warszawskich kawiarni, co było dość istotne, bo Bartek jest też, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mamy Bartka też bardzo serdecznie pozdrawiam, Bartosza Płotkę. Bartosz jest kawoszem bardzo zapalonym, opowiada o tej kawie z wielką pasją, a Rwanda jest producentem kawy i tam jest bardzo dużo plantacji kawy i stacji czyszczenia kawy, co też mieliśmy możliwość zobaczyć. No więc spotkał się ze mną w jednej z warszawskich kawiarni, opowiedział o swojej pasji, opowiedział o pomyśle i że tam na miejscu w Rwandzie jest Erik, który właśnie myśli o tym, żeby założyć swój biznes z Muzungu. Muzungu to jesteśmy my wszyscy. Nie jest to pejoratywne, jest to określenie po prostu podróżników, którzy przyjeżdżają tam do Rwandy i chcą ten kraj zwiedzić.
0: Muzungu.
1: Muzungu. Muzungu to, jest, to słowo Muzungu słyszeliśmy absolutnie wszędzie, będąc tam, bo dzieci się zrywały jak do lotu właściwie, krzycząc Muzungu, Muzungu, dorośli też, pozdrawiając nas, widząc białych Muzungu gdzieś na horyzoncie albo po prostu w swoich miejscowościach. No i tak od pomysłu do czynów to się zaczęło. Trzeba, myślę sobie, no gdzie tam ja bez przygotowania właściwie żadnego, bo jak zobaczyłem też profil trasy, który trzeba było przejechać, to sporo przewyższenia czekało. 8 tysięcy metrów do góry w 8 dni, więc to jest średnio 1000 metrów do góry na rowerze dziennie.
0: Ojej.
1: W dość wysokich temperaturach. Sporo. Więc trzeba było się do tego po prostu przygotować, więc od kilku miesięcy się przygotowywałem.
0: A dość wysokie temperatury to? Jakie tam mieliście?
1: No wiesz co, w zależności od dnia, ale tak od 25 do 35 stopni, bo właśnie skończyła się pora deszczowa. Zaczęła się pora sucha, więc tego słońca mieliśmy, pogodę mieliśmy jak drut przez 2 tygodnie. Mimo, że codziennie były zapowiadane deszcze i burze, to mieliśmy genialną pogodę. No trzeba było oczywiście, bo pierwsze kupić, to mnie trochę skłoniło, przyznaję, do kupienia nowego roweru, do kupienia sprzętu. Trzeba było zrobić szczepienia także, no bo to wiadomo, że leci się do kraju, gdzie występują różne choroby tutaj raczej nieznane. No więc to wszystko przez kilka miesięcy i nie tylko ja, ale całą grupą się właśnie przygotowywaliśmy. Nie wiem, czy wspomniałem, że Małgosia Radziszewska też ze mną, z nami była?
0: Nie wspominałem.
1: Nie wspominałam. Mhm. To też była, czyli my jako organizatorzy Tour de Slezak dostaliśmy takie zaproszenie. Polecieliśmy grupą ostatecznie 13 osób. Z jednym członkiem tej grupy, który na dzień przed wylotem sobie

0: rozkwasił rękę, więc ostatecznie musiał rower zostawić w domu i jeszcze miał przygody z jeżdżeniem po rwandyjskich szpitalach i ściąganiem szwów. Przyroda, to od tego może zacznę, jeżeli chodzi o Rwandę. Absolutnie fenomenalna. Za każdym zakrętem, który się tam wyjeżdża, mówisz wow. To jest kraj tysiąca wzgórz, więc pagórek za pagórkiem, dolina, a wszędzie niesamowicie zielona roślinność i jeszcze na tle no, takich czerwonych dróg gruntowych. To, co najbardziej mnie urzeka w Rwandzie, to ludzie, którzy są bardzo przyjaźni. Właśnie to muzungu słyszeliśmy wszędzie. Dzieci, widząc muzungu, biegną. Cała wioska się zbiega. Ja nie wiem, jak oni się porozumiewają między tymi wioskami, bo jak jechaliśmy między wsiami, bo staraliśmy się unikać głównych dróg, tylko jeździć właśnie pomiędzy wioskami, to już w kolejnej wiosce wiedzieli, że jedzie grupa muzungu i już na nas czekali, zwłaszcza dzieci, które mają na nogach tylko klapki, a czasem i nie. I w tych klapkach albo na bosaka potrafią koło roweru przebiec no, nawet czasem kilka kilometrów. Tak po prostu. Żeby nam towarzyszyć, żeby z nami pobyć, żeby chwilę zamienić jakieś chociaż szczępki słów gdzieś, któreś przez nich zasłyszane po angielsku. I to potrafi biec kilkanaście, kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt dzieciaków, które tam są. Jak się wjeżdża do wsi i chociaż umiesz jakiekolwiek podstawowe słowa, jak chociażby amakuru, czyli jak się masz, to cała grupa, która stoi, do której się podjeżdża, to nimeza ich, czyli takie to odzdrowienie cię jest takie churalne, wesołe, śpiewne. Także to jest to. To jest bardzo czysty kraj. Mhm. Dodam że od razu, że jeżeli chodzi o system polityczny, nie jest idealny. Ciągle rządzi tam prezydent, który bardzo dba o czystość tego kraju. Więc na przykład zakazane są torby foliowe. W sklepach można dostać tylko wielorazowe torby albo papierowe, nic innego. Ulice są czyste. Gdzie niegdzie na wsiach można było spotkać, ale to czasem jakieś śmieci. Ciekawostką jest to, że mają jeden dzień w miesiącu sprzątania społecznego. Więc wszyscy mają obowiązek sprzątać swój kraj. Jest to kraj bardzo wielu kontrastów społecznych, bo na wsiach jest bardzo, bardzo ubogo. A dostęp do wody jest tam, gdzie jest kran. Wszędzie można spotkać takie żółte kanistry plastikowe. Dzieci noszą je na głowach. A no nie ma dostępu do bieżącej wody. Czasem trudno o prąd, więc te wsie wyglądają trochę jak wsie nasze pewnie, gdzieś byś porównał XIX wiek. Jednocześnie mówię o kontraście, bo mają dostęp do internetu. Więc cały kraj właściwie jest pokryty siecią internetową, więc jeżeli ktoś ma ten telefon, jakiegoś smartfona, to ma internet, ale żyje w biedzie, w której na przykład wszystkie pola są uprawiane zupełnie ręcznie, nie ma tam żadnych traktorów, ludzie noszą kamienie na budowach, na głowach, bo właściwie praca ludzka jest tak tania, że niepotrzebna jest też na przykład taczki, żeby dawać pracownikom. Wszystko jest noszone na głowach. Jednocześnie w tym wszystkim, no jak mówiłem i wspominałem, ludzie są bardzo, bardzo radośni, więc pojechanie tam, zobaczenie tego wszystkiego na rowerze daje też ten kontakt, że można z tymi ludźmi się zatrzymać, pogadać. Zresztą oni sami zatrzymują i są złaknieni tego kontaktu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, to jej właściwie nie ma. Tylko w dużych, no, większych miastach jak Kigali, czyli stolicy, tudzież jest takie miasto Huje i w tymże mieście było coś, co miało być zalążkiem infrastruktury rowerowej, z której nikt nie korzysta, bo rowerzyści są tam przyzwyczajeni do tego, że jeździ się po prostu ulicami. W dużych miastach rowerów jest mniej, natomiast na wsiach rower absolutnie króluje. Są tam tysiące rowerzystów, z tym, że rower nie służy tam do tego, do czego u nas, czyli do rekreacji. Jeżeli do rekreacji służy to jakimś promilom, tam rower to jest środek transportu dla wszystkiego. Od pięciu kiści wielkich bananów, które ważą, nie wiem ile, no kilkaset kilo pewnie, bo to są takie ogromne kiście, każda po kilkaset bananów, przez skrzynki z wodą, których na rower można załadować 10, jak się je dobrze obwiąże, po 3 osoby na rowerze, przez zwierzęta, które też na rowerach są wożone. Tu uwaga, cielaki są już włożone skuterami na przykład, więc czy takimi motorkami niewielkimi, więc rower jest tam naturalnym środkiem transportu, więc rower jako taki nikogo nie dziwił. Dziwiło, że jesteśmy trochę dziwnymi rowerzystami, oczywiście byliśmy, bo było nas kilkanaście osób, wszystkie miały kaski na głowach. Tam to raczej jest niespotykane, żeby ktoś miał kask na głowach. Mieliśmy jakieś dziwne rowery z wyginiętymi kierownicami i przerzutkami. Tam to nie jest potrzebne, bo tam rowery są po prostu prostej i solidnej bardzo konstrukcji, więc tak, tak są tam włożeni ludzie. Bardzo dużo taksówek rowerowych jest na wsiach, więc tam wzmocnione bagażniki i taksówki rowerowe, które są zresztą bardzo, bardzo tanie. W miastach królują taksówki już takie na takich małych motorkach, moplikach, takich 150-kach, więc tego jest też tam mnóstwo. O wiele rzadziej można spotkać taksówkę samochodową. Jak mówiłem, system polityczny nie jest tam idealny, bo jest taki autorytaryzm. Natomiast z punktu widzenia podróżującego absolutnie tego nie czuć. To jest bardzo bezpieczny kraj. Nigdzie nie czuliśmy się jako grupa gdzieś zagrożeni. Nawet jeżeli były takie sytuacje, że jako właśnie ci Muzungu, którzy gdzieś przyjeżdżają do jakiejś miejscowości, byliśmy tacy otaczani przez miejscowych, to była raczej ciekawość, zainteresowanie niż jakieś poczucie zagrożenia. To zupełnie nie było zagrożenia. Można zostawić różne rzeczy, bo też w takiej grupie zapominaliśmy czasem tego. Zawsze się to znajdowało, zawsze ktoś przyniósł, oddał. Nie mieliśmy poczucia, że ktoś chce nas gdziekolwiek, jakkolwiek okraść. Nic z tego. Więc zdecydowanie można ten kraj polecić jako kraj, który jest ciekawy do zwiedzenia rowerowo. Jeżeli chodzi o, jak mówiłem, samych tras infrastruktury rowerowej nie ma. My wyznaczyliśmy sobie drogę, tu wielkie podziękowania dla też państwa Skoczypców. Pozdrawiam was serdecznie, którzy tę trasę doszlifowali przez góry. Wyznaczyliśmy sobie dość ambitną tę trasę, nie mówiąc o podjazdach, bo to podjazdy podjazdom nierówne, bo jak podjeżdżasz asfaltem na rowerze, to jeszcze pół biedy. Natomiast jak droga jest górska po prostu, czasem piaszczysta, czasem skalista, mieliśmy niektóre takie dróżki po 20 kilka procent nachylenia, to już jest bardzo dużo, że z roweru trzeba było zejść, to jeszcze nie jest żadna wielka szkoda, ale że już jak stopy ci się ślizgają, wpychając rower pod górę, albo jak musisz bardzo uważać znosząc rower, to to już jest wtedy kolarstwo przygodowe. Natomiast absolutnie było warto, bo czasem po tych kilkuset metrach podejścia albo zejścia nagle naszym oczom ukazywał się taki widok, który mówisz sobie, wow, ależ tu jest pięknie, bo było na przykład, jest tam na granicy z Kongo wielkie jezioro, a między górami, wzdłuż którego brzegiem się jedzie i dojeżdża pomiędzy kolejnymi miejscowościami, gdzie myślisz sobie, po prostu bajka. Przyroda rewelacyjna, wspaniali ludzie, przyjaźni, jedzenie dostępne, zwłaszcza dla Muzungu, którzy gdzieś tam pomiędzy punktami się mogą przemieszczać. Bardzo dużo warzyw, zdecydowanie mniej mięsa. Fasola króluje, oczywiście ryż, banany. Bananów bardzo dużo. Nauczyłem się dużo o bananach. Nawet nie wiedziałem, że jest tyle rodzajów bananów. Jedne są do jedzenia na śniadanie, jedne są do gotowania, jedne są do ważenia. Piwa lub wina właściwie, bo to wino. Czyli do fermentacji. Tych do fermentacji też jest kilka rodzajów. To też mieliśmy okazję wszystko zobaczyć, bo jest do tego specjalny rytuał. Więc to jest ich dieta. Rwandyjczyków. Bardzo smaczna zresztą, jak dobrze doprawiona i bardzo sycąca. Więc zdecydowanie tak. To jest kierunek, który jeżeli ktoś ma ochotę poznać egzotyczny kraj, ma ochotę tam polecieć, da się. Trzeba rower dobrze spakować, bo mimo, że pakowaliśmy rowery dobrze, to potem widzieliśmy, co się dzieje z naszymi kartonami na lotnisku, pozdrawiam to wszystkich pracowników lotniska i naszymi walizkami. Mój karton przyleciał do Polski ostatecznie zupełnie rozwalony, na szczęście bez strat dla roweru. Chyba wszystkie inne rowery też przetrwały, także tu wielkie ukłony dla wszystkich, którzy byli. Obyło się bez strat, mimo dużych przygotowań, bo dużo się mogło stać, to nikt nie zachorował, nikt sobie nic nie zrobił. Były drobne tylko awarie, jakieś drobne trzeba było regulacje przerzutek czy innych rzeczy zrobić, ale to absolutne drobnostki. Udało się te około 400 kilometrów przejechać. Po górach to jest już taki całkiem niezły wynik na 8 dni. Udało się nam też wejść na wulkan, bo tam da się wejść do Parku Narodowego, Bisoke, 3700 metrów. Jeszcze tak wysoko nie byłem, więc 4 godziny takiej niezłej wspinaczki przez dżunglę. W międzyczasie spadł deszcz, więc zejście z wulkanu, które jest gliną i korzeniami, więc właściwie zejścio zjazd po tej glinie. Przyroda w parkach narodowych, możliwość zobaczenia zwierząt. Niektórzy uczestnicy naszej wycieczki jeszcze tam są, czy wyprawy jeszcze tam są, są właśnie na safari, więc też ich bardzo serdecznie pozdrawiam, bo mieli możliwość i zostali. No jest to kraj, który tak jest krajem, jak mówię, sprzeczności, takich kontrastów bardzo dużych społecznych, a jednocześnie jest krajem, w którym nie zapomnę dźwięku biegnących dzieci, tego tupotu stóp, ich uśmiechów, oczu, radości, dźwięku śpiewów, które tam były, wszystkich, którzy nas witali śpiewając gdzieś, jakieś, wiesz, wjeżdżasz na 2000 metrów, czy tam 2,5, rowerem, kilka domów stoi, szkółka, piękne ubrane panie w kolorowe stroje, w suknie i śpiewają. A na nasz widok po prostu ktoś nagle znajduje jakiś bębenek i jest cały mały koncert. Na wybrzeżu jeziora stał taki statek, który wyglądał jakby zaraz miał zatonąć. Natomiast był na niego ładowany piasek. Piasek ładuje się tam najtańszą możliwą metodą, czyli właśnie pracą ludzką. Na głowy worki z piaskiem i idziemy z tymi 50 kilogramami. Bez względu na płeć, panie też tam ciężkie rzeczy na głowach przenoszą. A wracając, cała ekipa po prostu śpiewa. No, tych dźwięków, kolorów, smaków, zapachów, no tak, to jest bardzo trudno zapomnieć, więc z tego, co widzę i słyszę i rozmawiałem, to wszyscy wrócili zachwyceni. Trochę słyszałem o tym przed wyjazdem, że i to jeszcze jest jeden element, o którym chcę powiedzieć, że jest takie powiedzenie, że wy macie zegarki, mówią o nas mieszkańcy Afryki do Europejczyków, wy macie zegarki, my mamy czas. I to jest prawda. Oni mają czas, oni żyją zupełnie inaczej niż my. To poczucie czasu u nich jest zupełnie inne. I jeżeli czeka się w restauracji godzinę, półtorej, czasem dwie, to nikogo to nie dziwi. Był rekord w jednej restauracji, ale to już się nawet nasz przewodnik Erik zdenerwował. Stwierdził, że to jednak za dużo, gdzie czekaliśmy 3,5 godziny na posiłek. Więc, ale dla nich to nie było nic zaskakującego. Mozungu, gdzie się spieszysz? Mozungu, jest czas. Martw się problemami, jak one wystąpią, a nie przejmuj się tym. I w tym wszystkim jeszcze o jednej rzeczy muszę wspomnieć, bo to mnie chyba najbardziej dziwiło. Jak przyjeżdżasz do Afryki i widzisz dzieci, które z naszej europejskiej perspektywy są biedne, zaniedbane, może trochę głodne, może nawet wyciągają do ciebie ręce po pieniądze i masz takie poczucie, ojej, ale biedne dzieci. Ale potem po kilku dniach tam orientujesz się, że te dzieci są ze sobą, że się bawią, że się cieszą, że są uśmiechnięte, że nie mają telefonów komórkowych, do których są przylepione, że są na podwórkach i kopią piłkę, która nie jest prawdziwą piłką, którą my od razu myślimy napompowanym balonem, obszytym skórą, tylko jakimś zwitkiem różnych liści obwiązanych sznurkiem. Często nie mając butów, ale te wszystkie dzieci są bardzo, bardzo radosne. Nie porównuję tych dwóch, bo mieliśmy też długie dyskusje na ten temat. Czy można by się zamienić? Nie porównuję, tylko widząc wszystkie problemy tamtego świata też, żeby to było jasne. W nich jest bardzo dużo radości, takiego, które mają w sobie i który był dla mnie dużym, takim ciekawym bardzo doświadczeniem. Także jeżeli ktoś myśli o krajach Afryki i rowerze, to Rwanda zdecydowanie do polecenia.
1: Słyszę, że zostanie z tobą na długo.
0: Oj, zostanie i dziękuję wszystkim, którzy tam ze mną byli i którzy mnie w to wciągnęli, bo było warto.
1: A ja tobie dziękuję za relację w imieniu słuchaczy, którzy tak jak ja podejrzewam zasłuchali się i odłożyli na chwilę obowiązki, żeby wciągnąć się w tę opowieść i tak oczyma wyobraźni przejechać choć kawałek trasy, którą wy pokonaliście.
0: Da się to zrobić za relatywnie nieduże pieniądze, więc jak już się tam doleci, to życie w Rwandzie jest tak relatywnie tanie, więc da się to zrobić naprawdę fajnie. Więc jeszcze raz wielkie podziękowania za to wszystko, że się to udało.

0: 24,5 minuty, będzie 8. Wracamy do Polski w takim razie z wyprawy po Rwandzie.
1: Nie powiedziałem jeszcze chyba jednej tylko rzeczy, dopowiem ją.
0: A to króciutko?
1: Króciuteńko, bo wielu z uczestników pomógł Wojtek Optułowicz, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie pojechał z nami, ale wspomagał nas technicznie cały czas, więc wielkie podziękowania też.
0: Pozdrawiamy. Tak, a ja mówię, że wracamy do Polski z znanym Państwu dobrze punktem programu, bo właśnie o języku polskim po 8 dzisiaj będziemy rozprawiać. I mogę powiedzieć, że my nawet będziemy rozprawiać w dniu dzisiejszym, w tym okresie czasu. Aha. Myślę, że niektórzy mogą mieć ciarki z zażenowania w tej chwili. O pleonazmach dzisiaj trochę porozmawiamy z profesor Moniką Kresą, językoznawcą, dialektolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę z nami być. Może niektórzy będą zaskoczeni, bo są takie oczywiste, o których wiemy, że są błędami, ale kilka niespodzianek też przygotowaliśmy.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Nowy węgierski rząd wycofał weto w sprawie ponad 6 miliardów euro z unijnego instrumentu na rzecz pokoju. To w ramach tego mechanizmu państwa Unii Europejskiej otrzymywały zwrot kosztów za zakupy broni dla Ukrainy, mówi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
1: Proponuję, by te środki przeznaczyć na rekompensatę państwom członkowskim za dotychczasowe dostawy broni i sfinansowanie nowych wspólnych zakupów sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Tymczasem Rosjanie nie przerywają ostrzałów. Ukrainy w ataku na Czuchujew w obwodzie charkowskim zginęły 4 osoby, a w samym Charkowie rannych zostało 15 osób. Za 2 godziny początek posiedzenia Sejmu, a w południe zbierze się Rada Ministrów. Rząd zajmie się m.in. propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt tony heroiny, mówi komendant główny Policji Marek Boroń.
2: Mamy świadomość, że jeżeli chodzi o rynek Polski, nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością, więc podejrzewamy, że może dotyczyć to innych też krajów, które w Europie między innymi funkcjonują i ten obrót heroiną jest.
0: W areszcie są 3 osoby związane ze sprawą. Służby podały, że od początku roku udało się też zlikwidować blisko 50 laboratoriów i 4 plantacje konopi. I jeszcze Madryt. Jako pierwszy papież w historii Leon XIV przemawiał w parlamencie Hiszpanii. Jak zaznaczał, sprawiedliwe społeczeństwo buduje się na poszanowaniu godności. Tam, gdzie osoba jest dyskryminowana z powodu swojego pochodzenia etnicznego, religijnego lub językowego albo ze względu na swoją sytuację ekonomiczną czy społeczną, dochodzi do poważnego naruszenia uniwersalnej zasady równej godności wszystkich istot ludzkich. Wieczorem papież spotkał się z wiernymi na stadionie Realu Madryt, a dziś spotka się na modlitwie na stadionie olimpijskim w Barcelonie. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Warszawa będzie dziś najcieplejszym miastem wojewódzkim. W południe termometry w stolicy mają wskazywać nawet 30 stopni. Tylko delikatnie chłodniej będzie w Lublinie i Rzeszowie, 29, a także w Łodzi, Krakowie i Katowicach, tam 28 i w Bydgoszczy 27. W Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu temperatura sięgnie 25 stopni, w Zielonej Górze 23, a w Szczecinie tylko 21. We wschodniej połowie kraju początkowo będzie pogodnie, w późniejszych godzinach także tam się zachmurzy. Od zachodu przemieści się strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz, lokalnie z gradem.

0: No i niespodziankę nam przygotował na rozpoczęcie trzeciej godziny Kuba Ferlin. Fajne to było. Klaudiusz Ślezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: My to do 10 z Państwem zostajemy. Jak to bywa we wtorki o tej porze, poszerzamy nasz skład o jedną bardzo ważną osobę.
2: Nowy świt.
0: Mianowicie profesor Monika Kresa jest już z nami. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
0: Językoznawca, dialektolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takich sformułowaniach, które mogą generować... Ja nie wiem, czy jest w Polsce słowo na to. Jest ik. Ostatnio bardzo popularne.
1: Najbardziej optymalnych pleonasmach pogadamy.
3: Tak, myślę, że możemy kontynuować dalej.
0: Kontynuujmy dalej.
1: Wspinajmy się do góry w tej podróży po pleonasmach.
3: Wróćmy jednak z powrotem, żeby opowiedzieć, czym jest pleonasm.
0: Tak, żeby poziom tej rozmowy nie spadał w dół.
3: Oczywiście. Możemy zatem wejść do góry.
1: To czym są te pleonasmy, pani profesor?
3: Pleonasmy są takie sformułowania, które powtarzają swoją treść wzajemnie. To znaczy pleonasm musi składać się co najmniej z dwóch wyrazów i jeden z tych wyrazów powtarza właściwie to samo, co zawieramy już w pierwszym. Zanim jeszcze podamy więcej przykładów tych sformułowań, które nas tak bardzo bolą, ale którymi się tutaj dzisiaj bawimy, warto zwrócić uwagę na różnicę między pleonazmem i tautologią, ponieważ w terminologii językoznawczej pojawiają się dwa takie określenia. One są podobne, ale jednak trochę inne. To znaczy pleonazm to właśnie takie dwa wyrazy, w których jeden powtarza treść drugiego, ale jeden jest od drugiego zależny. Tak? Czyli właśnie mamy... spadać w dół, czy schodzić w dół, zapytamy schodzić gdzie, tak? Czyli to w dół jest takim określeniem tego schodzenia. Tautologia z kolei to jest taki związek wyrazowy, który znowu składa się z co najmniej dwóch wyrazów, w których te elementy są równorzędne. Czyli możemy na przykład powiedzieć geneza i pochodzenie, tak? Czyli tautologia łączy się takim spójnikiem i oraz, a pleonazmy, i tych jest najwięcej, i dzisiaj właśnie skupimy się na nich, to takie określenia, w których jeden określa drugi.
1: A o ile część tych pleonazmów jest taka, można by powiedzieć, wydawałoby się logiczna, tak? Czyli cofnąć się do tyłu. No nie da się nie cofać do tyłu, tak?
3: Tak.
1: Tudzież, no nie wiem, kontynuować dalej. No to są takie, które właśnie same z siebie się biorą. To ja przyznam, że z tej listy, którą pani profesor wybrała, trochę mnie zaskoczyło. Na przykład potencjalne możliwości. I tu przyznaję, że ja chyba używam takiego sformułowania i nie wiedziałem, że to jest pleonazm.
3: A, no po to mamy tę audycję, żeby uświadamiać.
1: No także mnie, języka. Także mnie.
3: Oczywiście, oczywiście. Tak, możliwość to potencja tak naprawdę, czy potencjał, więc to sformułowanie faktycznie jest pleonazmem, ale to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście my nie odczuwamy takiej powtórki semantycznej, bo to tak naprawdę o to chodzi, czyli to powtórzenie takie znaczeniowe w takich sformułowaniach, w których jeden wyraz jest zapożyczeniem, a drugi jest wyrazem rodzinnym. I to jest dokładnie ten przykład, tak, że mamy właśnie możliwość, a ta potencja, czy ten potencjał odczuwamy jako coś innego. Semantycznie możemy to potraktować jako synonimy i w tym właśnie sformułowaniu mamy do czynienia z powtórzeniem tej treści, ale tam, gdzie mamy tę cząstkę taką obcą albo wyraz obcy, to gdzieś się właśnie zaczynamy zastanawiać. No bo z drugiej strony, ja tak pozwolę sobie odbić piłeczkę, jakie jeszcze mogą być możliwości, jeśli nie potencjalne?
1: To tylko ja powiem, dlaczego to mnie zastanowiło.
3: No właśnie.
1: W innych tych pleonazmach, na przykład cofnąć się do tyłu, to gdybyśmy to rozdzielili na pół, to i cofnąć się, i do tyłu generalnie opowiemy, co chcemy zrobić. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której na przykład, no nie wiem, jakiś kierownik zespołu staje przed swoim zespołem i pyta ich, jakie mamy właśnie co? Potencjalne?
3: Jaki mamy potencjał na przykład i jakie mamy możliwości?
1: Ale jaki mamy potencjał?
3: Czuję różnicę.
1: Jaki mamy potencjał, a jakie mamy możliwości? Czuję różnicę znaczeniową.
3: Dobrze, i tu się zgodzę, bo rzeczywiście możemy właśnie powiedzieć, znaczy tutaj musielibyśmy dopowiedzieć, tak? Jaki mamy potencjał, żeby zrobić coś i to będą również te możliwości, ale faktycznie tutaj potencjał będzie miał trochę szersze znaczenie, bo ten potencjał to będą nie tylko możliwości stricte, ale na przykład też zasoby zespołu.
1: No właśnie, tak.
3: Tak moglibyśmy powiedzieć. Mhm, rzeczywiście. Mamy takie pleonazmy, które kontekstowo przestają być pleonazmami, albo inaczej. Takie, które na poziomie normatywnym, czyli właśnie takim mówienia o tym, co jest poprawne, a co niepoprawne, możemy obronić. I rzeczywiście w tym kontekście, który tutaj padł, te potencjalne możliwości moglibyśmy obronić. To znaczy, to, powiedzmy tak, to nie byłaby dwuja na egzaminie, tylko raczej byśmy podyskutowali na ten temat, na tym egzaminie.
1: No bo, ale, no bo tenże kierownik musiałby do tego zespołu powiedzieć, jakie mamy potencje właściwie, i to wtedy może by to oddawało jego intencje właśnie.
3: Tak. Tak, pewnie tak. Znaczy, z jednej strony intencje, a z drugiej strony no właśnie pozwoliłoby nam rozbić ten pleonazm. Tylko pytanie, jak by zareagował zespół, który by usłyszał, no właśnie.
1: Jakie mamy potencje.
3: Jakie mamy potencje. To jest też, i to jest kolejny argument, prawda, że to jest nie do końca komunikatywne. Język ma być komunikatywny, ale z drugiej strony ja znowu trochę odbiję tę piłeczkę, bo... Czy nie wystarczyłoby powiedzieć, jakie mamy możliwości?
1: Tak, wystarczyłoby, oczywiście.
3: No właśnie, więc ten przymiotnik w tym wypadku jest takim naddatkiem, który my... To jest ciekawy mechanizm w ogóle tworzenia i powstawania tych pleonazmów. To znaczy, dlaczego my w ogóle ich używamy? Żeby coś wzmocnić, podkreślić, prawda? No bo możliwości to tak za słabo. To jeszcze podkreślę, że to są potencjalne możliwości. Że to jest wzajemna współpraca, tak? To jest dokładnie ten mechanizm, więc znowu, gdybyśmy faktycznie chcieli użyć tego zapożyczenia, to samo sformułowanie potencje czy potencjał nie do końca tutaj pasuje, ale możliwości mamy piękne, rodzime słowo, które wypełnia nam tę lukę semantyczną. Ale tak jak mówię, na egzaminie jest to temat do dyskusji, a nie do postawienia dwuli.
0: A skąd my, panie profesor, wzięliśmy?
3: Jestem w trakcie sesji, więc tak przepraszam, będę...
0: Udziela się.
1: Dobrze. Tak.
0: Skąd wzięliśmy okres czasu? Bo ja mam takie przypuszczenie, że to jest period of time z angielskiego, jakoś tak nam weszło i lubimy tego używać, ale może jestem w błędzie.
3: Nie, ten okres czasu jest dużo wcześniejszy niż zapożyczenia z angielskiego. Mam wrażenie, że w angielskim chyba też mamy trochę... trochę taki pleonazm, tak? Że to gdzieś idzie równolegle. Musiałabym prześledzić dokładnie, jaka jest chronologia tego okresu czasu, ale kiedy dam wstecz, żeby się znowu pobawić trochę tym językiem, to wiem, że ten okres czasu jest, no mówię, dużo starszy niż ten taki silny napływ pożyczek z angielskiego. Mm-hmm. Mamy to już w XIX wieku, więc to raczej nie jest pożyczka z angielskiego, tylko gdzieś tam równolegle, ale to pokazuje, że my niezależnie od tego, jakim językiem mówimy i jakim językiem myślimy, potrzebujemy właśnie tego dopowiedzenia, dookreślenia, takiego podkreślenia czegoś, takiej hiperbolizacji w języku. I chyba ten okres czasu nam to daje.
0: Klaudiusz wszedł w dyskusję z potencjalnymi możliwościami, to ja sobie też wybiorę jeden pleonazm, główny priorytet. Jest to dla mnie zrozumiałe, że priorytet to priorytet i że główny nie trzeba tego podkreślać, ale z drugiej strony mówi się o tym, że coś ma wysoki albo najwyższy priorytet, że to też zdarza się stopniować. Czy główny też nie jest podkreślaniem czy jakimś takim stopniowaniem priorytetów?
3: Jest, ale podobnie najwyższy czy największy priorytet też będzie takim pleonazmem. To znaczy, właśnie znowu to jest to samo, tak, że my nie do końca, albo inaczej, rozszerzamy znaczenie tego słowa priorytet i zaczynamy go stopniować, a naprawdę priorytet może być jeden. Z drugiej strony, skoro to słowo w języku polskim ma liczbę mnogą, prawda, to znaczy, możemy powiedzieć, mamy różne priorytety, to widzimy, że w języku polskim to słowo rozszerzyło swoje znaczenie, prawda? I właśnie znowu, to jest temat do dyskusji na egzaminie bardziej, aniżeli do podkreślenia tego jako kardynalnego błędu, że rzeczywiście, skoro priorytetów możemy mieć dużo, to może nie do końca one muszą być równorzędne. To być może możemy je stopniować. Natomiast tak semantycznie główny priorytet, najwyższy priorytet, największy priorytet to nadal właśnie pleonazmy.
1: Czyli temu powinniśmy określać właściwie tylko jedno. Ale no rozumiem, że czasem jest ciężko określić tylko to,
3: oczywiście,
1: to jedno.
3: Oczywiście, żyjemy w takim świecie, że bardzo trudno
1: wybrać.
3: No bo
1: w życiu też mamy właśnie różne priorytety,
3: no właśnie,
1: prawda?
3: O tym mówię, że żyjemy w takim świecie, w którym bardzo trudno się zdecydować, więc czasami często mówimy, że mamy różne priorytety.
0: Bo ja sobie podejrzewam też na stronie Słownik Języka Polskiego z różnymi przykładami, no nie wiem, z książek z publikacji czy z literatury niekiedy, gdzie właśnie pada najwyższy priorytet czy wysoki priorytet, więc nawet jak w książce to zobaczymy, wydawać by się mogło teoretycznie po korekcie i tak dalej, to wciąż jest to pleonazm i powinniśmy tego unikać.
3: Zasadniczo tak. Ja też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja mam coraz mniejsze zaufanie do tak zwanego słowa drukowanego. To znaczy jeszcze sprawdziłabym, co to jest za książka, kto ją wydał i kto robił korektę i redakcję. I jakkolwiek to strasznie brzmi, w dobie AI wiemy, jak jest. Wiemy, że na przykład różne czasopisma rezygnowały na pewnym etapie z korekty, więc to niestety nie jest argument.
1: To widzę,
3: jeżeli coś jest wydrukowane, to poprawne.
1: Zaglądam jeszcze, zerkam na ściągawkę moją, którą przygotowała pani profesor z różnymi przykładami.
3: I tu jest dobrym jestem profesorem, prawda? Sama przygotowuję się na egzamin.
1: Bardzo dobrym, no, tak. Właśnie. Stąd ta dwuja potem, tak, rozumiem. Przyszłe plany, ale właściwie dlaczego? Znaczy, rozumiem, że plan musi być raczej na przyszłość, ale może być też plan na teraz właściwie.
3: Właśnie na co?
1: No na teraz. Mogę teraz nie realizować plan.
3: No tak, ale to realizuję teraz plan, ale plan, który... Dobra, realizuję teraz plan, który przygotowałam wcześniej, więc z definicji plan jest jakimś planem, jakąś myślą, jakimś zadaniem na przyszłość. Nie możemy mieć przeszłych planów.
1: Dlaczego? Zrealizowałem plan i to już jest wtedy przeszłość.
3: Ale czy mówimy przeszły plan? Nie mówimy. Mówimy zrealizowałem plan, rzeczywiście, ale przyszłe plany?
1: No, plany na przyszłość na pewno.
3: Plany na przyszłość tak, ale przymiotnikowo już tam się... Ale z drugiej strony, czy możemy mieć... Bo teraz tak się zastanawiam. Plany na przyszłość, to też jest jednak pleonastyczne. No możemy mieć plany na przeszłość?
1: Czy możemy mieć plany na przeszłość? To no już
3: nie,
1: gruba filozofia
3: to już nie
1: jest.
3: Są plany. No właśnie, bo to już nie są plany, to już się wydarzyło.
1: To już nie są plany, już tak, nie możemy, to prawda.
3: Tak, my już nie możemy planować, więc... Ale to też ciekawe, bo zobaczcie, że my o tym dyskutujemy, to znaczy, że to nie jest takie oczywiste, tak? Że my mamy jakąś właśnie teorię taką językoznawczą dotyczącą tych pleonazmów, wkładamy tam sobie różne jednostki, a ten język żyje, tak? I on nam się... I te jednostki nam się otwierają niejako w naszej świadomości i w naszym użyciu i widzimy, że no właśnie możemy tutaj dyskutować, także o ile mamy takie jednostki oczywiste, to one albo przestają być oczywiste w konkretnym użyciu, albo dlatego, że zmienia się rzeczywistość pozajęzykowa. Ja myślę tutaj o takim przykładzie fakt autentyczne. To jest, tak, to jest takie sformułowanie, no, które ja pamiętam od czasów właśnie moich studiów.
1: Zaraz, czy pani profesor chce bronić faktu autentycznego?
3: Oczywiście.
1: O, no dobra.
3: O, zaczyna się. Nie spodziewaliśmy, że ja będę adwokatem diabła. Tak?
1: Dobra. Rozsiądaj się wygodnie w fotelu.
3: Tak, proszę bardzo. Ja nie mogę, bo jestem akurat właśnie na wydziale i na twardym krześle. Ale tak jak mówię, od początku moich studiów i nawet jeszcze wcześniej, ja wiedziałam, że fakt autentyczny to błąd. Ale w momencie, gdy pojawiły się tak zwane fakty medialne,
1: no tak,
3: językoznawcy, ale... językoznawcy dopuścili to sformułowanie fakt autentyczny jako takie zaprzeczenie. To znaczy, ważne, że to nie chodzi o to, że jeżeli my powiemy, to jest fakt autentyczny, kropka, to nie jest pleonazmem, to jest pleonazmem. Ale jeżeli my użyjemy tego w kontekście, tak, czyli to był fakt medialny, a nie fakt autentyczny, no to już ten fakt autentyczny się obroni. Ja wiem, że ja rozumiem, rozmawiam z ludźmi mediów, tak? Więc będą bronić, że fakty medialne to również fakty autentyczne.
1: Nie będę bronił jako mediów, jako całości, bo to nie o to mi chodzi. Tylko tak. Czy fakt medialny jest faktem? To jest pytanie.
3: To jest pytanie. Ale takie sformułowanie rzeczywiście funkcjonuje i nie jest przez normatywistów traktowane jako błąd. Bo co, wtedy fakt medialny byłby takim oksymoronem, czyli inne słowo, takim sformułowaniem, który jeden element zaprzecza drugiemu.
1: No bo rozumiem, tak? Że mówimy o podaniu jakiejś wydarzeniu, ale trochę jakiejś nieprawdy, plotki, czegoś, co się zaczęło żyć własnym życiem, ale nie było faktem właśnie. To może zamiast używania fakt medialny powinniśmy używać, no nie wiem, no właśnie plotka, nieprawda, no i wtedy nie byłoby faktu medialnego.
3: Niby tak, ale co, plotka medialna? Bo tutaj myślę, że kluczowy jest właśnie to, ten przymiotnik w tym wypadku. Tak? To nie jest właśnie jakaś plotka, którą pani Krysia przekazała pani Stasi, tylko jednak, że to się pojawiło w mediach. Tak, że to jest pewien fakt, który zaistniał, ale jest kłamstwem.
1: Mm-hmm. Oj, trudne to. Trudno, przyznaję.
0: Trudno wylosowało.
1: No. No i w zakładce do obronienia zerkam jeszcze zobaczyć coś na własne oczy lub usłyszeć na własne uszy. I naprawdę pani profesor chce tego bronić?
3: Też nie tylko ja. Bronią tego różne podręczniki. A pan redaktor nie chce tego obronić?
1: Że zobaczyłem coś... No jak coś zobaczyłem, to,
3: na własne oczy.
1: No to raczej na własne oczy.
3: To raczej nie oczy. Na czyjeś. Tak, no. Prawda? I usłyszałam też raczej na własne uszy. W ogóle usłyszałam.
1: Znaczy, mogłem coś zobaczyć oczywiście oczami wyobraźni, ale to nadal mojej wyobraźni. Więc...
3: Tak, prawda? Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim sfrazeologizowanym już wyrażeniem. I właśnie dlatego tego bronimy i to może się pojawić w książkach drukowanych, które przeszły porządną redakcję, nie tylko taką AI-ową, jako takie właśnie frazeologizmy, tak? Czyli w momencie, gdy coś wchodzi jako takie utarte wyrażenie, które trochę traci te takie elementy czysto semantyczne, to tego bronimy. Zobaczyłem to na własne oczy. To jest takie podkreślenie też, bardzo mocne, ale już takie właśnie sfrazeologizowane. Więc nie jest to tak straszne, jak cofać się do tyłu albo schodzić w dół.
1: No więc ja to wszystko, co pani profesor powiedziała, usłyszałem na własne uszy, chociaż nie do końca wierzę w te fakty.
3: O! Błogosławieni, którzy tak nie widzieli, a uwierzyli.
1: Tak, to prawda. Także mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i będzie dane mi uwierzyć.
3: Też mam taką nadzieję.
1: Wszystkiego dobrego, pani profesor. Bardzo dziękujemy za to połączenie. Proszę pozdrowić studentów, być dla nich łaskawą.
3: Zawsze jestem. Ale trzymam kciuki za wszystkie. A wszystkie osoby studiujące, które właśnie zaczynają sesję, bo to trudny czas.
1: No to życzymy studentom też powodzenia. Monika Kresa, profesor, językoznawca, dialektolożka, Uniwersytet Warszawski.
0: Dziękuję.
1: Jak zwykle we wtorki po godzinie 8 była w Radiu Nowy Świat. Dzięki serdeczne.
3: Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Ja chciałem pozdrowić z okazji dnia Agugaga Klaudiusza okrzykiem krzy-krzy.
1: Co to znaczy?
2: Okay. Czyli jednak zadzwonił. Nazwiska nie zdradzę. Powiem tylko, że to znany profesor z znanej dużej uczelni w Polsce.
1: O, miło.
2: Z którym mieliśmy... No, który był z nami też w Rwandzie i który powiedział, że zadzwoni z tym okrzykiem do radia, a wtedy ja mówię, nie zadzwonisz i muszę w takim razie dokonać zakładu, powiedzieć, ja w klubie disco mogę robić wszystko.

0: 3-1 jest możliwe. Tak z 3-0 to nie pamiętam, kiedy ostatnim razem się udało to zrobić. Więc dla podopiecznych Mitcha Johnsona to był mecz ostatniej szansy, który został wykorzystany. I tak na dobrą sprawę to był drugi mecz z rzędu, który rozstrzygnął się w samej końcówce. Bo był moment, kiedy New York Knicks tracili tylko 3 punkty w samej końcówce. Jednak San Antonio udało się odskoczyć na 5 i później New York Knicks w końcówce nie dogonili. Zresztą to był naprawdę bardzo dobry mecz San Antonio Spurs, gdzie wszyscy zawodnicy wyjściowej piątki zanotowali powyżej 10 punktów. Świetny mecz rozegrał Victor Wembanyama, który zanotował 32 punkty, miał 8 zbiórek i 6 asyst, więc jeżeli chodzi o tę fazę defensywną, jeżeli chodzi o kreację gry i ofensywę, no to Victor Wembanyama zagrał znakomity mecz. Świetny był też w dzisiejszej nocy Stephen Castle, który miał tych punktów 23 i też 5 asyst. Naprawdę dobrze to wyglądało i San Antonio Spurs wrócili do tej koszykówki, która działała w serii z Oklahoma City Thunder. Do takiego bardzo kolektywnego grania, do zmieniania tempa, do rozrzucania piłki pomiędzy jednym a drugim rogiem, więc ta koszykówka była w dużej mierze bardzo dynamiczne, jeżeli chodzi o pozycję. Po stronie New York Knicks świetny mecz zagrał Jalen Brunson, ale to żadna nowość, bo to jest koszykarz wybitny i tak jak sobie człowiek patrzy wstecznie na to, co Dallas Mavericks zrobili, mając w drużynie Jalena Brunsona i Luke Doncicza i patrząc, w jakim miejscu jest Dallas Mavericks, czyli będąc drużyną w tym momencie anarchistyczną, nie wiedzącą, w którą stronę pójść, a wypuścili dwójkę wybitnych koszykarzy. Świetny mecz też zagrał OG Anunobi, który zanotował 28 punktów. No i OG Anunobi też miał tak dobrą sprawę w końcówce sam rzut, który, no nie chcę powiedzieć, żeby zmienił cokolwiek, bo San Antonio wygrało 115-111, ale jakby tak trafił tę trójkę na sam koniec, no to by ten wynik był troszkę, ta różnica byłaby tylko jednopunktowa. Ale też warto odnotować, że Jeremy Sochan zagrał w finałach NBA, co prawda wszedł na 10 sekund.
1: W końcu.
0: Nie przypominam sobie, żeby miał jakikolwiek kontakt z piłką, ale w statystykach będzie widniało po wsze czasy, że zagrał w finałach NBA.
1: 10 sekund, ale to jest super robota. Wchodzisz na 10 sekund, nie zdążysz się zmęczyć, zmykasz, masz odhaczone. Pewnie pieniędzy też dużo za to zarobił przy okazji.
0: No nie, no i tak pieniądze ma gwarant. No wiesz, on ma, akurat nie jest zawodnikiem, który jest zatrudniony back to back, tylko ma ten kontrakt stały.
1: No.
0: Ale tak, no niezależnie od tego, jak ta seria się zakończy, najpewniej pierścień dostanie. Chociaż moim zdaniem w tym momencie New York Knicks, to trzeba podkreślić, bo to być może w mojej chaotycznej narracji nie wybrzmiało, New York Knicks w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-1. No ale San Antonio Spurs, drugi mecz z rzędu jest blisko i też ta wygrana nie była pewna do samego końca. Kolejne spotkanie w nocy ze środy na czwartek. No i mnie się wydaje, że będziemy mieli remis w tej serii. Nie zdziwię się, jeżeli będziemy mieli nawet 7-meczową tę serię, bo ta różnica między New York Knicks a San Antonio Spurs jest naprawdę niewielka. Tak na dobrą sprawę, te dwa z trzech spotkań rozegrało się w samej końcówce. Tak jak ci mówiłem też wczoraj, ten mecz numer 2 pomiędzy San Antonio a New York Knicks nie musiał być wygrany przez Knicksów, gdyby nie fatalne rozegranie w samej końcówce Victora Wembanyamy. Słuchajcie, w czwartek zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Tak.
0: No i jest kolejna awantura związana ze Stanami Zjednoczonymi. I tak człowiek sobie myśli i słuchajcie, to jest niewiarygodne, że mundial odbywał się w Rosji, odbywał się w Katarze, czyli w krajach, które mają problem z demokracją, z prawami człowieka, a największe kwiatki, największe awantury są ze Stanami Zjednoczonymi, które kreują się na najbardziej demokratyczny kraj, na obrońców wartości demokratycznych, no dobry wujek sam. No i wiecie, była cała awantura z reprezentacją Iranu, którzy... To piłkarze Iranu dostali w końcu zgodę na wjazd do Stanów Zjednoczonych, ale oni mogą wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych w dniu meczu i muszą opuścić Stany Zjednoczone jeszcze tego samego dnia.
1: O, wow.
0: Ja nie wiem, o której godzinie będzie grała reprezentacja Iranu, czy to będzie na przykład 17, albo tak się zastanawiam, jak będą grali na przykład o 21, to jak oni będą chcieli, jak będą chcieli tego samego dnia opuścić Stany Zjednoczone? To mnie zastanawia. Ale zaledwie na 3 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata amerykańska administracja nie wpuściła do kraju Omara Abdulkadira Artana. To jest najlepszy sędzia ze strefy afrykańskiej, który został nominowany przez FIFA jako jeden z ponad 50 sędziów do gwizdania na mundialu. Jest to sędzia somalijski, który udał się nawet do ambasady somalijskiej w Nairobi i udał

0: udało mu się wyrobić paszport dyplomatyczny. Jednak po dotarciu do Stanów Zjednoczonych nie został wpuszczony do kraju i został odesłany do Turcji, z której przyleciał.
1: O, wow.
0: No i to jest kolejna, sytuacja po tym, jak członkowie sztabu irańskiego nie otrzymali wiz. Zresztą wtedy cała reprezentacja Iranu musiała zmienić miejsce bazy treningowej, przenieść się do Meksyku, a przed kilkoma dniami na granicy zawrócono fotografa Iraku, a Ayman Hussein został zatrzymany przez służby i przesłuchiwany przez 7 godzin. Więc wygląda na to, że jeszcze czekają nas bardzo ciekawy będzie ten mundial w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kontekst taki geopolityczny, nie tylko piłkarski, ale może się w amerykańskiej administracji pomyliła Somalia z Sudanem, nie wiem, zastanawiam się, albo z jakimiś innymi krajami, bo tam akurat znajomość geografii nie jest najmocniejszą stroną. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to wczorajszego wieczoru i jeszcze dzisiaj w nocy część reprezentacji, która zagra na mundialu, rozegrała mecze sparingowe. Kolumbia dzisiaj w nocy, wczoraj wieczorem pokonała 2-0 reprezentację Jordanii. Tutaj Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną, ale jeszcze swój mecz rozegrali między innymi Holendrzy czy Hiszpanie. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to Hiszpania pokonała Peru 3-1, a reprezentacja Holandii pokonała reprezentację Uzbekistanu 2-1. I tak jak poczytałem sobie na platformie X, bo ten mecz był w nocy, a ja tutaj wstałem do was rano, jeszcze mam dzisiaj cały dzień nauki, pracy i tak dalej. Podobno reprezentacja Uzbekistanu w starciu z polską kadrą dzisiaj byłaby faworytem. Tam się całkiem zdolne pokolenie trafiło w Uzbekistanie. Między innymi jeden z obrońca reprezentacji Uzbekistanu jest piłkarzem Husanow. Jest piłkarzem Manchesteru City, za którego wydano ogromne pieniądze, ściągając go z francuskiego Lens. Ale wrócimy sobie do koszkówki, tylko tym razem w polskim wydaniu, dlatego że Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 77-74 w pierwszym meczu finałów Orlen Basket Ligi. To spotkanie rozstrzygnęło się tak na dobrą sprawę na 1,8 sekundy przed samym końcem za sprawą trójki dla Zielonogórzan. No i w tym momencie Zastal prowadzi 1-0, a drugi mecz zostanie rozegrany jutro na warszawskim Bemowie. Za to Piast Gliwice ponownie został najlepszą drużyną w kraju w rozgrywkach FOGO Futsal Ekstraklasy, więc tak to wygląda. Hubert Hurkacz i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali do drugiej rundy debla w turnieju ATP 250 w Hertogenbosch w Holandii. Pokonali rozstawionych z numerem trzecim parę, taką dosyć egzotyczną, Jukiego Bhambriego z Indii, a także Nowozelandczyka Michaela Venusa. 3-6, 6-4, 14-12. Ale także Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 250 w Hertogenbosch. Polka stoczyła zacięty bój z Australijką Kimberly Birrell, wygrywając 2-6, 6-1, 6-2 i był to jej premierowy występ na kortach trawiastych w trwającym sezonie. Za to jeżeli chodzi o siatkówkę, to wiemy, że Asseco Resovia Rzeszów nie wystąpi w przyszłym sezonie w Pucharze CEF. Polski klub zrezygnował z udziału w tych rozgrywkach, co potwierdził w rozmowie z mediami prezes Piotr Maciąg. Puchar CEF to są drugie najważniejsze rozgrywki po siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jeszcze nie wiadomo, czy inny polski klub wejdzie na miejsce rzeszowian. Najpewniej będzie to PGS Kra Bełchatów, jeżeli dojdzie do takiej zmiany, która w polskiej Plus Lidze zajęła 5. miejsce.
1: Koniec.
0: No dzisiaj wyjątkowo spokojnie, dlatego że ten sport jest w takim momencie letargu. On się obudzi w czwartek, kiedy w Meksyku rozpocznie się mundial. Ja powiem szczerze, zupełnie nie czuję tej atmosfery mundialowej. Być może dlatego, że... Nie wiem dlaczego. No być może dlatego, że Polska nie idzie na ten turniej. Ale potem sobie przypominam, jak byłem młodym człowiekiem, oglądałem...
1: Teraz już jestem stary,
0: wiesz, budzę się rano, bolą mnie plecy. A tak to pamiętam, rok 2010, miałem 8 lat, mundial w RPA. Oglądałem to po prostu przyklejony do tego telewizora. Pamiętam wielką Hiszpanię, Carles Puyol zdobywający bramkę w półfinale z Niemcami. Wybitny turniej Diego Forlana. Mundial w Brazylii w 2014 też pamiętam. pamiętam, jak był niezwykle ekscytujący. A tak teraz mam, tam będą w jakiejś tam w Ameryce, będą, bardzo szczerze mówiąc, chyba w tym momencie ciekawią mnie bardziej te historie, jak nie wpuszczenie somalijskiego sędziego niż to, co tam.
2: To się dzieje na boisku.
0: Ale pewnie to będzie tak, że w czwartek, jak w Meksyku rozpocznie się, będzie miał miejsce ten mecz RPA Meksyk, to być może wtedy poczuje. On bodajże chyba o godzinie 19, to taka pora ludzka.
2: No i jeszcze tak, nie nad ranem. Więc
0: jest... Tak, no ale najgorsze jest to, że jak człowiek musi wstawać rano do pracy, to nie może sobie pozwalać na to, żeby o trzeciej wstawać i oglądać, bo potem kiedy spać? No, bo jeszcze cały dzień pracy jest.
2: Nie, no właśnie można, tylko trzeba się podnieść do pracy.
0: Na tym polega odpowiedzialność.
2: Mikołaj Tyczyński.
0: Dzięki śliczne.

0: Słuchałem dokładnie relacji Klaudiusza. Jednej rzeczy mi brakło, jakby mógł dopowiedzieć, gdzie oni spali, gdzie nocowali, czy wozili ze sobą namioty, czy też może król wioski oddawał im do dyspozycji swoją kwaterę.
1: To ja tylko jedno powiem, że a propos króla i władcy tamtejszego, to tam byli królowie, ale dopóki nie przyjechali Europejczycy i nie skolonizowali. No, tak, a propos. Rozumiem, że to miał być żart, ale...
2: Mogło zabrzmieć chorsz.
1: Tak, tam ta historia jest bardzo skomplikowana. Tam dużo Belgowie, ale nie tylko zresztą w tamtych rejonach, narobili lata temu złego. Natomiast jeżeli chodzi o nasze nocowanie i zupełnie poważne pytanie, mieliśmy namioty ze sobą. Czasem je rozbijaliśmy. W niektórych miejscach były namioty już rozbite, takie, o, nazwijmy je wojskowymi. Ale były też miejsca, gdzie spaliśmy w takich hotelach i pensjonatach. Jedna ważna uwaga, nie woziliśmy z wszystkich bagaży ze sobą, tylko nasz przewodnik lokalny miał je na swoim, czy na samochodzie, na pick-upie? No tak, to chyba na samochodzie. Tak. Czy w samochodzie. Więc te najcięższe rzeczy miał on ze sobą. Dzięki temu pod te góry mogliśmy też podjeżdżać. Trochę sobie ułatwiliśmy niewątpliwie. Co jest największą wartością, jak się dojedzie na kemping? A potem o co zapytałem po powrocie do Polski wczoraj wieczorem? Bo wczoraj wieczorem wróciłem. O co zapytałem żonę? Czy po pierwsze w prysznicu jest woda i czy jest ciepła? Bo to nie jest wcale oczywiste. Aha. Bo to, że nie ma ciepłej wody czasem, tylko jest zimna, to jakby okej. Okay. Ale to, że odkręcisz, przez chwilkę jest, zdążysz się namedlić i ta woda nagle znika i nawet
2: jesteś taki w połowie
1: możesz, możesz się zapytać, co z wodą, a ktoś mówi, nie ma. Musisz mózgu poczekać, a kiedyś będzie. Tak, to są ciekawe doświadczenia. Nigdy nie sądziłem, że drobna stróżka zimnej wody lejąca się gdzieś z, no właśnie nawet w nie do końca czystej łazience może sprawić człowiekowi tyle radości.

0: Za 8 minut będzie 9. To jeszcze wiadomość a propos mundialu. Napisał jeden ze słuchaczy, że pozwolę sobie zgłosić odrębne zdanie. Ostatni bardzo ciekawy mundial to Meksyk 1986. Późniejsze turnieje mają tyle wspólnego z prawdziwym sportowym wydarzeniem, jak Eurowizja jest festiwalem oceniającym wartość artystyczną piosenek. Jak mawia mój szanowny kompadre Marcin Mann, na Eurowizji zdarzają się perełki. Na mundialu też dobre
1: mecze. Mundial w Katarze był super. Uważam, że to był najlepszy mundial w historii.

Za 4,5 minuty będzie 9. Po 9 wrócimy tu do Państwa z całym pakietem punktów programu. No bo tak, kolejną godzinę zaczniemy od spotkania z Mateuszem Kuźmierkiem, który jak zwykle będzie nas oprowadzał po internetach, co tam ciekawego udało mu się znaleźć. Po 9.30 kilka minut będziemy mieć rozmowę z profesor Kariną Stasiuk-Krajewską, medioznawczynią, badaczką dezinformacji z Uniwersytetu SWPS. O tym, jak wygląda dezinformacja zdrowotna w Polsce, niedawno ukazał się raport NASK-u. No i Paweł Rylikowski z finansami też będzie.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Premier apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki zwrócił się do kapituły Orderu Orła Białego z propozycją odebrania najwyższego polskiego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. Kapituła przekazała swoją opinię. Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta. Do sprawy odniósł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. I nie można przez decyzje, które sprawiają ból i cierpienie, a ta decyzja sprawiła ból i cierpienie, nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane. I to jest, myślę, zadanie numer jeden dla prezydenta.
0: Zdaniem premiera Donalda Tuska dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów i do rozmowy prezydentów powinno dojść, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. W odpowiedzi na wpis szefa rządu Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta ocenił, że premier przyznał się do niemocy, a brak efektów działań dyplomatycznych nie wystawia też dobrej oceny ministrowi spraw zagranicznych, napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Nauczyciele z ZNP nie zaakceptują podwyżek wynagrodzeń na poziomie 2,5%, przekazał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zdaniem wiceprezeski Związku Urszuli Woźniak podwyżka jest nieproporcjonalna do tego, jak rosły płace w gospodarce, a obowiązków nie ubywa.
2: Polski nauczyciel jest dydaktykiem, to oczywiste, ale jest wychowawcą, pielęgniarką, psychologiem, policjantem, mediatorem, terapeutą, jednoosobowym biurem podróży, organizatorem szczepień i innych przeglądów w szkole, na przykład przeglądu badania słuchu. Jest też tragarzem, rozprowadza darmowe podręczniki.
0: W poniedziałek podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego rząd będzie musiał przedstawić propozycję wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, w tym nauczycieli. Na koniec Wielka Brytania. Premier Keir Starmer wezwał firmy technologiczne do wprowadzenia mechanizmów blokujących dzieciom i młodzieży odbieranie i wysyłanie materiałów o charakterze seksualnym. Dla najbardziej innowacyjnych firm na świecie to nie jest wyzwanie. Wierzę, że sobie z tym poradzą. Jeśli nie, podejmiemy działania i zmienimy prawo. Bierność nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Zdaniem brytyjskich mediów w grę wchodzi nawet zakaz używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Takie prawo obowiązuje już w Australii czy Malezji. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na krańcach wschodnich będzie dziś pogodnie, w pozostałych częściach kraju zachmurzenie raczej umiarkowane i duże. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz, lokalnie z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć okresami na Pomorzu, a także w czasie burz porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni na zachodzie, do około 30 w centrum oraz na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej od 18 do 20 stopni.

0: Dreams Never End to New Order. Na rozpoczęcie ostatniej godziny naszego porannego spotkania. A propos Dreams, to już dawno za nami, nieprawda? My już tu rozbudzeni, bliżej końca niż początku. Towarzyszymy Państwu w tym procesie.
1: Mamy nadzieję, że cały czas towarzyszymy.
0: Tak jest. Klaudiusz Ślezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
2: Nowy świt.
1: Ale nie jesteśmy tu sami, bo jeszcze Jakub Jędras, pan magister Kajetan Strzelczyk. Mm-hmm.
0: Kuba Ferlin, który układa muzykę, nie ma go tu z nami. Ale
1: i Franek Wójcicki, który odbiera telefony.
0: Tak, 224-280-280, trochę już odebrał, ale jeszcze cały czas jest przestrzeń do dzwonienia.
1: Pozdrawiamy Wiktorię, która dla odmiany teraz ona na urlopie.
0: Tak jest. I Piotrek Topoliński, który prezentuje serwisy informacyjne. I Mateusz Kuśmierek, który opowiada nam o internecie.
3: Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu cyklu Znalezione w internecie zaczniemy nie od geopolityki, a skupimy się na nas samych. Bo pierwszy link, który dziś Państwu przesyłam, dotyczy Polski, ale nie, albo nie tylko jako krainy geograficznej, a przede wszystkim polskiej sfery mentalnej. Czy w ogóle jest coś takiego jak wspólny polski mental? Czy jest na dzień dzisiejszy w ramach funkcjonowania choćby w globalnej wiosce, w sferze tak zwanych zachodnich wartości, jakiś zespół cech, które ewidentnie można przypisać Polkom i Polakom jako ich wspólne cechy narodowe? I dalej, poza takimi pryncypiami jak wspólny język czy funkcjonowanie na danej szerokości, co oznacza w ogóle polskość? Czy jest jakiś, czy jeśli jakiś polityk powie, że na przykład inny polityk obraził Polskę albo właśnie obraził naszą polską dumę albo polską rację stanu, to ktoś taki generalizuje? Czy faktycznie są takie sfery, w których każda obywatelka i każdy obywatel Rzeczpospolitej by się podpisał pod tym, że tak, to dotyczy absolutnie nas wszystkich? Innymi słowy, zaczniemy dziś od rozmowy o tożsamości narodowej w Polsce Anno Domini 2026. Jaka jest i czy w ogóle jest? Będzie to rozmowa o tym, co nas łączy i co nas dzieli również. No i będzie to starcie przedstawicieli dwóch różnych środowisk intelektualnych, dwóch różnych poglądów na Polskę i polskość, i w związku z tym daleka będzie ta rozmowa od prostych stwierdzeń ponad podziałami w stylu kiedy mówię Polska, mam przed oczami pszenny kłos wyrosły na tej ziemi, czy znajome boćki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie. No tak łatwo jak w poranku kojota nie będzie, bo tu nie boję się użyć tej nomenklatury, w intelektualnym ringu w jednym narożniku stanie profesor Marcin Matczak, a w drugim Rafał Ziemkiewicz. Zawodników próbuje utrzymać w ryzach sędzia Igor Jankę na swoim kanale, kanał otwarty po prostu. Niezależnie od naszych poglądów, jako i moich też, jako szumnie nazwany przez redakcyjnych kolegów specjalista od internetu, muszę powiedzieć jedno. Coraz częściej widziana sytuacja wychodzenia ze swoich baniek i konfrontowania się z osobami o odmiennym podejściu do wielu spraw, tak to ujmijmy, cieszy. Po prostu. I to jest przykład, ten pierwszy link. Tak powinno się budować dyskurs publiczny. Tego brakuje w tradycyjnych mediach. Te role przejmuje internet i jestem z niego dumny. I super. Czy jest ciemna strona? Oczywiście. Nazywa się sekcja komentarzy, których pod materiałem jest prawie 3000. Jakie są? Można sprawdzić. Ale z drugiej strony to przecież przejaw niedoskonałej, ale jednak demokracji. Co cieszy w internecie już znacznie mniej, to pogoń za sensacją, klikalnością i, cytując Zbigniewa Parafianowicza, grzanie tematów, które wywołują społeczne emocje, a zatem ciężko policzyć nagłówki, w których obok siebie znajdują się słowa UPA, Zełenski, zdrada i tu wspomniane obrażanie polskości, polskiej racji stanu i tak dalej. Bez wątpienia jest to temat w pewnym sensie istotny i tutaj można o tym dyskutować i nawet stwierdzić, że jest się do czego przyczepić, oczywiście. Ale ja nie dołożę dziś w ramach cyklu Znalezione w internecie do tego pieca, bo już wszyscy tam dołożyli, a za to polecę rozmowę moim zdaniem daleko bardziej wartościową o Ukrainie, ale nie w kontekście niefortunnych zachowań kierownictwa politycznego, a w kontekście wieszczonego coraz głośniej i odważniej zakończenia wojny. I ja się tym wieszczom nie dziwię, bo to, co już nieraz wieszczono, zapowiadano, tym razem naprawdę stało się faktem w związku z tym, jak ukraińskie drony i rakiety paraliżują Rosję. Faktem, czyli że Kreml nie potrafi dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Rosjanie w coraz większej liczbie zaczynają się bać, bo ciągle coś wybucha. Pytają dlaczego, pytają co z kartkami na benzynę na przykład. Kwestionują sens poświęcenia 500 000 ludzi w imię walki z mitycznym zachodnim zagrożeniem. I załóżmy, że te i kilka innych czynników zmuszą w niedalekiej przyszłości Rosję do tego, by zasiąść do stołu z Ukrainą i negocjować i faktycznie dojdzie do podpisania przynajmniej jakiegoś rozejmu. Co dalej? Co wtedy? Jak przestawić nie tylko gospodarkę, ale w zasadzie każdą sferę życia z wojennej na normalną? Jak w ogóle powrócić do pojęcia normalność po tym wszystkim? O tym bardzo ciekawie opowiada profesor Hieronim Grala, którego gości na kanale Kultura Liberalna Jakub Bodziony. Gorąco polecam, bo to są tematy egzystencjalne w przeciwieństwie do tych, no właśnie, gorących newsów z Kijowa i to jak Warszawa odpowie. Trzecie polecenie to temat dobrze znany i chyba już za dobrze, już wystarczy. Zarówno rozmowy na ten temat właśnie, jak i samego tego tematu, czyli człowiek kontra sztuczna inteligencja. Bo ile można? Chyba już dość. To znaczy widać i tutaj skala zaczyna się na znużeniu, a kończy na obrzydzeniu, czy wręcz bojkocie, że ludzie faktycznie mają dość tej wylewającej się zewsząd AI. Coś, co jeszcze rok czy dwa lata temu, kiedy do użytku komercyjnego został dopuszczony przez włodarzy z Doliny Krzemowej model językowy, było to coś ciekawego, nowego, świeżego. Ale dziś AI jest passé. Zresztą mam taką historię z własnego podwórka. Wysłałem ostatnio swoją powieść do wydawnictwa i pani z wydawnictwa w pierwszym zdaniu maila napisała: o Boże, w końcu książka, której nie napisała sztuczna. Więc naprawdę mamy tego dość. No ale skoro nie AI, to co dalej? Quo vadis w świecie technologii? Jeśli miałbym wybrać jedną osobę z polskiego internetu, do której mógłbym zadzwonić, żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie, byłby to Kuba Klawiter. Ale nie muszę. I Państwo też nie muszą. Wystarczy kliknąć w link numer 3 ode mnie i wszystko stanie się jasne i Kuba nam powie, co dalej z technologią. Na koniec kategoria kultura oraz moja ulubiona kategoria social mediowa i teza, której bronię, że nadal Facebook to nie tylko szkolenia, reklamy, produktów, usług, miejsc na wakacje, ale jeszcze miejsce, gdzie da się odnaleźć człowieka, ludzkiego, normalnego, nie AI-owego twórcę, który pisze o kulturze. Na przykład poleca fajne filmy, seriale, gry, książki, komiksy, przedstawia swoje opinie, dzieli się emocjami i to jeszcze za darmo i kolokwialnie mówiąc niczego nam w międzyczasie nie wciska. I takie fanpage nadal są i takie Państwu raz na jakiś czas polecam. I proszę bardzo, przesyłam link do takiego kulturalnego człowieka na Facebooku. Dosłownie. Strona nazywa się Kulturalny Człowiek i to jest adekwatna do treści nazwa. Super omówienia i recenzje dzieł kultury. Polecam serdecznie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: No i tak oto skończyła nam się ta piosenka Let Me Show You. Co oni nam chcieli pokazać?
1: Wiesz co, ja mogę to powiedzieć, Let Me Show You, ale to...
0: A dlatego, że zaglądasz do pracy.
1: Zaglądam do pracy i to nieciekawy raczej obrazek.
0: Co tam wyczytałeś?
1: Europa ma coraz większy problem z wodą. To dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna publikuje artykuł i mapkę susza w Unii Europejskiej, gdzie jest zakreślony procent obszaru dotknięty suszą. Im bardziej czerwone, tym susza większa. No i patrz, jak to zaczerwienione, proszę pana. No, nie wygląda to najlepiej.
0: No i naukowcy apelują, wszyscy mówią, my to wszyscy widzimy, że stepowiejemy i że będziemy za chwilę mieli...
1: Stepowiejemy.
0: Tak.
1: Ładne.
0: Że będziemy za chwilę wszyscy mieli ogromny problem. Ta chwila minie szybciej, niż nam się wydaje. No i właśnie ta stróżka zimnej wody będzie luksusem.
1: Właśnie tak ten obrazek, o którym mi mówiłeś, że wraca chwytając za prasę dzisiaj.
0: No a naukowcy też wiedzą, co z tym zrobić. No ale tak, my tak sobie tą wodę, wiesz, jest, no to fajnie, to niech sobie płynie dalej. Powinniśmy o nią chyba bardziej dbać.

0: Czaisz, że można wygrać dwie bańki albo 3,5
1: jak
0: albo
1: nawet
0: 10?
1: Jakby ty do mnie 10. powiedziałeś, czaisz dwie bańki? Czaję.
0: Czaisz i nie odebrasz takiej nagrody? Się wyborczy o tym przypomina też.
1: Że niektórzy nie odebrali?
0: Tak, że wygrali w totka i...
1: Ciekawe, jakie są przypadki, że nie zauważyli, że wygrali, czy na przykład zgubili kupon.
0: Albo się przestraszyli, bo może poszli po rozum do głowy i uznali, że takie pieniądze mogą poprzewracać w głowy.
1: Chyba mogą, bo gdzieś mi mignęły jakieś czas temu badania, że większość ludzi nie wykorzystuje tej szansy. Tylko
0: tak, że wraca do punktu zero.
1: Roztrwaniają te pieniądze, nie inwestują, tylko traktują je jako taki strzał w życiu.
0: Tak, no ale trudno się dziwić, bo jeżeli człowiek nie jest, jakby nigdy nie miał do czynienia z większymi pieniędzmi, nie ma jakby, że... Po co to jakby żadnego doświadczenia w zarządzaniu większym kapitałem i duża dopamina i szereg możliwości uderza do głowy.
1: No tak, rozumiem ludzkie odruchy, jasne, bo oczywiście na pytanie, co byś zrobił z wielkimi pieniędzmi, to od razu przychodzi...
0: A, ja bym wiedział, wiadomo.
1: Przychodzi ci do głowy mnóstwo rzeczy, które byś sobie kupił. Ale no tak, należałoby się na spokojnie zastanowić... Może udać się do kogoś, kto wie, co z takimi pieniędzmi robić.
0: Na przykład doradca jakiś finansowy.
1: Jakiś doradca finansowy, tak. Jakiś inwestor.
0: Nie albo wiem. Jakiś wujek.
1: Albo można też zaryzykować. Jakiś startup na przykład zainwestować. Mhm. Z wizją tego, że jeżeli się rozwinie, to będziesz miał z tego zyski.
0: Tak, albo obkupić się w mieszkania w Warszawie, nie? Za 2 miliony na przykład wszystkie dwa.
1: Można. Ale można było też uwierzyć w taki projekt piękny jak nasze radio i też w nie zainwestować teoretycznie. Co państwu polecamy przy okazji. Nie trzeba być milionerem, żeby...
0: Piękny segue.
1: żeby nas wspomóc, więc nie trzeba wygrywać w totka. Przypominamy, że utrzymujemy się z wpłat na Patronite. Łatwo nas znaleźć i współtworzyć to wspaniałe radio.

0: To ja połączę jeszcze szybko wątki a propos patronowania. Jak jest patronem, patronką, osobą patronującą, to można mieć dostęp do podcastów z przeszłych audycji, ale też podcastów ekstra i różnych takich. I wczoraj na przykład po 9:30 w Finansach Osobistych Beata Grabarczyk rozmawiała z Konradem Sadurskim. Właśnie a propos życzonych nagród wygranych w Totka. Więc jeżeli ktoś chciałby wrócić, to będąc patronując Radio Nowy Świat, można to sobie zrobić. Przewinąć radio wstecz.
1: Czyli instrukcja jest prosta. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie wygrał dużą kwotę, a nie wie, co z nią zrobić, to proszę przeznaczyć małą cząstkę tej kwoty. Znaczy, zachęcam, żeby dużą oczywiście, no ale można małą, zostać patronem, mieć dostęp i wtedy będzie się wiedziało, co zrobić z tą dużą cząstką.
0: Tak jest, na przykład. Albo po prostu też w taką myśl można pójść.
1: Oczywiście, gdyby ktoś już od razu wiedział,
0: mamy pomysł, co z tym zrobić,
1: że wygrał i chce całość przeznaczyć, to też da się zrobić.
0: Mamy pojemny Patronite. Różnego rodzaju kwoty, więc zapraszamy. 9:31 na zegarze to znak, że zmierzamy w kierunku drugiej rozmowy. Nie na temat finansów bynajmniej. Profesor Karina Stasiuk-Krajewska z Uniwersytetu SWPS będzie z nami. I porozmawiamy o dezinformacji zdrowotnej w Polsce. Niedawno ukazał się raport NASK na temat właśnie dezinformacji rzeczonej w 2025 roku. Co zawiera ten raport, co z niego wynika? O tym za chwilę będziemy Państwu opowiadać. Spięty wcześniej.

że żyję, to do tego.

0: A to całkiem niezłe wprowadzenie z tym tytułem Zapalenie przedrostka, skoro będziemy mówić o sprawach medycznych i zdrowotnych w kontekście informacyjnym, a właściwie dezinformacyjnym. Rzecz jasna, profesor Karina Staszyk-Krajewska jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Medioznawczyni, badaczka dezinformacji z Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o najnowszym raporcie NASK-u Dezinformacja zdrowotna w Polsce 2025. Pojawiła się ta publikacja. Chyba chciałbym, żebyśmy o samym raporcie powiedzieli najpierw w kilku słowach. To jest takie podsumowanie polskiej infosfery z 2025 roku i taka diagnoza, co z nią nie tak.
1: Tak, to jest taki raport, który przygotował NASK w ramach konsorcjum, które się nazywa CEDMO, czyli Central European Digital Media Observatory. To jest taki zespół badaczy, fact-checkerów z Czech, Polski i Słowacji. Wspólnie pracujemy właśnie nad badaniem dezinformacji, przeciwdziałaniem, budowaniem społecznej odporności. I w ramach tego właśnie projektu, w ramach tego konsorcjum NASK przygotował taki, myślę, dość rozbudowany i ciekawy raport podsumowujący, tak jak pan redaktor powiedział, infosferę, ale w tym kontekście takim no raczej zaburzeń infosfery niż tych pozytywnych zjawisk w niej występujących w związku z tym, co nazywamy dezinformacją medyczną albo dezinformacją zdrowotną, czyli z pewnymi przekazami, które wprowadzają w błąd, podają nieprawdę lub też manipulują faktami w kontekście właśnie naszego zdrowia.
0: Czyli przede wszystkim media społecznościowe jako ten taki najbardziej żyzny grunt wyrastania teorii spiskowych.
1: Tak, jak to zwykle bywa w przypadku tego rodzaju przekazów. Oczywiście zdarzają się, powiem w ten sposób, wpadki, ponieważ zakładam, że one są niezamierzone po stronie mediów profesjonalnych, także czasem, ale wciąż i bez żadnych wątpliwości głównym źródłem tego typu przekazów i głównym środowiskiem dla tego typu przekazów są tak zwane media społecznościowe, czy po prostu platformy, bo ja przy tej okazji powtarzam to zawsze, że chyba nie jest dobrze, że nazywamy te właśnie platformy mediami, bo one tak naprawdę z mediami niewiele mają wspólnego.
0: No tak, w momencie, gdy moderacja jest bardzo ograniczona i nie wiem, czy możemy sobie na to pozwolić, ale wskazanie, no trochę palcem, nie wiem, konkretnej platformy, która jest najbardziej spiskogenna, Czy bylibyśmy się w stanie na to posilić?
1: To jest trudne. To jest trudne, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Natomiast no tutaj, tak jak zresztą widać w tym raporcie, jest mowa o Facebooku, jest mowa o TikToku. Na TikToku jest bardzo wiele takich przekazów, które dotyczą zdrowia. Wiele z nich ma taki właśnie charakter.

0: także X, więc generalnie jakby nawet nie tyle chodzi o platformę, ile bardziej chodzi o mechanikę działania, prawda? O ten brak, czy bardzo ograniczoną moderację, o brak brania odpowiedzialności, bo to jest właśnie ta różnica między medium a platformą. Medium, tak jak Państwo na przykład w redakcji, biorą Państwo odpowiedzialność za to, co mówicie. Platforma bierze odpowiedzialność w stopniu, powiedziałabym, ograniczonym i raczej broni się przed tym wzięciem odpowiedzialności.
1: Ja tak myślę sobie też o profilu użytkownika, nie wiem, każdej z tych platform, Instagram, TikTok, X czy Facebook. Pewnie kwestia wieku też ma znaczenie w kontekście odpowiedzialności. No, nie wiem, czy ma sens dalsze różnicowanie, ale przypuszczam, że no, TikTok w tym aspekcie może być bardziej, trafiać na bardziej podatny grunt i bardziej, nie wiem, chłonny.
0: W tym sensie,
1: umysły.
0: Że odbiorcy są młodsi, to prawda, oraz ten przekaz jest taki bardziej emocjonalny, bo to są no po prostu krótkie filmy i one siłą rzeczy oddziaływują mocno.
1: Bardziej, tak, bardziej na emocje, co też często pani podkreśla, że jakby jeżeli chodzi o dezinformację, to taką cechą bardzo charakterystyczną jest górowanie emocji, bardzo zauważalne nad faktami.
0: To prawda, ale muszę tutaj coś powiedzieć, bo to jest taki wniosek trochę optymistyczny do pewnego stopnia, który mieliśmy ostatnio z innych badań w ramach CEDMO, gdzie zaobserwowaliśmy, że odbiorcy już są tacy nomen omen zaszczepieni na te emocje. To znaczy obserwowaliśmy taką reakcję, że jeżeli, uogólniając oczywiście, ale znaczna część naszych respondentów, jeżeli widzi przekaz silnie emocjonalny, to już gdzieś tam ta czerwona lampka się zapala, więc być może te lata mówienia o tym, uważajcie na emocje, uważajcie na to, że ktoś próbuje wzbudzić was niechęć, lęk, nie wiem, strach, są głównie te negatywne emocje, to też nam z badań wychodzi, to jest coś potencjalnie ryzykownego. I mam wrażenie, że odbiorcy już tego się trochę nauczyli, ale też zauważmy, co w tym raporcie świetnie widać, że oczywiście przekazy dezinformacyjne, dezinformatorzy się do tego momentalnie dostosowali, ponieważ zaczynają odwoływać się do czegoś, co zaczyna wyglądać jak nauka, czyli jak racjonalne myślenie, fakty i tak dalej.
1: No właśnie, bo gdybyśmy to rozłożyli na czynniki pierwsze, to jest odwoływanie się do, nie pamiętam, czy to jest dobre określenie, preprinty, w sensie nie do końca zatwierdzone publikacje naukowe.
0: Tak, no bo to do tej pory myśmy mieli taką narrację, że tym, co nas broni w ogóle w kontekście dezinformacji, czy przekazów wprowadzających błąd, a zwłaszcza w kontekście zdrowia czy medycyny, jest bazowanie na tak zwanej evidence-based medicine, czyli badaniach bazujących na dowodach, badaniach naukowych, które pokazują, że pewne preparaty działają, nie działają, mają takie czy inne skutki uboczne, terapie i tak dalej, i tak dalej. No natomiast w tej chwili rzeczywiście jest tak, że stosunkowo dużo, coraz więcej przekazów dezinformacyjnych bardzo sprytnie podszywa się pod przekazy naukowe, czy też mówiąc precyzyjniej, powołuje się na przekazy, które podszywają się pod przekazy naukowe. Przepraszam, że pojawiła nam się w tej nauce taka trochę, powiedziałam tak, szara strefa, tak? Czyli coś, co wygląda jak czasopismo naukowe, coś, co do pewnego stopnia naśladuje mechanikę czasopism naukowych, nazywamy to czasami drapieżnymi czasopismami.
1: Właśnie
0: to wydaje mi się.
1: To jest taka
0: metafora. One po prostu są czasopismami, które po pierwsze po wejściu na stronę wyglądają absolutnie jak czasopisma naukowe. Po drugie, do pewnego stopnia nimi są, to znaczy publikują teksty naukowe, natomiast na przykład mają mniej przejrzysty, czy też w ogóle brakuje w nich procesu recenzji. Albo właśnie publikują te preprinty, które są, to jest bardzo ważne, prawda? No bo o co chodzi w nauce? O to, że ktoś na to z zewnątrz popatrzy, krytycznie podda to ocenie i powie, okej, to jest coś, co można puścić, co można uznać za wiarygodną narrację naukową, tak? I temu służą recenzje, co najmniej dwie w czasopismach naukowych. Natomiast drapieżne czasopisma albo w ogóle nie mają tego procesu recenzowania, albo on podlega tam rozmaitym, powiedzmy sobie, zaburzeniom, lub też publikują te rzeczone preprinty, czyli rzeczy, które są przed recenzją, czyli przed taką krytyczną oceną, ale wyglądają absolutnie jak tekst naukowy. Nawet czasem one potem są zdejmowane z tych stron, albo opatrzone takim znakiem wodnym, że ostatecznie nie zostało opublikowane, ale tak naprawdę no, z punktu widzenia odbiorcy, to odbiorcy bardzo często albo nie zwracają na to uwagi, albo ściąga się PDF, na który później można się powołać. No oczywiście publikacja w tak zwanym drapieżnym czasopiśmie wiąże się z dość wysoką opłatą, więc to jest jakby też po prostu
1: No tak.
0: bardzo dobry biznes i one się dzięki temu świetnie rozwijają.
1: A czy myśli pani profesor, że w ten sposób też jesteśmy w stanie się zaszczepić i nauczyć tego, to znaczy weryfikowania dowodów naukowych poprzez sprawdzanie, czy no właśnie one są zweryfikowane, zrecenzowane te badania, na które ktoś się powołuje, czy to trochę za dużo researchu i wysiłku z naszej strony?
0: Jest to dużo researchu i tutaj muszę powiedzieć, choć wolałabym powiedzieć coś innego, ale muszę powiedzieć, że już oczekiwanie od odbiorcy w kontekście platform tego, że w ogóle będzie sprawdzał źródło, jest już oczekiwaniem dosyć dużym, tak? To znaczy mamy szereg badań, które pokazują, że odbiorcy słabo sprawdzają źródła, zwłaszcza w kontekście przekazów, które znajdują na platformach, a już w ogóle prowadzenie takiego, wie pan, quasi-śledztwa, czy coś jest preprintem, czy nie jest preprintem, czy coś jest drapieżnym czasopismem, czy nie jest drapieżnym, to naprawdę wymaga i czasu, ale też no, tego, o czym przed chwilą mówiłam, naprawdę doskonałej orientacji po prostu w tym, jak ten rynek czasopism naukowych działa i jak w ogóle rynek nauki działa. Więc ja bym powiedziała, że tutaj nam się to wszystko ze sobą łączy, a tutaj z kolei łączy się to z koniecznością uregulowania kwestii działania tych właśnie tak zwanych drapieżnych czasopism. I wtedy, to znaczy takiego doprecyzowania tego, gdzie możemy pokładać to zaufanie, a gdzie go pokładać nie możemy i dlaczego. Natomiast to oczywiście jest trudne. Ale dlatego o tym mówię, dlatego to mi się wydaje szczególnie istotne w tym raporcie, żeby pokazać, że no niestety sprawy się skomplikowały jeszcze bardziej niż przedtem. Że nawet to, że ja kliknę i mam wrażenie, czasopismo naukowe, ono się tak pięknie nazywa i w ogóle social science albo coś tam innego, że to jeszcze nie daje mi niestety gwarancji.
1: No także takie hasłowe powiedzenie, że coś jest oparte na faktach zbadane, nie jest teraz żadną podkładką, bo można to sfabrykować. Kto tworzy i rozpowszechnia dezinformację?
0: Tak, tutaj w tym raporcie mamy kilka takich wymienionych źródeł, to jest też wydaje mi się dosyć interesujące, no bo mamy taką kategorię fałszywych ekspertów i oni się też a propos naszej rozmowy o nauce nazywają niezależnymi badaczami, tak? To, że oni badają coś, oni zresztą bywają badaczami w tym sensie, że oni miewają tytuł doktora na przykład, doktora w sensie tytuł naukowy doktora, nie lekarza, natomiast na przykład w całkowicie innej dziedzinie niż medycyna, tak? Ale nikt tego nie prostuje, że to jest doktor, nie wiem, no nie chcę tu obrazić żadnej dyscypliny, więc pozostanę przy tym doktor filozofii, na przykład nie obrażając filozofii, no ale doktor filozofii nie posiada kompetencji w obszarze medycyny. Czy to jest jakby jedna rzecz, plus też to, że bywa tak, że to są osoby, które uzyskały gdzieś tytuł naukowy, ale tak naprawdę w środowisku naukowym nie funkcjonują i to jest kolejna rzecz do sprawdzenia, kolejna trudna rzecz do sprawdzenia. Czy ta osoba w ogóle pracuje na jakiejś uczelni? Czy ta osoba miała jakieś projekty? Czy ta osoba w ogóle coś publikuje? Bo i w jakiej dyscyplinie? Nie? Bo mamy tutaj naprawdę wysyp tych niezależnych badaczy. Mamy również sporo tak zwanych lekarzy wolnościowych. Tutaj środowisko próbuje jakoś sobie z tym radzić, ale nie jest to proste, czyli osób, które rzeczywiście mają kształcenie medyczne, są lekarzami w tym sensie, natomiast no, z jakiegoś powodu poszły w tę stronę takiej medycyny nienaukowej, powiedzmy.
1: Że wyłamują się poza konsensus.
0: Tak, ale też jakby no oczywiście mamy to lex charlatan, czyli próba radzenia sobie z tym. Mamy także rozmaite drogi pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Tylko proszę na to zwrócić uwagę, w tym wszystkim, o czym mówimy, z tego wszystkiego wyłania się taki wzór niepokojący moim zdaniem, że ta dezinformacja działa szybko. Wrzucenie jednego posta, a już w ogóle podzielenie się tym, tak zwane szerowanie, no to są sekundy, prawda? Natomiast przeciwdziałanie, czy to na poziomie weryfikowania, czy na poziomie wprowadzania jakichś regulacji, jest czasochłonne, wymaga wielu procedur, wymaga dużego zaangażowania. I tutaj tę różnicę mamy i my ją obserwujemy, dlatego często mówimy, że jakiś czas temu często używaliśmy takiej metafory walczyć z dezinformacją. Teraz już odchodzimy od niej, bo nie zwalczymy dezinformacji i idziemy w kierunku takiego powiedzenia, że powinniśmy budować społeczną odporność, prawda? Czyli te kompetencje. I to jest, myślę, ważne, tak? I to jest takie ważne przesunięcie, które ja też jakby pracując w różnych grantach, właśnie konsorcjach międzynarodowych widzę. Coraz mniej mówi się o walce z dezinformacją, a coraz więcej mówi się o budowaniu społecznej odporności. która oczywiście z odpowiedzialnością się wiąże, ale chodzi o tą odporność, tak? No bo ta grupa jest bardzo szeroka, tam można oczywiście w raporcie o tym przeczytać, on jest dostępny na stronie CEDMO, więc to nie są jedyne grupy dezinformujące, ale myślę, że takie dosyć ciekawe i dominujące, te dwie, które wymieniliśmy.
1: Tak jest i polecamy Państwu w takim razie zryknięcie w wolnej chwili cedmohub.eu. Tam można znaleźć rzeczony raport, o którym rozmawiamy, o którym szczegółowo opowiadała nam profesor Karina Stasiuk-Krajewska, medioznawczyni, badaczka dezinformacji z Uniwersytetu SWPS. Bardzo Pani Profesor dziękuję za tę rozmowę.
0: Również dziękuję Panu, dziękuję Państwu.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Wraca temat najniższej krajowej. Jej wysokością, że tak po królewsku powiem, zajmie się dziś rząd, a płaca minimalna, choć ustalana przez polityków, jest wyznacznikiem tego, co w ogóle dzieje się na rynku pracy. Wynagrodzenia stale rosną, ale spłaszcza się ich struktura. Dane resortu pracy mówią, że już ponad 3 miliony osób, a w niektórych szacunkach nawet 3 miliony 600 tysięcy osób, otrzymuje minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę. Szacunki ministerstwa oraz Głównego Urzędu Statystycznego dość znacznie się rozjeżdżają, ale to kwestia metodologii liczenia. Nie zmienia to faktu, że płaca minimalna zbliża się do poziomu średniej krajowej, ale sprzed pandemii. Dlatego przybywa osób otrzymujących właśnie takie wynagrodzenie, szczególnie w małych firmach i mniejszych miejscowościach. Rada Ministrów do połowy miesiąca musi przedstawić swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego. 15 czerwca wypada w poniedziałek, kolejnego posiedzenia przed tą datą już nie będzie, więc rzutem na taśmę premier i ministrowie zdecydują, na jakim poziomie ma być najniższa krajowa od stycznia 2027 roku. Jednocześnie zajmą się też minimalną stawką godzinową oraz kwestią waloryzacji rent i emerytur. Do tych ostatnich dojdzie w marcu, ale dopiero na podstawie kompletnych danych o wynagrodzeniach i inflacji, ale już jakiś poziom można szacować. Ministerstwo Pracy pod kierownictwem dr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk już wcześniej dało znać opinii publicznej, że rekomenduje rządowi przyjęcie płacy minimalnej na poziomie 4986 zł brutto, a stawki godzinowej w wysokości 32 zł i 60 groszy. Obecnie najniższa krajowa to 4806 zł, a więc proponowany wzrost pensji to 3,7%, a stawki godzinowej 3,8%. Resort finansów przy tym prognozuje średnioroczną inflację na poziomie 2,5%. Jeśli Trump i inni władcy nie namieszają w geopolityce, bo niektórzy analitycy uwzględniają nowe konflikty i windują prognozę nawet na 3,9%, ale no jednak tak wysoko, miejmy nadzieję, nie będzie, więc przy założeniu rządowym pensje wzrosną mocniej niż inflacja. Niepisana zasada mówi o tym, by kształtować najniższą krajową na poziomie 50% średniej. Niepisana, bo kilka lat temu taka ustawa przepadła. Rada Dialogu Społecznego to organ współpracy między przedstawicielami pracowników, czyli związkowcami, a pracodawcami i stroną rządową, ale to ostatecznie rząd we wrześniu zdecyduje o konkretnym poziomie najniższej krajowej. To, co wyjdzie z RDS-u, będzie tylko niewiążącą sugestią. To znaczy, można sobie wyobrazić wspólne stanowisko, jednak związkowcy zawsze ciągną w górę, a pracodawcy w dół. I brak porozumienia w 30 dni oznacza, że we wrześniu rząd samodzielnie podejmuje decyzję w drodze rozporządzenia i możemy się spodziewać również takiego scenariusza i w tym roku.
2: No już, proszę pana. To jest ten moment.
3: Tak, chociaż ja jestem zdumiony, że od 2 godzin już nie mówimy o słówkach z dzieciństwa. Cały czas przychodzą wiadomości i maile w tej sprawie. To jest przeurocze. No i pani Justyna z Tarnowskiej Gór na przykład napisała jakiś czas temu, że ja jeszcze w sprawie dziecięcego słownictwa, moi siostrzeńcy uwielbiali grillowanie, a na grilla, jak wiadomo, najlepiej nadają się kołbaska, wiadomo, chrupniok i saszłyk też jest niezły. Bardzo dziękuję.
4: Kołbaskowo to...
3: No tak, czy ty masz jakieś słowa z dzieciństwa, Zuzo? Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Które były ikoniczne?
5: Jako, że ja zaraz audycja muzyczna, to wątek muzyczny mojego brata właśnie sprzedam. On, kiedy był mały, zamiast mówić turnał, mówił durnał. Jest to absolutnie tylko i wyłącznie kwestia dźwięcznej i bezdźwięcznej. Nikt nie mógł dojść, o co mu chodzi, co gorsza.
4: To było takie zamykające audycje. Mateusz Andruszkiewicz.
3: Nawet turnout.
4: Klaudiusz Snezek, Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk. Franek Piotrowski odbierał telefony.
3: Wójcicki.
4: Franek Wójcicki, oczywiście. Franek Piotrowski to kolega mojego syna. A też młody człowiek. Też Franka pozdrawiam. Franek Wójcicki, telefony. I co muzykę ułożył dzisiaj?
3: Jakub Ferlin.
4: No i zostawiamy państwa z Zuzanną i Łędą w jej objęciach muzycznych. Na pewno bardzo dobry. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze 4 godziny.
3: No jeszcze 7 sekund, Zuza, co będzie?
5: Nie będzie turnała, jakby co. Zaczniemy energetycznie. W środku będzie moment, żeby się zastanowić nad ważnymi rzeczami i potem znowu energetycznie.
3: No i polecam w takim razie, Zuzę, po 10. Dzięki piękne.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Przy Wiejskiej początek posiedzenia Sejmu, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Na tym posiedzeniu będzie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Marcina Kierwińskiego. Wniosek ten będzie procedowany w środę, to znaczy jutro, oraz nastąpi wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To odbędzie się w czwartek. Zgłoszone są dwie kandydatury. Kandydatura pana Sławomira Patyry i pana Artura Kotowskiego.
0: Wniosek o odwołanie szefa MSWiA posłowie PiSu zgłosili po serii fałszywych alarmów. Po jednym z takich zgłoszeń doszło do interwencji służb w domu matki prezydenta w Gdańsku. Komisja Europejska ma w tym tygodniu zaproponować 21 pakiet sankcji wobec Rosji. Tymczasem rozmowy ministrów obrony na Cyprze zdominowała kwestia eksportowanej przez Irlandię do Rosji aluminy. To związek chemiczny potrzebny do produkcji aluminium. Rosjanie wykorzystują go do produkcji uzbrojenia. Na ten temat szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma dziś rozmawiać z władzami Irlandii. Naszym celem jest faktyczne pozbawienie Rosji funduszy, które otrzymuje z różnych źródeł. Możemy dyskutować o tym, jaki wpływ miałby taki zakaz eksportu i czy państwa członkowskie będą gotowe zgodzić się na to, aby zwiększyć presję na Rosję. W południowej Irlandii mieści się największa w Europie rafineria aluminy, należy do firmy powiązanej z Kremlem. Zajęcia taktyczne na koniec 10-dniowego szkolenia na poligonie w Toruniu. Amerykańscy żołnierze ćwiczyli z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi generał Krzysztof Stańczyk, dowódca WOT-u.
2: Zauważyliśmy pewien przestój, jeżeli chodzi o system komunikacji, ale przede wszystkim dronowy, bo nie widzieliśmy wszystkiego, że tak powiem, w jednakowym czasie, ale wszystkie cele w mojej ocenie i ocenie ćwiczących przede wszystkim i oceniających żołnierzy amerykańskich zostały osiągnięte.
0: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej chcą nadal współpracować z Amerykanami, zwracają uwagę na ich doświadczenie w obszarze obsługi dronów. Na koniec sport i zapowiedź. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają z Holenderkami w ostatnim meczu eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Po piątkowej porażce z Francuzkami 0-2 biało-czerwone zajmują czwarte miejsce w grupie i już wiedzą, że jesienią zmierzą się w barażach. Początek meczu Polska-Holandia o 21:00. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek między 10 a 11 i granie z graniem, a przywitałam się z Państwem wspaniałym Funkadelic z albumu Maggot Brain z 1971 roku. To oczywiście Hit It and Quit It, Zuza i Wenda. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk realizuje. Zaczęliśmy od lat 70. i było bardzo tanecznie i dzisiaj też tanecznie skończymy. A co po drodze będzie? Po drodze będzie dużo pięknych wokali i będą dwa bardzo ważne tematy. Takie społeczne, ale oczywiście muzyką opowiedziane, a nie moimi słowami przede wszystkim. Więc zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chwilę w tanecznych, słonecznych nawet rytmach zostaniemy. Nieprzypadkowe to zderzenie tych dwóch tytułów, bo Jalen Goda wydał album Doctrine of Love w ubiegły piątek, ale jak go tak przystawić do tego Funkadelic z 1971 roku, to mam wrażenie, że Burning Temptation, bo taki jest tytuł tego utworu, równie dobrze mogło ukazać się te kilka dekad temu.

wszystko się zgadza w tym utworze. Jestem największą fanką tych chórków. One naprawdę są bardzo oldschoolowe i bardzo w dobrym klimacie, ale my przechodzimy do nowości z Polski. Sara na playliście. Sarę już Państwo poznali, bo grałam jej poprzedni singiel Spieszę się powoli, który otworzył szereg wydawnictw, które mają się ukazywać w 2026 roku. Przed nami kolejne, a że Sara własne słowa bardzo pięknie napisała o singlu Miłość, to Państwu je po prostu zacytuję. Sara pisze: moja miłość płynie jak rzeka. To dla mnie wyjątkowy utwór, bo jest poświęcony uczuciu, które jest dla mnie najcenniejsze. Nie musi się odnosić wyłącznie do relacji z drugim człowiekiem, choć akurat w tym przypadku opisuję coś, czego udało mi się doświadczyć, co pielęgnowałam, doceniałam, co stoi na piedestale moich wartości. Obecnie jest to też coś, co utraciłam, ale wiem, że nie bezpowrotnie. Dlatego numer dedykuję wszystkim nieuleczalnym romantykom i romantyczkom, którzy mają otwarte serca, pragną kochać i być kochanymi. Jesteśmy miłością.

Było pytanie, czy dzisiaj będzie słońce w piosenkach. Będzie dosłownie, bo słońce to tytuł kolejnego singla, którego wysłuchamy. To singiel, który rozpoczyna solową drogę muzyczną artysty Ringo, Ringo Todorowicza dokładnie. Niektórzy z Państwa być może mogą go kojarzyć z półfinału programu Must Be The Music, co znaczy tyle, że Ringo śpiewać umie. I jest to znowuż o miłości, bo o czymże innym.

Po kolejny słoneczny utwór polecimy do Nowej Zelandii. Ja nie wiem, co jest takiego w Nowej Zelandii. Czym oni tam karmią ludzi, że tam powstaje tyle świetnej muzyki? Za każdym razem, kiedy w szczycie udajemy się do Nowej Zelandii, to te piosenki, propozycje z Nowej Zelandii bardzo długo się utrzymują na liście. I zawsze ja przynajmniej znajduję tam więcej niż jednego artystę. I wydaje mi się, że Serebii to jest jeden z tych, który mi gdzieś wpadł w ręce, potem o nim zapomniałam, a przy okazji tworzenia tej playlisty sobie o nim przypomniałam. Serebii, czyli najpierw może rozgryźmy, co ta nazwa znaczy. Być może znają Państwo, otarli się już o taki koncept japoński, jak komorebi. I to oznacza tyle, co światło, to jest jedno słowo, które oznacza światło słoneczne przebijające się przez liście i zostawiające takie cienie na ścianach czy na chodniku, na innych powierzchniach. Ja patrząc przez okno w studio mam piękne komorebi na murku za oknem. I no jest to podziwianie komorebi, oczywiście to jest osobny temat i że wspaniała gra światła. Ale to jest połączenie komorebi i angielskiego słowa serenity, czyli można tłumaczyć na spokój, albo pogodę ducha, więc zbić komorebi i spokój, czyli co? Spokój przebijający się przez liście, można tak to ująć.

Połowa audycji teraz, więc to jest ten moment, w którym będą owe sprawy społeczne, o których napomknęłam na początku. A to dlatego, co w czerwcu się dzieje. W czerwcu są, powiedziałabym, podwójne obchody, a zacznę od tych, które wydają mi się być trochę mniej medialne, bo w czerwcu mamy Międzynarodowy Miesiąc Zdrowia Psychicznego Mężczyzn. Jest to absolutnie bardzo ważny moment, żeby przypomnieć wszystkim panom, mówię to jako kobieta i mam przeświadczenie, że panowie też powinni po prostu trochę bardziej stanąć po swojej stronie i więcej mówić na ten temat, bo ja zawsze za wszystkie moje koleżanki jako dziewczyna wojuję i myślę, że takie partnerstwo męskie też by się przydało, dlatego że też panom może być trudno i też mogą prosić o pomoc. Statystyki jednoznacznie pokazują, że mężczyźni o wiele rzadziej dostają diagnozę, dlatego że o wiele rzadziej sięgają po pomoc profesjonalną. A to nie jest żaden wstyd i każdemu może być trudno. Presja społeczna na wszystkich jest wywierana z różnych stron i z różnych kwestii ona może wynikać, ale każdemu to się może trafić, bo to jest choroba, czy mówimy o depresji, czy o zaburzeniach lękowych, czy o czymkolwiek innym. Więc z tego miejsca apeluję, że jeżeli panowie czują, że coś się dzieje złego, coś się dzieje trudnego, że tego wszystkiego jest trochę za dużo, to warto się zgłosić po pomoc i apeluję, żeby to robić. A komentarz muzyczny piękny zrobi Martin Luke Brown, To Be a Man.

I co jest jeszcze w czerwcu, szanowni państwo? W czerwcu jest Pride Month, czyli miesiąc dumy, miesiąc, w którym w sposób szczególny myślimy o społeczności LGBT, w którym mówimy o równości małżeńskiej, w którym mówimy o w ogóle równych prawach dla osób LGBT. Ja jestem osobą sojuszniczą do tego stopnia, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego to jeszcze musi być dyskusja, dlaczego my tego po prostu nie załatwimy, dlaczego nie ułatwić ludziom życia w społeczeństwie. Mam w sobie na to ogromną niezgodę. Zrobiłam w zeszłym roku przy okazji Pride Month specjalne wydanie Igrania z graniem, w którym grałam twórczość osób LGBT. Myślę, że jest to do znalezienia w podcastach bez problemu. To któryś z odcinków czerwcowych po prostu. Wydaje mi się, że któryś pod koniec czerwca z ubiegłego roku. No a dzisiaj temat zaprezentuje Wojtek Sarnecki. Wojtek wydał singiel, który jest pewnym nowym początkiem dla niego, bo jest to pierwszy utwór w całości w języku polskim, który wydaje. Szczególny, bo nagrał go z Voces Gaudí i jest to pierwszy w Polsce chór osób LGBT i osób sojuszniczych. Więc usłyszymy Wojtka, usłyszymy chór i jest to tytuł Białystok Orlando. Tytuł nawiązuje do dwóch tragicznych wydarzeń, które naznaczyły społeczność queerową: ataku na Marsz Równości w Białymstoku w 2019 roku oraz strzelaniny w klubie Pulse w Orlando. Białystok Orlando to, Wojtka, osobisty, emocjonalny komentarz na temat rzeczywistości osób nieheteronormatywnych w Polsce, która mimo upływu czasu i politycznych obietnic wciąż pozostaje pełna wyzwań.

Wojtek Sarnecki, Białystok, Orlando i wspaniały chór Voces Gaudi. To za nami, a przed nami jeszcze kolejne nowości, bardzo łagodne, żeby nie robić jakiejś wielkiej kontry na tej playliście. Anaïs Cardot przed nami. Francusko-gabońska artystka, która stacjonuje w Paryżu, wydała nową epkę. Epkę pod tytułem Map of Her Shadow i posłuchamy dwóch utworów z tejże epki. Pierwszy nosi tytuł FOMO, a drugi Wave Goodbye. Obydwa tytuły bardzo łagodne i bardzo kojące.

I Oscar Jerome wydał nowy singiel, a że ja jestem fanką Oscara Jerome od jakiegoś czasu, to musiałam Państwu go dzisiaj zagrać, raczej muszę go zagrać w czasie przyszłym, bo właśnie teraz on startuje.

Obiecałam, że na końcówce będzie szybciej, więc przechodzimy do owej końcówki. Ray przed nami. Kto by się tego spodziewał? Ja, bo kocham Ray i cały czas album jej This Music May Contain Hope za mną chodzi. I dzisiaj przyniosłam utwór, który nagrała ze swoimi siostrami, czyli Ray, Amma i Absolutely. To jest, myślę, że trochę nie fair, że geny układają się tak i talenty, że trzy siostry i wszystkie świetnie śpiewają, mogły sobie nagrać razem taki numer. Jest to joy o tym, że nawet kiedy płaczemy wieczorem, to radość przychodzi nad ranem i wtedy się tańczy. Wspaniały refren, przepotężny.

0: deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.
1: Szanowni Państwo, 4 minuty do godziny 11. Janek Niepudek już w zasadzie gotowy i wygania mnie ze studia, więc ja się żegnam. Patryk... Nie krzyczy, że nieprawda. Patryk Hernandez na pożegnanie, czyli dalej disco Born to be Alive. A ja mówię do usłyszenia jutro w poranku. Będę sama, zapraszam i biorę Państwa na współprowadzących wszystkich, tak jak słuchacie. Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek posiedzenie Sejmu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos w sprawie realizacji programu SAFE.
1: W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jest to największy tego typu program budujący nie tylko siłę polskiej armii, ale budujące koło zamachowe polskiej gospodarki, jakim jest przemysł zbrojeniowy, który nie tylko sprzedaje dla Wojska Polskiego, ale w ramach procedury SAFE sprzedaje również najlepsze swoje produkty, takie jak pioruny, baobaby czy borsuki, również program SAN dla innych armii europejskich.
0: Chcieliście obrzydzić ten program, mówił minister do opozycji krytykującej SAFE.
1: Miał być to niemiecki program dla niemieckich firm zbrojeniowych za niemieckie pieniądze. To jest program polski, wymyślony w Polsce, zaakceptowany przez Komisję Europejską i napisany dla modernizacji polskiej armii pod dyktando Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nikt inny nie pisał tych zamówień. Nikt inny nie robił planów modernizacji technicznej jak polscy wojskowi na czele z pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej.
0: To niekwestionowany sukces Polski, zaznaczył szef MON-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, poinformował serwis Axios. Reuters przypomina, że byli oni zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. Po ostatnich rozmowach Witkoffa i Kushnera z głównym ukraińskim negocjatorem Rustemem Umierowym na Florydzie, prezydent Trump ogłosił 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, a także w znacznej części województw pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą Małopolski i Śląska. Synoptycy przewidują tam ulewy, lokalnie grad. Alerty obowiązują od godziny 13 do 23. Więcej o pogodzie już za chwilę, a to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś pogodnie, tylko na krańcach wschodnich. Nad większością kraju z zachodu przemieszczać będą się burze z ulewnym deszczem, lokalnie gradem, także i porywami wiatru do 80 km na godzinę. Temperatury od 20 stopni na północnym zachodzie do 29 aż na południowym wschodzie.

0: Justice It Dance, proszę Państwa, 7 minut po godzinie 11. Mam nadzieję, że dzisiaj jednak ładna pogoda będzie i żadnych burz nie, a jak będą, to że w bezpiecznym miejscu ten czas spędzimy, słuchając oczywiście, wiadomo, Radia Nowy Świat.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy. Agnieszka Lipka-Barnett, Kajtek Strzelczyk, Jan Niebudek mówiący te słowa. 8 minut po 11, 9 czerwca, a więc drugi wtorek tego jednego z najpiękniejszych miesięcy. The Strokes, proszę.

Ćwierć wieku z The Strokes nam stuknie pod koniec lipca, proszę Państwa, no bo właśnie wtedy płyta Is This It, na której utwór Barely Legal się ukazała i się ukazał, czyli się ukazały te utwory i ta płyta. No tak, 12 minut po godzinie 11. Teraz też ważna rocznica, bo 40-lecia płyty Invisible Touch grupy Genesis. Posłuchajmy zatem grupy Genesis, a za chwilę przedstawię naszego pierwszego gościa dzisiaj.

Genesis, the land of confusion. 17 minut po godzinie 11, a za chwilę w naszym studiu już, no właśnie, pora przedstawić naszego gościa. Nie Baranowski pisane przez V, proszę państwa, a Wojciech Baranowski przez W zapisany się pojawi, ale najpierw coś, co będziemy, mam nadzieję, robić tego lata. Przynajmniej raz się zdarzy, że do jakiejś rzeki, że poziom wody będzie taki, że to będzie przyjemne i że będzie bezpieczne. Wskocz ze mną do rzeki.

0: Skocz ze mną do rzeki, zachęca Wojciech Baranowski, a my mówimy okej, skakujemy.
1: A ja mówię dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Nie pierwszy raz się tutaj spotykamy.
1: Całe szczęście.
0: Byłeś, czekaj, tak patrzę nawet datami albumów, byłeś przy drugiej, nie, byłeś przy Ucieczkach i Powrotach na pewno, ale czy byłeś też przy Baranowskim drugim, tym przez V pisanym?
1: Jeśli to był 2021.
0: To powinienem być. Możliwe.
1: Oczywiście, że w sumie powstaliście w podobnym czasie.
0: No właśnie, tak tutaj spróbowałem to jakoś zgrać. Tak czy inaczej, zmiany. Co sądzisz o takich słowach bardzo często powtarzanych przez bardzo mądrych ludzi, że czasami trzeba zmienić wszystko, żeby nie zmieniało się nic, albo żeby mogło się nie zmienić nic.
1: Co myślę o tym? Oj, ja próbuję za każdym razem chyba zawracać bieg rzeki i wydaje mi się, że no właśnie, to co powiedziałeś, jestem dalej w podobnym miejscu, bo cały czas poszukując, no przecież dalej jestem sobą, tym poszukującym, który te poszukiwania rozpoczynał. Ta ekspedycja zaczęła się parę lat temu i do dzisiaj nie wiem, wiem, że nic nie wiem. Kartezjusz, tak? I Wojciech Baranowski teraz.
0: Kartezjusz, tak? Spojrzał Wojtek na mnie, licząc na to, że potwierdzę.
1: Proszę nie krzyżować, jeśli to nie jest Kartezjusz.
0: Ale tak. No więc 7 lat, to też jest w ogóle magiczna liczba, prawda, że 7 lat jesteś na rynku. Natomiast no, przyszedł czas, może ta siódemka to jakoś temu sprzyjała, na jakiś rodzaj podsumowania. Też krytycznego, prawda? Tak na siebie spojrzałeś? Coś cię do tego skłoniło, przymusiło, czy to po prostu jakoś narastało?
1: Myślę, że narastało i faktycznie niektórzy oceniają tę płytę jako po prostu jedną wielką chłostę samego siebie. W sumie zaczyna się od piosenki Waniliowy, która w ogóle...
0: Proszę Państwa, ja w ogóle powiem, wtrącę może coś, co powinno się znaleźć w pierwszym zdaniu, jak tylko tu wszedłeś, że rozmawiamy o albumie Waniliowy.
1: Oj tak.
0: Czwartej płycie Wojtka.
1: Album Waniliowy jest najkrótszym moim albumem, ale jeszcze parę miesięcy temu był najdłuższym moim albumem. Mhm. I było tam bodajże 15 piosenek. Z 15 piosenek zrobiło się 9, więc nie chciałem, żeby ta płyta była zbyt eklektyczna, jak poprzednie moje płyty. Chciałem, żeby przekaz był...
0: Zbyt waniliowa.
1: Zbyt waniliowa, tak. Mhm. Bo jednak w moich poprzednich płytach tą płytę waniliowy też można już usłyszeć, jakby podejście do tej płyty, czyli pewną autoironię albo też taką szorstką warstwę emocjonalną, ale no, teraz bym powiedział, że czasem niestety wkładałem między te takie fajne, szorstkie piosenki. Mówię fajne, bo teraz mam taki mood, ale wsadzałem takie piosenki o bardzo takim lekkim zabarwieniu i producenckim, i muzycznym, i tekstowym, więc gdzieś tam po prostu przez niektóre piosenki mam wrażenie, że no nie dowiozłem albo przewiozłem po prostu. Za daleko pojechałem. Mhm. I Waniliowy chyba daje temu wyraz. Chyba właśnie Waniliowy to jest uderzenie pięścią w stół i powiedzenie, że nie muszę pewnych rzeczy robić. Nie muszę...
0: Jak zaczynałem słuchać tego pierwszego utworu, to wiesz, też powiem ci bardzo szczerze, że miałem podobne obawy, czy to nie będzie przypadkiem takie samobiczowanie. Zresztą myślę, że samobiczowanie akurat w naszym kraju by się mogło fajnie sprzedać.
1: Oj tak, ale dlatego to zrobiłem.
0: Wychodząc z pola ironii, jednak myślę, że moment takiego jakiegoś krytycznego spojrzenia na siebie, które wcale nie jest chłostą, proszę Państwa, nie, ta płyta to Wojciech Baranowski nie
1: chłoszczący
0: okłada się na tej płycie. Zresztą taki gest w ogóle nie musi tego oznaczać. Jeszcze zrobię może jeden mały nawias. Kevin Parker na swojej trasie teraz sprzedaje też takie koszulki z napisem Loser i ma piosenkę o tym tytule przecież. Można by też powiedzieć jakiś męski narcyzm, prawda, zranione ego, jestem frajerem, jestem, straciłem wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żali się po prostu, czy o co mu chodzi właściwie. A później pod koniec tego utworu na koncertach, nie na tych polskich, w berlińskim to powiedział, but I'm okay now.
1: Tak, no właśnie.
0: O to chodzi chyba też, prawda?
1: Tak, to jest... Oczyszczenie to jest takie katarzis, które jest potrzebne każdemu i wydaje mi się, że jesteśmy świadkami takiego wspólnego modu, wspólnej myśli. Ja w ogóle bardzo, bardzo głęboko wierzę w to, że jest coś takiego wśród artystów, wśród w ogóle wszystkich ludzi, że jak ktoś zaczyna o czymś myśleć intensywnie, to zaraz to się przenosi po prostu na innych. Artur Rojek, on też ostatnio pobiczował się trochę, prawda? Na ulicach, no tak. Na ulicach były właśnie, i to nie tylko na ulicach, dołączyli do tego inni artyści, Daria Zawiałowna, Dawid Podsiadło, etc., etc. I oni też biczowali się, bo chyba nadszedł czas, kiedy po pewnych słodkościach albo po pewnych po prostu animozjach społecznych potrzebujemy wyrzucić z siebie to wszystko, co jest złe i to jak siebie źle oceniamy. Może ten wewnętrzny krytyk
0: albo
1: po prostu...
0: Albo jak inni o nas mówili na przykład, prawda, kiedyś w szkole załóżmy.
1: Albo jak
0: to
1: mówili.
0: Też są jakieś takie rzeczy czasami.
1: Daria ze Śląska przecież też z piosenką Wieszak, która jest obecnie w ogóle Daria i jej płyta. Przyszedłem reklamować swoją muzykę, ale...
0: Płytę waniliowy,
1: ale uwielbiam ostatnią płytę Darii ze Śląska, jestem wielkim fanem. I chciałbym powiedzieć, że właśnie jest chyba ten wewnętrzny krytyk, który musi się wygadać. I on się musi wygadać, więc najłatwiej otworzyć mu drzwi przed, nie wiem, dać przed eterem całym i dać mu się wygadać, wykrzyczeć. I właśnie płyta waniliowy w moim przypadku jest takim wyjściem mojego wewnętrznego krytyka do mojej muzyki. Niech on teraz coś powie, a ja później będę musiał się z tym skonfrontować. I moja konfrontacja to jest dalsza część tej płyty i ta historia, która wydaje mi się kończy się całkiem przyjemnie.
0: I ta płyta nie jest tylko o tym, kim nie chcesz być, tylko o tym, jaki jesteś też, prawda? To jest, myślę, że właśnie to była ta moja obawa też, bo tego nie dokończyłem, tej myśli, że obawiałem się, że może trochę to będzie płyta o tym, kim nie chcę być, rozliczam się z jakimiś własnymi demonami, czy nie demonami nawet, no ale tak naprawdę nie pokazuję, co mam do zaproponowania.
1: Tak, no tutaj...
0: Ale to się na szczęście... To jest, nie otworzyło.
1: Jest kawałek życia w tej płycie. Jest kawałek historii po prostu ludzkiej. I poza tym, że właśnie jest ta szorstkość, jak to mówię, emocjonalna, to jest tam dużo ciepła też, bo są też na przykład piosenki, które przypadkiem bądź nie, napisałem dla moich dzieci. I one są taką odskocznią i też taką przeciwwagą do tego, co jest tam w Czerni i Bieli. Dlatego jakby chciałem, żeby nie było to przede wszystkim, no właśnie, po pierwsze samobiczowanie, mówienie czego tylko nie chcę, a po trzecie, żeby to była historia też szczęśliwego jednak człowieka. Bo ten człowiek poza muzyką jeszcze ma inne rzeczy. I właśnie to jest najważniejsze. Jakby chyba to jest moja taka konkluzja po tej płycie, że ta muzyka nie jest najważniejsza. Nie warto się o nią zabijać. Ona jest daleko za ludźmi, których mam z sobą.
0: Wojciech Baranowski jest z nami, a teraz utwór najlepszy, który w jednym zdaniu mówiąc jest o?
1: Jest o przyjaźni.

0: No i tutaj, co się działo w tym utworze? To było mocne.
1: W tym utworze ktoś...
0: Emocja była...
1: Popłynął. Ktoś popłynął i...
0: Ktoś, czyli Wojciech Baranowski, z którym wskakiwaliśmy chwilę temu jeszcze do rzeki, a teraz utwór najlepszy.

0: kąpielą i że to, co ja uważam za twój największy talent, czyli talent do pisania po prostu chwytliwych piosenek, nie wiem, czy przypadkiem ty części tego autozarzutu o waniliowości właśnie do tego jakoś też nie przypisywałeś.
1: Może to być.
0: Ale że to nie zniknęło po prostu, że się go nie pozbyłeś.
1: Może jest w tym ziarno prawdy, ale
0: otwarcie drugiej części rozmowy.
1: Teraz będę właśnie wiwisekcję prowadził na otwartym mózgu, więc jak sobie tak głośno pomyślę, masz pewnie rację w tym, że chciałbym pisać lepiej, bardziej alternatywnie, a jestem jednak stworzony z bardzo prostych piosenek typu...
0: No widzisz, ale ja tego tak nie powiedziałem. Nie.
1: Ale
0: tak,
1: wiesz, chodzi... ja mam taki core, ja właśnie no, nigdy w sumie nie wypierałem tego jakoś tam, nie wypierałem się tego, że kocham Beatlesów i no. Takie proste songi, takie nawet nieraz hymnowe, to jest to, przy czym ja się po prostu rozpływam, dlatego...
0: A słuchałeś, przepraszam, nowej płyty Sir Paula już?
1: Oj, słuchałem dwóch piosenek. Aha. I powiem szczerze, zostawiłem sobie na później, bo nie chciałem tego źle ocenić.
0: Okej. Okay.
1: Wtedy był taki, może taki moment, że przesłuchałem sobie tego i mówię, oj, Paul, to już nie wiem, czy mnie kręci. Ale jakby daję sobie jeszcze temu czas, bo uważam, że trzeba też wiedzieć, w jakim on jest miejscu. On ma...
0: Nic nie musi. Tak. Ma luz pełen.
1: I 85 lat, więc... Albo
0: gra coś... sobie ze Stonesami płytę.
1: Tak, on gra już ze wszystkimi, jeździ sobie do Dave'a Grohla do studia, no. I nagrywa. I jakby moje marzenie to jest...
0: Dobra,
1: właśnie...
0: ale wracamy do ciebie, no.
1: Tak, jakby robiąc taką woltę jeszcze... Zahaczając o ten temat, to chyba właśnie ja bym chciał tak jak Paul McCartney. I dlatego dalej to robię. I dlatego może po prostu samo jakby puszczam wolno to wszystko, co się gdzieś dzieje w głowie. I nie przekombinowuję tych utworów. A jeśli przekombinowuję, no to może tego nie słychać nawet. Ja napisałem piosenkę Najlepszy i zagrałem solo. I ono tam ciągnie, tak jest na koniec. Takie dźwięki, nawet bym powiedział, jakieś dysonanse się tam wkradają. I miałem takie, okej, w końcu zrobiłeś coś nieszablonowego. Jakby zostaw tą solówkę. Ona jest, to jest one take. Pierwszy raz to nagrywałeś, zostaw to. I tak w ogóle na tej płycie chciałem tak poobuzować troszkę. I wiele razy zostawiałem te pierwsze take'i. Wszystko, co mi się udało właśnie z tą taką pierwszą energią nagrać, jakby traktowałem jak święty graal i czasem po prostu, no nie wiem, połowa solówki już była niesłuchalna, no to już podmieniłem i sobie coś tam zagrałem, albo połowa, nie wiem, wokalu, ale piosenka Waniliowy to jest też trochę taki przypadek, bo pamiętam, że ona strasznie długo mi chodziła po głowie i nie chciałem jej napisać, bo nagle sobie zacząłem po prostu wrzucać. Mówię, dlaczego miałbym to śpiewać, dlaczego akurat, nie wiem, taka piosenka, taka dość, no właśnie, taka surowa, szorstka ma wyjść na mojej płycie. A później tak dojrzewała i zaczęła mnie trącać i mówić, ej, a może tak naprawdę jest, może ty jesteś naprawdę waniliowy. Mówię, nagraj to. No tak jakby rozmawiam sam z sobą, ale, ale ego rozmawiało po prostu z, nie wiem, z moją duszą. I usiadłem w nocy na takim totalnym zmęczeniu z jakimś dołem i nagrałem tę piosenkę.
0: Studio się mieści w domu, takie pytanie dla wszystkich zmartwionych rodziną, na przykład wokół.
1: mam studio...
0: Czy wyrzucić gdzieś do stodoły?
1: Nie, mam studio na poddaszu i mam też studio, które wynajmuję gdzieś tam w Warszawie, niedaleko stąd. Więc
0: w którym to była?
1: W domu, na poddaszu. Okay. I w ogóle na poddaszu dzieją się najlepsze rzeczy, bo to między życiem mogę po prostu wyskakiwać i sobie coś pisać.
0: O której godzinie te najlepsze pomysły przyszły?
1: Chyba to jakaś północ pierwsza w nocy. A już nie pracuję o tej porze, bo jakby higiena pracy dla mnie jest też bardzo istotna. No ale wtedy właśnie jeszcze miałem swoje demony, które potrzebowały wyjść i nagrałem tę piosenkę i tak mówię, dobra, zostawiam to i następnego dnia słucham, mówię, fajnie, jakby trzeba za tym iść. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi w

0: muzyce. Jakby to zrozumiałem też, że muzyka nie może być zbyt przekombinowana. Moja muzyka akurat, bo każdy ma swój sposób na to, ale ja chcę w tym momencie, żeby to się wylewało i żeby to było w miarę jak najsurowsze, jak najprawdziwsze.
1: Hmm. Ale będziesz jeszcze chrekniu chłopakiem z gitarą też, prawda?
0: No chyba tak, chociaż ostatnio na koncercie robiliśmy setlistę koncertową i miałem zwykle 12 piosenek z gitarą. Mhm. I tak teraz mamy pianino na środku sceny. I rozmawiałem z chłopakami, że tutaj no, jakąś piosenkę fajnie na gitarze byłoby zagrać. I tak patrzę na te wszystkie piosenki, które mamy zagrać i tylko jedna piosenka została z gitarą. Także... Będziemy dokładać chyba, żeby nie robić takiego szoku. I ja chętnie wrócę do gitary, ale teraz jest po prostu inny moment. Teraz chcę usiąść przy pianinie, no bo w sumie też przy pianinie zaczynałem ten projekt.
1: A Wojtek Baranowski, proszę państwa, też był na Jacku White'cie, bo się tam widzieliśmy.
0: Tak.
1: Widziałeś, co tam się z gitarami działo?
0: Widziałem, ale muszę przyznać, ja mam straszny problem z koncertami i to z koncertami takimi rockowymi. Przede wszystkim dlatego, że ja nie jestem wysokim człowiekiem i oglądanie pleców skaczących
1: dlatego jesteś mężczyzn... na scenie, nie zwykle, a nie na widowni.
0: Chyba o to chodzi, tak. To jest paru muzyków, którzy no, nie lubią i rozmawiam z paroma, którzy nie lubią chodzić na koncerty, bo po prostu wygodnie im na tej scenie, przyzwyczaili się do tego komfortu. A ja naprawdę, ja może przez cały koncert widziałem Jacka White'a przez 8 sekund. Bo po prostu jestem niskim człowiekiem, ale no słuchałem, po prostu zamknąłem oczy i słuchałem i miałem taką myśl, kurczę stary, ale ci zazdroszczę tego, że grasz sobie takie po prostu jakieś szalone rzeczy, które wypływają z twojej głowy i robisz to na taką skalę.
1: Powiedz proszę, kiedy będzie można, znowu przeskakujemy z Paula McCartneya i Jacka White'a do Wojtka Baranowskiego, kiedy koncerty?
0: Koncerty? No, cały czas w sumie, bo teraz jesteśmy w takiej fazie letnich koncertów. Będziemy za 2 tygodnie bodajże. To jest
1: 20... To ja muszę cię jeszcze o te letnie koncerty zapytać, ponieważ letnie koncerty mogą się z hasłem waniliowy kojarzyć różnie w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Tak.
1: No, dajcie
0: Okej. O to teraz. Oj, powiem ci, że podejście miałeś dobre i ja wiem o czym to jest, mm-hmm. O czym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że te koncerty letnie są waniliowe i że o tym też śpiewam na tej płycie. I tak, to jest to, mm-hmm. że jesteśmy w pewnej pułapce, my muzycy, w pułapce, która nazywa się Mamona. I ta Mamona to nasze koncerty letnie, czyli nie sprzedawanie biletów, ale egzystencja. Jakby jesteśmy odpowiedzialni za sztab ludzi. Ja nie pozwolę sobie nie grać przez pewien czas ze względu na to, że mam ludzi do utrzymania.
1: I oni są dla mnie
0: bardzo istotni i mówię tu o ludzi, o mój dom, moja rodzina, ale moi kumple z zespołu.
1: Ale to jest oczywiste, tylko wiesz co...
0: Tylko, że właśnie gdzie... Tak, bo chodzi o to, gdzie ja...
1: Bo możesz zawieść ludziom ten najnowszy materiał i pokazać nowego siebie.
0: Tak, i tak robię.
1: I tyle.
0: I robię to właśnie... Fajnie, że idziesz z tym tropem. Ja... Specjalnie wywróciłem wszystkie takie najbardziej kulminacyjne punkty ze starego seta, jakby wywróciłem aranżacjami, mhm. dodałem pianino, zrobiłem bardziej w stronę takich festiwalowych aranżacji, dlatego żeby już ci moi słuchacze wiedzieli, co się szykuje. I właśnie tą waniliowość chcę troszkę zrównoważyć. Ciężko jest, kiedy grasz o godzinie 17 gdzieś, w jakiejś tam miejscowości, nie wiem, 20 tysięcy ludzi, bo zdarza nam się grać takie rzeczy ze względu na, nie wiem, jakiś przelot. Bierzemy sobie po prostu różne takie rzeczy na głowę i wtedy czujesz, że, no nie wiem, walczysz trochę z tą materią, ale wcześniej miałem wrażenie, że grałem dla tych ludzi, żeby ich zabawiać. Mhm. I to mnie też męczyło. A w tym momencie, dzięki temu, jaki jest ten materiał, co do nich wieziemy, wiem, że gram dla tych ludzi po to, żeby im coś przekazać i zostawić.
1: I, no i to i nawet, wiesz, to może być pojedyncza osoba, w której coś się stanie.
0: Tak,
1: super.
0: A jest w tych oczach zrozumienie. I bałem się, robiąc tą płytę, nagrywając ją, że ci moi najwierniejsi fani, którzy, no jest taka grupa takich, oj, mocnych ultrasów.
1: Jak się nazywają twoi fani najwierniejsi? Mają swoje...
0: Na szczęście nie mają takiej nazwy jak tam Nators czy coś tam w różnych...
1: Swifties.
0: Tak. Nie mają czegoś takiego. Ale znają się i przyjeżdżają na koncerty. Ja wiem, jak oni się nazywają z imienia i z nazwiska. To jest niesamowite, bo oni tak jakby wniknęli w to moje życie. Ale oni byli w mojej głowie, kiedy wypuszczałem płytę i sobie myślę, okej, teraz jest pewna zmiana. Jeśli wy dalej będziecie, to wszystko jest okej. I przyszli oni, przyszli ze zrozumieniem, z elaboratami na temat tego, jak to rozumieją, jak to czują. I wtedy zrozumiałem, że jestem w dobrym miejscu. Tak, to był dobry ruch.
1: Swoje puentę rozmowy teraz zaproponujemy muzyczną. Bardzo ci dziękuję, a teraz utwór na końcu przyjdzie spokój. Co o nim sądzisz?
0: Ojej, dziękuję ci za to, że zagrasz akurat ten utwór. Co o nim sądzę? On jest ukojeniem w takie moje najtrudniejsze dni.
1: Chociaż po trudnej rozmowie w radiu na przykład można odetchnąć.
0: Tak, to jest chyba jeden z moich najbardziej takich bliskich. No i dziękuję jeszcze raz i dziękuję wszystkim, którzy są do tej pory z nami.
1: I przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni tradycyjnie.
0: A przez Kartezjusza? Oczywiście.
1: Wiem, że nic nie wiem. Dobra. Wojciech Baranowski, proszę państwa, płyta Waniliowy. Na końcu przyjdzie spokój. Obiecujemy.

zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień. Zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz. Zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze

Wojciech Baranowski. Na końcu przyjdzie spokój, płyta waniliowy. Czwarty album w dorobku Wojtka już jest z nami, ale Wojtka już z nami w studiu nie ma. Taka sytuacja. Garbage niedawno zagrali świetny koncert, podobno świetny, bo nie byłem, w Warszawie.

Garbage i Run Baby Run na 6, prawie 6,5, dobrze, kompromis, 6,5 minuty do godziny 12. Proszę Państwa, u nas prawie wakacyjna atmosfera, ciepło, słonecznie. Oglądamy właśnie zdjęcia, które zrobiliśmy sobie z Wojtkiem Baranowskim. I Agnieszka obiecała, że wybierze takie, które najlepiej odda charakter spotkania. Także proszę wypatrywać go w mediach społecznościowych. Może być to tak zwane zdjęcie niepoważne. Może tak być, Agnieszka teraz tak właśnie mówi. The Denial Twist. Nie sprawdziłem, czy gdzieś Jack White zagrał ten utwór na swojej trasie trwającej, ale można to uczynić samodzielnie. Natomiast na pewno w Warszawie nie było.

The Denial, Twisty, White Stripes oczywiście. Za chwilę, proszę Państwa, już południe. Po południu będzie komitet rodzicielski, ale wcześniej jeszcze singiel tygodnia, jeden z trzech, Go, Go, Gorilla, Vince Staples, tuż przed południem na antenie Radia Nowy Świat.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Sejmie szef MON zabrał głos w sprawie realizacji programu SAFE. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczał, że to niekwestionowany sukces Polski. Zwracał się do opozycji.
1: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SAFE, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. I tak jest w ustawie, i tak będzie w bezpiecznej Polsce. Bruksela, nie Wojsko Polskie. Tak mówiliście, że to Bruksela pisze program dla polskiej armii i nie będziemy mieć na to wpływu. To polskie wojsko napisało ten program i przez polskie wojsko będzie realizowany. I powiem wam więcej. Powinniście być wdzięczni, że kupiliśmy sprzęt polski w polskich firmach.
0: Szef MON zabrał też głos w sprawie ukraińskiej jednostki wojskowej nazwanej imieniem bohaterów UPA. Mówimy jasno i wyraźnie, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale dzisiaj granica polskiego bezpieczeństwa leży na froncie ukraińsko-rosyjskim, mówił minister Kosiniak-Kamysz.
1: I tam dzisiaj walczą prawdziwi bohaterowie, którzy bronią również możliwości budowy silnej i bezpiecznej Polski. Dają ten czas. Z przeszłością trzeba stanąć w prawdzie. Z przeszłością trzeba stanąć w szacunku. Z przeszłością trzeba stanąć w wzajemnej relacji i mówić wprost przyjaciołom, czego oczekujemy. Ale myśląc o przyszłości, nie wolno zapomnieć o tym działaniu dzisiaj ukraińskim. I bardzo was proszę wszystkich o powściągliwość w tej sprawie.
0: Wczoraj, przypomnę, zebrała się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie ewentualnego odebrania orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Gremium przekazało swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Podejmie on decyzję w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Rosja zaatakowała nocą Charków. W mieście 15 osób zostało rannych, a w obwodzie charkowskim zginęły łącznie 4 osoby. Do uderzenia doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Komisja Europejska chce wprowadzić jeden wspólny bilet kolejowy na podróże po całej Europie. Obowiązywałby nawet jeśli trasa wymaga przesiadek i korzystania z usług różnych przewoźników.
2: Single ticketing, czy też jeden wspólny bilet europejski, to będzie jedna wielka rewolucja. To tak jak roaming w telefonie, tak będzie właśnie bilet kolejowy. O co chodzi? Chodzi o to, że będziemy mogli wsiąść w Kutnie, w Łodzi czy w Warszawie i pojechać do jakiegokolwiek miejsca w Europie, gdzie dojeżdża kolej, na jednym bilecie. I nawet jeśli będziemy mieli się przesiąść raz czy dwa, to będziemy na tym jednym bilecie mogli dojechać. Co więcej, będziemy mogli ten kupić na jednej wspólnej platformie.
0: Mówił europoseł Dariusz Joński. Prace nad projektem rozpoczynają się jeszcze w tym miesiącu w Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące z zachodu w głąb Polski przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatury maksymalne od 20 stopni na północnym zachodzie, około 25 na południowym, na północnym zachodzie 20, na południowym 25 do 30 lokalnie w centrum i na południowym wschodzie Polski. Nad morzem nieco chłodniej od 18 do 20 stopni dziś. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: The Emperor's New Clothes i oczywiście Sinead O'Connor na początek drugiej godziny.
1: W środku dnia.
0: No i od razu w siódmym niebie, proszę Państwa, zatem może mogę ten żart, Agnieszka? Mogę. We're back. I back is back też.

No i co to nam się na zegarze zrobiło? 13 minut już po 12, proszę państwa. Nigdy jeszcze w historii nie było 13 po 12, 9 czerwca roku 2026. To pierwszy raz tak. Turnstile, I Care, teraz pamiętamy ich koncert na letniej scenie progresji, gdzieżby indziej, właściwie to gdzieżby indziej też można już mówić, bo tam są koncerty po prostu, tam są koncerty jeszcze do koncertu, który w sobotę się odbył, czyli Empire of the Sun, nawiążę, no ale to też było wydarzenie. Ten występ Turnstile rok temu.

0: Turnstile I Care. No i 17 minut po godzinie 12. Jak ci minął weekend? Halo, halo.
1: Mnie?
0: Ciebie, tobie znaczy się.
1: Mnie weekend minął już dawno.
0: jak ci minął weekend? Dawno.
1: Dawno mi minął, tak.
0: A który?
1: A tobie jak minął
0: ten
1: weekend?
0: Poprzedni czy tamten, co był
1: nie,
0: teraz?
1: Nie, no rozmawiamy o tym, a to poczekaj, bo mnie już się wszystko miesza.
0: A myślisz, że...
1: Nie. Czerwcówka to jest tak zwana, wiesz? Spotkałam się z określeniem, że ten ostatni weekend to dla niektórych czerwcówka. Przedłużony to była czerwcówka.
0: No dla nas nie była, proszę państwa. My tutaj z państwem w piątek byliśmy.
1: Ale to był pierwszy weekend czerwca. Taka prawda. Więc być może to stąd ta czerwcówka. Bardzo sympatycznie.
0: To czerwcówka to też może być nazwa jakiejś choroby fajnej.
1: Fajnej? Okej, okay, dobrze. Dobrze, jak tobie minął weekend czerwcowy pierwszy?
0: Bardzo dobrze. Byłem na koncercie, słuchaj, Empire of the Sun, który przypłaciłem leciutkim przeziębieniem.
1: Ja już myślałam, że przypaleniem słonecznym. No bo Empire of the Sun
0: myślę,
1: w końcu,
0: że
1: badunc.
0: Nie, ale...
1: Byłoby ale to ciekawsze w opowieści.
0: Nutka
1: tak?
0: psychodelicznego szaleństwa od grupy
1: no
0: Empire
1: jak
0: of the Sun. Jak te australijskie grupy mają w zwyczaju, jak państwo świetnie wiedzą. W ogóle mam teraz taką zasadę, że jak coś albo ktoś jest z Australii, to po prostu to ja idę na to.
1: W ciemno.
0: I tamtejsza scena muzyczna po prostu wszystkie potrzeby zaspokaja człowieka. Jak chcemy popu, to Kylie nam zatańczy, zaśpiewa. Jak chcemy Nicka Cave'a, to Nick Cave'nie nam, prawda? Jak chcemy tak. Kevina Parkera, to Kevin przy Parkerze nam. Mm-hmm. Empire of the Sun. I oczywiście wszystko się potwierdziło, ale dobra, ale teraz nie ma być o Empire of the Sun, ale na pewno jesteś też ciekawa, co wczoraj.
1: Jestem bardzo ciekawa, co
0: ja
1: robiłeś wczoraj,
0: zapytam.
1: No bo ja cię pytam o weekend, a twój weekend kończy się właśnie w poniedziałek, jakby nie było. W sensie nie w poniedziałek rano, tak jak mój, tylko w poniedziałek wieczorem. Więc właśnie, wczoraj wieczorem też byłeś. Byłem.
0: Był koncert, proszę państwa, właśnie. Wielki koncert z okazji 75. rocznicy urodzin Kory. W Nowym Teatrze w Warszawie koncert zorganizowany przez Michała Pepola, który stworzył właściwie taką nową jakość na bazie i twórczości Kory, i wspomnień, jakichś archiwaliów, urywków, jakichś śpiewanych przez Korę kołysanek, jakichś zdań, jakiejś poezji. No taka powstała bardzo momentami eksperymentalna, odważna instalacja dźwiękowa. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Spektakl, też może symfonia, bo to wszystko było z udziałem orkiestry stworzonej przez Michała Pepola. People and the People, tak się ta młoda orkiestra nazywa. No i z udziałem wspaniałych artystów. Byli na scenie Bartek Schmidt, czyli Basz, Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, więc artyści, którzy wzięli na warsztat twórczość Kory i zrobili to jakoś pięknie, autonomicznie, na własnych warunkach. I Magda Cielecka, która właściwie jako gospodyni miejsca wystąpiła, chociaż Michał Pepol trochę też. No jakoś jestem pod wielkim wrażeniem tego, co miałem okazję widzieć. Było to odważne.
1: No bo to ale w końcu Kora.
0: Ale to jest Kora, tak. Tutaj odważnie albo wcale, po swojemu, ale z szacunkiem wielkim oczywiście. No było to też psychodeliczne. Właśnie, wiesz, ciągle, gdzie pójdę
1: Australia
0: tu ciągle coś psychodelicznego? No. I
1: może
0: ci Australijczycy psychodeliczni są i Pepol. Wszystko psychodeliczne. To
1: może
0: się
1: to
0: dzieje?
1: Ty jesteś psychodeliczny i po prostu taką wnosisz atmosferę do miejsca. Ja niczego nie sugeruję, ja tylko pokazuję możliwości.
0: Nie poczułem tak, ale zaczynam się zastanawiać.
1: Łączyć kropki.
0: To posłuchajmy teraz w takim razie, kiedy ja się będę zastanawiał, czy przypadkiem nie wydam...
1: Czy to ty,
0: czy nie ty? Trochę parafrazując Wojtka Baranowskiego, płyty psychodeliczne. Słuchajmy może utwór Mimoza, Michał Pepol i Kora, Ty, nie ty. A za chwilę będzie komitet rodzicielski, proszę państwa,
1: będzie,
0: Agnieszki,
1: to prawda.
0: Który będzie dzisiaj o?
1: Dzisiaj będzie o 15 powodach. O!
0: Dobrze.
2: Halo? Kora mówi. Twój głos pod oknem Dzięki.

0: szczęście to słowo, co spadło z księżyca, ma naturę wiatru i jak wiatr umyka.
1: Komitet rodzicielski.
2: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś komitet rodzicielski, taki poniekąd zamiejscowy, dlatego że w tej właśnie chwili, kiedy ja mówię do Państwa, to w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie otwierana jest wystawa. Wystawa 15 powodów. Tę wystawę organizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. No i moją gościnią jest pani Katarzyna Katana właśnie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, radczyni prawna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Katarzyno, co Państwo jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chcą uświadomić naszym prawodawcom, jeżeli chodzi o te 15 powodów? Co to za 15 powodów?
3: Takim naszym celem tej wystawy jest uświadomienie naszym prawodawcom, ale też szerzej społeczeństwu, jak ważne jest to, aby powstało w końcu wzorem innych państw europejskich, ale też z całego globu, prawodawstwo ograniczające dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Aby powstała taka regulacja, która stworzyłaby swego rodzaju wiek cyfrowej dostępności, my widzimy go właśnie na 15 roku życia, po to, aby dzieci poniżej tego wieku realnie nie korzystały z tych mediów społecznościowych, które mają krytyczny wpływ na ich zdrowie, na ich rozwój, na ich dobrostan psychiczny i dobrostan społeczny. Zależy nam na tym, aby powstały takie skuteczne i proporcjonalne mechanizmy weryfikacji wieku, żeby nie było tak jak teraz, że ktoś deklaruje, że ma wiek odpowiedni, wiek wymagany, nałożony przez same platformy w ich regulaminach i to wystarczy, i nikt tego realnie nie sprawdza. Zależy nam, żeby te skuteczne mechanizmy właśnie zaistniały i żeby jednocześnie prawodawca i państwo, system egzekwowało wszystkie inne istniejące mechanizmy, obowiązki prawne, które po stronie platform zostały przypisane przez takie regulacje jak na przykład rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ za zmianą prawną powinna iść szeroka edukacja społeczna na temat tego, jaka jest skala zagrożeń dla dzieci i młodzieży związanych właśnie z korzystaniem z mediów społecznościowych.
2: No tak, teraz jest to częściowo poruszane na takim przedmiocie, który nazywa się edukacja zdrowotna. On od września ma być przedmiotem obowiązkowym w okrojonym zakresie, w sensie w porównaniu do tego, co teraz jest w programie nauczania tego przedmiotu. No ale to chyba jednak jest za mało, no bo to jest w szkole, tego uczą się dzieci, no a za dzieci odpowiadają rodzice. I znam bardzo dużo z nich, którzy wiedzą, że ich dzieci mają konta w tych serwisach społecznościowych, mają je też zakładane dużo wcześniej. Ba, znam rodziców, którzy sami przeklikiwali się przez te wszystkie ograniczenia, żeby tylko swojej pociesze takie właśnie konto założyć. Więc Sejm to jedno, ale właśnie, czy taki zakaz narzucony odgórnie pani zdaniem wystarczy?
3: Właśnie, zależy nam przede wszystkim, żeby to nie był zakaz narzucony, tak jak tu pani wskazała, dlatego też chcielibyśmy, aby w toku prac nad ewentualną ustawą podnoszącą tą granicę wiekową, na pewno zaangażować szeroko rozumiane społeczeństwo, czyli zarówno zaangażować przedstawicieli dzieci, młodzieży, przedstawicieli grup rodzicielskich i zacząć tą szeroką społeczną dyskusję, dlaczego to jest takie ważne. Właśnie w naszej kampanii 15 powodów przedstawiliśmy 15 negatywnych zjawisk, z którymi stykają się dzieci, korzystając z mediów społecznościowych lub które dodatkowo te zjawiska multiplikują różne problemy u dzieci, które nie zaistniałyby, gdyby ten temat został zaopiekowany. Dlatego także, tak jak tutaj już wskazałyśmy, istotna jest edukacja społeczna również grup rodzicielskich i szeroka dyskusja, tak jak kiedyś rozmawialiśmy na temat tak zwanego zakazu klapsów, to tutaj także powinniśmy rozpocząć tą dyskusję, rozmowę na temat tego, że dzieci po prostu w tej przestrzeni mediów społecznościowych w pewnym wieku nie powinno być. I nie powinno być nie dlatego, że ktoś im coś zabrania, że ktoś im coś narzuca, ktoś im ogranicza, tylko dba o to, żeby jak one już wejdą w to środowisko mediów społecznościowych, żeby były odpowiednio wyposażone tak, że pod kątem dojrzałości, wiedzy oczywiście także otrzymanej wcześniej ze strony szkoły czy od rodziców, bo rodzice także powinni taką edukację prowadzić i zwracać uwagę na to, co ich dzieci robią w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Ale także ta edukacja społeczna, ta rozmowa musi się odbyć właśnie po to, żeby rodzice byli świadomi, że to, jeżeli pomogą obejść te tak zwane zakazy, tą nałożoną, jeżeli takie prawo powstanie, granicę wiekową, no to będą czynić krzywdę swojemu dziecku.
2: Czyli żadnych kar państwo w takim ewentualnym projekcie, który być może na przykład państwo będą przygotowywać, żadnych kar dla rodziców państwo nie przewidują, to kto będzie ponosił konsekwencje, jeżeli jakieś dziecko poniżej 15 roku życia na takiej platformie się znajdzie? Może sama platforma?
3: Ciężar odpowiedzialności powinien spoczywać przede wszystkim na platformach, na rodzicach. Ten ciężar to będzie ciężar wychowawczy, czy ciężar właśnie wzięcia takiej odpowiedzialności własnej, społecznej i zrozumienia, że obecność dziecka na platformie społecznościowej w pewnym wieku jest dla niego po prostu szkodliwa, a same obowiązki prawne powinny zostać przypisane platformom społecznościowym. Zresztą w żadnej tej regulacji już istniejącej aktualnie na świecie, szczególnie takim wzorem jest regulacja australijska, tam także nie ma żadnych kar dla dzieci, czy też dla ich rodziców, tymi karanymi za ewentualne niedopełnienie obowiązków sprawdzenia, weryfikacji wieku użytkowników są wyłącznie dostawcy mediów społecznościowych.
2: I bardzo dobrze, dlatego że w internecie zaroiło się od sposobów, jak właśnie przeklikać się i przejść przez te wszystkie barierki ustawione przez platformy internetowe. Także, drogie platformy, ścigajcie się w takim razie z potencjalnymi użytkownikami. Trzymam kciuki za to, żeby w Polsce taka dyskusja się rozpoczęła, chociaż ona właściwie już się rozpoczęła, więc żeby przyniosła po prostu konkretne owoce i konkretne zmiany. Nie wiem dlaczego, ale mam skojarzenie z zakazem palenia w miejscach publicznych. Jak wprowadzano to prawo, to też było straszliwe larum, a teraz już sobie nie wyobrażamy, żeby wejść do jakiejś zadymionej sali w restauracji, prawda? I podejrzewam, że no właśnie, podejrzewam, że tutaj będzie podobny przypadek. Katarzyna Katana, radczyni prawna z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

Widow Speak, If You Change, ten utwór już za nami, proszę Państwa, no i za nami też komitet rodzicielski, który oczywiście wróci w przyszłym tygodniu, czyli szybko policzę, kiedy to będzie 16 czerwca, kolejny komitet wtedy. Okay, go, maybe this time.

OK Go, Maybe This Time, ten utwór także już za nami, proszę Państwa. Przed nami wielki sezon festiwalowy. Co ja mówię, że przed nami festiwalowy? I co ja mówię, że tylko festiwalowy, koncertowy? Co ja mówię, że przed nami? I on już trwa, więc w najlepsze, od koncertu do koncertu. Ciężkie to życie tak chodzić na te koncerty, wiedzą Państwo, naprawdę. Co chwilę jakiś wspaniały koncert mnie spotyka i tak na wszystkich, naprawdę na wszystkich nie jestem, no bo na Garbage na przykład nie byłem, ale wtedy FKA Twigs była i to był wspaniały koncert, więc wspaniały koncert za inny świetny koncert. No, czasami trzeba wybierać. A propos tego, co przed nami, no to może nie Talking Heads, ale może David Byrne wystąpi, jak najbardziej wystąpi. Na openerze się zapowiada, a on ma głos. On ma głos i on ma, i to już jest, będzie takie, uwaga, nawiązanie do Michała Rosinka, on ma płuca albo płuca wręcz.

0: Pypcie na języku. Ostatnio zawładnęła członkami PiSu metaforyka pulmonologiczna. Jacek Sasin napisał na portalu X: dwa płuca PiS pod przewodnictwem naszego lidera PJK. Oddychamy pełną piersią, zwyciężymy. Danuta Cholecka uspokajała widzów TV Republika, że płuca Prawa i Sprawiedliwości oddychają normalnie, zapalenia płuc nie ma i profesor Przemysław Czarnek jest wciąż kandydatem na premiera, a Kaczyński z miną specjalisty dodał, że są dwa płuca, trzeba je jeszcze odpowiednio uruchomić. Olga Semeniuk-Patkowska w Polskim Radiu 24 wprawdzie przyznała, że to bardzo dobra metafora i wyjaśniła, że nie da się oddychać w pełni jednym płucem, ale później zamiast o dwóch organach ciała mówiła o dwóch organizmach: silnym organizmie prawicowym, jakim jest Przemysław Czarnek, i ultrasilnym organizmie, jakim jest Mateusz Morawiecki. Metafora okazała się trudna, bo na przykład Krzysztof Szczucki uważa, że w płucach ulokowana jest pamięć. Prawo i Sprawiedliwość oddycha dwoma płucami. Dobrze, żeby oba płuca o tym pamiętały. A Tobiasz Bocheński jest zdania, że płucami się dmucha. Prawo i Sprawiedliwość ma dwa płuca, którymi zdmuchnie Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki umieścił na portalu X zdjęcie przedstawiające siebie, Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka. Podpis pod zdjęciem brzmi: pełen oddech dla Polski złapany, do zwycięstwa, któremu towarzyszą emotikony płuc i polskiej flagi. Swoją drogą, jeśli w PiSie pojawi się nowa frakcja, którą trzeba będzie wchłonąć, metaforyka ta się skomplikuje. Chyba że sztuczna inteligencja wygeneruje obrazek człowieka z trzema płucami. Ale bądźmy dobrej myśli.
1: Proszę Państwa, za odszkodowanie, za pracę w trudnych warunkach. Tradycyjnie wielkie brawa dla profesora Michała Rusinka, a my pamiętamy, że są tylko dwie płcie i tylko dwa płuca.

Brookcombe i The Last Time. 8 minut do godziny 13, proszę Państwa. No a co my robimy po 13, bo dziś oczywiście 3 godziny w środku dnia jak zwykle. Po 13 otóż w roli głównej Łódź, łódzkie Błonia, no i impreza, która po raz trzeci tam, a po raz 20 w ogóle odbędzie się w lipcu, czyli o Audio River będziemy mówić.

Come As You Are to Nirvana, proszę Państwa, oczywiście. No i patrzymy na zegar. 4 minuty jeszcze do południa, nie, do godziny 13. Zostają po 13. Łódź i Audio River, tegoroczna 20. edycja jubileuszowa, okrągła. Zaczęliśmy z Grzegorzem oglądać, bo szukałem zdjęć z pierwszej edycji i można znaleźć w sieci. Ciekawe to są widoki. 20 lat temu było tak samo dokładnie jak teraz, tylko to było 20 lat temu, może w ten sposób. Kindred Sun i Still Overthinking. Tym utworem się żegnamy z tym godziną.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty, poinformowała prokuratura regionalna w Warszawie. Jak czytamy w komunikacie, chodzi o zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz pomówienia o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowisk. Podczas posiedzenia Sejmu 11 września ubiegłego roku poseł PiSu nazwał szefa SKW i jego zastępców agentami rosyjskimi i oskarżył ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Poseł PiSu nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Teraz w serwisie o decyzjach prokuratury w sprawie wypadku na kolei w Woli Bierwieckiej. W wyniku błędów kierownika pociągu kolei mazowieckich 17-letni Dominik, który pomagał kobiecie z wózkiem wyjść na peron, stracił obie nogi i część dłoni. Dzisiaj podejrzany usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków, spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H., opisane jako trwałe kalectwo, natomiast przebieg tego zdarzenia dawał podstawy prokuratorowi do tego, aby stwierdzić, że zachowanie podejrzanego stwarzało realne zagrożenie również dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu. Kierownik pociągu ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów.
1: Przekazał prokurator Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Podejrzany nie potrafił dzisiaj odnieść się do zarzutu, bo był pod wpływem silnych leków. Musiał być przewieziony na SOR. Walka o życie 17-letniego Dominika trwała kilka tygodni. W Sejmie dyskutowano o problemie tzw. ukrytego głodu dzieci. Z raportu Banków Żywności wynika, że problemem jest nie tylko brak jedzenia, ale jego niska wartość odżywcza. Niemal co czwarte dziecko nie ma w szkole drugiego śniadania, a ponad 1/3 uczniów najczęściej sięga po słodzone napoje zamiast wody. W Sejmie Adrian Zandberg przekonywał, że państwo powinno zagwarantować wszystkim uczniom dostęp do bezpłatnych, ciepłych posiłków.
3: Jest raport Banków Żywności, z którego wynika, że ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do tej szkoły bez drugiego śniadania. Że wiele dzieci w szkołach jest głodnych, nie jest w stanie się skupić na nauce. Po prostu na samym starcie przegrywa, zanim jeszcze wejdzie do jakiejkolwiek gry. To jest hańba dla Polski i to jest wielkie oskarżenie dla całej polskiej klasy politycznej.
1: Banki Żywności zaznaczają, że problem nie dotyczy tylko najuboższych rodzin. Coraz częściej dotyka on także dzieci, które regularnie jedzą, ale wysoko przetworzoną żywność. Autorzy raportu apelują o lepsze połączenie programów dożywiania z edukacją. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś pogodnie tylko na krańcach wschodnich, nad większością Polski z zachodu będą przemieszczać się burze z ulewnym deszczem, lokalnie także gradem, no i porywistym wiatrem do 80 km na godzinę. Temperatury od 20 stopni na północnym zachodzie do 29 na południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a na południu i wschodzie Polski zanikające burze. Temperatury minimalne od 8 stopni na zachodzie, około 14 w centrum do 16 miejscami na wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę.

0: Gapendi. Are you living? Yes. Nawet podam godzinę. 8:30 po 13:00.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę. Tu będzie sporo brzmień elektronicznych. Będzie też utwór zatytułowany Elektryk. Czy będzie elektroniczny? Halo, Maria Peszek.

To Maria Peszek i Elektryk. 12 minut po godzinie 13. W tej godzinie, tak jak powiedziałem, Audio River za chwil kilka się pojawi. Będziemy o tym festiwalu rozmawiać. Natomiast jeszcze słowo o koncercie Empire of the Sun. Właściwie już trochę zacząłem o tym mówić w rozmowie z Agnieszką wcześniej, ale jednak myślę, że warto oddać temu duetowi, tej grupie w zasadzie, bo to jest wielkie show. Tutaj więcej osób je tworzy. Też chodzi o przecież tancerzy, tancerki w zasadzie, chociaż tutaj kostiumy są tak często rozbudowane, że właściwie chyba płeć nie ma takiego wielkiego znaczenia. No w ogóle Empire of the Sun sprawia wrażenie, jakby przybyli do nas z innego świata i myślę, że ta Australia to jest trochę taki inny świat. Dowodzi tego na każdym muzycznym kroku. Empire of the Sun jest godnym, są właściwie godnymi przedstawicielami tego innego świata, jakim Australia jest. Świata zwariowanego, świata alternatywnego, mocno psychodelicznego, świata pełnego pozytywnych emocji. No i to jest kolejny z tych przypadków, kiedy właściwie od początku, no bo właśnie coś takiego mogłoby oznaczać zwyczajną imprezową zabawę. Oczywiście to nie jest nic złego, no ale to jednak nie jest ten najwyższy stopień artystycznego przeżycia. I oni być może, nie sięgając po tak wysoką stawkę, jak na przykład mam wrażenie sięgać, zdaje się, czasami przynajmniej Kevin Parker, a chcąc po prostu zaspokoić jakieś bardziej imprezowe doznania publiczności, no jednak robią to na tak wysokim muzycznie poziomie od pierwszej nuty tego koncertu. No a to, co dzieje się w wizualizacjach, proszę Państwa, można dać się tym wizualizacjom po prostu wessać. Tam są jakieś stwory, tam są potwory, tam jest stworzenie nowego człowieka, tam jest nowa cywilizacja, tam jest jakaś religia powołana do życia. No i oczywiście różne przedstawienia słońca, które od początku, czy bóstw związanych ze słońcem od początku towarzyszące tej grupie jako inspiracja przecież. No tak, to jest zdecydowanie propozycja, to jest świetna zabawa, ale można w to się też zatopić. I słyszałem takie pytanie, jeśli to jest kościół, to jak do niego przystąpić? No, można zacząć przychodząc na koncert. To na pewno nie warto Empire of the Sun lekceważyć.

0: 19 minut po 13, a na antenie Radia Nowy Świat teraz już Łukasz Warna-Wiesławski. Cześć, witamy cię.
1: Cześć, cześć.
0: No i będziemy rozmawiać o 20. edycji Audio River, albo jak to powiedziała pewna dziennikarka, Audio Driver, chyba tak powiedziała. To jest kultowa, proszę państwa, przekręcona nazwa festiwalu w zapowiedzi telewizyjnej. Gdzieś to było. Można znaleźć oczywiście w sieci. W sieci można też znaleźć. Nie wiem, czy też odnajdujesz taką przyjemność czasami w przeszukiwaniu na przykład starych zdjęć z Audio River. My to zrobiliśmy oczywiście właśnie sprzed 20
1: też to,
0: lat.
1: Też to lubię, tak, tak, tak. Zmienił się festiwal, no i cały świat, nie do poznania w zasadzie.
0: Tak, nie do poznania i nie do Płocka. Skoro już takimi żarcikami, dobra, ale właściwie to mój żarcik był. Zmienił się świat, zmieniła się fotografia. Wszystko się zmieniło. Zmienił się też ten festiwal. Chociaż jak patrzę na zdjęcia z lotu ptaka na tę pierwszą edycję, to w serwisie Muno.pl państwo znajdą. Już tak serio mówiąc, jest cały artykuł o pierwszej edycji, ale to nie jest artykuł taki nostalgiczny z perspektywy lat, że zobaczcie, jak wyglądała pierwsza edycja. Nie, to jest po prostu zapowiedź wisząca ciągle, zapowiedź edycji sprzed 20 lat, więc ona też jest z tamtego czasu i to myślę, że ma swoją wartość absolutnie. Natomiast jak się spojrzy z lotu ptaka, no to była porządna edycja. To było już całe miasteczko rzeczywiście. No i widać wiele znajomych twarzy także. Dobra, ale mamy 20 lat temu Płock, a rok 2026 w Łodzi. Jak patrzycie na 20. edycję w związku z tym, czy to jest też już spojrzenie nacechowane jakąś nostalgią, czy w ogóle tego typu emocje odrzucamy i patrzymy w przyszłość?
1: No właśnie, my patrzymy w przyszłość. Wiem, że bardzo często rocznice, jubileusze to są takie okazje, żeby ściągnąć tych samych artystów, gdzieś powspominać, jak to było, ale w przypadku Audio River dla nas to jest takie pierwsze 20 lat, dopiero 20 lat, więc dla nas ta edycja jest tak naprawdę takim momentem, gdzie planujemy do przodu na kolejne kilka lat, jak ten festiwal może wyglądać, jak on może się rozwijać. No w tym roku publiczność zobaczy troszkę takich nowości, stawiamy nową stronę internetową, aplikację, zupełnie nową scenę główną festiwalu, więc absolutnie nie będzie nostalgicznie. Będzie nowocześnie, będzie z takim właśnie taka zachęta na kolejne lata, bym powiedział.
0: No ale patrząc na artystów zaproszonych, okej, no bo ci artyści też mogą tak podchodzić, prawda, że nie oglądać się w przeszłość, tylko patrzeć w przyszłość. No i może takim gestem i taką karierą, i takim gestem jest zaproszenie, i taką karierą jest kariera The Prodigy na przykład.
1: Na pewno, tak spojrzeć, ale Prodigy zapowiedzieli nam, że będą grać nową muzykę, że pracują nad nową płytą, że mimo tych wszystkich historii, które się gdzieś tam odbyły przez lata. Wiadomo, to jest zespół, który tworzył kulturę rave'ową, który potem musiał się odnaleźć w zupełnie nowych czasach. Stał się taką hybrydą trochę rocka i elektroniki.
0: No i minęło zresztą, już tylko dopowiem, 7 lat już od śmierci Keitha Flinta w tym roku.
1: Tak, więc nie ma też Keitha, ale jest jakby jest jego duch, jest vibe tego zespołu. No i ta chęć, żeby właśnie nie zamykać tego rozdziału, żeby iść dalej, żeby nagrać nową płytę. No mózgiem tego projektu jest Liam, który jest genialnym producentem, ma niesamowitą rękę do sampli, więc on nie chce odcinać kuponów jeszcze, tak? Mimo że ten zespół ma już dobre, no to ciężko brzmi, ale kilkadziesiąt lat, tak? 30 parę, ale wciąż gdzieś patrzy w przód i oczywiście wracają nasi dobrzy znajomi. No będzie Damian Lazarus, bez którego Sunday to nie jest Sunday, tak? Ale to wciąż są artyści, którzy mają jeszcze coś do powiedzenia, którzy chcą pisać kolejne rozdziały swoich karier, no i nie chcą patrzeć, jak to było w 2006.
0: Zresztą mam takie wrażenie, że na scenie elektronicznej w ogóle coś takiego, takie zjawisko jak odcinanie kuponów, no może i jest możliwe, ale ono nie pozwoliłoby utrzymać się na powierzchni.
1: No tak, tak, trendy wiadomo, że wracają, tak? Mamy w muzyce techno kolejne fale tej muzyki, wraca hard groove. W muzyce basowej jest chwilowa moda znowu na jungle. Tylko to nie są brzmienia takie jeden do jednego przeniesione z tamtych czasów. Tam zawsze jest coś nowego, ta technologia produkcji idzie do przodu, te utwory są coraz bardziej wyżyłowane, te faktury są coraz bardziej wyraziste, gdzieś przenikają się też różne rytmy. No mamy w ogóle, to jest taki fenomen, którego ja osobiście nie rozumiem, ale mamy drum and bass, który jest niesynkopowany, tak? Jakby zrobiliśmy jakieś takie koło, w którym część artystów próbuje połączyć drum and bass z techno albo z transem i Te elementy są znane, ale ciągle z tych klocków można ułożyć coś nowego.
0: No i tak, to są zdecydowanie kierunki, których szukamy. Chociaż z drugiej strony pojawia się pytanie, czy częściej masz takie poczucie, że przyjeżdża do was publiczność, która, okej, miała na przykład hasło Tiesto też, prawda? Czy Tiesto zaprezentuje... Czy Tiesto będzie Tiesto, czy Tiesto pokaże się od nieznanej strony? To było to wielkie pytanie, prawda?
1: Tak.
0: Na przykład.
1: No i tak pokazał się tak pół na pół trochę, tak? Dla tych, którzy gdzieś tam chcieli usłyszeć i powspominać te największe przeboje sprzed 20 lat, ale był też ten Tiesto taki, powiedzmy, współczesny, bardziej radiowy, popowy dla tej publiczności, która woli te nowsze brzmienia tak z pogranicza EDM-u.
0: Czyli nie można też pewnie w całości zlekceważyć takich, no nie możesz, będąc super znaną grupą, nie zagrać najważniejszego przeboju.
1: Oczywiście.
0: Chociaż są tacy, którym się to zdarza oczywiście i publiczność im to wybacza również. No ale okej, myślę, że 20. edycja jednak i sama konwencja festiwalu, który no nie jest przecież też wydarzeniem dla analityków muzyki, tylko jest też imprezą i świętem, radością, tańcem, tym wszystkim, prawda? Więc tutaj pewne rzeczy dla przyjemności się dzieją po prostu.
1: Oczywiście,
0: i dajmy jej przestrzeń również.
1: Jak najbardziej. No, jest taki też trend w dzisiejszej muzyce, że te wszystkie hymny muzyki klubowej, ja to trochę nazywam, chciałbym taki śpiewnik w ogóle stworzyć, powracają na różnych scenach. Te wszystkie przeboje lat 90., zerowych, gdzieś tam odświeżone wracają, więc będą i te hity, i będą też zupełnie nowe brzmienia, a wszystko podane w taki sposób właśnie zabawowy. No to jest 10 scen, każda w zupełnie innym klimacie, z zupełnie innym programem polsko-międzynarodowym, więc no, nazywamy ten festiwal największym świętem muzyki elektronicznej na pewno w Polsce, jak nie w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Eklektycznym, gdzie każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie. Pamiętam w ubiegłym roku Gesaffelsteina i to było jakieś wspaniałe wydarzenie absolutnie. Część moich znajomych w ogóle nie miała pojęcia, kto to jest i absolutnie nie mam im tego za złe, ani tego nie oceniam. Świetnie się bawili w innym miejscu wtedy i to też jest Audio River właśnie, prawda? Jego specyfika. Powiedzmy trochę jeszcze więcej. Wiem, że nie wolno zadawać pytania o ulubionych artystów absolutnie, więc tego nie robię, ale jeszcze gorsze zadam w takim razie. Czy mógłbyś taki zrobić nam... Dobra, autorski wybór artystów. Najważniejsi artyści, którzy wystąpią na Audio River w tym roku, na 20.
1: edycji.
0: Może tak.
1: Najważniejsi to wiadomo The Prodigy.
0: Ben Clock.
1: W piątek, 10 lipca. Ben Clock, Boys Noise, tak, czyli te legendy niemieckiej sceny klubowej.
0: No, Boys Noise, proszę Państwa, polecam całym sercem. Całym sercem. Zresztą chyba po tym, co się dzieje w kontekście Nine Inch Noise, nie muszę nic mówić.
1: Dokładnie tak. No, mamy tego artystę świeżo po Coachelli, gdzie naprawdę jego postać eksplodowała w górę, więc no, to jest wielka przyjemność gościć takiego twórcę. No, jest Ben Clock, jest Lenfaki, jest Claire z całej tej sceny berlińskiej, szarej i industrialnej, ale nie pozbawionej takiego groove'u, funk'u, tego, co Amerykanie przywieźli do Berlina na początku lat 90. Ale jest też Disclosure, które jest chyba jedną z największych takich milenialnych gwiazd, bym powiedział. Te przeboje z lat, tak sprzed dekady gdzieś, piosenki z Samem Smithem, z Aluną George, no to są hity rozpoznawalne, grywane naprawdę wszędzie, a takim odbiciem jest takie Disclosure młodszego pokolenia, czyli Marlon Hofstadt, artysta z pogranicza muzyki trans, eurotrans, który no, jest chyba najbardziej rozchwytywanym DJ-em wśród Zetek. Kiedy robimy co roku ankietę, jakiego artystę chcą zobaczyć nasi goście, i Marlon Hofstadt od wielu lat był w czołówce i w końcu w tym roku się udało. To jest DJ bardzo rozchwytywany, bardzo trudny do zabukowania, no i w końcu się to udało. Ale obok tych gwiazd jest cała plejada właśnie mniejszych, ale równie ciekawych projektów. Niektóre powstały specjalnie na zamówienie Audio River, i to jest Błoto, które zagra klasyki muzyki Detroit Techno. To jest jazzowy zespół.
0: No właśnie, który może być duże zaskoczenie dla niektórych.
1: Który na pewno wiele osób zaskoczy. No to jest anegdota, ten projekt pojawił się w programie Audio River. Ja kiedyś robiłem ich koncert w Krakowie i na koniec oni zagrali cover Westbama, zaaranżowany na żywe instrumenty, i było to naprawdę rewelacyjne. To są znakomici muzycy, znakomici instrumentaliści, którzy mocno siedzą w muzyce amerykańskiej. W tym roku wydali hip-hopowy mixtape inspirowany J. Dillą, czyli inną postacią z Detroit. No i na bazie tych wszystkich doświadczeń poprosiliśmy ich o to, żeby przygotowali repertuar oparty na klasykach muzyki Detroit Techno, no bo tego mogą dzisiaj ludzie nie wiedzieć, patrząc na techno z perspektywy tych wielkich rave'ów, właśnie industrialnego klimatu, ale to amerykańskie pierwsze techno wywodzi się z funk'u, i chociażby Mad Mike Banks grał na basie z George'em Clintonem, i to są elementy tej muzyki, które warto przypominać, które naprawdę sprawiają, że szczególnie na żywo zabrzmi to niezwykle tanecznie i funkowo.
0: No to taka wisienka na torcie właściwie, można by rzec. Łukasz Warna-Wiesławski, tak przy okazji, jak Państwo sami słyszeli, encyklopedia wiedzy muzycznej. Chodząca i zarządzająca, współtworząca razem z Piotrem Orliczem i licznym zespołem, prawda, ile osób pracuje nad zbudowaniem w ogóle tego całego świata Audio River corocznie?
1: Żeby zrobić cały taki festiwal, to jest kilkaset, no ponad 700 osób. Bo to nie tylko jest zespół, który to wszystko wymyśla, ale potem trzeba to wszystko postawić, tak? Te wszystkie sceny, strefy, ochrona.
0: I posprzątać oczywiście później.
1: Potem
0: jeszcze
1: to posprzątać, tak? Więc naprawdę to jest takie małe miasteczko.
0: Wygonić, jak ktoś zostanie, prawda?
1: Z samych pracowników, tak. No, trzeba ostatniego gościa zawsze obudzić, więc dużo jest tej pracy, bardzo dużo osób przy tym pracuje, i jest to naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie przedsięwzięcie, i każdy organizator, myślę, że no, mocno, mocno to przeżywa i czuje się właśnie częścią takiego potężnego składu.
0: Łukasz Warna-Wiesławski, a 20 Audio River, znaczy Łukasz Warna-Wiesławski był z nami, a 20 Audio River za miesiąc już prawie, no bo 10-12 lipca 2026 roku, łódzkie Błonia, niech się dzieje, niech się darzy, i wspaniałej dwudziestki wam życzymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do Łodzi.
0: Mamy Diesel Power, teraz gramy Prodigy oczywiście.

Diesel Power i The Prodigy oczywiście, a więc Keith Flint, nieodżałowany Liam Howlett, The Prodigy na 20. edycji Audio River, która już w przyszłym miesiącu w Łodzi oczywiście. 22 minuty do godziny 14. Czy ja powiedziałem, że mamy zaproszenia na Audio River? Nie powiedziałem tego. Mamy. W środku dnia małpa nowyświat.online.

Disclosure, proszę Państwa, i Lord, a więc no taka też wycieczka do Nowej Zelandii, jakby nie było. Tak, 18 minut do 14 się zamyśliłem, aż myśląc o Audio River, ale też o tym, że przed nami jeszcze jeden z singli tygodnia. Jalen Gonda i Burning Temptation, proszę.

Jalen Gonda i Burning Temptation. Na 14 minut przed godziną 14 też wspomnienia takie świeże jeszcze z festiwalu Primavera do nas wracają, na przykład w postaci obrazów różnych, dajmy na to Graham Chatten z Fontaines DC, oklaskujący 2,5-godzinny koncert The Cure. No to teraz Fontaines DC.

Tak jest, to Fontaines DC na 10 minut z małym okładem przed końcem naszej audycji, no to jeszcze w takim razie a propos The Cure, też Robert Smith pojawił się gościnnie na występie Olivii Rodrigo, gwiazdy muzyki pop, a on bardzo jest skory do takich nieoczywistych spotkań artystycznych. Kiedyś, pamiętają Państwo, The Crystal Castles też go zaprosili. Ten duet już wprawdzie w niesławie odszedł, no ale właściwie jego twórca odszedł ze sceny muzycznej. Natomiast Robert Smith do wielkiej fanki zespołu, jaką Olivia Rodrigo jest, dołączył na scenie w jej nowym utworze, no ale teraz ta bardziej zremiksowana odsłona ostatniej płyty The Cure, Mixes of a Lost World, tu utwór Drone, No Drone, a więc Daniel Avery zaproszony przez The Cure do stworzenia swojej wersji utworu.

Cure i Daniel, a właściwie Daniel Avery, Drone No Drone. Na koniec prawie dzisiaj, no bo jeszcze tylko królowa muzyki pop przed nami, tam już nowy klip w sieci, wielkie, wielkie zamieszanie, co też tam się dzieje i kto tam występuje. Bezeceństwa i sodomia i tak dalej, Gomoria i wszystko, czyli Madonna po prostu z nowym utworem, ale tu jeszcze I Feel So Free. Tak dziś kończymy i słyszymy się jutro, proszę Państwa, do usłyszenia zatem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzisiaj rozpoczęły się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Na miejscu działają polskie i ukraińskie zespoły.
2: Walczyliśmy o to dziesiątki lat, żeby można było ofiary zbrodni wołyńskiej godnie pochować, żeby można było zrobić pełną dokumentację. Dzisiaj szukamy w jednym z najbardziej znanych miejsc zbrodni wołyńskiej, dokładnie dzisiaj w Hucie Pieniackiej. Kilka dni temu szukaliśmy w Ostrówkach, a wcześniej przez kilkanaście lat nic się nie działo w tej sprawie.
1: Mówił Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W tle debata o decyzji prezydenta Ukrainy, który nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki chce, by Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego. Wczoraj w tej sprawie obradowała Komisja Orderu i przekazała swoje stanowisko prezydentowi. Minister Antoni Macierewicz, były minister, z prokuratorskimi zarzutami znieważenia i pomówienia. W czasie posiedzenia Sejmu 11 września ubiegłego roku poseł PiSu nazwał szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców agentami rosyjskimi. Ponadto zarzucił im współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzany Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, poinformowała w komunikacie prokuratura regionalna w Warszawie. Byłemu ministrowi grozi do 3 lat więzienia. Pojutrze w Poznaniu rozpocznie się 19. edycja Etnoportu. Przez 4 dni Centrum Kultury Zamek i Park Adama Mickiewicza wypełnią się dźwiękami z różnych stron świata. W programie koncerty artystów m.in. z Iranu, Gruzji, Maroka, Senegalu i Republiki Południowej Afryki, a także warsztaty i spotkania z twórcami.
3: Ideą Etnoportu jest przede wszystkim prezentacja ciekawych, najciekawszych naszym zdaniem zjawisk muzycznych, zakorzenionych w muzyce tradycyjnej, ale również łączącej różne światy i kulturowe, i gatunkowe muzycznie, więc przede wszystkim otwartość. Otwartość i różnorodność.
1: Mówiła dyrektor festiwalu Bożena Szota. Etnoport potrwa do niedzieli, a organizatorzy zapraszają miłośników muzyki świata i osoby, które dopiero chcą tę muzykę odkryć. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Etykieta zastępcza.

to stay and who we left to play. I call my mama, please don't cry. Don't you know what I feel inside? Dzień dobry. O tej porze zwykle słyszą Państwo inny głos, ale proszę nie regulować odbiorników. Proszę się nie niepokoić, bo Jan Janczy niedługo powróci. Tymczasem poprosił mnie, abym to ja z Państwem spędził te 2 godziny, co robię z wielką przyjemnością. I dogadaliśmy się z Jankiem tak, że będę Państwu przez te 2 godziny serwował ładne piosenki. Postanowiłem ten zamysł jeszcze nieco rozwinąć i ponieważ robi się gorąco, zbliżają się wakacje, to poszukamy nieoczywistych wakacyjnych przebojów. I tę moją subiektywną listę otworzy Billy Fury z piosenką In Summer.

Wspominałem o nadchodzącym lecie i upał, który nie ukrywam, że dziś mi doskwiera, tak na mnie zadziałał, że zapomniałem się Państwu przedstawić. Mówi oczywiście Tomasz Giemza, a program realizuje Grzegorz Muranowicz i mogą Państwo do mnie pisać na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. Tak jak mówiłem, będę starał się kreować przeboje na nadchodzące wakacje, ale ta piosenka już dawno została jako przebój wykreowana i myślę, że wielu z Państwa zna ją z wykonania brytyjskiego zespołu Mango Jerry. Ale my posłuchamy tego utworu w wersji luizjańskiej w aranżacji Zydeco. Rockin' Dopsy Junior, ilekroć wychodzi na scenę, to możemy go zobaczyć w czymś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zbroja, ale to nie jest zbroja, to jest tarka, na której on gra za pomocą metalowych pazurków czy też naparstków, które na swoje palce nakłada. To na tym nagraniu będzie można dobrze usłyszeć. A ta piosenka to In the Summertime, Rockin' Dopsy Junior and the Zydeco Twisters.

Lato to również zapachy i takie zapachy potrafią świetnie nieść ze sobą wspomnienia i w kolejnym utworze w jego wersach jest taka konstrukcja, która bardzo mi się podoba. Otóż Dave Alvin będzie śpiewał, że kiedy w jego rodzinnej miejscowości wiatr zawiewa od strony pastwisk, to on w powietrzu jest w stanie poczuć rok 1965. Jestem bardzo ciekawy, czy Państwo mają takie zapachy, które u Państwa wzbudzają napływ nostalgii. Proszę o tym napisać. tomasz.giemza@nowyswiat.online. U mnie takim zapachem jest kreozot. To był taki środek, którym niegdyś nasączane były drewniane podkłady kolejowe. A ponieważ ja w wieku nastoletnim często pociągami jeździłem i wówczas tego zapachu wcale nie lubiłem, to jednak po latach, ilekroć go czuję, od razu przypominam sobie nastoletnie czasy. Dave Alvin w piosence Artesia.

piosenkę zaśpiewał Dave Alvin, a napisał ją Chris Gaffney. I skłoniła ona Państwa do wspomnień, ponieważ dostałem wiadomości od pani Wiesławy, która wspomina zapach z dzieciństwa, który wydobywał się z pobliskiego browaru. I wspomina pani Wiesława, że to nie był przyjemny zapach, ale z czasem, no tak działa nostalgia, ten zapach jest dobrze przez panią wspominany. Pani Ola z kolei wspomina o zapachu ziemniaków w żłobku. A my przechodzimy do kolejnego punktu programu. To jest zespół Genesis, który już dzisiaj można było usłyszeć na naszej antenie. Zespoły, które działały przez tyle lat, mają to do siebie, że każdy ma jakiś ulubiony okres tego zespołu. Ktoś z Państwa pomyśli o czasach z Peterem Gabrielem, ktoś o tych późniejszych, bardziej popowych czasach. Ja lubię Genesis niezależnie od okresu. To jest piosenka z czasów tych bardziej popowych. No i w pierwszych wersach Phil Collins zaśpiewa o bardzo gorącym lecie.

Mówiliśmy o zapachach, które lato ze sobą niesie, ale aby te zapachy mogły do nas dotrzeć, to potrzebny jest Summer Wind, letni wiatr. Ta piosenka jest kojarzona z Sinatrą, ale mało kto wie, że jest to niemiecka kompozycja, która zadebiutowała pod tytułem Der Sommerwind i być może jest to jedna z najbardziej romantycznych piosenek niemieckich. My wysłuchamy jej co prawda nie po niemiecku, a po angielsku, zaśpiewa Madeleine Peru.

0: Przypominam, że tematem tej godziny są zbliżające się wakacje i lato. Kolejna piosenka jest bardzo letnia, bo jest to utwór o wędkowaniu. Ja nie wędkuję, być może ktoś z Państwa lubi wędkować, ale wydaje mi się, że w wędkowaniu wcale nie chodzi o to, aby koniecznie coś złapać na haczyk, tylko po prostu o to, aby miło spędzić czas, a Taj Mahal, który jest autorem piosenki Fishin' Blues, nagrywał ją wielokrotnie, więc na pewno bardzo ją lubi i ostatnio nagrał ją w tym roku. I to w niezwykłej wersji, ponieważ towarzyszą mu muzycy z Meksyku oraz z Hawajów.
1: That's feeling really good. Oh, you rolling? Oh, tell me that, man.
2: Let me know. Man, yeah, just in case.
1: Okay. So the introduction goes right. I do.

Panu Tadżowi towarzyszyli m.in. Dawid Hidalgo, znany z zespołu Los Lobos, i meksykański zespół Los Senzontles. Senzontles to są małe meksykańskie ptaszki, które ponoć bardzo ładnie śpiewają. Może ktoś z Państwa widział kiedyś takiego ptaszka? Jeśli tak, proszę dać znać. A zespół Los Senzontles nagrał aż 3 płyty z coverami amerykańskich piosenek i ten utwór mogą Państwo dobrze znać z wersji Davida Bowiego.

kalendarzu jeszcze wiosna, a u nas w pierwszej godzinie etykiety zastępczej w Radiu Nowy Świat już lato. A skoro lato, kolejny utwór nosi tytuł 105 stopni. Tutaj nie chodzi o temperaturę w piekarniku, ale o temperaturę powietrza, bo ponieważ jest to piosenka amerykańska, chodzi tutaj oczywiście o stopnie Fahrenheita. I gdyby przeliczyć to na stopnie Celsjusza, ja już to sobie zrobiłem i wychodzi, że tych stopni jest 40. No to jest gorąco, takich upałów chyba nie chcemy, niemniej jednak Tom Petty taką piosenkę nam zaśpiewa.

Tom Petty śpiewał o 105 stopniach Fahrenheita, a my podkręcamy jeszcze temperaturę, ponieważ kolejny utwór nosi tytuł 110 stopni. No i to się wydaje różnica nie taka znacząca, ale jeśli się wsłuchamy, to Geneva Magnus śpiewa, że jest 110 stopni w cieniu. W cieniu, więc naprawdę gorąco, przeliczając na lepiej znaną nam skalę Celsjusza, 43 stopnie. Piosenkę napisał John Fogerty, znany z Creedence Clearwater Revival, a jak już wspomniałem, zaśpiewa ją Geneva Magnus.

110 stopni Fahrenheita w cieniu, tak śpiewała Geneva Magnes. W tej kompozycji niezwykłe jest to, że ona snuła się leniwie, tak jak leniwie snuje się życie przy takich temperaturach. Dziś w Warszawie, jeśli dobrze temperaturę odczytałem, mamy 28 stopni zaledwie, w skali Celsjusza oczywiście, a ja już się snuję, a co dopiero jak przyjdą większe upały. Spokojnie snuje się również dobrze znana piosenka Summertime, kompozycja George'a Gershwina, a wykona ją dla nas Jimmy Riggs.

0: dry your eyes. Heard that what you cried about, boy. You know your daddy's rich, pockets jammed, and your mama got good pretty looks. Shut up there. Ha, ha, ha, ha, ha. Don't cry, child.
1: Mówiłem o upałach i o piosenkach, które spokojnie się snują, a tymczasem Państwo przestali do mnie pisać i być może jest to sprawa moich wyborów muzycznych, więc zachęcam do kontaktu tomasz.giemza@nowyświat.online. I aby nieco Państwa rozruszać, sięgam do drugiej połowy lat 70., ponieważ uważam, że ten czas w muzyce był bardzo przebojotwórczy, a przecież obiecywałem dziś Państwu przeboje na nadchodzące wakacje, więc dajemy już sobie spokój z piosenkami, które się snują. I sięgam po pierwszą płytę Billy'ego Oceana. Ktoś mógłby zapytać, co ta piosenka ma wspólnego z latem i z wakacjami, więc odsyłam do okładki tej płyty. A na tej okładce Billy Ocean ma letni kapelusz, ma na sobie letnie kolorowe ubrania i wygląda na osobę bardzo zadowoloną, która wyczekuje lata. Nie wiem, czy był równie zadowolony, jak śpiewał tę piosenkę, którą usłyszymy, ponieważ jej tytuł to Baby, Love Really Hurts Without You.

Billy Ocean i Love Really Hurts Without You. Jestem ciekawy, czy udało mi się wskrzesić tę piosenkę jako wakacyjny przebój na rok 26. I mówiłem przed momentem, że druga połowa lat 70. była moim zdaniem bardzo przebojotwórcza. Niektórzy myślą tak o latach 80., ale ja będę się upierał, że to końcówka lat 70. była pod tym względem niezrównana i zostajemy jeszcze w tym okresie. Dancing in the Moonlight, piosenka o tańcach w świetle księżyca, długą letnią nocą. Jedno mi się tylko w tym tekście nie zgadza, może traktuję go zbyt dosłownie, ale przecież latem noce nie są długie, a są krótkie, chyba że na drugiej półkuli. No ale to są muzycy z Irlandii, a Irlandia przecież jest na tej samej półkuli, na której i my jesteśmy. No dobra, zostawmy to i po prostu posłuchajmy, słyszymy się w kolejnej godzinie po serwisie informacyjnym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Monika Piątkowska, wspólną kandydatką KO i PSL-u na prezydenta Krakowa. Przedterminowe wybory odbędą się w tym mieście w wyniku odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego.
2: Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem.
3: Wdamy kandydatkę na prezydentkę Krakowa od lat. To będzie wielka, wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli i mieszkańcy Krakowa. My możemy z Władkiem pomóc. Na pewno nie będziemy przeszkadzać.
4: Widać, że masz tą determinację. Twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat. To jest wielkie marzenie.
1: Mówili Monika Piątkowska, premier Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W wyborach na prezydenta Krakowa wystartują też między innymi z ramienia PiSu Michał Drewnicki, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego. Data wyborów w Krakowie nie jest jeszcze znana. Zarzut spowodowania wypadku w ruchu kolejowym dla kierownika pociągu, którego błędy doprowadziły do tragicznego zdarzenia w Woli Birwieckiej. Podejrzany nienależycie obserwował peron, nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka, że pociąg będzie ruszał i przedwcześnie nadał sygnał do maszynisty. 17-letni Dominik, pomagający kobiecie z wózkiem, stracił obie nogi oraz część dłoni.
5: W ramach tego zarzutu prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem, kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka, narażając ich na niebezpieczeństwo upadku na peronie w momencie odjazdu pociągu i przedostanie się pod pudło tego pociągu.
1: Przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Od dziś w Sejmie można oglądać wystawę 15 powodów. Ma ona przekonać polityków do ograniczania dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Ekspozycję przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jej autorzy apelują o wprowadzenie w Polsce wieku cyfrowej dostępności na poziomie 15 lat oraz skutecznych metod weryfikacji wieku użytkowników internetowych platform.
6: W naszej kampanii 15 powodów przedstawiliśmy 15 negatywnych zjawisk, z którymi stykają się dzieci, korzystając z mediów społecznościowych. Te zjawiska multiplikują różne problemy u dzieci, które nie zaistniałyby, gdyby ten temat został zaopiekowany.
1: Wskazywała na naszej antenie Katarzyna Katana z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja liczy, że wystawa będzie początkiem szerszej debaty o obecności dzieci w mediach społecznościowych i doprowadzi do konkretnych zmian w prawie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Etykieta zastępcza.

Dzień dobry raz jeszcze, mówi Tomasz Giemza, realizuje Grzegorz Muranowicz. Przed momentem dotarł do mnie mail od pana Przemysława, ponieważ w pierwszej godzinie było o nadchodzących wakacjach, również o nostalgii, o wspomnieniach i pięknie pan, panie Przemysławie, to wszystko opisał, ale w tej godzinie już będzie coś zupełnie innego. Wkroczyliśmy z piosenką Toma Russella, w której śpiewał, aby nie igrać z wysokim napięciem, z tym, że to wysokie napięcie to była metafora pewnych emocji, z którymi igranie również czasem źle się kończy. Aczkolwiek to przypomniało mi taką fotografię, na której znajdowała się tabliczka zawierająca ostrzeżenie, aby kabli, aby przewodów wysokiego napięcia nie dotykać, ponieważ grozi to śmiercią i karą w wysokości $200. Bardzo mi się ten zamysł podobał, że gdyby znalazł się ktoś taki, kto śmierci się nie boi, to być może ta kara w wysokości $200 mogła go odstraszyć. Tom Russell zaśpiewa raz jeszcze, a jest to człowiek przeciekawy. On jest muzykiem, jest malarzem, jest felietonistą, ale kiedyś był kryminologiem i dlatego ta piosenka, w której on troszkę o swojej przeszłości opowie, nosi tytuł Criminology.

Jak zawsze czekam na listy od Państwa, które można kierować na adres tomasz.giemza@nowyświat.online. Tak zrobiła pani Monika, która pisze, że słuchając Radia Nowy Świat wyławia utwory na zbliżającą się zwolna imprezę urodzinową. Bardzo się cieszę, jeśli pani wyłowiła również coś z moich propozycji, acz Tom Russell, który właśnie zaśpiewał, to chyba nie jest imprezowa muzyka, ale sięgnąłem po niego, ponieważ on w tym utworze opowiadał o swoich licznych przygodach, również o swoich przygodach w Afryce i o swoim pobycie w Nigerii, kiedy za robienie fotografii aresztowała go policja polityczna uzbrojona w długą broń i było nieco strasznie, ale cała wizyta skończyła się bardzo dobrze i Tom Russell mógł poznać legendę nigeryjskiej muzyki, Victora Uefo, z którym miał też okazję pograć. Uefo to wokalista i gitarzysta i posłuchajmy teraz trochę muzyki prosto z Nigerii.

Śpiewał i grał Victor Uefo, a teraz przenosimy się z Afryki do Ameryki. Niby się przenosimy, ale jednak jedną nogą ciągle w Afryce pozostaniemy, ponieważ płyta zatytułowana No Matter the Season, za którą odpowiada Amon, składała się z sampli wziętych właśnie z muzyki afrykańskiej, z muzyki z lat 60. i 70. Ja już tę płytę kiedyś prezentowałem, ponieważ ona bardzo mi się podoba. Wiem, że Jan Janczy też kiedyś tę płytę prezentował, ale ponieważ jest to płyta znakomita, to przecież nie zaszkodzi posłuchać raz jeszcze. Amon i Good News.

Panie Marku, bardzo dziękuję za wiadomość i wykonawca, którego pan w tej wiadomości wymienił, ja już wiem, że on pojawi się na naszej antenie również w niedzielę. Śpiewał Eamon i tak jak mówiłem, piosenki, które znalazły się na płycie No Matter the Season, złożone były z sampli wziętych z muzyki afrykańskiej, więc przeprawiamy się z powrotem z Ameryki do Afryki. Mimo, że daleko, to tak sobie skakać będziemy w tej godzinie. I jednym z artystów, po którego Eamon sięgał, był Bola Johnson. Posłuchajmy.

Po raz drugi dzisiaj słuchaliśmy muzyki nigeryjskiej. Teraz przenosimy się niedaleko, przenosimy się do Mali. Jednym z najbardziej znanych na świecie muzyków malijskich jest Ali Farka Touré. Ali Farka Touré miał syna, ale robił wszystko, aby syn w jego ślady nie poszedł. Uważał, że to nie jest dobre życie i wręcz zabraniał synowi zainteresowania się muzyką, ale trudno jest takie zakazy egzekwować, dlatego ten syn, którym był Wiu Farka Touré, w sekrecie uczył się muzykowania. I taki właśnie tytuł, czyli The Secret, nosi jego album z roku 2011, w którym brało udział wielu amerykańskich muzyków, więc znowu mamy tutaj połączenie afrykańsko-amerykańskie i razem z Wiu Farką Touré zaśpiewa Dave Matthews.

Skoro w tej godzinie podróżujemy raczej swobodnie, to przenosimy się z Mali na Kubę. I mało kto wie, że Buena Vista Social Club, projekt, zespół bardzo znany, miał być początkowo projektem, który miał połączyć muzykę malijską z muzyką kubańską. Ale wyszło tak, że zakontraktowani już malijscy muzycy z jakiegoś nieznanego do dziś powodu na Kubę dopłynąć nie zdołali. I skończyło się na tym, że w tym projekcie spontanicznym wzięli udział muzycy kubańscy, bardzo często ściągani już z emerytury, a resztę historii to już znamy. Posłuchajmy.

Ten utwór niezmiennie kojarzy mi się z rzeczami, o których mówiłem w pierwszej godzinie, to znaczy po pierwsze z upałem, a po drugie z nostalgią. Buena Vista Social Club był to w założeniu projekt bardzo nostalgiczny. Kolejny utwór również będzie to utwór kubański. Ja ten utwór już prezentowałem niedawno w porannej mannie, ale wracam do niego, ponieważ bardzo mi zależało, aby zestawić te dwa utwory ze sobą. Bo o ile w wykonaniu Buena Vista Social Club słyszeliśmy spokojną nostalgię, to w tym utworze, który wykonają kubańscy hip-hopowcy Orishas, została wykorzystana ta sama melodia, ale ta spokojna nostalgia została zamieniona na młodzieńczy gniew. Posłuchajmy utworu pod tytułem Cinco, Tre, Siete, Q.

Orishas nie tylko melodycznie, ale również tekstowo nawiązywali do Buena Vista Social Club, którzy byli dla nas punktem wyjścia do podróży na Kubę. I ja już kiedyś mówiłem, że ten zespół Buena Vista Social Club nie sformował się sam. Za ten pomysł odpowiadał amerykański gitarzysta i producent Ray Cooder. No więc jest to znakomity pretekst, abyśmy posłuchali również tego wykonawcy.

Dziękuję za listy, dziękuję za miłe słowa panu Janowi i panu Darkowi. Być może państwo zauważyli, że ja od początku tej godziny układam sobie taki muzyczny łańcuch. Staram się o to, aby jedna piosenka wynikała z drugiej. Mówiłem o tym, że Ray Cooder bardzo interesował się muzyką afrykańską, afrokubańską, malijską, ale te inspiracje z pewnością przyszły do niego nieco później, a ponieważ był dzieckiem wychowującym się w Ameryce, no to nie trudno się domyślić, że zaczynał od amerykańskich podstaw, takich jak Johnny Cash. W kolejnym utworze Ray Cooder raz jeszcze zaśpiewa o swojej fascynacji muzyką Johnny'ego Casha. Ja to bardzo lubię, kiedy wykonawcy w swoich piosenkach wracają do swoich idoli. On tutaj będzie śpiewał, że w swoich szkolnych czasach nie mógł się skupić na zajęciach szkolnych, ponieważ w głowie miał tylko te piosenki. No i do tych piosenek wyraźnie nawiązuje. Jeżeli słuchają nas fani Johnny'ego Casha i mają państwo trochę wolnego czasu w tym momencie, to polecam wsłuchać się w słowa i wyliczyć sobie nawiązania do konkretnych utworów z repertuaru Johnny'ego Casha.

tej piosence Raya Kudera było nawiązań do Johnny'ego Casha co niemiara, ale ja pozwalam sobie wytłuścić jedno z nich, to znaczy piosenkę Big River,

Panie Marku, bardzo dziękujemy za powrót do grona osób patronujących. Może Johnny Cash nieco w tym pomógł, a Johnny Cash inspirował muzyków również za oceanem. I przeprawiamy się do Wielkiej Brytanii, aby posłuchać zespołu Alabama Three. Pomimo, że oni mieli Alabamę w nazwie, a ich lider nosił kowbojski kapelusz z szerokim rondem, to był to zespół z londyńskiego Brixton. No ale tutaj dochodzimy do takiej sprawy, która nazywa się marketing. Jeżeli młody zespół występuje w Londynie i powiedzą, nawet skłamią w tym przypadku, że są zespołem z Alabamy, no to na pewno na publiczność działało jak magnes i dlatego tak to sobie wymyślili. No i w tym miksie, który oferowali, było sporo akcentów muzyki country i usłyszymy utwór pod tytułem Hello, I'm Johnny Cash.

Jenny Cash. Bardzo Państwu dziękuję za listy, dziękuję za uwagę. Mówił Johnny Cash, nie, chwila, nie Johnny Cash. Mówił Tomasz Giemza, realizował Grzegorz Muranowicz. A po serwisie informacyjnym do studia wkroczy Ksenia Maćczak i co będzie wówczas? Tak jak w tytule ostatniej piosenki, Keep Calm and Carry On. Do usłyszenia.

Shut your mouth, I don't wanna hear it. Go sit down, come cry down.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi burzami, ulewami i wichurami. SMS-owe ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego. W mocy są także alarmy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego i drugiego stopnia i te obejmują większą część kraju. Monika Piątkowska dołączyła do grona kandydatów na prezydenta Krakowa. To wspólna kandydatka KO i PSL-u.
2: Usłyszałam głos krakowian w kontekście strefy czystego transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy. Usłyszałam głos krakowian w kontekście wysokich kosztów życia. Usłyszałam głos krakowian w kontekście upolitycznienia naszego miasta. Nie brałam udziału w referendum, natomiast szanuję wszystkich, tych, którzy nie wzięli udziału i tych, którzy wzięli udział. Zapraszam do współpracy wszystkie środowiska obywatelskie, zwłaszcza te, które potrafiło się zjednoczyć i miały odwagę wyrazić swoje zdanie.
1: Przedterminowe głosowanie to konsekwencja odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego. Był on także szefem regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej. W wyborach, których data nie jest jeszcze znana, wystartują też m.in. z ramienia PiSu Michał Drewnicki, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie sporu z Ukrainą. Ten trwa w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego. Polski premier zaapelował wczoraj do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność.
3: Zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Rolą prezydentów w takiej sytuacji jest znalezienie dobrego rozwiązania. Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów i tak jak powiedział to kiedyś prezydent Nawrocki, jak był szefem IPN-u, to nie Polska będzie wybierała bohaterów ukraińskiej historii. W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
1: Mówił dziś szef polskiego rządu. Były minister Antoni Macierewicz z zarzutami znieważenia i pomówienia. W czasie posiedzenia Sejmu 11 września ubiegłego roku poseł PiSu nazwał szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców agentami rosyjskimi. Ponadto zarzucił im współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Byłemu ministrowi grozi do 3 lat więzienia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Anna Celińska-Czeniecka, bardzo dziękuję za serwis informacyjny. W stronę domu?
1: W stronę domu. Jeszcze w upale.
4: I jeszcze w upale. To tak do godziny 18, jeżeli zdążysz, to w miarę bezpiecznie i spokojnie. Później ma się zacząć.
5: Nowy Świat po południu.
4: A Grzegorz Muranowicz z kolei, który nas realizuje, zamawia suchą pogodę na godzinę 18. No nie wiem, Grzegorzu, czy się uda, ale będę podpatrywać te mapy pogodowe. Może przynajmniej jedną nogą. 3 minuty po godzinie 16, a zatem rozpoczynamy nieco inny wtorek, a nawet nieco inny tydzień, proszę Państwa, bo kiedy jedni z letniego odpoczynku wracają, inni się na niego wybierają, więc trochę roszad składowych w tym tygodniu będzie, ale wszystkiego oczywiście nie zdradzę. Proszę nas nasłuchiwać. Najważniejsze, że treść się nie zmieni. O co zadbają dziś Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, Jakub Ferlin, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. Do godziny 19 się Państwu polecamy nasze media społecznościowe, naszą pocztę do kontaktu, popołudnie@nowyświat.online i nasz telefon 224-280-280. Franek Wójcicki melduje, że jest zwarty i gotowy, by z Państwem rozmawiać.

0: Beatlesi na początek wtorkowego popołudniowego spotkania, 6 minut po godzinie 16, mogą Państwo dawać znać, gdzie już Państwo mokną i mam nadzieję, że żadnych nawałnic przynajmniej na razie nie ma. W tych prognozach, które ja mam, no dzisiaj pogoda będzie dynamiczna, ale mam nadzieję, że nic złego do końca dnia się nie wydarzy. Ale są pewnie Państwo ciekawi, co w programie dziś przygotowaliśmy. Na początek premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali kandydatkę na prezydenta Krakowa.
1: Jestem bardzo szczęśliwy.
2: Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie. Miasta, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna.
0: Monika Piątkowska to wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytanie, czy nastąpiła refleksja po tym, co wydarzyło się w Krakowie, i to już pytanie, które za chwilę zadam Klaudiuszowi Slezakowi, który z nową energią znów przygląda się polskiej polityce, a jego relacja za kilka minut. Po godzinie 17 męski problem z długowiecznością. Z czego wynika różnica w długości życia kobiet i mężczyzn?
3: Bo mają więcej głupich pomysłów.
4: Tylko to?
3: Generalnie to bardziej są chętni do różnych używek.
4: A może mniej dbają o swoje zdrowie po prostu?
3: To też na pewno. Tak patrząc na moim przykładzie, zdecydowanie można się pod tą tezę podpiąć.
0: A jak wygląda teza naukowa? Dlaczego polski mężczyzna znika z tego świata średnio 7 lat wcześniej niż polska kobieta? Czy panowie są po prostu genetycznie zaprogramowani na krótsze życie? Czy może sami na własne życzenie skracają sobie ten zegar? O tym po 17.30 porozmawiam z dr Ewą Kępisty i Jeznach i jedyną w Polsce specjalistką medycyny męskiej. A po godzinie 18 przyjrzymy się planom, marzeniom, ale i brutalnej rzeczywistości, z jaką mierzą się młodzi Polacy wkraczający na rynek pracy.
5: 1 na 4 osoby podkreśla, że to brak środków jest dla nich największą barierą w realizacji zawodowych planów.
6: Ilość ofert pracy na tym poziomie juniorskim, powiedzmy, po prostu znacznie maleje.
7: Pamiętam historię osoby, która tak nudziła się na stażu, bo dano jej tak podstawowe zadania, gdzie przygotowywała jakieś prezentacje, że kiedy firma po 3 miesiącach chciała ją zatrudnić, ta młoda osoba powiedziała, że nie jest zainteresowana.
0: Najnowsze badania pokazują, że co czwarty młody Polak nie realizuje planów zawodowych przez finanse. No to jak pomóc młodemu pokoleniu rozwinąć skrzydła i czy rynek pracy ma szansę stać się bardziej elastyczny? Między innymi o tym po 18.30 z Ulą Zając, Paładyną, ekspertką do spraw rynku pracy, porozmawia Olga Bobienko. A czy Państwo pracują w swoim wymarzonym zawodzie, czy pasja przegrała może z opłacaniem rachunków, a może ktoś jednak nie dał za wygraną i na przykład przekwalifikował się, by dać szansę marzeniom? W tej kwestii też liczę na Państwa głosy. 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online.

0: 12 minut po godzinie 16. Pani Alicja w grupie patronackiej daje znać, że Gdynia się melduje. Z Gdańska kropi i wieje. No to pani Alicjo, wiać będzie jeszcze bardziej, bo ten front oczywiście z zachodu cały czas przesuwa się na wschód, ale o prognozie pogody to więcej opowiem państwu mniej więcej za 20 minut. Tymczasem polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie zyskuje nową bohaterkę. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego rządowa koalicja stawia na jedną kartę. Wspólną kartę i wspólną kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na senatorkę Monikę Piątkowską. Oficjalne poparcie Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza ma być przepustką do zwycięstwa w nadchodzącym starciu. Czy doświadczenie w zarządzaniu miastem i silne zaplecze w Warszawie wystarczą jednak, by fotel prezydenta przejąć? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami po dwutygodniowej przerwie. Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Jestem, wróciłem cały i zdrów. Więc
0: nie tęskniłeś, rozumiem, cieszę. Za nami.
1: Tęskniłem. Tęskniłeś. A dlaczego już by nie?
0: Myślałam, że nie tęskniłeś. Miałeś takie okoliczności przyrody i w ogóle, że pomyślałam, że już nawet zastanawiałeś się, czy wracać.
1: Miałem ten przywilej i wielką przyjemność, że w Rwandzie, bo tam właśnie byliśmy, byłem także z naszymi słuchaczami, więc temat radia naturalnie się też pojawiał, a jakżeby inaczej.
0: No jasne, a śledziłeś troszkę to, co u nas?
1: Pozostanę na słowie troszkę. I to takie bardzo, bardzo troszkę. A propos tego, co się działo, więc mniej więcej wiem. W szczegóły się nie zagłębiałem, ale tak nagłówkowo trochę to śledziłem, bo tam zupełnie inne przeżycia i doznania miały znaczenie. Chociaż na całe szczęście nie było aż tak intensywnych dwóch tygodni, żeby to trzeba było tutaj w wielkie szczegóły się zagłębiać. Mniej więcej wiem, co się działo, ale oczywiście trochę do nadrobienia mi pozostało, więc...
0: Będziesz miał jeszcze okazję. Tak, to pierwszy dzień po urlopie, więc na pewno państwo ewentualnie jakieś niedociągnięcia ci wybaczą, ale też...
1: Mam nadzieję,
0: ale też myślę sobie, że ich specjalnie nie będzie, wszak przecież wiedziałeś, co się dzieje w Krakowie wyjeżdżając, bo to był akurat chyba ten moment, jeżeli dobrze pamiętam, więc teraz masz właśnie odsłonę nową tego, co już po tym, co się wydarzyło w Krakowie. No i mamy kandydatkę. Pytanie. No właśnie. Czy ta kandydatka wygra i czego potrzebują krakowianie?
1: Też dodajmy, Kseniu, że moment jest bardzo ciekawy, bo teoretycznie wybory samorządowe i wybory parlamentarne mają ze sobą niewiele wspólnego. No bo przecież znowu teoretycznie powinniśmy, wybierając włodarza miasta, myśleć o tym, kto najlepiej to miasto będzie zarządzał, kto będzie dbał o czyste chodniki, wywóz śmieci itd., itd. No bo o to chodzi generalnie w samorządzie. Trochę upraszczając oczywiście, ale tak. Natomiast wiemy doskonale, że wyniki samorządowe mają znaczenie dla wyników parlamentarnych. Podam przykład. Nie wiem, czy pamiętasz, w kadencji jeszcze jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, mówię o rządzeniu w kraju, to przesunęli nawet wybory samorządowe po to, żeby odbyły się po wyborach parlamentarnych.
0: Mm-hmm, tak, pamiętam.
1: Dlaczego? Bo wiedzieli, że w samorządowych wyborach mogą mieć porażki, zwłaszcza w dużych miastach, ale w tych mniejszych też. To mogło za sobą pociągnąć, oni tak przewidywali, falę tego, że przegrają. Stało się inaczej, niż oni przewidywali, bo w 23 roku, mówimy o październiku, przegrali wybory parlamentarne, a potem już to się potoczyło inaczej i te wybory samorządowe. Też od razu mówię, że to nie jest tak łatwo zestawiać ze sobą wybory samorządowe. Tych map jest mnóstwo. Gdzie kto wygrał, w jakich miastach, to też trochę wymyka się tej logice partyjnej warszawskiej, ale jednak ma to dla tej warszawskiej partyjnej polityki znaczenie. Stąd te wybory teraz w Krakowie, w dużym mieście, jednak trochę bastionie wyborców Koalicji Obywatelskiej, choć oczywiście nie do końca, bo to się zmienia. Ja wiem, wszystkie te krakowskie też zawiłości, nie jestem specjalistą od Krakowa, od razu powiem, ale tam też jest trochę tych różnych zawiłości politycznych, mają tu znaczenie, ale jedno z największych polskich miast, drugie co do wielkości, wybory odbywają się na mniej więcej rok przed wyborami parlamentarnymi, to będzie bardzo ważny sprawdzian dla Koalicji Obywatelskiej i dla całej koalicji rządzącej. I jeszcze jedna ważna uwaga. Bo to nie jest takie proste przełożenie, że jeżeli udało się odwołać prezydenta Aleksandra Miszalskiego, o którym wspomniałaś, to od razu znaczy, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej jest na straconej pozycji. Przypominam, że to są dwa różne mechanizmy. To znaczy ci, którzy nie poszli na referendum, też wyrażali jakąś swoją oczywiście opinię, bo w wyborach jest trochę inaczej. To znaczy nie pójście jest... No jest oczywiście też wyrażeniem opinii, ale ono nie ma takiego wielkiego znaczenia. To znaczy decydują ci, którzy na wybory, do wyborów idą. Natomiast w referendum ci, którzy nie idą, też pokazują swoją decyzję, licząc na to, że może nie będzie odpowiedniej frekwencji. W wyborach samorządowych też przypominam, że ta frekwencja liczy się w zależności od tego, jak wyglądały wyniki w tych wyborach właściwych, więc w tym referendum samorządowym właśnie ta frekwencja jest trochę inaczej liczona i ona ma znaczenie. No więc nie można też tak łatwo, i do tego zmierzam, przełożyć tego, że skoro Miszalskiego udało się odwołać, to Piątkowska na pewno wygra albo nie wygra. Mm-hmm. To też nie jest takie proste w tej całej układance. Na pewno Monika Piątkowska jest zdeterminowana. To zresztą było widać na dzisiejszej konferencji prasowej. Tu też drobne wtrącenie. Konferencja prasowa przedstawiająca kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydentkę Krakowa odbyła się w ogrodach kancelarii premiera. Przy premierze i wicepremierze, co dodam od razu, już widzę, że wzbudza komentarze, że chyba niekoniecznie powinno to być w samej kancelarii premiera. Gdyby tak zrobił na przykład wcześniejszy premier Morawiecki, albo Beata Szydło jeszcze wcześniejsza, to pewnie byłyby komentarze, że jest to jednak wykorzystanie funkcji państwowej do promowania kandydatki partyjnej, co niekoniecznie powinno mieć miejsce. Zwracam na to uwagę, bo ten argument na pewno się pojawi.
0: Ale sugerujesz, że prezentacja powinna zostać dokonana w Krakowie na przykład?
1: Albo na zewnątrz ogrodzenia tejże kancelarii premiera, tak? Bo no, jest to urząd i tutaj premier, co prawda też dodajmy, że konferencja została podzielona na dwie części. Najpierw dotyczyła Krakowa, potem pani Monika Piątkowska konferencję opuściła i dopiero pan premier i wicepremier zostali odpowiadali na inne sprawy i inne pytania dziennikarzy. Ale jednak było to w budynku publicznym, użyteczności publicznej, gdzie funkcja prezydenta Krakowa niekoniecznie jest związana, zwłaszcza partyjna, z prezydentem Krakowa. Znaczy funkcja premiera niekoniecznie jest związana z prezydentem Krakowa. Tak zwracam tylko na to uwagę, że to na pewno też może pojawić się i być wykorzystane w całej kampanii wyborczej. Mówiłem, że kandydatka zdeterminowana. Zwróć uwagę, Kseniu, proszę Państwa, o zwrócenie uwagi na jeden drobny szczegół. Zazwyczaj jest tak na wszystkich konferencjach prasowych, że zwłaszcza w kancelarii premiera, że jest jedna wprowadzająca. Tu akurat pani minister Rucińska, która zazwyczaj pana premiera wprowadza, mówi, że tam, że dzień dobry, że dziennikarze, tutaj pan premier odpowie na kilka pytań. Tak miało być i tym razem. Ale Monika Piątkowska była na tyle zdeterminowana, że nawet minister Rucińskiej nie dała się wypowiedzieć, co zresztą przez chwilę słychać, że pani minister próbowała coś zrobić, natomiast minister Piątkowska wyszła przed szereg, co zresztą uchwyciły kamery, wzbudziło ciekawe spojrzenia pomiędzy premierem a wicepremierem, którzy powiedzieli, no zdeterminowana kandydatka, tak mniej więcej sobie przekazali, to był ten wzrok, a Monika Piątkowska rozpoczęła tak.
2: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, drugiego miasta w Polsce, jeśli chodzi o wielkość, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
0: A to ładne było faktycznie. Minister Rucińska nie zdążyła nawet dzień dobry powiedzieć.
1: Nie zdążyła nawet powiedzieć dzień dobry. No i już Monika Piątkowska poleciała ze swoją kwestią. Oczywiście mówiąc kolokwialnie, po czym dopiero minister Rucińska mogła podziękować za wypowiedź i wprowadzić premiera i wicepremiera. Także to też pokazuje jakąś pewną determinację. Monika Piątkowska nie jest nowa w polityce. Też miała zawiłe losy w tejże polityce, bo poczynając od lewicy przez PSL, w końcu budowanie struktur Polski 2050. Nie wiem, czy pamiętasz, czy Państwo sobie przypominają, to było 3 lata temu. Jeszcze jak nie było tego całego rozłamu w Polsce 2050, na podział z centrum, na wszystkie te no, zawiłości losu Szymona Hołowni, kolacje, niekolacje i tak dalej. To był rok 23, kiedy Monika Piątkowska była szefową struktur w Polsce 2050 i razem z innymi działaczami postanowiła odejść. To był taki pierwszy A właściwie jeden z takich właśnie pierwszych dużych wstrząsów dotyczących partii Szymona Hołowni, kiedy wydawało się, że ta partia może się rozpaść. I właśnie Monika Piątkowska stała na czele tych rozłamowców w Polsce 2050. Nagrali wtedy nawet filmik, ja sobie go odświeżyłem w moim archiwum. Ona się tu wypowiada jako pierwsza i jako ostatnia. Biorą udział w tym filmiku, oczywiście w tych wypowiedziach, także inni działacze, krytykując to wtedy, 3 lata temu, co działo się w partii Szymona Hołowni.
3: Szanowni Państwo, podjęliśmy dzisiaj trudną dla nas decyzję.
4: O opuszczeniu partii Polska 2050.
5: Przyszliśmy tu z głowami pełnymi pomysłów.
6: Sercami pełnymi nadziei.
7: Chcieliśmy zmieniać Polskę na pokolenia.
8: Uwierzyliśmy, że razem z Polską 2050 jest możliwe stworzenie Polski.
9: Solidarnej, bezpiecznej i demokratycznej.
10: Polski równych szans.
11: To, co miało być nowe, okazało się kopią starego.
12: Przed nami najważniejsze wybory w wolnej Polsce.
13: Każdy odpowiedzialny polityk powinien realizować teraz najważniejsze cele.
14: Ratowanie demokracji, wolności i europejskości.
15: Nie możemy zgodzić się na stawianie interesu partyjnego czy osobistego
16: ponad interesem całej demokratycznej wspólnoty.
1: O tyle był to ważny moment, że było to jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, w których Polska 2050 chciała wejść do Sejmu. Udało jej się to potem, a oczywiście trwają dyskusje, czy to dzięki temu, że premier Donald Tusk, jeszcze wtedy nie premier, kandydat na premiera, mówił o tym, żeby głosować na Polskę 2050, czy nie, bo oczywiście Szymon Hołownia twierdzi, że było zupełnie inaczej. Już odkładając trochę tę dyskusję na bok, wtedy właśnie Monika Piątkowska razem z innymi osobami z tej Polski 2050 odeszła. Wróciła do polityki dzięki temu, że Bogdan Klich, który został senatorem z Krakowa, został wysłany na placówkę w Waszyngtonie. Tak, dobrze, dobrze Państwo kojarzą, to jest ten sam Bogdan Klich, o którego jest spór, ciągle nie jest ambasadorem ze względu na tak nieporozumienia między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera. Podobnie jak Andrzej Duda, teraz też Karol Nawrocki nie chce, żeby Bogdan Klich został ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, więc jest ciągle charge d'affaires na tejże placówce. No więc musiały odbyć się, bo przypominam, że do Senatu w okręgi jednomandatowe, do Sejmu jest inaczej, czyli jeżeli zwalnia się miejsce w Sejmie, fotel posła, no to dostaje się kolejna osoba z listy, pod warunkiem, że oczywiście przyjmuje tę funkcję, to stanowisko. Natomiast w Senacie jest inaczej, ponieważ są wybory i okręgi jednomandatowe, no to muszą się odbyć wybory uzupełniające. I właśnie Monika Piątkowska została kandydatką szeroko rozumianej koalicji rządzącej, mimo tego wcześniej odejścia z Polski 2050. To była dość gorzka pigułka dla Szymona Hołowni, no ale ponieważ szła gra o Senat, no to oczywiście trzeba było trochę tę pigułkę przełknąć. No i Monika Piątkowska do tegoż Senatu się dostała. Teraz ma zamiar walczyć właśnie trochę z fotela senatorki o fotel prezydentki Krakowa. Jak mówiłem, po schedzie, po trudnej w prezydenturze Aleksandra Miszalskiego, którego notowania no, spadały. Jak to usłyszałem ostatnio, no, być może prezydent Miszalski myślał, że na kolejnych obietnicach zbudowania metra w Krakowie dojedzie do końca kadencji. Jak się okazuje, to chyba trochę dla Krakowa za mało. Oczywiście parafrazując, oczywiście puszczając oko dla wszystkich krakowian i mając, jak mówię, świadomość, że to jest bardziej skomplikowane, ale trochę jednak upraszczając to, co się tam działo. Więc przed Moniką Piątkowską no, trudne zadanie przekonania do siebie wyborców w Krakowie. Została oczywiście zapytana też o to, czy brała udział w referendum, jak to wyglądało z jej strony i jakie ma plany. Mówiła dzisiaj tak.
2: Tak są skonstruowane przepisy, że aktem demokracji i prawem wyborcy było zarówno pójść do referendum, jak i do tego referendum nie pójść. W związku z powyższym jedna i druga decyzja była wyrazem demokratycznego podejścia. Ja nie brałam udziału w referendum. Uważałam, że Aleksander Miszalski umówił się z mieszkańcami na 5 lat i powinien tą kadencję zakończyć. Natomiast mieszkańcy zdecydowali. Mieszkańcy zdecydowali. Zarówno ci, którzy poszli do wyborów, jak i ci, którzy do referendum, jak i ci, którzy nie poszli. Ja chcę powiedzieć, że bardzo wyraźnie usłyszałam głos krakowian. Usłyszałam głos krakowian w kontekście strefy czystego transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście wysokich kosztów życia. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście upolitycznienia naszego miasta. Nie brałam udziału w referendum, natomiast szanuję wszystkich, tych, którzy nie wzięli udziału i tych, którzy wzięli udział w referendum. Zapraszam do współpracy wszystkie środowiska obywatelskie.
1: I to chyba będzie największe wyzwanie przed Moniką Piątkowską, ale także całą koalicją rządzącą, żeby tych, którzy do tej pory zachęcali do nie pójścia do referendum, a właściwie zniechęcali do pójścia do referendum, teraz zachęcić do tego, żeby poszli właśnie i zagłosowali.
0: Wybrali akurat tę kandydatkę.
1: I wybrali akurat tę kandydatkę. Dodajmy, że oczywiście Monika Piątkowska nie jest pierwszą osobą, która zgłosiła się jako kandydatka na prezydentkę Krakowa. Dodajmy, że też sprawa nie była prosta, bo koalicja rządząca już od jakiegoś czasu poszukiwała swojego kandydata. Rafał Sonik to był jeden z tych, o których jeszcze dzisiaj rano się rozmawiało, że może on, że był nakłaniany, ale on ostatecznie się nie zdecydował. Były kierowca rajdowy i biznesmen.
0: Podobno jego kalendarz z kalendarzem premiera się nie pokrywały. Co już było takim wyraźnym sygnałem, że tutaj może coś pójść nie tak.
1: Tak, zdecydowanie. No, na giełdzie nazwisk pojawiły się nazwiska profesorów. Jak to w Krakowie zresztą lubi być, też dodajmy. Andrzeja Szaraty, Jerzego Lisa czy Tomasza Grodzickiego. Podobno żaden z nich się nie zdecydował. Gdzieś tam na giełdzie nazwisk pojawiło się też Bartłomiej Sienkiewicz czy Paweł Kowal, którzy mieliby próbować swoich sił, ale ostatecznie, jak słyszysz, postawiono na Monikę Piątkowską, zdeterminowaną, co już ustaliliśmy. Zresztą tak też była przez premiera Tuska przedstawiona. Pytanie oczywiście, czy sam premier Tusk się zaangażuje, bo ile Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi może jest łatwiej, no bo sam z Krakowa, o tyle premier Tusk zwrócił uwagę, że przy rosnącym napięciu, przy odwołaniu Aleksandra Miszalskiego właściwie się tam nie angażował. Nie było go tam, nie pojechał bronić Miszalskiego, widocznie mocno śledząc badania opinii publicznej i wiedząc, że sprawa jest z góry przegrana. Teraz może chcieć wspomóc Monikę Piątkowską, która ma szansę, trochę znając Donalda Tuska, obserwując jego politykę przecież już od wielu lat, wiem, że on wyzwania lubi. Jak chociażby w roku 23, kiedy no, szanse na wygraną były niewielkie całej koalicji rządzącej, a jednak się tego podjął. Więc zobaczymy, czy on sam się w to zaangażuje, biorąc też wtedy, dodajmy, bo to jest dwoje babka wróżyła, odpowiedzialność za ewentualną przegraną. Z kim przegraną? Bo to też dodajmy, że Monika Piątkowska nie jest jedyną kandydatką, bo tu tych kandydatów jest sporo. Michał Drewnicki, to Prawo i Sprawiedliwość, Bartosz Bochańczyk, Konfederacja, Daria Gosek-Popiołek, Lewica, Aleksandra Owca, Partia Razem, Grażyna Zofia Świat, Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski, Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracja Polska, Marian Banaś, no to oczywiście tego zawodnika nie trzeba przedstawiać, były prezes Najwyższej Izby Kontroli i przewodniczący Rady Stare Miasto Jan Hoffman. To on zresztą zainicjował to odwołanie Aleksandra, to referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego. Prawdopodobnie będzie także startowała Marta Ratuszyńska z ugrupowania Dobry Radom. Ale te wszystkie osoby, które wymieniłem, może nie są takim zagrożeniem dla Moniki Piątkowskiej, jak jedna bardzo ważna osoba w wyborach w Krakowie, czyli Łukasz Gibała. To jest ten zawodnik i ten kandydat, który w pierwszej turze wyborów samorządowych z Aleksandrem Miszalskim wydawało się, że nie ma wielkich szans. Ale potem, kiedy doszło do drugiej tury, on do tej drugiej tury wszedł, to Miszalskiego i Gibałę dzieliły tylko 2 punkty procentowe. Więc Gibała miał wszelkie szanse, były poseł zresztą, żeby zostać prezydentem Krakowa. I na razie nie potwierdził oficjalnie swojego startu. Ale jeśli wystartuje, to będzie najpoważniejszym rywalem Moniki Piątkowskiej. Tak zresztą też dzisiaj potwierdzał to Donald Tusk.
17: I oczywiście zanim z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem zdecydowaliśmy się, czy odważyliśmy się zapytać panią senator, idziesz tam, walczysz, bo znaliśmy odpowiedź, to ja oczywiście też poprosiłem o zbadanie sytuacji, jak wygląda ten krajobraz polityczny po bitwie i przed bitwą w Krakowie. I z badań oceny tej sytuacji, ale przeprowadzonej przez profesjonalnych badaczy opinii publicznej, wynika w tej chwili dość jednoznacznie, że tak, że Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców. Mówię, to nie jest moja opinia. Mieszkam, jak wiecie, i pracuję w Warszawie, jestem gdańszczaninem, więc nie jest moją rolą wtrącać się w opinię mieszkańców Krakowa na temat tego, kto powinien rządzić Krakowem, ale badania wskazały jednoznacznie, że tak, że to jest ta alternatywa.
1: No i to niewątpliwie będzie bardzo ciekawy pojedynek, jeżeli do niego dojdzie. Jak mówię, mogący zaważyć na tym, jak będzie wyglądała, będą wyglądały wybory parlamentarne w 27 roku, więc...
0: Klaudiuszu, ale ja ci muszę zadać to pytanie, bo przecież pewnie ty obserwujesz tę politykę nie od wczoraj. Czy ty naprawdę wierzysz w tę narrację premiera o wyśmienitej menadżerce, która ukoi nastroje po referendum? Czy raczej jest to taki, jakbyśmy tego nie nazwali, no klasyczny akt desperacji warszawskiej centrali, która po odrzuceniu propozycji przez właśnie krakowskich rektorów, przez takich ludzi jak Rafał Sonik, no musieli kogoś wystawić z legitymacją, tak? Ryzykując oczywiście kompletną kompromitację i oddanie Krakowa walkowerem Łukaszowi Gibale.
1: Jeżeli pytasz mnie tak zupełnie serio, no to serio? Oglądałem dzisiaj miny pana premiera i... Miałem wrażenie dobrej miny do złej gry.
0: No właśnie, bo dokładnie miałam takie samo odczucie, ale pytam bardziej doświadczonego kolegę, który o polityce pewnie wie więcej niż ja, więc stąd zadaję to pytanie.
1: Żeby nie było, to wcale nie oznacza, że Monika Piątkowska nie ma szans.
0: Nie, absolutnie nie zabieramy, nie, kompletnie.
1: To oznacza, że premier, moim zdaniem, jak go obserwuję i jakoś tam zawodowo znam, ma świadomość wystawienia słabszego zawodnika do tego ringu. Ale jak w wyborach różne rzeczy się przecież dzieją.
0: No ale tak jak powiedziałeś, przedterminowe wybory w Krakowie chyba nie będą zwykłym takim lokalnym głosowaniem, ale kluczowym testem poparcia dla koalicji rządzącej. No i to poparcie liderów z Warszawy oczywiście daje Monice Piątkowskiej potężny mandat na starcie, no ale ten ostateczny werdykt i tak zapadnie przy urnach. A krakowscy wyborcy już nieraz udowodnili, że potrafią pisać własne nieprzewidywalne scenariusze. Jaki napiszą tym razem? Pożyjemy, zobaczymy. Chyba w drugiej połowie września, tak? Dobrze usłyszałam premiera? Poprawnie, Klaudiuszu. Chociaż to jeszcze chyba niezobowiązujący termin.
1: 90 dni od ogłoszenia wyniku referendum, więc 3 miesiące już zostało 2,5, kiedy powinny odbyć się wybory.
0: No to wszystko jasne. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Wracaj do rzeczywistości pracowej.
1: Wracam. Twarde lądowanie.
0: I czekamy na ciebie oczywiście w popołudniowym programie jutro. 16 z małymi minutami.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 16:35 na naszym zegarze, a to oznacza, że sprawdzimy za chwilę, co się dzieje w prognozie pogody.

0: Pogoda.
1: A w pogodzie przez Polskę przetacza się właśnie fala potężnych letnich nawałnic. W tym momencie czoło tego burzowego frontu jest na zachodzie naszego kraju i już zaczyna sięgać ziemi łódzkiej i zacznie się przesuwać na południe, na Podhale i do Tatr. Grzmi już w wielu regionach kraju, a chmury niosą ze sobą niebezpieczne zjawiska. Służby ostrzegają przed ulewami, które mogą błyskawicznie zalewać drogi i piwnice, no i przed gradem. Bardzo groźny jest też wiatr, który w porywach może osiągać nawet 100 km na godzinę, a taki wiatr, jak Państwo wiedzą, potrafi łamać i konary drzew i zrywać linie energetyczne. Synoptycy alarmują, że lokalnie na Mazurach oraz na południowych wyżynach istnieje ryzyko pojawienia się krótkotrwałych trąb powietrznych. W ciągu najbliższych godzin ta burzowa strefa będzie się powoli przesuwać dalej na wschód. Około godziny 20 najgorsza pogoda dotrze na Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jeśli mogą Państwo, to proszę zostać w domach, no i koniecznie proszę przeparkować samochody w bezpieczne miejsca z dala od drzew.

The Heavy i 16.42 na naszym zegarze potwierdzają Państwo, że północna i zachodnia część właśnie w deszczu, ale ten front cały czas się przesuwa na wschód. Do Warszawy około 18 ma dotrzeć, więc jeśli właśnie opuszczają Państwo swoje miejsca pracy, swoje biura, to dobrze, bo być może przed ulewą Państwo zdążą. A wracając do tego, o czym opowiadał Klaudiusz Slezak, to w komentarzach piszą Państwo, że to nie krakowianie odwołali prezydenta Miszalskiego, tylko Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Pan Marek napisał, jakby mieszkańcy Krakowa poszli na referendum, to by prezydenta nie odwołali i w tym rzecz. No to jeśli słuchają nas Państwo teraz w Krakowie, to jakiego prezydenta potrzebują Państwo w tym mieście? Czy po tych ostatnich zawirowaniach miasto szuka właśnie twardego menadżera, który ogarnie inwestycje, ogarnie finanse, a może właśnie wizjonera skupionego na zieleni, na jakości życia? Dynamiczny polityk z Warszawy czy lokalny społecznik? Kto ma większe szanse? No i co to znaczy dobry gospodarz? To też pytanie do Państwa z innych miast, z innych miejscowości. Co Państwo cenią, a czego absolutnie nie, spoglądając na efekty rządzenia włodarzy swoich miejscowości? Jeszcze przez chwilę możemy na ten temat podyskutować. 224-280-280, Franek Budzicki przy naszym telefonie. Popołudnie Małpanowy Świat Online wczytuje się cały czas w to, co Państwo do nas piszą i media społecznościowe też do Państwa dyspozycji.

Uczucia i komety. I 16.47, a przy okazji Matthew w grupie patronackiej naszej pyta, tak z czystej ciekawości, czy odwołany w drodze referendum prezydent miasta może ponownie ubiegać się o ten urząd. Na chłopski rozum jest usuwany z urzędu, a nie pozbawiony prawa do możliwości sprawowania funkcji publicznych. Oczywiście, że może i tutaj nikt, gdyby pan Miszalski chciał, rozumiem, nikt nie może mu zabronić. Tylko pytanie, po co i jaki byłby efekt, skutek tego startu. Szczególnie, że Kraków stoi przed potężnym wyzwaniem, no bo z jednej strony gigantyczne korki i smog, z drugiej strony chyba też potrzeba impulsu gospodarczego, z tego co czytam państwa komentarze. No to pytanie, czy poparcie Donalda Tuska dla Moniki Piątkowskiej to dla państwa atut, bo oznacza realną siłę przebicia w rządzie, czy wręcz przeciwnie? Może właśnie Kraków powinien szukać kogoś zupełnie spoza partyjnej układanki? No i jakie cechy powinien mieć dobry gospodarz? To pytanie do państwa. 224 280 280 popołudnie, małpa, nowy świat online.

I jaki powinien być dobry gospodarz? Pan Piotr napisał: Pani Kseniu, taki, nad wszystkim czuwa dobry gospodarz domu. Nie da zrobić krzywdy nikomu. Marian Banaś pojawia się w Państwa komentarzach jako dobry gospodarz i jego by Państwo widzieli w fotelu prezydenta Krakowa. Nie to, żebyśmy tutaj podpowiadali, po prostu Państwo piszą, a ja innym Państwu o tym opowiadam. No i jeszcze pan Jacek, który napisał, że Kraków nie potrzebuje kolejnego polityka z partyjnego nadania, tylko sprawnego menadżera z batem w ręku. Przestańmy w kółko debatować o wielkiej polityce z Warszawy. My tu toniemy w korkach, brakuje miejsc w żłobkach, a inwestycje ciągną się latami. Szukamy prezydenta, który po prostu wejdzie do magistratu, zrobi audyt finansów, weźmie się do roboty, zamiast błyszczeć na konferencjach. Doświadczenie w urzędzie Piątkowska ma, ale czy nie za bardzo wsiąkła w warszawskie salony? Zastanawia się pan Jacek. No to pytanie oczywiście do państwa i ja czekam na te komentarze. Co to znaczy dobry gospodarz? Jakie powinien mieć cechy? I kogo by państwo w fotelu prezydenta Krakowa widzieli? 16:53.

Family Company i 16.56. To jeszcze pan Marcin, że najlepszego gospodarza mamy oczywiście w Mosinie. Co ciekawe, pierwszy raz obecny burmistrz został wybrany po odwołaniu lokalnego szkodnika właśnie w referendum, a później wybraliśmy drugi raz, no i jak się okazuje, na razie to dobry wybór. W sprawie dobrego gospodarza 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Komisja Europejska proponuje całkowity zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. To jeden z kluczowych elementów przedstawionego dziś 21. pakietu sankcji wobec Moskwy, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Dzisiaj przedstawiamy 21. pakiet sankcji. Koncentrujemy się na sektorach o największym wpływie, czyli energetyce, usługach finansowych i handlu kryptowalutami. A tym razem po raz pierwszy obejmujemy również rybołówstwo. Zakazujemy też wjazdu byłym żołnierzom rosyjskim do Unii Europejskiej. Zakaz ma objąć każdego, kto służył w rosyjskiej armii od momentu napaści na Ukrainę. Ursula von der Leyen zapowiedziała również zamrożenie mechanizmu limitów cenowych na rosyjską ropę do stycznia przyszłego roku, co ma ustabilizować rynki po zamknięciu cieśniny Ormus. Nowe obostrzenia uderzą także w rybołówstwo, sektor lotniczy i tzw. flotę cieni. Chcemy być świadkami i prorokami jedności, zgody i pokoju. To główne przesłanie papieża Leona XIV z Barcelony. Ojciec Święty rozpoczął dziś wizytę w Katalonii od modlitwy w gotyckiej katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. W swoim przemówieniu papież nawiązał do słów Jana Pawła II z 1982 roku, chwaląc gościnność mieszkańców regionu. Podczas modlitwy papież apelował o jedność i zgodę, w jak to ujął, coraz bardziej rozbitym i indywidualistycznym społeczeństwie. Drodzy bracia i siostry, w tym duchu my również w świecie rozdartym wojnami i podziałami, w coraz bardziej rozdrobnionym i indywidualistycznym społeczeństwie chcemy być męczennikami, czyli świadkami i prorokami jedności, gościnności, zgody i pokoju, nawet za cenę poświęceń i wyrzeczeń.
2: Testigos i profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz. Incluso a costa de sacrificios y renuncias.
1: Dodał też, że wierzący powinni rezygnować z tego, co zbędne, by budować na tym, co trwałe. W centrum Barcelony papieża witały dzisiaj tysiące wiernych. 25 lat więzienia za głośne zabójstwo na Nowym Świecie w Warszawie. Stołeczny Sąd Okręgowy skazał dziś Dawida Mirkowskiego, który 4 lata temu śmiertelnie dźgnął nożem 29-latka. Mężczyzna zginął od ciosów ostrym narzędziem po tym, jak stanął w obronie zaczepionych kobiet i zwrócił uwagę agresywnej grupie napastników. Prokuratura i pełnomocnicy rodziny ofiary oceniają wyrok jako surowy, ale sprawiedliwy. Skazany, który przez kilkanaście miesięcy ukrywał się w Turcji, musi również wpłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz bliskich zmarłego. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Trzy minuty po godzinie 17, no to pędzimy dalej.
4: Nowy Świat po południu.
3: Z popołudniowym programem rzecz jasna. Staramy się szybciej niż front burzowy, który przemieszcza się nad Polską, ale jak to wyjdzie w konsekwencji, to bezradnie mówiąc, pożyjemy, zobaczymy. A drugą godzinę rozpoczynamy oczywiście w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A słuchaliśmy Jennifer Lopez.

I 7 minut po godzinie 17 w sprawie gospodarza Krakowa. Widzę, że komentarzowo Państwo są podzieleni, bo pan Tomasz między innymi trochę nie zgadzając się z tym, co wcześniej pan Jacek pisał, odpowiedział, że oczywiście tak, Kraków jest zakorkowany, boryka się z silnym zanieczyszczeniem powietrza i właśnie dlatego świadomi krakowianie pozwolili na odwołanie prezydenta, który doprowadził do znaczącej zmiany w temacie jakości powietrza, wymieniając ogromną liczbę kopciuchów. A teraz, gdy przyszedł czas na udrożenie ulic w centrum miasta wskutek realizacji idei zrównoważonego transportu, dali go usunąć z urzędu. Ha, ha, ha, napisał pan Tomasz. A w sprawie gospodarza, kim jest dobry gospodarz? Pani Karolina napisała, że dobry gospodarz domu nie da krzywdy zrobić nikomu. Wszyscy kandydaci mówią wyborcom to, co chcą usłyszeć, a później ząk. A prawda jest taka, że każde miasto potrzebuje po prostu zdroworozsądkowego i ekonomicznie myślącego włodarza. No właśnie, tylko jak tu takiego, pani Karolino, znaleźć i czy ten samorząd da się jakimś cudem od tej polityki centralnej odciąć? Nie wiem, myślę, że to bardzo trudne, ale jeżeli mają państwo jakieś pomysły, to proszę bardzo, zachęcam do kontaktu. Jeszcze przez chwilę na ten temat możemy porozmawiać.

0: Talking Heads i 12 minut po godzinie 17. Idealny prezydent Krakowa. To chyba rzadkie połączenie, bo z tego co czytam, musi mieć twardą rękę do budżetu, miękkie serce dla mieszkańców, no i długie ręce, żeby sięgać po pieniądze do Warszawy. Pytanie brzmi, czy taki kandydat w ogóle istnieje, proszę Państwa, i z tym pytaniem chyba Państwa zostawię, no bo kampania ruszyła, karty na stole, a kto ostatecznie zasiądzie w fotelu prezydenta, i tak zdecydują krakowianie przy urnach. Swoją drogą, patrząc na najnowsze kandydatury w grze o Kraków, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale mamy silną reprezentację kobiet. I to jest chyba doskonały moment, aby teraz zmienić perspektywę i przyjrzeć się innym niezwykle twardym statystykom, bo choć w polityce panuje względnie równowaga, ale to względnie względna naprawdę bardzo mocno akcentuje, to w statystykach dotyczących długości życia kobiety bezapelacyjnie deklasują mężczyzn.
1: Bo mają więcej głupich pomysłów.
2: Tylko to?
1: Generalnie to bardziej są chętni do różnych używek.
2: A może mniej dbają o swoje zdrowie po prostu?
1: To też na pewno. Tak patrząc na moim przykładzie, zdecydowanie można się pod tą tezę podpiąć.
0: W Polsce mężczyźni żyją średnio o 7 lat krócej niż kobiety i to pokazują najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego. Dlaczego panowie tak szybko opuszczają ten świat? Czy są to biologiczne uwarunkowania? Biologicznie tak zostali zaprogramowani na krótszy dystans? Czy może sami pracują na ten wiek? Na te pytania spróbujemy w tej godzinie popołudniowego spotkania odpowiedzieć.

0: Inches You Were i 19 minut po godzinie 17. Widzę, że temat, którym będziemy się w tej godzinie zajmować, już niektórych z Państwa szokuje, ale tak, tak. Choć w Polsce rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, to mężczyźni znacznie rzadziej dożywają bardzo późnej starości. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna Polka żyje ponad 82 lata, a przeciętny Polak niespełna 75 lat. Różnica wynosi więc około 7 lat i należy, proszę Państwa, do najwyższych w Unii Europejskiej. Z czego to wynika i co wpływa na średnią długość życia? To postanowiła sprawdzić Anna Rokicińska.
1: Główny Urząd Statystyczny pełnymi danymi dotyczącymi długości życia dysponuje za 2024 rok. Trend jest jeden. Żyjemy coraz dłużej, kobiety średnio ponad 82 lata, a mężczyźni prawie 75. Co ciekawe, ta dysproporcja jest różna w różnych regionach Polski, o czym rzecznik prasowy GUS Krzysztof Jedlak.
2: Mężczyźni najkrócej żyją w województwie łódzkim, to jest niespełna 74 lata. Najdłużej w małopolskim ponad 76. Różnice dotyczą też kobiet. Najkrócej kobiety żyją w województwie łódzkim i śląskim, 81 lat, niespełna 81,5 roku. Najdłużej w podkarpackim, tam prawie 84 lata, więc w przypadku mężczyzn ta różnica wynosi ponad 2,5 roku, w przypadku kobiet nieco ponad 2 lata. Natomiast jeżeli chodzi o dysproporcje między płciami, gdzie one są największe, a gdzie są najmniejsze, to największa różnica, jeśli chodzi o średnie trwanie życia między kobietami a mężczyznami, występuje w województwie podlaskim, ponad 8 lat, 8,3. Natomiast najmniejsza jest w województwie śląskim, 6,8, niespełna 7 lat.
1: W Polsce co roku rodzi się więcej dzieci płci męskiej. Na 100 urodzeń dziewczynek przypada około 105-106 chłopców. W pewnym wieku te dysproporcje się odwracają. Dlaczego? Ponownie Krzysztof Jedlak.
2: Chłopców rodzi się więcej i mężczyźni do pewnego wieku przeważają liczebnie nad kobietami, a później te proporcje się zdecydowanie odwracają. I gdybyśmy spojrzeli na średnią, no to wiemy, że w Polsce jest ogółem więcej kobiet niż mężczyzn. 107 Polek przypada na 100 Polaków, ale to wynika z tego, że po prostu mężczyźni we wszystkich właściwie grupach wiekowych umierają częściej niż kobiety. Jest, śmiertelność mężczyzn jest wyższa. To dlatego te proporcje z upływem lat zmieniają się, aż się odwracają i ogólnie liczba kobiet jest wyższa niż liczba mężczyzn w Polsce.
1: Gdy zapytać samych mężczyzn, dlaczego statystycznie żyją krócej, odpowiedź jest rozbrajająco szczera. Ryzykowne zachowania to jedna z przyczyn, ale nie jedyna.
3: Dlaczego facet żyją krócej? Bo mają więcej głupich pomysłów.
4: Tylko to?
3: Generalnie to bardziej są chętni do różnych używek.
4: A może mniej dbają o swoje zdrowie po prostu?
3: To też na pewno. Tak patrząc na moim przykładzie, zdecydowanie można się pod tą tezę podpiąć.
4: To kiedy pan ostatnio był u lekarza?
3: 3 lata temu? 2? Nie, 2 lata temu. Ale to już jak były rzeczywiście problemy.
1: Za skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań odpowiadają między innymi hormony. A ryzykowne zachowania to 5% zgonów męskiej populacji. To widać między innymi w wakacje, gdy plażujemy. Mężczyźni stanowią prawie 90% wszystkich ofiar utonięć. Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Proszę zauważyć, że w Polsce najczęściej toną mężczyźni w sile wieku i potem okazuje się już po sekcji zwłok, jeżeli taka jest zarządzona, że w organizmie był alkohol. Czyli dochodzi pewnie do przeceniania własnych umiejętności, lekceważenia żywności, jakim jest woda, chęć popisywania się przed innymi, a może zwyczajnie po prostu ludzka głupota. No i stąd taka liczba, nie inna.
1: No i do tego dołóżmy choroby. Najczęściej mężczyzn zabijają choroby układu krążenia, na drugim miejscu są nowotwory. Panowie odkładają dbanie o swoje zdrowie na później i czasem okazuje się, że jest już za późno. Swoje obserwacje w tej materii ma dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego.
6: Widzimy to chociażby w profilaktyce, kiedy na przykład teraz nowy program Moje Zdrowie, już widzimy, że tylko 1/3 mężczyzn, a 2/3 kobiet mamy, tak, w zgłoszeniach, więc od razu ta zależność się utrzymuje. No a niestety, ponieważ mężczyźni wcześniej chorują na choroby układu krążenia, no i potem wcześniej umierają. Częściej palą, częściej nadużywają alkoholu i pozostałych używek i też nieprawidłowe odżywianie. Kobiety bardziej o to dbają, jakby jest taką tradycją większą u kobiet dbanie o siebie, a mężczyźni dużo rzadziej to robią.
1: I tu duża rola nas, kobiet, by przekonać mężczyzn do zdrowszego trybu życia. Tak, wiem, czasami bywa trudno, bo upór zwycięża, ale trzeba zawsze próbować i motywować do zmiany diety, większego ruchu, czy choćby oddalenia się na zielone.
0: A my ten temat oczywiście za chwil kilka będziemy kontynuować z naszą gościnią, dr Ewa Kępisty-Jeznach, internistka, specjalistka medycyny męskiej, pojawi się na naszych łączach. No to porozmawiamy z panią doktor o tym, czy można wydłużyć życie mężczyzn i jakim sposobem. Czego też o genetycznych naszych uwarunkowaniach nie wiemy i na co mamy wpływ, a na co absolutnie nie. A jak państwo usłyszeli w relacji Anny Rokicińskiej w Łódzkiem, mężczyźni żyją najkrócej, Podkarpacie, tam najdłużej. Czyżby w Łodzi przemysł ciężki zrujnował zdrowie mężczyzn? Mają państwo jakiś pomysł, dlaczego akurat tak? 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online, zanim pani doktor pojawi się na naszych łączach.

0: 17:29. Wiem, to już czas na prognozę pogody, ale spoglądam jeszcze do tego, co Państwo piszą w sprawie długości życia. Sław dziwi się, że mężczyźni żyją krócej. Ja akurat jutro jadę na obchody urodzin mojego taty. 81, więc chyba zawyżamy statystyki. Pani Karolina z kolei dodaje, że jej mąż się śmieje troszkę. Z przymrużeniem oka proszę potraktować ten komentarz, że na dłuższą metę z kobietami nikt nie wytrzymuje. Ale może to zasługa chromosomu X. My jako kobiety mamy 2 X-y, a panowie 1 X i Y. Może dlatego, zastanawia się pani Karolina, to temat do dyskusji z panią doktor. No to cały czas będziemy sobie krążyć wokół tej zagadki 7 lat, bo dokładnie o tyle dłużej żyją kobiety, średnio oczywiście, ale jednak w wielu krajach ta granica przesuwa się w stronę nawet 10 lat. A na państwa listach oczywiście pojawia się ten czynnik medyczny, czyli że panowie rzadziej odwiedzają lekarzy. Ale czy tylko to? O tym za chwilę w rozmowie z naszą gościnią. No muszą się Państwo jeszcze chwilę uzbroić w cierpliwość, bo...
1: Pogoda.
0: Nie zapominamy szczególnie, że dzisiaj pogoda dynamiczna. Nad Polską właśnie przechodzi wyjątkowo niebezpieczny front burzowy, który wędruje sobie z zachodu na wschód kraju. W tej chwili ten front jest nad centrum, od północy przez centrum po południe i przesuwa się w stronę Mazur, Podlasia oraz Lubelszczyzny, niosąc ze sobą ulewny deszcz, grad i wichury. A wieczorem na północy i w centrum pogoda ma się uspokajać, ale bardzo trudna sytuacja, proszę Państwa, do końca dnia utrzyma się na Śląsku i w Małopolsce. Tam ulewy potrwają najdłużej, a lokalne opady mogą doprowadzić do poważnych podtopień. Synoptycy ostrzegają również przed punktowymi trąbami powietrznymi, które mogą pojawić się na Mazurach, a także na południowych wyżynach. No i służby cały czas apelują o ostrożność, zabezpieczanie balkonów i unikanie parkowania aut pod drzewami.

0: latach 70. w kinach przed głównym seansem wyświetlano dodatek. Obejrzałem dokument opowiadający o człowieku, który przepracował całe swoje życie w sposób szary i monotonny. Pod koniec pracy dostał dyplom, premię, za tą premię poszedł do kawiarni z żoną na kawę i ciastko. Po 50 latach zastanawiam się teraz, a jakie było moje życie zawodowe? Otóż ono było moim życiem. Moim życiem. I o tym właśnie był film Kieślowskiego.
1: To Państwa głos w dyskusji 224-280-280. Pani Antonina jeszcze dodaje, że dbałość o zdrowie to coś więcej niż częstsze wizyty u lekarza. A pani Karolina napisała, jupi, wpadłam, mężczyźni żyją krócej, ponieważ całe życie próbują zrozumieć kobiety, a że to niemożliwe, po prostu są bardziej zestresowani niż my, kobiety. I jak rozumiem, pani Karolino, ten stres ich zabija, tak? No dobrze, to o stres z panią doktor też w naszej rozmowie zapytam.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie dr Ewa Kempisty, Jeznach, jedyna w Polsce specjalistka medycyny męskiej, ale pani doktor jest też specjalistką medycyny ogólnej. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy.
2: Tak, dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
1: Pani doktor, statystyki Głównego Urzędu Statystycznego są bezwzględne. Polki żyją średnio około 80 lat, Polacy zaledwie 73 lata. No to 7 lat różnicy. Biologiczne przeznaczenie czy efekt zaniedbań?
2: Oj, to jest bardzo dużo czynników. Tu o niektórych rzeczy już państwo wspominali w korespondencji z panią redaktor. Na pewno wszystkie one odgrywają jednakową rolę, ale ten cały kompot tych wszystkich przyczyn powoduje naprawdę ogromny problem. I dlatego mężczyźni żyją krócej. No jednym z najważniejszych jest ten X, który my mamy, dwa X-y na chromosomie, a mężczyźni jeden. Więc poprzedniczka pani, która pisała
1: pani Karolina,
2: o tym,
1: tak.
2: Pani Karolina miała świętą rację. Oczywiście. Otóż dwa X-y u kobiet chronią nas przed zmianami infekcyjnymi. Przede wszystkim w COVID-zie. Mężczyźni umierali częściej, mężczyźni chorowali więcej. Statystyki były nieubłagane, jeżeli chodzi o mężczyzn. A więc mężczyźni nie mają odporności. Odporność, gen odpornościowy znajduje się na chromosomie X. I mamy rezerwę genetyczną. My mamy dwa X-y, mężczyźni mają jeden. Ale przez to my też mamy problemy, bo my produkujemy więcej przeciwciał. W związku z tym mamy choroby autoagresywne, autoimmunologiczne, jak choroby Hashimoto, to jest

0: Mężczyźni mają, umierają wcześniej przez to na zawały. Co prawda w okresie przedkwitaniowym nam spadają te estrogeny i wtedy wyrównujemy nadciśnienia z mężczyznami to ryzyko, ale my teraz bierzemy hormonalną terapię zastępczą i w ten sposób też dłużej żyjemy, bo nie mamy tego ryzyka. A więc estrogeny chronią nas przed zawałami, układami krążenia i miażdżycą. Następnie te behawioralne rzeczy, o których żeście Państwo też mówili. Mężczyźni więcej piją, więcej palą, chociaż kobiety zaczynają coraz częściej palić, co niestety może też być dla nich ryzykiem właśnie wcześniejszego umierania. A więc poza tym mężczyźni popełniają częściej samobójstwa. I tutaj idziemy do ostatniej pani, która mówiła o stresie. Tak, mężczyźni przeżywają stres inaczej. My przeżywamy stres emocjonalnie, to znaczy, my w momentach trudnych potrafimy płakać, oni nie płaczą, oni rzadko płaczą. I to jest dla nas pewien wentyl, którym wypuszczamy stresy. A mężczyźni co robią? Ten stres połykają w sobie, nagromadzają, mają stany paniki, stany lękowe, wypalenia zawodowe, bo wstydzą się o tym mówić. My kobiety mówimy przyjaciółkom, my mówimy koleżankom, oni duszą w sobie, aż dochodzi do krytycznego momentu, kiedy popełniają samobójstwa. I to u nas, u kobiet, są to próby samobójcze. Ale u nich to się udaje, bo mężczyźni często robią coś do końca. Także też samobójstwa są jedną z przyczyn. No i wypadki komunikacyjne. Przecież mężczyźni kochają jeździć szybko.
1: Tak, o ryzyku wspominają mężczyźni tutaj,
0: Dużo,
1: tak, w
0: tak,
1: komentarzach.
0: dużo szybciej. No i też są zdani na urazy. Mężczyźni wykonują częściej prace fizyczne, które są związane z urazami. My robimy wypadki kobiety w kuchni bardzo często, ale mężczyźni mają urazy na budowach, mężczyźni spadają z rusztowań, mężczyźni mają bardzo ryzykowne prace, które też skracają im życie. Także proszę popatrzeć, jaka tutaj jest mieszanka tych przyczyn, dla których mężczyźni żyją krócej. No i nie znoszą lekarzy. To jest następne
1: No, to jeszcze o
0: zagadnienie.
1: to zapytam oczywiście pani doktor i przejdziemy do tego. Ale powiedziała pani o tym stresie i o tych emocjach, że kobiety zdecydowanie lepiej sobie z tymi emocjami radzą. A czy mężczyźni mogą się tego nauczyć, czy już są tak biologicznie zaprogramowani, że po prostu, no nie, ten stres ich po prostu zabija?
0: Pani redaktor, kiedyś dzieliliśmy stres na męski i żeński. Męski to był kortyzol, twardy, biznesowy. Też i taki właśnie pracownika na budowie stres, związany też często z czasem, żeby szybko coś wykonać. Natomiast my kobiety miałyśmy inny rodzaj stresu. To była prolaktyna, stres emocjonalny, stres związany z naszymi dziećmi, z ich chorobami, taki miękki, lekki stres. Dzisiaj to wszystko i tak już zostało zmienione. Wielu mężczyzn ma już wysokie prolaktyny, są bardziej czuli, są bardziej miękcy w porównaniu z tym, co kiedyś. A kobiety z kolei robią się twardsze. Czy mężczyźni potrafią? Potrafią być bardziej miękcy, mniej zestresowani, ale czy to im odpowiada biologicznie? Na pewno są twardsi, jeżeli chodzi o stres, i zamykają się w sobie. Jaki tu jest czynnik też naszego wychowania chłopców? Trudno powiedzieć. Czy mogą to zmienić? Na pewno mogą, ale czy kobiety chcą mieć takich mężczyzn właśnie wrażliwców?
1: No,
0: Jedne mówią tak,
1: a
0: drugie
1: inne
0: mówią
1: nie.
0: nie. Więc to jest problem, bo mężczyzna wrażliwy jest może według wielu pań mniej męski, a mężczyzna chce być męski, chce imponować kobiecie swoją siłą fizyczną i psychiczną. I tutaj mamy problem, bo tutaj właśnie byłby moment, w którym mogliby inaczej panowie przeżywać stres.
1: Czyli ten otaczający świat, zmieniający się świat również mężczyznom nie służy. Pani doktor, pani często w wywiadach mówi, że królem męskiego zdrowia jest testosteron. A czy ten król ostatecznie zabija mężczyzn, czy ich po prostu przedwcześnie opuszcza?
0: Proszę panią, w ciągu ostatnich 50 lat żyjemy o 30% dłużej i hormony się o tym na pewno nie dowiedziały. Kobiety nadal wpadają w menopauzę i tracą miesiączki w 50 roku życia, chociaż żyją 90 lat i mężczyźni też. Mężczyźni mają też spadki testosteronu i już mężczyźni w późnym wieku. tego hormonu nie posiadają. Czyli problemy z

0: Ze starzeniem się naszego społeczeństwa są problemami, które są wyzwaniem dla stylu życia, zmiany stylu życia. Ja w moich książkach piszę od wielu lat i używam swojego systemu tak zwanego 5S na życie człowieka. Mówię, jeden minus to jest stres, ale są 4 plusy i tym mężczyźni mogą poprawić swój styl życia i żyć dłużej. To jest sport, sen, seks i sposób odżywiania. Czyli tu mamy też tajemnicę. Czyli temu minusowemu stresowi z 5S-ów możemy się postawić sportem, snem, seksem i sposobem odżywiania. I to jest pewna forma walki właśnie z tą różnicą długości życia między kobietami a mężczyznami.
1: Mm-hmm. Rozumiem. No to siłą rzeczy, bo kiedyś symbolem męskości był pracownik fizyczny, tak, żołnierz. No, stawialiśmy za wzór prawdziwego mężczyznę, kimkolwiek on jest, bo w sumie definicja jest mi nieznana tak naprawdę do tej pory i pewnie ile kobiet byśmy
0: Nikomu.
1: No dokładnie, ile kobiet byśmy zapytały, to tyle kobiet by odpowiedziało zupełnie inaczej, a jeszcze coś zupełnie innego pewnie byśmy usłyszały z ust mężczyzn. Ale dziś taki korporacyjny menadżer, siedzący 8-10 godzin za biurkiem, czy ewolucyjnie męski szkielet i układ krążenia są w stanie przetrwać bez ruch, czy ten właśnie też fotel biurowy to jest największy zabójca testosteronu?
0: To, co pani redaktor powiedziała, to jest powiedziane w punkt. Mężczyzna od milionów lat zawsze był łowcą. Mm. Szedł na ptaka, zwierzę, rybę, łowił, przynosił rodzinie. Dzisiaj odbywa się to oczywiście w postaci zer na koncie. To też jest oczywiście forma polowania, ale zawsze był do tego ruch. I brak ruchu, siedzenie przy komputerze, brak aktywności fizycznej jest jednym z najważniejszych powodów spadku testosteronu mężczyzn, oprócz stresu. Więc stres, który mają nasi menadżerowie, o których pani mówi, czy nawet chłopcy z niższych szczebli jeszcze korporacji, którzy nie doszli do wielkich stanowisk, oni też mają już stresy, bo chcą się piąć dalej. A więc ambicje męskie to jest kortyzol. Kortyzol jest największym wrogiem testosteronu, a testosteron wymaga ruchu i nie chce sportu. A więc jak widzimy, dzisiaj mężczyzna, który robi karierę w korporacjach kosztem swojego zdrowia, no jest narażony na wiele wczesnych problemów, dużo wcześniej niż kiedyś. Do nadciśnienia, do chorób związanych z żołądkiem, z jelitem, a mianowicie nieregularne jedzenie, nieodpowiednie, jedzenie przetworzone, jedzenie szybko. To wszystko odgrywa rolę. Styl życia jest dzisiaj numer jeden w takiej walce z przedłużaniem życia mężczyzny.
1: Mm-hmm. No tymczasem wie pani doskonale i tutaj też nasi słuchacze się do tego przyznają, że mężczyźni omijają gabinety lekarskie szerokim łukiem, wolą udawać, że problemu nie ma. No to skoro sami nie idą do lekarzy, to kto ich ratuje? Pamiętam, kiedyś rozmawiałyśmy troszkę na ten temat i pani w tej rozmowie, zresztą w naszym studiu, wspomniała, że mężczyźni często trafiają do pani gabinetu tylko dlatego, że zostali przyprowadzeni przez swoje partnerki, przez kobiety. Czy w takim razie bez kobiet polscy mężczyźni żyliby jeszcze krócej?
0: Nie ulega wątpliwości, że partnerka przedłuża życie. To jest wszędzie znana historia w wielu pracach statystycznych, pracach na całym świecie, że partnerstwo wydłuża życie mężczyźni. Chociażby nawet w ostrych sytuacjach stresowych, czy w ostrych sytuacjach na przykład upadku, czy zawału, kobieta dzwoni szybko po pogotowie. Ale to już jest ostateczność. Ale kobiety, oczywiście, kobiety dbają bardziej o zdrowie i one wysyłają mężczyzn do lekarzy. Bo nie wiem, czy by mężczyźni tak nie robili. Chociaż, pani redaktor, to się zmienia. Młode pokolenie, co mnie bardzo, bardzo zaskakuje, jednocześnie cieszy. Między 20 a 30 lat zaczyna chodzić do lekarza. Zaczyna dbać o siebie, o swój styl życia. Zaczyna robić sport. Zaczyna być aktywnym, jeżeli chodzi o system prozdrowotny. Ja widzę to bardzo optymistycznie. Gorzej widzę u mężczyzn 45+. Ci nie zawsze, ci w dalszym ciągu udają w Indianów, którzy Indianin bólu się nie boi. No więc, więc w związku z tym oni dalej jeszcze mają ten schemat, to są moje słabości. Jeżeli ja mam jakieś dolegliwości, to jest moja słabość. To jest oczywiście bzdurą. My dzisiaj wiemy, że nowoczesny mężczyzna powinien przynajmniej raz w roku zbadać się, chociażby dla swojej partnerki, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, muszą długo żyć, muszą nam zapewnić dobry układ rodzicielski w domu. Wydaje mi się, że mężczyźni zaczynają coraz bardziej to rozumieć. Gdyby ta audycja miała miejsce 20 lat temu, to bym bardzo narzekała na tych mężczyzn. Dzisiaj troszeczkę widzę to optymistyczniej. Mężczyźni zaczynają dbać o siebie. Nie są to może jakieś milowe kroki, ale pierwsze kroki już stawiają w tym kierunku.
1: Pani doktor, no co skoro pani apeluje o ten roczny przegląd techniczny u mężczyzn, ale kiedy mężczyzna idzie na standardowe badanie, na przykład z pracy, dostaje tam morfologię, OB i glukoza, jak pójdzie na przykład już prywatnie, to się ordynuje pacjentom zupełnie inny zestaw. No to jakie niestandardowe parametry we krwi powinien zbadać mężczyzna, żeby naprawdę dowiedzieć się, w jakim stanie są jego naczynia, serce i inne narządy?
0: No nie wyobrażam sobie, żeby współczesny mężczyzna nie znał swojego testosteronu całkowitego i wolnego. Uważam, że powinien znać swoje wyniki hormonalne, do nich należy też kortyzol, prolaktyna. Musi dbać o swoją prostatę, więc musi zrobić sobie PSA, najlepiej całkowite i wolne, i obliczyć sobie tak zwany wskaźnik PSA, który pokazuje mu ryzyko zachorowania na nowotwory prostaty. Również uważam, że w nowoczesnym świecie mężczyzna powinien sobie zrobić czynnik LP1. To jest genetyczny czynnik, który pokazuje, czy będzie miał skłonność do zawałów i miażdżycy. A więc mamy coraz to nowsze czynniki, z których korzystajmy, szczególnie patrząc na nasze dziedziczenie. Jeżeli wiemy, że ojciec i dziadek chorowali na zawał i na udar, zróbmy to LP1. I jeszcze do tego najlepiej APO-B. To są dwa nowe czynniki, które powiedzą mu, czy jest jakiekolwiek zagrożenie. I wtedy możemy zmienić styl życia, a nawet dostosować leki. Zaczynajmy robić nowoczesne wyniki. Zaczynajmy dbać o to, a nie tylko ten cholesterol i kwas moczowy i kreatyninę. Nie mówiąc już o cukrze. Badajmy cukier 3 miesięcy, a więc hemoglobinę glikowaną. Jest to średnia cukru, bo wiemy, że cukier się zmienia. Wystarczy, że wieczorem zobaczymy jakiś thriller, czy wypijemy drobny kieliszek wina, to rano mamy wysoki cukier, a wcale nie mamy cukrzycy.
1: Pani doktor, ale te badania raz w roku to od pewnego momentu w życiu, nie wiem, po 40 roku życia, czy zalecałaby
0: no
1: pani?
0: Na pewno 40-latek też, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby chłopak, który ma 20 lat czy 25 nie zbadał swojego testosteronu. To jest hormon męski, to jest hormon jego życia, to jest hormon jego seksu, jego potencji, jego jakości plemników, a w ogóle jego mięśni, siły i przemiany materii. Uważam, że każdy młody chłopak co roku przynajmniej powinien zbadać sobie testosteron całkowity i wolny. No i powinien też, jeżeli ma ryzyka genetyczne, iść w tym kierunku, co mieli przodkowie, a nie mieli czynników ryzyka. No bo poprzednie pokolenie i piło, i paliło. Dzisiaj żyjemy coraz to bardziej nowocześnie. Wiemy, że to jest szkodliwe. I jeżeli chcemy szkodzić swojemu zdrowiu, to róbmy to dalej. Ale po co?
1: Pani doktor, to zaraz zapytam o badania, które powinny też wykonywać kobiety, ale jeszcze jedno pytanie mi przychodzi do głowy. Być może pani doktor się uśmiechnie, ale skoro mówimy o tym, że mężczyźni są twardzi, niezniszczalni, to skąd się bierze zjawisko zwane męską grypą, z którego internet tak chętnie się śmieje? Czy to nie uwarunkowania odpornościowe powiązane z hormonami sprawiają, że właśnie nawet zwykły katar jest dla męskiego serca, dla układu krążenia większym obciążeniem niż dla kobiecego?
0: I to jest prawda. To jest wielka prawda i nie możemy się z nich śmiać. Mężczyźni faktycznie właśnie przez ten chromosom X, my mamy dwa X-y, my mamy większą odporność. My inaczej odbieramy ból i jesteśmy bardziej odpornione na bakterie, wirusy. U mężczyzn, którzy mają tylko jeden X-ik, to jest problem. Oni to odczuwają dużo silniej i nie śmiejmy się z ich katarku, czy z ich bólu głowy, czy z ich złego samopoczucia w momencie jakichś przeziębień. Oni naprawdę to odczuwają dużo gorzej niż my. My jesteśmy tutaj przez biologię odpornione. Musiałyśmy przecież wychowywać zawsze dzieci. I to matka natura dała nam, że jesteśmy bardziej odpornione.
1: Pani doktor, no to wracam do kobiet. Powiedziała pani, jakie badania i od jakiego wieku raz na rok taki przegląd powinien sobie zafundować każdy mężczyzna, a kobieta?
0: No kobieta powinna podobne badania robić. Też patrzeć na genetykę w swojej rodzinie, robić badania LP1, APO-B. Następnie zrobić sobie badanie oczywiście lipidogram, żeby chociażby zobaczyć, jak wygląda jej system jedzenia, czy trójglicerydy nie są za wysokie. To jest ważne, bo cholesterol jest dziedziczny, ale trójglicerydy zależą w 100% od tego, co ona je. Następnie powinny również zobaczyć kobiety swój cukier, w tym przypadku hemoglobinę glikowaną, jeżeli nie mają żadnych tendencji cukrzycowych. Następnie powinny sobie sprawdzić kreatyninę, no i hormony. Ja sobie nie wyobrażam, żeby kobieta nie wiedziała, jak wygląda jej estrogen, jak wygląda jej progesteron i teraz uwaga, jak wygląda jej testosteron. Coraz więcej kobiet narzeka na obniżony poziom libido. Mm-hmm. To jest związane z testosteronem. My go też produkujemy. Produkujemy go 10 razy mniej niż mężczyźni, ale my go produkujemy i on też spada. W związku z tym warto i takie hormony zrobić. No i tarczyca. To jest niestety choroba kobiet. A więc T3, T4 czy TSH, a już idealnie z anty-TPO i anty-TG, czyli przeciwciała przeciwko chorobie Hashimoto. Absolutnie uważam, że powinniśmy to robić też, dlatego że nas to dotyczy. No i kobiety powinny badać też swoją prolaktynę. No i kortyzol, hormon stresu. Czy mamy więcej tego twardego męskiego stresu? Czy mamy więcej emocjonalnego i jak do tego podejść?
1: No właśnie,
0: także to absolutnie.
1: Tylko zastanawiam się, dlaczego lekarze nas nie wysyłają na te wszystkie badania, pani doktor. Oczywiście wszystkie
0: może
1: możemy
0: dlatego,
1: zrobić.
0: Może nie wszystkie obejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: No właśnie,
0: To jest inny problem. No nie ma takich społeczeństw, których na to stać. Ja pracowałam wiele lat, 32 lata pracowałam w Niemczech i mogę sobie dokładnie to i przedstawić i wyobrazić. Tam też nie ma tego luksusu, żebyśmy takie badania robili sobie, że tak powiem, z kas, bo tam są kasy, u nas jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli zawsze te badania były finansowane przez pacjentów samych. To już jest bardzo dokładne dowiedzenie się o swoim stanie zdrowia.
1: A co by pani obowiązkowo dodała do tych, które możemy wykonać w ramach NFZ-u? Co pani zdaniem powinno być obowiązkiem, a nie jest?
0: Hormony. Mhm. Hormony. To jest XXI wiek. Najbardziej stres i środowisko. Może tak. Dwa czynniki psują nam XXI wiek, naszą jakość życia. Stres i środowisko. Te dwa czynniki właściwie powodują to wszystko, że nie mamy takiego luksusu, jak było to kiedyś. To jest ciekawe. Teraz się twierdzi, że będziemy niedługo krócej żyć przez chemię, przez plastiki, przez wszystko to, co nas otacza. W związku z tym powinniśmy też iść w tym kierunku, że te hormony, które są bardzo czułe na środowisko i na stres, bardzo czułe, powinny być badane u pacjenta i to powinno o to być rozszerzony pakiet badań na Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: To już na sam koniec, pani doktor, bo wsłuchując się często w głosy lekarzy, słyszymy, że geny to tylko 20-30% naszej długości życia, a reszta to styl życia. Czy to oznacza, że w przypadku mężczyzn te brakujące 7 lat męskiego życia jesteśmy w stanie fizycznie odzyskać i cofnąć ten zegar biologiczny, chociażby właśnie badając się regularnie, prowadząc zdrowy styl życia? Wracając do tego, o czym pani doktor mówiła.
0: Tak jest, to jest te 5S. Mhm. Oczywiście, stawiamy się temu. Mamy genetykę, to jest 25%, 30% różnie to oceniają, 75% czy 70% zależy od naszych zachowań, no to dlaczego tego nie robić? A więc nie palmy, nie pijmy. Jak pijemy, to bardzo rzadko, okazyjnie, w małych ilościach. Natomiast uważajmy na narkotyki, uważajmy na wiele rzeczy, które są szkodliwe, uważajmy na węglowodany, bo ich główne ryzyko choroby wieńcowej, miażdżycy są węglowodany. Mhm. Uważajmy na cukry, które są
1: niemile
0: widziane. Mhm. Tak, wszechobecne. Starajmy się jeść żywność nieprzetworzoną. To jest trudno. W XXI wieku, pracując, tak jak pani redaktor powiedziała, 10 godzin w korporacji, nagle sobie samemu gotować, padniętym przychodząc do domu wieczorem. Więc korzystamy z różnych stołówek, różnie to bywa.
1: Im z diet różnych pudełkowych też, właśnie, ale tak. Może zwracajmy uwagę, co tam też jest, czytajmy składy.
0: Im bardziej świeże jedzenie, tym mamy większe szanse postawić się jednemu z tych negatywnych faktorów, czynników, jakie mamy w naszym życiu.
1: Pani doktor, bardzo żałuję, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie dziękuję za udział w naszej popołudniowej audycji.
0: Ja też dziękuję państwu.
1: Dziękuję
0: może coś pomogło.
1: No, absolutnie, nie mam co do tego wątpliwości.
0: Teraz wypisujemy recepty. Sport.
1: Doktor Ewa Kępisty-Jeznach, jedyna w Polsce specjalistka medycyny męskiej i pani doktor jest także specjalistką medycyny ogólnej. Dziś razem z nami w popołudniowym programie, a na naszym zegarze 17:57, co oznacza, że za 3 minuty serwis informacyjny na naszej antenie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Rząd przyjął propozycję podwyżek emerytur, płacy minimalnej oraz pensji w budżetówce na przyszły rok. Od stycznia minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 144 zł do poziomu 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 32 zł i 30 groszy. Gabinet Donalda Tuska chce również, aby o 3% wzrosły pensje urzędników, nauczycieli i służb mundurowych. Z kolei od marca przyszłego roku najniższa emerytura ma wynieść 2047 zł i 34 grosze. O szczegółach tych planów mówi premier Donald Tusk.
2: Dzisiaj podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego. To dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
1: Te propozycje trafią teraz pod obrady Rady Dialogu Społecznego. A teraz w serwisie temat wojny na Bliskim Wschodzie. 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku izraelskiego nalotu na libańskie miasto Tyr. Jak poinformowały tamtejsze media, uderzenie nastąpiło po wezwaniu izraelskiej armii do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców. Po raz pierwszy od początku konfliktu nakaz opuszczenia miasta objął cały obszar Tyru, w tym dzielnicę chrześcijańską. Izraelskie dowództwo argumentuje, że na jej terenie swoje stanowiska ukryli bojownicy Hezbollahu. W tym samym czasie Hezbollah wezwał władze w Bejrucie do naprawy relacji z Teheranem i odrzucił kolejną propozycję rozejmu. Muzyka z kilku kontynentów, spotkania, warsztaty i rozmowy o współczesnym świecie. Już w czwartek w Poznaniu rozpocznie się 19. edycja festiwalu Etnoport. Przez 4 dni Centrum Kultury Zamek i Park Adama Mickiewicza będą gościć artystów m.in. z Iranu, Gruzji, Senegalu, Maroka i Republiki Południowej Afryki. W programie znalazły się także pokazy filmowe oraz wydarzenia poświęcone ważnym tematom społecznym.
3: Zaczynaliśmy i właściwie nadal jesteśmy festiwalem muzycznym, ale muzyka nie istnieje bez kontekstu, bez tradycji, kultury, z której się wywodzi. Cokolwiek brzmi to banalnie, jest językiem uniwersalnym, co widać też i słychać, patrząc na program, na te propozycje współpracy międzykulturowej. Za pomocą muzyki osoby z doświadczeniem uchodźczym zawsze znajdą porozumienie z innymi. Wsłuchujemy się w świat i z wielką troską i ostrożnością, z taką wrażliwością staramy się też o tych poważniejszych, bolesnych sprawach rozmawiać.
1: Mówiła dyrektorka festiwalu Bożena Szota. Etnoport potrwa do niedzieli. To 4 dni wypełnione muzyką, rozmową i międzykulturowymi spotkaniami, które od lat są znakiem rozpoznawczym Etnoportu. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: A to już 3 minuty po godzinie 18:00.
5: Nowy Świat po południu.
4: A my wciąż w tym samym składzie. To znaczy za chwilę ten skład delikatnie się zmieni, ale wciąż jeszcze ten sam. Olga Bobienko, Anna Rogiecińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, którego za chwilę zmieni Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. Jeszcze przez godzinę jesteśmy z Państwem.

A to YouTube i 9 minut po godzinie 18. Wracając jeszcze do zdrowia mężczyzn. Panowie, głównie nasi słuchacze, dziękują za obecność pani doktor w popołudniowym programie. Pan Marcin nawet w grupie patronackiej prosi o zaproszenie pani doktor raz jeszcze do popołudniowego programu. Myślę, że pani doktor nas lubi, więc absolutnie, jeżeli takie zaproszenie wystosujemy, to z pewnością skorzysta. Tematów na pewno do rozmowy się znajdzie całkiem sporo, nie tylko o zdrowiu mężczyzn, ale także o zdrowiu kobiet, nas wszystkich. Tutaj myślę, że kopalnia tematów. No i przy okazji informują państwo, gdzie front burzowy, między innymi Chris też daje znać, że Bielsko-Biała melduje burzowe przejście frontu atmosferycznego. No tak, przemieszcza się ta rozległa strefa burz i opadów deszczu od godzin południowych właściwie w wielu regionach. W mocy są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w 5 województwach. Przypominamy państwu, że obowiązuje alert RCB. No i z tego co zerkam, już sieć obserwatorów burz oczywiście odnotowała pierwsze zalania, między innymi w Żychlinie, to jest powiat kutnowski. Opady utrudniły ruch na jednym ze skrzyżowań, ale synoptycy prognozują, że ta najtrudniejsza sytuacja może być właśnie teraz, a właściwie w tych godzinach wieczornych na Śląsku, więc jeżeli akurat wracają państwo na przykład z pracy do domu, czy gdzieś się wybierają, to naprawdę proszę na siebie uważać. 10 minut po godzinie 18 oczywiście do prognozy i tego, gdzie front burzowy i jakie skutki za sobą niesie, będziemy wracać w naszym serwisie pogodowym. No i za chwilę też zmienimy temat.

0: Juno Dream i 14 minut po 18. No to teraz w naszym programie przyjrzymy się marzeniom i realiom, z jakimi mierzy się młode pokolenie wchodzące na rynek pracy. Z najnowszych raportów wynika, że aż 67% młodych ludzi marzy o tym, by przekuć swoją pasję w przyszły zawód. No ale niestety, rzeczywistość szybko weryfikuje te plany, bo aż 83% z nich zauważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne eksperymenty i testowanie różnych ścieżek kariery.
1: 1 na 4 osoby podkreśla, że to brak środków jest dla nich największą barierą w realizacji zawodowych planów.
2: Ilość ofert pracy na tym poziomie juniorskim, powiedzmy, po prostu znacznie maleje.
3: Pamiętam historię osoby, która tak nudziła się na stażu, bo dano jej tak podstawowe zadania, gdzie przygotowywała jakieś prezentacje, że kiedy firma po 3 miesiącach chciała ją zatrudnić, ta młoda osoba powiedziała, że nie jest zainteresowana.
0: Młodzi chcą próbować, ale brutalna proza życia i bariery finansowe skutecznie blokują im drogę do podjęcia pracy marzeń. A jak to wyglądało w Państwa przypadku? Czy Państwa praca ma coś wspólnego z młodzieńczym hobby, czy jednak stabilizacja finansowa na przykład wygrała z pasją? 224-280-280 popołudnie ma u Panowy świat online, a po 18.30 o zmianach na rynku pracy porozmawiamy z ekspertką rynku pracy Ulą Zając-Pałdyną, a na tę rozmowę zapraszam już Państwa w imieniu Olgi Bobienko. Zastanowimy się, czy współczesny pracodawca ma w ogóle coś do zaoferowania osobie, która na przykład dopiero szuka swojej drogi i chce sprawdzić, czy dana branża jest dla niej. To jedno z pytań oczywiście do naszej gościni, ale Państwo też mogą się dzielić własnymi doświadczeniami pracowymi, do czego oczywiście zachęcam i zapraszam nieustannie.

0: The Saturday Tea i 19 minut po 18. Młodość to czas na eksperymentowanie. Większość młodych dorosłych chciałoby sprawdzić, czy dana praca faktycznie da im satysfakcję. Co stoi na przeszkodzie? Jak się Państwo domyślają, pieniądze. Aż 83% osób w wieku 18-29 lat uważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne próbowanie różnych ścieżek i zawodowe eksperymenty. No bo gdy trzeba zarobić na życie w mieście, w którym studiujemy, nie idziemy na półdarmowy staż w interesującej nas firmie czy instytucji, tylko zatrudniamy się jako kelner albo sprzedawca w sklepie. A po studiach to pracodawca oczekuje doświadczenie. Tylko gdzie je zdobyć, skoro firmy nie chcą zatrudniać młodych ludzi? Tej sprawie przyjrzał się bliżej Kacper Badura.
1: Z badania serwisu Pracuj.pl wynika, że zdecydowana większość młodych osób chciałaby zawodowo eksperymentować, żeby sprawdzić, czy dana praca jest właśnie dla nich. Co czwarty młody dorosły czuje jednak, że największą przeszkodą w realizacji zawodowych planów są pieniądze, a właściwie ich brak, o czym Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: 2/3 osób w wieku 18-29 lat uważa, że pomoc finansowa na starcie pomogłaby im w rozwoju zawodowym. 1/4 osoby podkreśla, że to brak środków jest dla nich największą barierą w realizacji zawodowych planów. Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić.
1: Żeby znaleźć pierwszą pracę w wymarzonym zawodzie, trzeba najpierw zdobyć doświadczenie, a żeby zdobyć doświadczenie, trzeba w tej branży trochę popracować. I mamy błędne koło. Obserwacjami dzieli się Wiktoria Jędroszkowiak z projektu Młode Głowy.
3: Ilość ofert pracy na tym poziomie juniorskim, powiedzmy, po prostu znacznie maleje, no nie, w ostatnich latach. Czy nie jest tylko kwestia AI i sztucznej inteligencji, to jest kwestia jakby bardzo różnych czynników i też takich, myślę, no po prostu uprzedzeń, jeśli chodzi o zatrudnianie młodych osób. Uprzedzeń, ale też myślę, że pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że to jest jednak jakieś takie lenistwo leadershipu. Jakby są osoby, które już zapracowały na swoje, mają jakieś tam menedżerskie pozycje i im się trochę nie chce po prostu, oczywiście nie mówię o wszystkich, ale niestety myślę, że jednak taki trend jest. Nie chce im się trochę zapraszać młodszych osób i też wskazywać im, uczyć ich robić rzeczy od nowa.
1: Rozwiązaniem powinny być staże, tylko że tych jest za mało, a pieniądze ze stażu często nie wystarczają na utrzymanie.
3: Na uczelniach, które często w rankingach są znacznie wyżej, już nie wspominając w Wielkiej Brytanii, ale w Holandii, w Niemczech i tak dalej. Tych zajęć jest znacznie mniej i sugeruje się młodym osobom poprzez różne zachęty, również socjalne, na przykład w Niemczech, to, żeby podejmowały pracę, ale nie w takim pełnym zakresie, pełnego etatu i na przykład dziennych studiów, co jest absolutnie bardzo częste w Polsce. Zresztą ja też jestem w takiej sytuacji. Tylko, żeby podejmowały takie tak zwane mini jobs, czyli po prostu pracujesz tam do 20 godzin tygodniowo, co odpowiada nam połowie etatu. Szkolisz się w różnych rzeczach. Firmy dodatkowo dostają dodatkowe pieniądze za to, że zatrudniają właśnie młode osoby w ramach tych mini jobs. W Polsce programy stażowe dotyczą w zasadzie tylko i wyłącznie korporacji, niektórych części administracji publicznej, ale tych możliwości jest znacznie mniej.
1: A nawet jeśli dostaniemy się na staż, powinien być on dobrze zaprojektowany i płatny, mówi profesor Mirosława Huflejt-Łukasik, kierowniczka Centrum Zastosowań Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Powinny być płatne, a z drugiej strony co podczas tego stażu się dzieje? Pamiętam historię osoby, która tak nudziła się na stażu, bo dano i tak podstawowe zadania, gdzie przygotowywała jakieś prezentacje, że kiedy firma po 3 miesiącach chciała ją zatrudnić, ta młoda osoba powiedziała, że nie jest zainteresowana, bo jak sobie wyobraziła, że dalsza jej praca w tej firmie będzie wyglądała w ten sposób, jak to wyglądało na stażu, to po prostu to nie było atrakcyjne, mimo że firma znana i wydawałoby się atrakcyjne miejsce pracy. Więc myślę, że tu bardziej chodzi o to podejście do młodych ludzi, jak się ich widzi w miejscu pracy i na ile rzeczywiście wykorzystuje się ich potencjał i na ile się docenia to, co oni mogą wnieść, bo każdy wiek ma swoje zalety. Bardzo ważne jest, żeby nie patrzeć stereotypami, tylko patrzeć na konkretną osobę. Młodzi ludzie też się różnią.
1: Jak mówi profesor, pieniądze w pracy nie są motywatorem, a demotywatorem, ale tylko wtedy, gdy czujemy się słabo opłacani. Bo gdy pieniędzy już wystarcza, skupiamy się na tym, co faktycznie nas motywuje, czyli na poczuciu, że nasza praca ma sens, że się w niej rozwijamy, uczymy nowych rzeczy, że szef jest dobrym liderem, że panuje przyjazna atmosfera i że po prostu chce nam się do tej pracy każdego dnia przychodzić.
4: Oczywiście, że ludzie wolą pracować w takich rolach zawodowych i w takich miejscach pracy, w instytucjach, które są zgodne zgodne z ich taką misją zawodową, z tym, co uważają, że warto jest robić, co ma sens. Natomiast są takie sytuacje w życiu, gdzie trzeba zadbać o te podstawowe potrzeby, bo na przykład jakaś praca jest szybciej dostępna albo jest w większym stopniu płatna. Ja pracując z ludźmi widzę, że ludzie, jeśli tylko mogą, to chcą pracować rzeczywiście w tych rolach zawodowych i w miejscach, które są spełnieniem ich jakiegoś sensu zawodowego. Natomiast no, zdarza się, że odkładają to na później. To jest dość silne, dlatego że nawet jeżeli się to odłoży i zapomni i stwierdzi się, że w ogóle się nie chce, jakby, że znalazło się jakąś rolę zawodową, która dostarcza bezpieczeństwo, dobrze płatną pracę, to i tak przynajmniej u części osób po jakimś czasie, kiedy ludzie już mają ileś lat doświadczenia, bo często ludzie około 40 roku życia na przykład zastanawiają się, czy nie zmienić swoich rol zawodowych, to mogą te pierwsze pomysły, pasje wrócić, więc jedno kryterium i drugie kryterium jest kryterium istotnym.
1: Dlatego warto stawiać sobie cele i próbować, bo gdy wiemy już, czego chcemy, będziemy też lepiej wiedzieli, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować albo chociaż odłożyć na później. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A z jakimi zmianami pokoleniowymi mierzy się obecnie rynek pracy? Po 18.30 dołączy do nas Ula Zając, Pałdyna, ekspertka do spraw rynku pracy, a porozmawiamy nie tylko o tym najmłodszym pokoleniu, ale też nieco starszym. A jaka była Państwa pierwsza praca i czy każdy powinien na pewnym etapie życia popracować w usługach, w handlu, w gastronomii, czy od razu robić to, co się chce?

Easy and the Black Trees i 18:28. Pan Mateusz w grupie patronackiej pisze, że wiadomo, że chciałoby się pracować zawodowo nad takimi rzeczami, które się lubi, ale u mnie wygrała od początku proza życia i wybór zawodu, który da fajne warunki życia. Która da środki, żeby oddawać się w wolnej chwili swoim pasjom. To jest zawsze odwieczny dylemat, pisze pan Mateusz, czy mieć pracę, którą się lubi i jest pasją, czy nudną, ale stabilną i dobrze płatną. Trochę to brzmi, jakby nie udało się Państwu tego pogodzić. No właśnie, ale co może zrobić ten młody człowiek, który słucha nas w tej chwili i nawet czuje, że utknął właśnie gdzieś w miejscu pracy, której nie lubi, nie chce tam chodzić i marzy o czymś zupełnie innym. No to jak zacząć bez rzucania się na głęboką wodę, ale też, żeby nie zostać bez środków do życia, no bo o tym Państwo wspominają. Czy da się to jakoś zrobić? Tak mi przychodzi do głowy, że może jakiś projekt po godzinach pracy i od tego zaczynać, ale czy to tylko jedyne rozwiązanie? 224-280-280, Franek Wójcicki czuwa przy naszym telefonie, a ja chętnie wczytam się w to, co Państwo do nas napiszą. Popołudnie, małpa, Nowy Świat Online.

0: Pogoda.
1: 18.33 już na naszym zegarze, a ja cały czas śledzę dla Państwa ten front burzowy, który przetacza się właśnie przez północną, centralną i południową część naszego kraju, niosąc gwałtowne burze, grad i ulewy. Ale uwaga, mieszkańcy Podlasia, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia muszą przygotować się na uderzenie żywiołu w ciągu najbliższej półtorej godziny. Choć w centrum i na północy kraju burze powoli zaczynają już słabnąć, to sytuacja na południu jest wciąż trudna. Nad Śląskiem i Małopolską deszcz dosłownie leje ścianą, a te skumulowane opady mogą doprowadzić do poważnych podtopień dróg i piwnic. Służby przypominają, że wiatr wciąż potrafi łamać drzewa, a na Mazurach i południowych wyżynach nadal istnieje ryzyko punktowych trąb powietrznych. Proszę sprawdzać prognozy pogody i proszę na siebie uważać. 18.34, a my za chwilę do rynku pracy i do tego, co czeka na nim młode osoby, ale nie tylko. Za chwilę wrócimy.

18:38 już na naszym zegarze, to jeszcze pan Hubert dzieli się swoją historią, że z pracą jest tak, że marzenia o mojej wymarzonej pracy położył na łopatki błędnik. Moim marzeniem było pracować jako lotnik, a podczas pierwszych prób na

0: 39. Olu, a czy ty pracujesz w wymarzonym zawodzie?
1: Tak. Ja już chyba o tym mówiłam kilkukrotnie u nas na antenie, że ja chyba po raz pierwszy powiedziałam, że chcę być panią z radia, bo to rzeczywiście było tym określeniem dokładnie. Jakoś mogłam mieć 6-7 lat, także udało się spełnić albo nie tyle, że udało się, tylko po prostu do tego dążyłam, ale no niewykluczone, że gdyby nie było tutaj także takich możliwości, powiedzmy, głosu chociażby, no to radio wcale nie musiałoby się zadziać. A jeżeli chodzi o finanse, to ja Państwu powiem, że media, przynajmniej w tych czasach, kiedy ja zaczynałam, były raczej pracą charytatywną, aniżeli.
0: Nie, ja już tutaj kiedyś Państwu opowiadałam, tak pierwszą wypłatę swoją pamiętam, 812 zł jak dziś, i gdybym miała się za to utrzymać bez pomocy rodziców, to pewnie byłoby trudno, ale dziękuję im za to, że mi pomogli i mogę być dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem i robię to, co robię. No ale nie każdemu udaje się to wszystko przełamać i bezpiecznie przekuć pasję w biznes. No to jak to zrobić? Sami się Państwo zastanawiają nad tym. Może nasza gościni zna odpowiedź?
2: Przepytanie.
1: A jest nią Ula Zając-Pałdyna, ekspertka do spraw rekrutacji, HR na obcasach. Dzień dobry, pani Ulu.
3: Dzień dobry Państwu.
1: To chyba od tego zacznijmy w takim razie. Czy Pani ze swojego doświadczenia właśnie zawodowego widzi częściej ludzi, którzy potrafią albo mają taką możliwość przekucia pasji w tę pracę zarobkową? Czy to się zdarza często, czy po prostu wychodzimy z założenia, że praca jest po to, żeby pracować, a życie jest po to, żeby żyć?
3: A to różnie bywa rzeczywiście, bo jest część osób, które pracują właśnie w swoich wymarzonych zawodach czy w swoich pasjach i nie wyobrażają sobie, żeby mogło być inaczej. A są też osoby, dla których tak naprawdę praca jest środkiem do celu, do tego, żeby realizować się poza właśnie pracą w tych takich dodatkowych godzinach już po godzinach pracy.
1: Ale czy patrząc na przykład na młode pokolenie, bo tak w tej debacie publicznej często słyszymy, że Zetki, czyli to pokolenie wchodzące właściwie już od paru lat będące na rynku pracy, że Zetki są roszczeniowe, niecierpliwe, mniej lojalne wobec pracodawców i gdzieś z jednej strony pojawiają się te hasła o tym dorastaniu w świecie kryzysów i wysokich kosztów życia, ale też stawiania jakichś granic. Czy to młode pokolenie zmienia rynek pracy, czy rynek pracy zmusza młodych do zmiany takiego podejścia do kariery albo do ścieżki zawodowej?
3: Rzeczywiście jest tak, że my sobie lubimy trochę narzekać tak po prostu z automatu na te młode pokolenia, które rzeczywiście są inne niż my. To znaczy bardzo często menedżerowie, dyrektorzy, osoby zatrudniające są to osoby z tego pokolenia, kiedy praca była harówą, kiedy trzeba było rzeczywiście wielu lat, żeby dojść do tego stołka swojego wymarzonego. Natomiast te młode osoby, które wchodzą na rynek pracy albo które już są na rynku pracy, one mają troszeczkę inne podejście. I to rzeczywiście jest trochę taka luka pomiędzy menedżerami zarządzającymi, a pomiędzy tymi osobami, które są młode, które są z tych najmłodszych pokoleń. Dlatego, że te osoby powiedzmy podchodzą do pracy jak do transakcji, czyli pracodawca daje mi możliwość rozwoju, daje mi możliwość wykonywania pracy, a ja za to po prostu wykonuję swoje zadania. I my jako te starsze pokolenia, bo ja też się stawiam na tej pozycji, to my się staraliśmy, byliśmy bardziej zaangażowani, siedzieliśmy po godzinach i wydawało nam się, że właśnie w ten sposób my osiągniemy nasze cele, no bo rzeczywiście tak nam mówili nasi rodzice, tak byliśmy wychowywani. Natomiast te młode osoby, dla nich to podejście transakcyjne polega na tym, że jeżeli pracodawca zleca mi pracę od A do C, to ja ją wykonam. Czyli jeżeli miałabym zrobić coś więcej, to znaczy, że powinnam dostać, nie wiem, wyższe wynagrodzenie, inne benefity, być może inną rolę w organizacji, tak? Więc myślę, że chyba trudność i w ogóle debata na temat tego podejścia do pracy młodych pokoleń rzeczywiście wynika z tego, jak różne są nasze podejścia i te nasze zaszłości,

0: z których my wyrośliśmy, i te dzisiejsze osoby, które są młode na rynku pracy.
1: Ale czy to też znaczy, że ten rynek pracy się zmienia, nawet patrząc na to zderzenie tych dwóch filozofii pracy, no bo chyba można by było to tak nazwać, starsze pokolenie wychowane w przekonaniu, że no właśnie, zaciskamy zęby i najwyżej mamy wtedy pracę po pracy, która także się pojawia tutaj w wiadomościach od naszych słuchaczy, czyli z jednej strony możemy robić to, na co mamy ochotę, albo co nas bardzo cieszy na co dzień, ale jednocześnie szukamy wtedy jeszcze dodatkowych pieniędzy gdzieś, więc są to na przykład te dwa etaty.
0: Tak, jak najbardziej tak, ten rynek pracy się zmienia. Te młode pokolenia rzeczywiście one wpływają bardzo mocno na to, jak ten rynek pracy się zmienia. I nawet to, co Pani mówiła na wstępie, zanim jeszcze się połączyłyśmy, to podejście właśnie do tego na przykład wynagrodzenia, tak? Czyli my zaczynając pracę raczej stawialiśmy się w roli takich asystentów, trochę pracowaliśmy wolontarystycznie, że tak to ujmę.
1: To ja właśnie
0: Nie była to
1: o tym
0: praca.
1: mówiłam. Media kiedyś to właśnie tak
0: Tak.
1: wyglądało. To było wręcz charytatywne.
0: Dokładnie tak. Ja też tak pracowałam w cudzysłowie. Natomiast dzisiaj ci młodzi ludzie, chcąc się usamodzielniać, chcąc nie mieszkać z rodzicami, tylko po prostu być samodzielnymi od samego początku, oni oczekują od pracodawców, że pracodawca da im godziwe wynagrodzenie na start. Z drugiej strony, pracodawca, widząc takich młodych ludzi, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, tylko mają wiedzę teoretyczną, na przykład wyniesioną ze studiów czy tam z wykształcenia średniego, no nie chcą ryzykować właśnie tym takim wynagrodzeniem odpowiednim właśnie dla tych osób. Więc stąd też kolejna taka luka, która się pojawia i niezrozumienie tych potrzeb. I możemy sobie oczywiście psioczyć na młode pokolenia, bo jak spojrzymy sobie nawet na badania, znalazłam takie badanie Student w pracy, SW Research, całkiem niedawne badanie, które pokazuje, że ta bariera, a w zasadzie dysproporcja pomiędzy tym, czego oczekują na przykład studenci od pracodawców w kontekście wynagrodzenia, a to, co dostają, jest bardzo duża, bo oni dostają około 4150 zł netto, a oczekują prawie 10 tysięcy, 9900 zł. Więc zobaczmy, jak to jest bardzo duża dysproporcja. No i tak, możemy, tak jak powiedziałam, psioczyć na tych młodych ludzi, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na te 4150 zł netto dzisiaj w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, w dużym mieście, no to prawda jest taka, że za dużo za te pieniądze nie zrobimy. I czy to będzie rzeczywiście takie godziwe życie za te pieniądze? No pewnie nie do końca. Dlatego też myślę, że warto byłoby i z jednej strony, żeby pracodawcy zobaczyli te potrzeby kandydatów młodych na rynku pracy, czego oni oczekują, a oni oczekują właśnie takiego transparentnego podejścia, oczekują tego, żeby ich praca miała sens, a z drugiej strony, żeby ci młodzi ludzie też czasem weszli w buty tego pracodawcy, który no, ma obawy, zastanawia się, trochę właśnie obawia się tych młodych ludzi, którzy, no znowu, jak pokazują badania, nie do końca są zaangażowani i coraz bardziej w ogóle ludzie są coraz bardziej niezaangażowani w Polsce czy w Europie.
1: No właśnie, bo coraz częściej mówi się o tym zjawisku, to z angielskiego quiet quitting, czyli takie ciche odchodzenie, chociaż to dziwnie brzmi, bo samo w sobie to zjawisko opisywane jest chociażby tam z raportu Gallupa, że
0: Tak.
1: globalne zaangażowanie pracowników spadło do 20%, tylko że no nie mówimy o tym, że odchodzimy po prostu, tylko że się wycofujemy z tego życia. Ale pani zdaniem to jest oznaka. No właśnie, oznaka lenistwa pracowników, czy sygnał, że coś nie działa po stronie organizacji, czy po prostu zaczynamy inaczej traktować pracę zawodową?
0: Myślę, że po trosze to może być każdy z tych elementów, bo pewnie zdarzą się osoby, które po prostu są leniwe i nie chcą pracować, tak jakbyśmy oczekiwali my jako pracodawcy. Z drugiej strony też, jeżeli na przykład pracownicy nie widzą sensu pracy, to rzeczywiście oni przestają się wychylać. Albo jeżeli na przykład nie dostają oczekiwanego wynagrodzenia, ich praca właśnie na przykład nie ma sensu ich zdaniem, to rzeczywiście oni się po prostu nie wychylają i wykonują takie skrajne minimum. Powołała się Pani na badania Galupa, tak jest rzeczywiście i zgodnie z badaniami Galupa takich naprawdę zaangażowanych ludzi w pracy w Europie jest 13%. To jest szalenie mało. Kiedy spojrzymy sobie na firmę, która ma 100 pracowników i zdamy sobie sprawę, że to jest 13%, to myślę, że możemy się trochę zasmucić. I co możemy zrobić? Możemy oczywiście się znowu denerwować, ale możemy też spróbować znaleźć jakąś taką platformę porozumienia i sprawdzić, co zaangażuje tych pracowników. Mamy dzisiaj dosyć specyficzną sytuację na rynku pracy, dlatego że wiele z nas pracuje zdalnie, pracuje online, tak jak my dzisiaj się łączymy. I trudniej jest dzisiaj zaangażować pracownika, który na przykład jest właśnie u siebie w domu, w swojej przestrzeni, który wykonuje tą pracę zgodnie ze swoimi jakimiś zasadami, tak? Więc czasem nawet taka kultura spotkań, zaangażowania właśnie się w życie firmy, zachęcenia do tego, żeby się spotykać, to już samo to powoduje, że ludzie mają chęć wykonywać pracę w większym zakresie albo po prostu bardziej się zaangażować. Myślę sobie, że ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, co konkretnie zaangażowałoby osoby właśnie, kiedy mówimy o tym zjawisku właśnie takiego cichego odchodzenia. Natomiast myślę sobie, że ważne jest to właśnie w tym temacie, żeby zapytać tych ludzi i wiedzieć przynajmniej, co jest przyczyną takich zachowań naszych pracowników? Bo jeżeli my wiemy, z czym się mierzymy, to to już jest nasza decyzja jako organizacji. Czy my rzeczywiście będziemy reagować na to, czy stwierdzimy, ok, to są pracownicy po prostu na przykład łatwo zastępowalni, więc możemy sobie pozwolić, żeby przyszli inni.
1: Ale właśnie, bo się tak zastanawiam także nad tym, czy to jest też kwestia zmian oczekiwań młodych pracowników, no względem starszego pokolenia również, ale oczekiwań wobec liderów, czego dziś pracownicy mogą potrzebować od szefa albo czego potrzebują, a czego potrzebowali te 5 albo 10 lat temu i jak to się
0: tak,
1: zmienia?
0: Tak, zdecydowanie tak. I rzeczywiście tak było, że my jako te starsze pokolenia, tak jak powiedziałam wcześniej, mieliśmy taką potrzebę rzeczywiście zasłużenia sobie. Te młodsze pokolenia bardzo często nie mają takiej potrzeby zasłużenia. Oni chcą wykonać swoją pracę dobrze i iść do domu na przykład realizować swoje pasje. Oni z drugiej strony oczekują takiego partnerskiego, transakcyjnego traktowania. Czyli jeżeli ty, drogi pracodawco, zarabiasz X, to ja chciałbym w tym na przykład partycypować, tak? Nie chodzi o to, żebym cię zastępował, nie chodzi o to, żebym miał taką odpowiedzialność jak ty, ale chciałbym również, jeżeli ty się rozwijasz, to ja chcę się rozwijać z tobą. Chcą też transparentności, to znaczy chcą wiedzieć, z czego na przykład wynika ich wynagrodzenie. Tak, żeby mieli takie poczucie, ok, to w takim razie ja wiem, co muszę zrobić, żeby na przykład zarabiać więcej. Chcą też poczucia sensu, żeby mieć takie właśnie przekonanie, że to, co oni robią, ma przełożenie na to, co dzieje się w organizacji. Tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo elementów i tak jak powiedziałam, ciężko jest stworzyć taki generalny katalog uniwersalny dla wszystkich. Natomiast myślę, że kluczem do porozumienia z młodymi pokoleniami, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy w organizacjach właśnie osoby z bardzo, bardzo różnych pokoleń, które bardzo różnie przychodzą tą drogę. Myślę, jest to, żeby po prostu rozmawiać, dać się wygadać tym młodym ludziom, a z drugiej strony też i menedżerom, tak? No bo oni też są ważni, też powinni się wypowiedzieć i zbierać sobie te dane i w momencie, kiedy my mamy dane, to my jesteśmy w stanie coś z nimi zrobić. Jeżeli my nie pytamy, widzimy właśnie to takie niewychylanie się, minimalizowanie swojego zaangażowania, niechęć na przykład do przychodzenia na spotkania firmowe, jakieś takie integracje i nie badamy w ogóle, z czego to wynika, nawet nie porozmawiamy z pracownikiem, menedżer na przykład nie porozmawia, no to wtedy rzeczywiście możemy mieć problem z tym, że ci pracownicy będą odchodzić, że będzie duża rotacja personelu, no a jak wiemy, takie odchodzenie i taka rotacja no jest przede wszystkim bardzo droga dla pracodawców.
1: I właśnie już tak powoli kończąc, ale czy w tym roku, w kolejnych latach właściwie, jakby pani powiedziała, co może być większym wyzwaniem dla tego naszego rynku pracy? Czyli znalezienie odpowiednich pracowników, czy stworzenie takich warunków, żeby ludzie zostawali?
0: Myślę, że stworzenie warunków, żeby zostawali, bo różnymi sposobami możemy zrekrutować pracowników, możemy jakoś zachęcić ich do tego, żeby oni przyszli do organizacji. Natomiast właśnie związanie, takie zaangażowanie i spowodowanie, żeby oni byli lojalni, jest znacznie trudniejsze. Dlatego, że mam poczucie, że kiedyś to było zdecydowanie łatwiejsze, kiedy wszyscy pracowaliśmy w biurach, kiedy było to miejsce, które nas scalało, gdzie spotykaliśmy znanych sobie ludzi i nawet dlatego często przychodziliśmy po prostu do pracy. Dzisiaj mamy do czynienia z troszeczkę inną sytuacją. Czasami jest tak, że my w ogóle nie widzimy kogoś przez rok, a ze sobą współpracujemy. I też no, przez to, że mieliśmy różne zjawiska na tym rynku pracy, no to trochę tak ta lojalność wobec pracodawcy nam się rozmyła. Więc myślę, że głównym chyba takim wyzwaniem, powiedziałabym właśnie, że będzie zbudowanie lojalności pracowników w naszych organizacjach, ale też sobie myślę, właśnie zbudowanie takiej platformy do komunikacji, dlatego że, to powiedziałam na samym początku naszej dzisiejszej audycji, my lubimy sobie narzekać. I ja to często słyszę na rynku. Ach, ci młodzi ludzie, oj, im to się już w głowach poprzewracało, że oni tacy niezaangażowani, chcieliby zarabiać kokosy, a nic od siebie nie dają, prawda? I myślę sobie, że z takim podejściem ciężko znaleźć wspólną platformę do rozmowy, ale jeżeli otworzymy się i jedna i druga strona, nie mówię tylko o tym, że to pracodawcy mają się otwierać, ale jeżeli mam poczucie, że jedna i druga strona da sobie przestrzeń do rozmowy, do podzielenia się swoją opinią, no to myślę, że będzie nam po prostu łatwiej się dogadać.
1: To mam nadzieję, że dokładnie i uważnie słuchali tego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, bo Państwa i moją gościnią była Ula Zając-Pałdyna, ekspertka do spraw rekrutacji HR na obcasach. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Ulu za rozmowę.
0: Dzięki, piękne.
2: Dziękujemy pięknie. Olu, bardzo Ci dziękuję za przygotowanie tej rozmowy. To jeszcze pani Jolanta, która napisała, że od urodzenia chciała być krawcową. Moja mama uparcie walczyła z moją pasją. Skończyłam ogólniak, potem policjalną szkołę ekonomiczną. Pracowałam w zawodzie do czasu przyjścia na świat mojego najstarszego syna. Na urlopie macierzyńskim się rozszyłam. Mąż zainwestował w pierwsze maszyny. Szyję i rozwijam się już prawie 30 lat. Jestem samoukiem, jestem szczęśliwa. Moja praca daje mi spełnienie i ogromne szczęście. Pracując w domu wychowałam trzech synów. 224-280-280. Nie zdążymy już telefonu? Zdążymy? To bardzo proszę.
3: Chciałbym połączyć właśnie to, o czym teraz pani Ksenia powiedziała, czyli głęboka woda i praca. Mianowicie mój syn w tym roku skończył 19 lat, ale w zeszłym roku kończył lat 18. I wiedząc, że wejdzie w pełnoletność, powiedziałem mu coś takiego, że skoro ma odłożone pieniądze z kieszonkowego, niech zainwestuje właśnie w kurs ratownika wodnego, a ja sprawię, że on w wakacje, kiedy będzie już pełnoletni, nie będzie się nudził. Zainwestował te pieniądze. Pierwsza jego praca, jak wspomniałem, to właśnie była praca nad jeziorem jako ratownik wodny. Dwukrotnie mu się zwróciła ta inwestycja. Nauczył się szacunku, obowiązkowości, jakiegoś takiego, powiedzmy, sznytu, odpowiedzialności. No i w tym roku, wyrabiając sobie zdanie z poprzedniego roku, otrzymał propozycję pracy trzykrotnie bardziej, że tak powiem, płatnej. Połączył to, co lubi, bo on pływa od trzeciego roku życia z zarabianiem pieniędzy i przede wszystkim z fajną formą spędzenia wolnego czasu, jakkolwiek to zabrzmi, nad wodą. No.
2: No i myślę, że ten telefon był takim podsumowaniem naszego tematu z ostatniej godziny popołudniowego spotkania, takim szczęśliwym podsumowaniem. I pięknie Państwu dziękujemy za trzy wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu, a popołudniowy program powróci jutro, punkt godzina 16. Do usłyszenia.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Najbliższe 2 miesiące mogą przynieść kluczowe rozstrzygnięcia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, oświadczył w Tallinie prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił, że Kijów liczy na przełomowe dyplomatyczne decyzje podczas nadchodzących szczytów Unii Europejskiej, grupy G7 oraz NATO. Zełenski zapewnił, że Ukraina spełniła już wszystkie warunki do otwarcia kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych ze wspólnotą. Dodał również, że Kijów pracuje nad systemem, który uniemożliwi rosyjskiej armii przejmowanie kontroli nad ukraińskimi dronami i kierowanie ich w przestrzeń powietrzną krajów Unii. Na przykład, gdy odpowiadamy na rosyjskie ataki i w przestrzeni powietrznej Łotwy, Litwy czy Estonii pojawia się rosyjski dron, to wiadomo w jakim celu. Gdy natomiast pojawia się ukraiński dron, rozumiemy, że Rosjanie mogą zmieniać kurs naszych dronów. Nie dzieje się to masowo. Takie pojedyncze przypadki miały miejsce przez system walki radioelektronicznej.
1: Це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби.
0: Mówił Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wezwał również europejskich przywódców do dalszego wspierania sankcji wobec Rosji oraz przyjmowania kolejnych pakietów restrykcji. Irańska Federacja Piłkarska apeluje do władz FIFA zaledwie 2 dni przed startem Mistrzostw Świata. Przydział biletów dla kibiców z tego kraju został niespodziewanie wycofany, co uniemożliwi fanom udział w meczach. Według irańskiej federacji decyzja ma podłoże polityczne i wiąże się z trwającym konfliktem między Teheranem a Stanami Zjednoczonymi, które są współgospodarzem turnieju. Irańczycy apelują o nieupolitycznianie mundialu i zachowanie apolityczności przez FIFA. Z tego też powodu reprezentacja Iranu musiała przenieść swoją bazę do Meksyku. Piłkarze otrzymali amerykańskie wizy, jednak w Stanach Zjednoczonych będą mogli przebywać wyłącznie w dniach rozgrywania swoich meczów grupowych. Dzieci poniżej 15 roku życia nie powinny mieć dostępu do mediów społecznościowych, przekonuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W Sejmie otwarto dziś wystawę 15 powodów, która ma zwrócić uwagę polityków i opinii publicznej na zagrożenia związane z korzystaniem przez najmłodszych z platform społecznościowych. Organizacja apeluje o wprowadzenie skutecznej weryfikacji wieku użytkowników i rozpoczęcie szerokiej debaty na ten temat.
2: Celem tej wystawy jest uświadomienie naszym prawodawcom, ale też szerzej społeczeństwu, jak ważne jest to, aby powstała taka regulacja, która stworzyłaby swego rodzaju wiek cyfrowej dostępności, po to, aby dzieci poniżej tego wieku nie korzystały z tych mediów społecznościowych, które mają krytyczny wpływ na ich zdrowie, na ich rozwój, na ich dobrostan psychiczny i dobrostan społeczny.
0: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Katana z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja podkreśla, że odpowiedzialność za przestrzeganie ewentualnych nowych przepisów powinny ponosić przede wszystkim platformy społecznościowe, a nie dzieci czy ich rodzice. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Fajne, to było ładne. Dobry wieczór Państwu, jestem Krabia.
1: Ja nie wiem, co to było.
0: Ty mówisz jednak, bo tak nie miałem słuchania.
1: Ja mówię, odzyskałem mowę ludzką. Johnny Clark to, proszę Państwa, zaśpiewał Rebel Soldiering. Tak, żeby się Państwo ucieszyło, uśmiechło z powodu usłyszenia naszych pięknych basów, rytonów i tych. No. Ja jestem pani Bum Bum.
0: Ja jestem pan Fish.
1: I dzisiaj będzie czarna muzyka. I będzie dużo bardzo dobrej muzyki. W pierwszej części, jeśli o mnie chodzi, to głównie reggae, ska, jungle i takie rzeczy jak zwykle do tańca. A w drugiej troszkę i do różańca. Ale teraz powiedziałem, jakoś tak mi wyszło zabawnie.
0: To u mnie będzie muzyka po prostu różnista. Już patrzę, bo chciałem rozpocząć od nowości. Bo okazuje się, że cały czas jakieś takie płyty soulowo-funkowe cały czas się pokazują przeróżne. Chciałbym później przejść do gadaczy, a przez gadaczy na końcu moje płyty winylowe z przeróżną, starą, fajną muzyką funkującą i troszkę też powrócę do tematu filmów Blaxploitation. Któż co na sam początek? Pan Jalen... czy Jalen Ngonda. To już jest któraś płyta padna, bo ja pamiętam taką z czarno-białą okładką. To wydaje mi się, że to było już 3 lata, mogły pewnie minąć. Już sprawdzam. Tak, 2023 rok. A teraz nowa płyta.
1: No
0: Doctrine of Love. Doktryna miłości, tak? Miłości, doktryn, dobra. Przebojowa płyta, bo widzę, że tutaj przebój za przebojem i się ona przebojowo sprawdza, bo podoba się. A bardzo tradycyjne takie soulowe granie ze specyficznym głosem, który można pokochać albo nie do końca. Ja się przekonuję coraz bardziej. Love is gone. Proszę bardzo, zaczynam od nowych rzeczy soulowych, roztańczonych, czy takich też refleksyjnych. Później będę gadał, będą gadacze. No, a w drugiej części będzie się działo winylowo. Proszę bardzo.

0: Bardzo to ładna była piosenka i ty taki fortepianik na końcu.
1: Tak, no i taki wysoki głos. Amerykański to wokalista, kompozytor i multi-instrumentalista urodzony w Maryland. No ale jest to tak klasyczny soul, jakby wyjęty prosto spod znaku Motown, więc to jest kolejny taki przykład na to, że muzyka pewne pętle no pęza, tak. W pętlech no czasowych tak. Wpada i nie ma
0: i to
1: co tam.
0: Fajnie,
1: bo jakby dlaczego miało być wszystko jakoś super nowe, na przykład odkrywcze taki, i świeże.
0: Na przykład.
1: Jak mało jest tych tonacji, mało jest tych. Ale to jest pewna stylistyka. Ja tam się dobrze
0: taki
1: z nią
0: na
1: czuję.
0: Na przykład Schumann czy Schubert, to oni jeszcze przed wojną przecież, a słucha się ich świetnie, prawda?
1: Tak, no i to jest też świadectwo na to, że każdy artysta, który szuka oczywiście swojego języka, ale jest też pod wpływem wielu inspiracji.
0: To jest cały bagaż tradycji.
1: Tak,
0: powinno się tę tradycję kontynuować.
1: Tak
0: jak na przykład robi pan D. Sharp w pieśni Let's Dub.
1: To znowu będzie Jamajka, podejrzewam.
0: No Jamajka.
1: On Jamajka, very nice była taka utwora.
0: Everybody smoke cigars.
1: Dokładnie.

0: No i tak się to ładnie...
1: Falseciki się
0: ładnie kontynuowało twój ten... Mhm. Też falsecik taki, też taki brzmienie analogowe. Patrz pan, jak to się wszystko układa w piękną całość.
1: Nowa płyta, trudno jest mi w tym momencie nawet policzyć, nie wiem, czy się tego podejmę, która to już płyta tajemniczego zespołu Sold. No i bardzo fajna jest ta płyta, bo ja tam nie wszystko już później zacząłem śledzić. Mm-hmm. Jednym się bardziej podobały, później mniej. No, ale pojawia się nowa i wydaje mi się, że jest taka znowu surowa, a przy okazji przebojowo-taneczna też. Ale właśnie w takim surowym wykonaniu, to bez jakichś fajerwerków wielkich produkcyjnych. SALT to akronim od Start a Universal Love Trend, czyli rozpocznij powszechny trend miłości. Kiedyś mówiliśmy, żeby po polsku te nazwy czytać.
0: No właśnie.
1: Więc dla państwa w takim razie rozpocznij powszechny trend miłości w utworze rozdział pierwszy. Tylko jeszcze powiem, że chociaż zawsze o zespole Sold są takie bardzo enigmatyczne te informacje, to wiemy na pewno, że śpiewa Clio Sol, którą bardzo, bardzo lubię, a za produkcję jakby twórcą całego jest pan Inflo, czyli Dean Joseph Cover, który brytyjski producent, który jest mężem na co dzień Clio Soul. Tylko przypomnę, że produkował tak wspaniałe płyty i ważne dla brytyjskiej muzyki jak Michaela Kiwanuki, jak Little Sims, Clio Soul, czy nawet kilka utworów z płyty Adele, tą 30. Nie boi się gospelowych chórów, ale też takiej inspiracji soulem lat 60., 70. Proszę bardzo, bo się rozgadałem. Numer Chapter One. Drugi na płycie, która mi przynajmniej sprawiła dużo
0: przyjemności.
1: Radości z wiosną mi się ładnie połączyła. Chociaż teraz tak patrzę, co tam się dzieje za tym oknem. Zaraz będę strzelać piorunem.
0: Troszkę polewa.
1: Tak myślę. Proszę bardzo.

0: No i właśnie tak się gra. No, że jest niedawno wydane, ale grają tak, jakby to były lata 60.
1: No tak. Du. No tak, bardzo ładnie. Jak szumi ładnie. Ten deszczyk szumi, czy samochód? Nie, samochód przyjeżdża. Cynthia and the Monkeys. Lady.

0: Ładniutko, miękutko i śliczniutko. O Jezu.
1: Przepraszam bardzo.
0: Jakby tak pierun.
1: Jakby pierun. Przed burzą może to jest uczulenie na burzę. Bo nie na reggae, bo już mnie na reggae przeszło ostatnio.
0: Tak? Już może słuchać reggae normalnie, spokojnie, tak. Nie rzucać
1: się. Nie do końca tego nowego, ale starego znowu już wróciłem jakoś.
0: To się nawet cieszę. Bo się tak właśnie martwiłem, że coś będzie reggae i znowu coś ci się zrobi, dostaniesz wysypki, czy jakieś uczulenia, czy nie wiem, czy tam dostaniesz.
1: Wydaje mi się, że nie.
0: Nie, no to
1: dobrze. Że to kichanie coś innego oznacza, ale jeszcze nie wiem co. Muszę się rozejrzeć. Już tam przyniosłeś dalej. Dobrze, to taki zespół bardzo egzotyczny. Zespół nosi taką nazwę dumną, T. Marlowe's. Marlowe's to, z tego co wiem, to jakiś...
0: Reggae śpiewał. To Marley, przepraszam.
1: Marley, no to podobne, ale nie, bo tutaj to chodzi o, proszę ciebie...
0: Filip Marlowe to był detektyw.
1: Znaczy. Że to są nazwa miejsca, plaży i półwyspu w Walii, może to o to chodzi. Chociaż dwóch panów i pani, takie trio, pochodzi z Surabayi. Surabayi w Indonezji. Wokalistka Natasia Sianturi, gitarzysta Sinatria Raka.
0: Ach, to znam przecież.
1: Ale perkusista już Tommy Sotwick. To chyba jakieś takie nazwisko już
0: na,
1: bardziej.
0: Na Krzywego tam się przyprowadza.
1: Być może.
0: Że był na wakacjach i został po prostu. Mi się spodobało.
1: Ale co jest najdziwniejsze i... Znaczy najdziwniejsze, najfajniejsze na tej płycie, chyba to jest w ogóle wydawnictwo Dubtone. Records. To te utwory, które są nagrane w języku indonezyjskim, bo są wtedy ciekawe.
0: Indonezyjski, fajnie, bo on jest taki samogłoskowy. On się indonezyjski nazywa, naprawdę, a nie jakaś tam...
1: No jeszcze mogę to sprawdzić. Mi się wydawało, że indonezyjski. Tak. Ale nie wiem, na ile on ma coś wspólnego w ogóle z hinduskim na przykład. Nie wiem. Tego nie wiem. Nie znam się na tym. Nie jestem w tej dziedzinie wykształcony za bardzo, ale możemy to zaraz sprawdzić. Tu i tam. Dobrze. To ja wybrałem taki właśnie utwór, który będzie w języku indonezyjskim.
0: No to ja ci powiem od razu, będziesz wiedział. Język z rodziny austronezyjskiej. To już wiesz, no.
1: No, nie wiem, czy wiem więcej, bo taka zaskakująca dla mnie nazwa, ale będę wiedział, zapamiętam to.
0: Austronezyjskie to przecież wiadomo, no.
1: No dobrze. Nosi tytuł płyta, bo to jest nowa płyta, bo była Perak, a teraz jest nowa, która nosi tytuł The Hotel Malibu. No i podoba mi się, już mówię, dlaczego mi się podobają najbardziej te indonezyjskie. Dlatego, że to jest tak naprawdę też taki klasyczny, zainspirowany amerykańskim soulem i funkiem muzyka. Przepraszam, to nie jest Dubtones, to jest Big Crown Records. No ale to gdzieś tam podobne myślenie o współczesnej muzyce, która brzmi jak jest nagrywana jak w latach 60-tych, 70-tych. Proszę bardzo, utwór Di Dalam.

0: No bardzo przyjemna taka...
1: Taka przyjemna, tak. Nie zobowiązująca, nie drażniąca, taka dobra do golenia i do na przykład parzenia zielonej herbaty.
0: No to ja tak podobnie troszkę, tym bardziej, że mi powiedziałeś, że już ci nic nie dorega, to będzie troszkę dłuższy numer pod tytułem Buddy Bye. Zaśpiewa go znany ci dobrze Johnny Osborne.
1: I z rodziny Osborne'ów Black Sabbath?
0: Nie, to w ogóle inny Osborne.
1: Nie, wiem, znam tego Johnny Osborne.
0: No przecież nie raz go słuchałeś, śpiewałeś i tańczyłeś przy nim, jak byłeś zdrowy kiedyś.
1: Tak.

0: Budybaj, budybaj, budybaj, budybaj, budybaj, bam. Taka piosenka do śpiewania z państwem, bo tam fragmenty były takich przecież znanych utworów ogólnie.
1: No. Tak, różnych, bo tam było z Panie Janie coś tam.
0: Panie Janie było, no tak właśnie, żeby...
1: Różne przemycone ciekawostki.
0: Takie ciekawostki. I wszyscy się bawią.
1: Aranżacja
0: jak u
1: bogata.
0: Nas w Opolu wszyscy zadowoleni.
1: Raz w lewo, raz w prawo, ręce do góry i powiedzcie

niezależnie, to znaczy myśli o swojej muzyce w sposób taki, no, niewyrachowany na pewno. A to w tym rapie, szczególnie amerykańskim, jest już rzadkość. A przy okazji jest bardzo cenionym, dosyć popularnym, może nie tak popularnym jak ci najwięksi raperzy, co tam z karabinami i z różnymi złotymi częściami garderoby wyskakują, bo to się zazwyczaj zawsze podobało młodym ludziom, a on robi swoje. No i właśnie chciałem powiedzieć, że jest nowa płyta. Nowa płyta Cry Baby, to jest 2026 rok, no i ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Jest to takie połączenie właściwie muzyki rockowej z punkiem, ale już z produkcją bardzo też tak, z taką produkcją minimalistyczną, ale gdzieś wywodzącą się z rapu takiego nowego, więc w 2024 zamknął współpracę z Def Jam. Moim zdaniem to chyba dobrze. I teraz niezależnie wydaje muzykę jeszcze ciekawszą. No i jak to bywa w rapie, on to jest jeden z tych raperów, który ma teksty. Te teksty są cenione, bo one są bezkompromisowe i dużo tam takiego czarnego humoru, który wszyscy, to znaczy my tutaj lubimy bardzo. No i tyle chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawa, nowocześnie brzmiąca, aczkolwiek rockowa płyta Vince Staplesa. Proszę bardzo.

0: Vince Staples, czyli Vincent Jamal Staples z nową płytą Cry Baby. I to świetna płyta, super, jest, super. Bardzo się cieszę, że cały czas w tym takim gatunku dzieją się odważne, super, fajne, super, różne fajne. I niegłupie rzeczy. No i tyle.
1: Ja korzystając z okazji chciałem panu Jackowi za miód podziękować po raz kolejny.
0: Dostałeś mioda?
1: Dostałem mioda, pychota. Ja w ogóle zrobiłem się miodolubny bardzo ostatnio. W zasadzie jedyna słodkość, jaką uprawiam, to są różnego typu miody.
0: A ja truskawki ostatnio wszędzie wysypały i powiem ci, że dobry to jest wynalazek truskawki.
1: Pod warunkiem, że nie masz wysypki po wysypie. Na przykład Grażyna miała uczulenie za
0: może
1: wysypki,
0: trzeba się dobrze ją wymyć po prostu,
1: wyszorować. Może dlatego nie możesz tego reggae słuchać, bo zjadłeś tych truskawek za dużo i cię mdli, jak słyszysz takie bujane dźwięki. Dziękuję też Romkowi Puchowskiemu za płytkę. Doszła, wysłucham sobie pewnie w jakiejś audycji, zaprezentuję muzycznej, a teraz Tenor Soul zaśpiewa dla państwa Golden Hand.

0: tych małych. No i tak sobie pan porygował.
1: Porygował sobie pan. Kolejna płyta, którą już dorwałem, chociaż płytę przynosiłem, ale nie załapałem się na pierwsze tłoczenie winylu. No Name, którą wspominałem, raperka, poetka, aktywistka z Chicago. Znana z występów też na żywo, z zespołem takim bardziej jazzującym, no ale przede wszystkim bardzo świadomych społecznie tekstów, więc no, dobrze jest posłuchać jednak tekstów, bo rap to też jest gadanie i opowiadanie o świecie w przeróżny sposób. A tak w Stanach Zjednoczonych od czasu do czasu się dzieje. No Name, no tak widocznie musi być dzisiaj, że na obrzeżach jakichś gatunków dzieją się najciekawsze rzeczy, bo to nie jest może tak popularna artystka jak inni artyści z USA, ale znacznie bardziej wiarygodna i ciekawa. No dobrze, co ja tam będę.
0: Czekaj, jednak na chwilkę ci przerwę, bo może Rafał coś pomoże, bo znowu jest sygnał, że kurczę, gramofon ciągle nadaje tylko w lewym kanale. Ja już słyszałem o tym poprzednio.
1: Że w lewym?
0: Tak, że tylko zaraz w jednym kanale.
1: A mi tu dwa dawały. No to... moment. Zaraz
0: ja sprawdzimy. Ja tu słyszę też dwa. Sygnalizuję, co pan Jacek do nas pisze i staram się na to reagować.
1: Zaraz sprawdzimy, czy tam jest. Ale teraz będzie też płyta winylowa, więc zobaczymy. Sundial, czyli Zegar Słoneczny. Taki nosi tytuł druga czy trzecia płyta. No bo jedna z pierwszych płyt jako taki mixtape dzisiaj jest właściwie nie do dostania na winylu, chyba że za duże pieniądze. Jeszcze tylko powiem tak, że Sundial płyta to najbardziej polityczny album. Opowiada o komercjalizacji czarnej kultury, nierówności społecznych, imperializmie, wojny. Więc dostaje się też, no, chociaż to był rok 2023, ale tam o różnych działaniach takich obecnego, dzisiejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych też jest troszkę sprzeczności we własnych poglądach i działaniach. Ach, jak to fajnie.
0: No to dawaj,
1: rap ma tekst. Proszę bardzo, No Name. A tu Common też będzie z nią
0: bardzo się cieszę.
1: Gadał. Proszę bardzo.
0: Come on. Come on.

0: Elohim, into oblivion we gon' dream.
1: No i skończył
2: się. No to szybciutko, Mr. Beat, jeszcze na koniec wykona dżunglową opowieść dla Państwa. Strasznie leje się porobiło tak jakoś.
1: Leje deszcz już?
2: Deszcz leje w ogóle po człowieku, także ten. Z tym, no tu by, dwa
1: który
2: kanały
1: numer,
2: słyszymy.
1: Który numer będzie?
2: Bardzo elegancko.
1: Płyty, który numer będzie?
2: Ósmy.
1: Ósmy będzie z płyty.
2: Ósmy.
1: Uda się.
2: W każdym razie u nas są dwa kanały, wszystko jest dobrze.
1: Po siódemce, a siódemka jest po szóstce.
2: Chyba, że z tych płyt De La Soulowych była wersja mana, nie wiem. Lecimy.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Polska negocjuje z Pentagonem utworzenie nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w Stanach Zjednoczonych trwa właśnie kluczowy proces planistyczny dotyczący rozmieszczenia sił w Europie.
1: W Stanach trwa proces planistyczny rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji i aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie.
0: Wicepremier podkreślił, że jest w codziennym kontakcie z ambasadorem USA w tej sprawie, a Polska nie jest przedmiotem, a podmiotem w tym procesie. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, są to jednak w większości siły rotacyjne. Stany Zjednoczone reagują na zestrzelenie śmigłowca Apache przez Iran. Prezydent Donald Trump oficjalnie oskarżył Teheran o zniszczenie amerykańskiej maszyny bojowej, która patrolowała strategiczną cieśninę Ormus. We wpisie w mediach społecznościowych Trump podkreślił, że Waszyngton musi zareagować na ten atak. Prezydent nie określił jednak, na czym ta odpowiedź miałaby polegać. Jak informuje dowództwo centralne, dwaj piloci zostali uratowani z wody przez drona morskiego i są bezpieczni. Wcześniej prezydent USA Donald Trump, pytany o zakończenie wojny z Iranem, deklarował, że porozumienie jest bliskie.
2: Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji, które doprowadzą do bardzo, bardzo dobrego porozumienia.
0: Mówił prezydent tłumaczenie TVP Info. To pierwsza utrata śmigłowca Apache od wybuchu konfliktu pod koniec lutego. Na koniec Polska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Alert RCB w związku z prognozowanymi burzami, ulewami i wichurami otrzymali mieszkańcy 5 województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz śląskiego. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest na południu Polski, na Śląsku i w Małopolsce. Tam wiatr może wiać w porywach do 75 km na godzinę, a lokalnie może spaść nawet do 45 mm deszczu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Crown City Rockers, zespół hip-hopowy z Oakland, stawiany tak między The Roots gdzieś, bo jeden z też takich pierwszych zespołów, który występował razem z całym składem żywych instrumentalistów, a kiedyś to nie było takie zawsze z otwartymi dłońmi witane, ale dzisiaj to już właściwie trudno o raperów, którzy przynajmniej chociaż raz nie występowali z muzykami. Crown City Rockers to jest 2004 rok, Earth Tones, płyta, która nie stała się jakimś wielkim przebojem, ale dla mnie jest taką właśnie ważną płytą, jeżeli chodzi o połączenie muzyki soul, funkowej czy jazzującej z dobrym, często abstrakcyjnym rapem. Na tej płycie już nieżyjący Gift of Gab pojawia się w jednym utworze, a także Zion Eye, więc ciekawa rzecz.
1: No dwie wiadomości nas dopadły ostatnio z tych przygnębiających nieco. Pierwsza, wczoraj zmarł Helmut Nadolski. Postać wspaniała. No, związany głównie z taką free jazzową sceną w Polsce. W zasadzie od paru lat straciłem go z oczu, odkąd zamieszkał w Niemczech. Gdzieś się tam spotkaliśmy. Nad morzem swojego czasu grałem z nim zastępstwo w takim dosyć egzotycznym trio. Trio z Andrzejem Przybielskim i Władkiem Jagiełłą. Bardzo to było specyficzne granie. Później grywaliśmy wspólnie z Osjanem trasę koncertową po filharmoniach i w pierwszej części koncertu Helmut grał solo. Obserwowanie go z boku było niezwykle wzruszające, ponieważ on bardzo przeżywał to, co grał. I na przykład potrafił płakać w trakcie grania, kiedy jakąś nutę zatrzymywał dłużej. Woził ze sobą kontrabas składany, taki specyficzny wynalazek. Był fantastycznym gawędziarzem, no i był postacią. Państwo być może kojarzycie go też z czasów współpracy z Czesławem Niemenem, gdzie tam grywał na Piattina Due też i na talerzach takich, gdyż postacią był niezwykle okazałą i charyzmatyczną. No ale dzisiaj, skoro czarna muzyka, a ja nagrań Helmuta, takich, które mogłyby się w tej konwencji zmieścić, nie posiadam, więc nie zilustruję tego wspomnienia muzycznie, natomiast zilustruję śmierć Jamesa Bladalmera, który zmarł 3, zdaje się, czerwca. No, James Blood to fantastyczna postać. Myślę, nie doceniona specjalnie, aczkolwiek pewna grupa muzyków go doceniła, ponieważ James zaczynał w takich zespołach soul jazzowych. Początkowo grał też Jazz Messengers z Arta Blakeya, z Jamesem Hendersonem. Na początku lat 70. zaczął współpracę z Ornette Colemanem. Czym to się kończyło, to Państwo wiecie. Każdy, kto grał z Ornette, przeżywał tam niezwykłą terapię. Dotyczy to właściwie wszystkich znanych mi wielkich artystów, od Holanda począwszy na Donie Cherym. Również dla Jamesa Almera było to niezwykłe przeżycie, ponieważ tam się zapoznał z całą koncepcją harmolodiku i w tej harmolodycznej wersji pojawiał się już później w swoich zespołach. Pierwszego grupa to było The Music Revelation Ensemble i tam grywali z nim muzycy ze sceny lofciarskiej, głównie Julius Humphrey, Arthur Blythe, Sam Rivers i Hamlet Bluett. I wspaniałe to było granie. Ja bardzo wiele spodziewałem się po pojawieniu się takiej osoby, ponieważ z jednej strony on miał ekspresję i dynamikę Hendrixa, nie używając przesterów, nie używając strata i wielkich pieców, ale po prostu grał niezwykle dynamicznie. A z drugiej strony ta harmolodyka cała i te skale, na których grał, którymi się posługiwał, były zupełnie kosmiczne. No, ten kosmos, myślę, spowodował, że tak jak ta cała scena w sumie wywodząca się z twórczości Colemana, znalazł głównie fanów w Europie. I głównie w Europie James Altmer grywał. Ja wiem, że podczas mojego pobytu w Stanach gdzieś tam w latach 80. muzycy tamtejsi jazzowi w ogóle nie kojarzyli, kto to jest. Natomiast w Europie, zwłaszcza w Niemczech, w Holandii, był postacią rozpoznawalną, ale też no, nie miał... Znaczy to byli muzycy osobni, tak to bym nazwał. No, nie miał fanów wśród muzyków grających na gitarach muzykę rockową, ani wśród jazzowych, bo to było granie zupełnie inne. I myślałem, że on tą drogą podąży, że pójdzie w tą stronę takiej muzyki niezwykłej. Moim zdaniem schował się w takim bezpiecznym gniazdku pod tytułem blues. No i te płyty zresztą bluesowe fantastyczne, wyprodukowane przez Vernona Reida z Living Color. Także płyty funkowe. W Polsce pojawił się na Rawie Blues, był zdaje się w Suwałkach. No tęskniłem za tym jego odlotem, którego świadkiem byłem też na Jazz Jamboree. To już się nawraci, jak to mówią. Muzyk wspaniały, muzyk moim zdaniem kompletnie niedoceniany i muzyk, który jakby się wycofał albo zaprzestał w którymś momencie takiej podróży. Posłuchajmy sobie najpierw utworu, bo chciałem, żeby parę utworów wybrzmiało jego. No to już dosyć znanego, bo on był i przez miksowany w wersji tanecznej Are You Glad to Be in America, to jest płyty z 81 roku, James Latimer.

0: właśnie, no właśnie. No nie wiemy, co z tymi kanałami, bo u nas wszystko wychodzi świetnie. No wiemy, że może w którymś streamingu coś tam ginie. No już nic na to nie poradzę, bo to tylko od jednej osoby takie uwagi. My mamy kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, pełne sterowe. Albo jeszcze była ta piłeczka, będzie nie pamiętać tych czasów, jak było radio sterowe. Była kanał lewy i kanał. Teraz lewy, teraz prawy. To my tak mamy.
1: Blue and Exile powracają znowu płytą, więc ja jeszcze przez momencik będę rapował. Tam to znaczy nie ja, ale Blue, a wyprodukuje go pan Exile. Time Heals Everything. To jest, no panowie są nazywani dzisiaj jednym z najważniejszych duetów alternatywnego hip-hopu. Dla mnie to jest tak właśnie, mam problem z tym alternatywnym hip-hopem, bo dla mnie to był zawsze właśnie taki środkowy, tak brzmiał właściwie rap i hip-hop, ale rzeczywiście chyba na tyle się skomercjalizował, że nawet tak klasycznie brzmiący rap jest dzisiaj uznawany jako rap alternatywny. Bardzo ładny powrót. Time Heals Everything, czyli czas leczy wszystko. Tutaj chodzi o pewne też nabieranie perspektywy, o znajdywanie się sensu po trudnych doświadczeniach, bo takim jest głównym jest taki temat przewijający się przez całość. Na płycie bardzo dużo gości, też istotnych. Fashion jest Black Toads, The Roots, jest Saba, o którym często wspominałem, czyli taka niezależna scena rapu amerykańskiego. Utwór o tym, o takiej relacji między sztuką a biznesem, jak to się dzisiaj właśnie dziwnie porobiło. I Don't Rhyme to jest utwór, czyli że niby nie rymuje, ale jest to utwór przewrotny, bo jak najbardziej pan rymuje i też przez sześć minut opowiada. Blue and Exile. Proszę bardzo.
2: That's one of the biggest things missing in hip-hop. Rappers don't rap for rap's sake. Just to be like, if to just remember, cats used to just, oh, this is a hot beat. I'm gonna just jump on it and just throw it out.
3: Yeah,
2: that don't even really happen no more.

0: A te trąby pomksowane z jakichś lat 70. chyba, nie?
1: Pewnie tak, być może tak być, no może tak nie brzmi, wiadomo.
0: Jak jakiś hajs.
1: Nie wiadomo. Dzisiaj można zrobić nawet tak, że zrobię sobie i później zaaranżujesz sobie to na całą na przykład sekcję dentą. Więc teraz już trudno się wywiedzieć skąd, czy to sample, czy to coś innego.
0: No właśnie, a właśnie mam mogłem to nagrać szybciutko sobie wsamplować.
1: No właśnie, ale byś miał taki przebój, człowieku.
0: Miałbym przebój z fiszem.
1: No. Dobra, a teraz jest co ja chciałem powiedzieć? Nic, a to już to moje było. A, bo to teraz już ty. Chciałem tylko powiedzieć, że teraz przechodzę na to, co było chyba na miesiąc temu, czy na Blaxploitation, czyli muzykę z filmów afroamerykańskich, bardzo oczywiście ciekawych i wybuchowych, sensacyjnych, a także a nawet thrillowych i będzie ciekawie.
0: To się połączy z moim Quincy Jonesem, do którego wrócę.
1: O, no to się połączy.
0: A jeszcze raz ten, to na koniec w takim razie James Blood. Almer z utworem Pleasure Control. To jest 81 rok.

0: No, działo się.
1: No i już tutaj tego państwo nie usłyszycie na żywo. Absolutnie genialny muzykant.
0: I dobrze, no to filmy z Blaxploitation, czyli filmów dla czarnej publiczności, głównie w latach 70. Słynna kontynuacja filmu, słynnego filmu Dolemite, czyli Ludzkie Tornado, Human Tornado, 76 rok. Oczywiście w główną postać wciela się Rudy Ray Moore. Zacna postać, komik, aktor, tak naprawdę stworzył całą postać Dolemite'a. No i jego takie słynne, obsceniczne, rytmiczne monologi i często rymowane spowodowały, że do dziś jest uznawany za jako jednego z ojca chrzestnego rapu, bo nie przebierał w słowach. Rymował często, mówił, posługiwał się takim czarnym poczuciem humoru. Nawet tak skandaliczny zespół, skandalizujący tekstowo jak Two Live Crew, powoływał się często na Rudy Ray Moore'a. Human Tornado, film z lat 76 roku, no ale warto się pochylić właśnie nad ścieżką muzyczną, bo rzeczywiście te płyty są do dzisiaj inspirują. Jest to świetna mieszanka funku, soulu, czy nawet takiego wczesnej muzyki disco. Całą muzykę skomponował Art Wright. No i tyle. No. Podobno z tą drugą częścią Dolemite'a jest tak, że właśnie słynniejsza została ścieżka filmowa, dźwiękowa, niż sam film, ponieważ jedynka dużo, dużo lepsza. Przypomnę tylko, że Dolemite to nie byle jaki był bohater, bo był ulicznym filozofem, proszę ciebie, komikiem był do tego i jeszcze uwodzicielem. A na końcu był mistrzem kung fu w jednej osobie. Ja nie wiem, czy by sobie nie przypomnieć tych filmów, bo wydaje mi się, że tam się dużo dzieje, że tam nie ma tak, że się czeka na pierwszą akcję, tylko od razu tak.
1: I na śmiesznie w dodatku.
0: No to jest, to poczucie humoru jest specyficzne, ale nie wiem, czy Dolemite, czy jest rzeczywiście... Tak, z tego co pamiętam, to tylko takie fragmenty, to bohater, czyli grany przez Rudy Ray Moore'a jest taki, że sobie żartuje, ale wszyscy wokół są na poważnie i mają problem z tą inteligencją tegoż człowieka tornada.
1: Mimo, że nie była sztuczna.
0: Tak. I jeszcze z lat 70.
1: Z inteligencją sztuczną nie zaczęły, a były innego typu.
0: Na
1: problemy
0: przykład
1: z inteligencją.
0: No właśnie. Tym bardziej, że ta sztuczna to wcale nie jest inteligencja. Nie wiem, dlaczego ktoś to tak nazwał, bo to jest fajne narzędzie, ale z inteligencją, moim zdaniem, to dużo jeszcze wspólnego nie ma. Rudy Ray Moore, proszę bardzo.

0: główny utwór przewijający się
1: przez Human Tornado. Masz jakiś krótkometrażowy film, nie?
0: Nie, ja myślę, że to, jeżeli to jest główny, to może czołówka nie była za długa. O.
1: A może masz rację?
0: No, skończyło
1: no to
0: się.
1: Ja wracam do tego Quincy'ego, co już państwu prezentowałem. W rolach głównych filmu pod tytułem Money wystąpił Warren Beatty i Goldie Hawn, czyli mało dość czarnoskórzy artyści, ale muzyka zdecydowanie czarnoskóra, nagrana w 72 roku, w tymże roku, w którym film miał, zdaje się, premierę. Nagrana, jak już rzekłem, przez Quincy Jonesa. Pięć sesji, wybitny skład muzykantów. Co ciekawostka, wszystkie kompozycje Quincy'ego, jak państwo wiecie doskonale, on dużo płyt nagrywał, na których nie pomieścił żadnej ze swoich kompozycji.

0: Eric Gale na gitarze. No, świetne granie. Wszystko wygląda na setkowe granie, bo to małe składy dogrywane pewnie. Pewnie część rzeczy, ale naprawdę świetna płyta.
1: Do filmów, filmów Blaxploitation nagrywali także najwięksi, a w przypadku Marvina Gaye'a to jest bardzo ciekawe, bo płyta do filmu Trouble Man powstała między przełomowym What's Going On, a późniejszym Let's Get It On, więc zrobił sobie pan po wielkim sukcesie przerwę na muzykę. No w dużej mierze też instrumentalną. Bardzo, bardzo zacna płyta. Trouble Man był także często cytowany, do dzisiaj wydawany w przeróżnych reedycjach, bo łączy muzykę filmową i taką typową

taką typową płytą soul, ale pojawiają się też tutaj wczesne syntezatory Moog, więc rzeczywiście jest to szczególne miejsce w muzyce Blaxploitation. Troubleman, 72 rok i wielki, wielki Marvin Gaye. Proszę bardzo.

0: Ależ tu bębny, tak, brzmiał niesamowicie. No i rzeczywiście jedno z takich pierwszych użytych dłużej w muzyce soulowej, funkowej. Muga użyte.
1: Świetnie się słucha tej muzyki i tych nagrań. No, parę tych studiów odwiedziłem zresztą i w Nowym Jorku Electric Lady i w Chicago teraz. To nie, dość niezwykłe przeżycie jednak, bo i te pomieszczenia i to wszystko wpływało na takie brzmienie, które się nie wraca. No ale dużo by o tym opowiadać. Dzisiaj odeszliśmy troszkę od jazzu. No, może i za sprawą James Bladelmera, może za sprawą tego, że czasu troszkę mało, gdyż połowa kuferka to są płyty jazzowe u mnie. No ale już zakończę ten wątek Quincy'ego, skoro się to tak nam pokładało z tą muzyką filmową. Money Runner, tym razem instrumentarny Quincy. Instrumentarny z instrumentarnymi instrumentami.

0: tym chórku była też Roberta Flack. Chciałem Państwu powiedzieć, że z wielkim rozrzewnieniem słucham takiego grania, bo no, parę lat upłynęło. Wtedy się takie rzeczy nagrywało, takie riffy, grało się po prostu cały utwór. Później przyszły czasy, że się grało cztery takty i kopiowało później, bo przecież to było niby bez sensu grać przez trzy minuty, a w tym jednak było życie. No to te wszystkie kopiowane rzeczy, kopiowane sekcje się nie mają nijak do tego. Chociaż rzeczywiście to, o czym mówimy, wraca się do grania na żywca, wraca się do tego, żeby grać całe formy setkowo i tak dalej. Ale słucha się tego z wielką pokorą, myślę. Świetne granie.
1: Kolejne wielcy, którzy nagrywali do filmów lat 70. Zespół War Young Blood. Ja zupełnie nigdy nie rozumiem, dlaczego akurat właśnie ta płyta jest tak dosyć pomijana, bo ona jest no, po prostu świetna. Film z 78 roku, Young Blood. Był to, podobnie jak u Marvina Gaye'a, to była kolejna płyta po wielkim sukcesie płyty Galaxy, zespołu The War. Przez to, że film opowiada historię młodego chłopaka dorastającego gdzieś właśnie w Los Angeles, to muzyka oddaje, wydaje mi się, świetny klimat tego miasta. Właśnie końcówki lat 70., bo jest tu dużo funku, takiej ulicznej energii, soulu, troszkę też muzyki disco miejscami, ale przede wszystkim też latynowskich rytmów war. Proszę bardzo, 78 rok. Do usłyszenia w takim razie
0: za tydzień. Do usłyszenia w przyszłym tydzień. Tak, składaczek w przyszłym tygodniu, troszkę nowych, troszkę muzeum.
1: Ja bym trochę muzeum też przyniósł, bo tak się ostatnio przeglądałem różne dziwactwa wokół crowd rocka, więc chętnie je przyniosę. Rafał Lewandowski nam pomagał. Do usłyszenia za tydzień. W takim razie zapraszamy. Bardzo. Pa.

0: Jest 21, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W Naddniestrzu stacjonuje obecnie 2,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy, poinformował podczas spotkania z przywódcami państw bałtyckich i nordyckich w Tallinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił, że obecność tych sił w separatystycznym regionie Mołdawii dowodzi, że Kreml nie jest zainteresowany stabilizacją w Europie Wschodniej. Oni nie chcą żadnej stabilizacji w regionie. Nie jest im ona potrzebna. Dlatego, kiedy o tym rozmawiamy, musimy pamiętać, że nie chodzi tylko o zawieszenie broni dla Ukrainy. Kiedy mówimy o negocjacjach, musimy mówić o bezpieczeństwie dla całego regionu. I oczywiście to zrozumiałe, że jeśli znajdziemy sposób na jak najszybsze zakończenie tej wojny, Putin nie będzie miał szans na okupację kolejnego kraju, bo taki byłby rezultat, gdybyśmy go nie powstrzymali. Zełenski wezwał państwa nordyckie i bałtyckie do wzmocnienia współpracy obronnej. Odniósł się także do swojej propozycji bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Mimo że rosyjski prezydent oficjalnie odrzucił zaproszenie, Zełenski oświadczył, że wysłanie listu do Moskwy pozwoliło mu osiągnąć zamierzony cel. Polska oczekuje od Ukrainy konkretnych kroków w celu zażegnania kryzysu dyplomatycznego. Spór wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk podkreślił, że chce powstrzymać eskalację emocji z polskiej strony i dać Kijowowi przestrzeń na ruch. Szef rządu zaznaczył, że to strona ukraińska musi wziąć odpowiedzialność za ten kryzys i znaleźć rozwiązanie.
1: Zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Rolą prezydentu w takiej sytuacji jest znalezienie dobrego rozwiązania. Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów i tak jak powiedział to kiedyś prezydent Nawrocki, jak był szefem IPN-u, to nie Polska będzie wybierała bohaterów ukraińskiej historii. W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
0: W podobnym tonie wypowiedział się w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bez wycofania się z tego trudno będzie o budowanie w przyszłości takich partnerskich, dobrych, przyjacielskich relacji. To jest bardzo potrzebne, ta refleksja w Ukrainie i mam nadzieję, że ta refleksja w Ukrainie nastąpi.
0: Decyzja prezydenta Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego zostanie, tu cytat, podjęta w odpowiednim czasie. Audio River świętuje 20-lecie. W tym roku na uczestników czeka 10 scen i kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy, wirtuozów elektroniki, jak i innych niszowych brzmień. Organizatorzy podkreślają, że rocznica nie będzie okazją do wspomnień, lecz do wyznaczenia kierunku rozwoju wydarzenia na kolejne lata.
3: My patrzymy w przyszłość. Wiem, że bardzo często rocznice, jubileusze to są takie okazje, żeby ściągnąć tych samych artystów, powspominać jak to było, ale w przypadku Audio River dla nas to jest takie pierwsze 20 lat, dopiero 20 lat, więc dla nas ta edycja jest tak naprawdę takim momentem, gdzie planujemy do przodu na kolejne kilka lat, jak ten festiwal może wyglądać, jak on może się rozwijać. No w tym roku publiczność zobaczy troszkę takich nowości.
0: Mówił na naszej antenie współorganizator festiwalu Łukasz Warna-Wiesławski. 20. odsłona wydarzenia potrwa od 10 do 12 lipca na łódzkich Błoniach. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, 9 dzień czerwca, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia, któremu dzisiaj przewodzi literka A, bo będziemy w państwach na A. No bo tak się stało, że akurat w państwach na A się dzieje i to państwa... No nazwijmy to europejskie, chociaż to jedno jest troszkę dalej, ale za to aspiruje do Europy i za chwilę o tym porozmawiamy, a drugie państwo na to będzie już całkiem europejska Albania, która też aspiruje do Unii Europejskiej. No i tam się odbywają protesty. I to są kolejne protesty na Bałkanach, które dotyczą ochrony przyrody. I to jest fascynujące, ale o tym wszystkim porozmawiamy po przerwie, a teraz porozmawiamy o Armenii, w której odbyły się wybory parlamentarne. No, pierwsze w sumie od dłuższego czasu wybory, które odbyły się w terminie. No i te wybory wygrała partia rządzącego do tej pory premiera Nikola Paszyniana. Mimo gigantycznych starań rosyjskich, Rosjanie naprawdę bardzo się przykładali do tego, żeby Paszynian nie wygrał. A jednak mu się udało, stworzy rząd, prawdopodobnie samodzielny, ale o tym wszystkim opowie nam Agnieszka Filipiak, która... Po pierwsze reprezentuje Forbes Women, ale poza tym jest w tej chwili w Erewaniu, więc wszystko to ogląda na żywo. Dobry wieczór, Agnieszko.
1: Dobry wieczór.
0: Ta radość po zwycięstwie to jeszcze trwa, czy już normalny dzień pracy, wszyscy zapomnieli, że były wybory i tyle?
1: Tej atmosfery wyborczej tutaj w ogóle nie czuć. To znaczy nie było takiego napięcia, które też często rozmawiałam na przykład o Gruzji, czy to co bardziej jest świeższym przykładem, na przykład teraz Węgry, gdzie wiadomo, to była troszeczkę inna sytuacja, ale było widać ten entuzjazm na ulicach. Tutaj te emocje takie zewnętrzne są stonowane. No wygrał człowiek, który był już u władzy, Nikol Paszynian. I chyba nie było, większość sondaży wskazywała na jego zwycięstwo i to, co wspomniałaś o tej rosyjskiej operacji, myśmy ją z zewnątrz dobrze widzieli, to znaczy widzieli dzięki analizom, śledztwom dziennikarskim, ale w takiej percepcji tutaj tego społeczeństwa ona nie była tak zawsze odbierana, to znaczy obecność rosyjskich mediów na przykład albo jakichś memów w internecie nie zapala tutaj czerwonej lampki. Bardzo trudno też było organizacjom pozarządowym, które monitorowały czy wręcz walczyły z dezinformacją ze strony Rosji, wytłumaczyć ludziom, że takie zagrożenie właśnie wojną hybrydową, wojną informacyjną istnieje.
0: Czyli odbyło się to na spokojnie, mimo że też jakby z naszej tej zewnętrznej obserwacji można było postawić, że to są wybory między właśnie tą drogą zachodnią, europejską dla Armenii, albo tą drogą rosyjską. I tak, ten wybór...
1: Dopowiem ci, przepraszam, od razu wejdę w słowo, ale tak, to, że były spokojne, to nie znaczy, że one nie były kluczowe. To, że nie były też historyczne, o czym przyznaję też sama pisana w newsletterze, nie była to do końca taka wybór między Zachodem, integracją z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi również, chociaż tutaj nie chodzi o demokrację, a robienie biznesów, a Rosją, ponieważ Armenia jest w takim miejscu i geograficznym, i geopolitycznym, że poszukiwanie tu jest, rząd premiera Paszyniana dąży do takiego złotego środka, to znaczy jeszcze parę lat temu stawiały na jednego partnera, na Rosję, która w pewnym momencie zawiodła i teraz się stawia po prostu na kilku partnerów. I realia Armenii zupełnie szczerze są takie, że owszem, z jednymi można być bliżej, jak na przykład ze Stanami Zjednoczonymi czy z Francją, ale z Rosją też należy się dogadywać w jakiś sposób. Nie mówię, że iść na ustępstwa, ale rzeczywiście te wybory były o tyle kluczowe, że tak jak wspomniałaś, z jednej strony mamy premiera Paszyniana, który mówi o integracji z Unią Europejską i nie chodzi tu o to, że ktoś ma tutaj jakieś takie złudne nadzieje, że Armenia w najbliższym czasie, czy nawet kiedykolwiek przystąpi do Unii Europejskiej. Wielu przyczyn i dostosowania jej geograficznych, ale chodzi o zbliżanie się do Unii poprzez na przykład dostosowywanie prawa, poprzez pewne standardy, które my mamy w Unii Europejskiej, jako pod takim kątem obywatela czy konsumenta, to jedno. Więc wygrana Paszyniana oznacza, że rzeczywiście Armenia będzie dalej zbliżać się do takich standardów Unii Europejskiej, ale równocześnie na pewno Paszynian będzie próbował ułożyć się z Rosją. I to napięcie, które było w ostatnim czasie, że to jest taki ostry wybór między Zachodem a Rosją, to jest narracja Rosji, która tuż przed wyborami, przepraszam, Putin zaczął i w ogóle Kreml zaczął mówić, że jeśli integrujecie się z Unią Europejską, to nie możecie być z nami, należy przeprowadzić referendum. Ale dlaczego jeszcze dokończę, było to kluczowe, to co też wspominałeś o tej operacji rosyjskiej, ona nie tylko była w sieci internetowej, nie tylko dezinformacja, ale tutaj szły ogromne finanse i zasoby ludzkie i druga partia, która zajęła najwyższy wynik w tych wyborach, to jest silna Armenia i to jest partia, która jeszcze w zeszłym roku nie istniała. To jest partia stworzona przez ormiańsko-rosyjskiego biznesmena, który żył całe życie w Rosji. To się nawet tym przejawia, że on nie do końca poprawnie mówi po ormiańsku, który według różnych śledztw został przekonany przez Kreml, żeby wszedł w politykę Armenii. On wprawdzie tutaj bardzo głośno się wypowiadał przeciwko Paszynianowi i bardzo szybko trafił do aresztu domowego, ale stworzył ugrupowanie przy wsparciu Rosjan, które było w stanie być drugą siłą teraz. On zyskał 23% i można z jednej strony stwierdzić, że tak, było tutaj to, co wspomniałaś, ogromne zasoby rosyjskie, żeby Paszynian być może nie wygrał, tego nie wiemy, jaki był cel Rosji, ale żeby zaszkodzić Paszynianowi. Z jednej strony to można odczytywać jako w pewien sposób porażkę Rosji, ale z drugiej strony mają najsilniejszą partię opozycyjną i to też oznacza, że 23% społeczeństwa zagłosowało, tego nie wiemy, czy z przekonania, czy ktoś ich przekupił, nastraszył, ale zagłosowało za partią, która mówi, nie będzie integracji z Unią Europejską, tylko zbliżenie z Rosją.
0: No to jest trochę też, jak rozumiem, lęk o gospodarkę, tak? Bo jednak Armenia wysyła do Rosji bardzo dużo swoich produktów i Putin przed wyborami doprowadził do tego, że wprowadzono zakaz importu z Armenii owoców, kwiatów i czego tam się jeszcze dało, co mogło, jak to niektórzy policzyli, odebrać nawet 25% PKB Armenii. To nie jest duży kraj, ale dla nich to po prostu 25% to byłaby jakaś straszliwa zapaść. No i teraz właśnie pytanie jest najważniejsze. Czy Unia Europejska jest w stanie i czy jest chętna do tego, żeby pomóc Armenii, żeby z problemami wynikającymi z utrudnionych relacji z Rosją, żeby tę Armenię wesprzeć?
1: Jak najbardziej tutaj Unia póki co próbuje i jest cały taki pakiet, zresztą tuż przed wyborami z tego pakietu, który już był przyznany, ponad 200 milionów, Ursula von der Leyen szybciej zdecydowała się wysłać, czy jakby zadecydowała, to oczywiście odpowiednie organy muszą to jeszcze zaakceptować, 50 milionów, ale dodam jeszcze, że to zwycięstwo tej siły prorosyjskiej i związanej z Rosją wynika też z nastawienia tego, jakie miało tutaj też hasło i chodziło o... W ogóle ta kampania była bardzo mała, taka konkretna, znaczy tam było trochę ścigania się, kto stworzy więcej miejsc pracy, nie wiem, obietnice w stylu opozycji, że najuboższe rodziny nie powinny płacić za energię i prąd, przepraszam, za prąd i wodę, ale najwięcej szło tutaj takiego przekazu na emocjach. To jest, proszę pamiętać, że to jest kraj, który 3 dekady istnieje od niepodległości, od lat 90., który ma za sobą bardzo dużo wojen. I może teraz nie chciałby umierać za Górski Karabach, ale ktoś gdzieś zawsze kogoś ma, kto walczył z obowiązkową służbą wojskową, która oznaczała, że się idzie na przykład na granicę z Azerbejdżanem i nigdy nie wiadomo, czy ktoś strzeli. Chodzi o to, że jest taka trauma i Paszynian mówił, jeśli wybierzecie mnie, będzie pokój, jeśli wybierzecie opozycję, będzie wojna, ale z kolei opozycja mówiła, Paszynian idzie na za duże ustępstwa wobec Azerbejdżanu i tym Azerbejdżanem tutaj też straszono, tym, że zostanie podpisany pokój na bardzo słabych warunkach i że Paszynian w ogóle zmieni konstytucję, więc ta prorosyjskość, nawet jeśli z jednej strony owszem, może być to obawa właśnie o sytuację gospodarczą, ekonomiczną, ale też taką przeciwwagę do Azerbejdżanu, co do Unii Europejskiej. Tutaj też zobaczymy, bo jedno to są środki, które płyną, ale przyznaję, że miałam ostatnio też taką rozmowę, ja się nie zajmuję Mołdawią, ale rozmawiałam z osobami z Mołdawii, jak Państwo pamiętają, przed wyborami tam też był bardzo taki duży wręcz natłok polityków z Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżali wspierać Maję Sandu, a potem to zamilkło, to znaczy przestali przyjeżdżać, no bo ona wygrała wybory ledwo, ale wygrała. I pytanie jest, na ile też Unia Europejska tutaj stwierdzi, że ta Armenia już jest odhaczona, zapewniona i tutaj będzie się dalej rozwijać i też czy będzie dalej tak zainteresowana politycznie i też będzie temat numer jeden, czy ta historia się tutaj w tym momencie skończy. Więc to jest, myślę, bardzo duże pytanie, no i też, znaczy ważne pytanie. I drugie, to co powiedziałam, jeśli miałabym przewidywać, to tutaj nie dam sobie oczywiście ręki odciąć, ale Paszynian musi się dogadać z Rosją. On, dla niego, z jego punktu widzenia, to napięcie musi osłabnąć i na pewno będzie próbował to robić. Znaczy to wiadomo, tak jak wspominałaś o tym, były takie przykłady tuż przed wyborami, że kwiaty z Armenii pojechały już na Łotwę. Premier mówił coś, to brzmi trochę śmiesznie, że no nie możemy eksportować moreli, to podawajmy je miejscowym turystom. To też jest jakiś rynek zbytu. Myślę, że Unia ma sprawdzone takie metody, jak Państwo pamiętają, być może po Gruzji w 2008 roku, kiedy też został nagle odcięty bardzo duży rynek zbytu dla gruzińskich produktów i nagle okazało się, że bez problemu gruzińskie wina mogą trafiać na przykład na europejskie rynki. Więc tutaj Unia na pewno tym ekonomicznie, gospodarczo pomoże, no ale Armenia no, jest bardzo silnie też związana z Rosją inaczej, to znaczy 80% gazu ponad jest importowanych z Rosji do Armenii. To nie tylko jest import, ale całe sieci przesyłowe, magazynowanie należy do Gazpromu Armenia, który jest w 100% w rękach rosyjskich. Koleje należą do Rosjan. Więc oni strukturalnie w infrastrukturze są tutaj też bardzo głęboko, więc wychodzenie z takiej głębokiej zależności Armenii spod Rosji to jest naprawdę bardzo, bardzo długoterminowy proces.
0: No ale jednak Paszynian to robi, no bo zawiesił udział Armenii w tym sojuszu z Rosją, takim militarnym, tej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Wyprosił to rosyjskie FSB z lotniska w Erywaniu, no i nie wyklucza wycofania Rosji z granic tej turecko-armeńsko-irańskiej. No i do tego wszystkiego jakoś jednak udało się odebrać z rąk Rosjan kontrolę nad sieciami elektrycznymi.
1: Tak, tu pewnie trzeba dyskutować, na ile to było zgodne z prawem, zupełnie szczerze, bo to one należały właśnie do Samuela Karapetiana, który właśnie jest na czele silnej Armenii. To znaczy, nie mówię, że było nielegalne, ale pewne zmiany w prawie trzeba było dokonać i były robione siłowo, ale też było przymknięte. Myślę, że tutaj tak, to znaczy Paszynian w ogóle jest taką postacią, też zobaczymy, w którą stronę on idzie, bo on jednak tłumi krytyków, wykorzystywał środki administracyjne w pewien sposób. Wiadomo, że to też było dzisiaj na konferencji prasowej podsumowującej takiej pierwszej misji obserwacyjnej, że jednak takie metody swojskie, że dyrektorzy szkół, urzędów, pracownicy nakłaniali tych, których mogli do głosowania na Paszyniana, ale zmierzam do tego, mówiliśmy o Unii Europejskiej. Myślę, że Paszynian też się czuje o tyle pewny póki co, dlatego że ma wsparcie Donalda Trumpa. Znaczy Donald Trump tuż przed wyborami wprost napisał w swoich mediach społecznościowych, że Nicole ma jego całkowite poparcie. I o ile Unia Europejska tutaj gra o swoje wpływy i nawet nie tyle może szerzenie demokracji, chociaż też nam to pewnie gdzieś tam leży na sercu, ale głównie, żeby tę Rosję wypychać z jakichś obszarów i z krajów, to jednak tutaj Donald Trump zainteresował się Kaukazem Południowym, kiedy starał się o pokojową Nagrodę Nobla. I dopóki tutaj Paszynian będzie z prezydentem Azerbejdżanu Alijewem mówił, że jest spokój, i to dzięki Donaldowi Trumpowi, i dopóki będzie umożliwiał mu robienie biznesów, bo to wszyscy, już nie jest tajemnicą, że dyplomacja amerykańska teraz nie polega na klasycznej dyplomacji, tylko na robieniu biznesów, i urzędnicy mają prowadzić, znaczy są rozliczani z tego, jakie umowy Stany Zjednoczone podpisują. Więc dopóki Paszynian będzie mówił to dzięki Donaldowi Trumpowi, to też będzie tutaj wsparcie Waszyngtonu, więc myślę, że to, co wspominałeś, że to odchodzenie od Rosji, właśnie wypraszanie tych wszystkich osób jak FSB, może się dalej pogłębiać, dopóki właśnie Unia Europejska i Waszyngton będzie tutaj wspierał. I jeszcze tylko kończąc ten wątek, o ile zawsze mówiłem, że Donald Trump jest bardzo nieprzewidywalny, zakładałabym, że właśnie tutaj w takim poparciu dla Armenii, to poparcie go dużo nie kosztuje, a jest tym właśnie odhaczeniem, że on tutaj zaprowadził pokój, bo w jakiś sposób rzeczywiście dzięki niemu nie strzelają już do siebie, to wsparcie Waszyngtonu, przynajmniej takie na poziomie deklaracji, tego, że wchodzą tu amerykańskie korporacje z biznesami, jest dosyć takie, myślę, mocne i trwałe.
0: No ale jest jeden problem, to znaczy, żeby ten pokój z Azerbejdżanem był trwały i żeby on wszedł w życie, to potrzebna jest zmiana konstytucji, a do zmiany konstytucji Paszynian będzie potrzebował tych prorosyjskich partii, bo sam tego nie zrobi.
1: No i to tak, to jest w ogóle Kodeks wyborczy w Armenii jest tak napisany, że tu nie ma stałej liczby parlamentarzystów. Ona musi być minimum 101. W zeszłej, obecnej jeszcze kadencji, która się kończy, było ich 107, teraz jest 105. Mówię o tym dlatego, że Paszynian wtedy miał 70 mandatów i brakowało mu jednego głosu właśnie do większości konstytucyjnej. Teraz brakuje mu tych głosów 7 albo 9, przepraszam, teraz nie pamiętam. Generalnie jest to bardzo, liczba już nierealna, bo on nie przekupi, nikogo nie przekona. Więc tej zmiany konstytucyjnej być nie może, ale konstytucja Armenii przewiduje inicjatywę ustawodawczą z ramienia społeczeństwa. Jeśli się tam zbierze, zdaje się, 100 tysięcy głosów, to można w ten sposób załatwić, ale no na pewno jeśli ta silna opozycja wejdzie do parlamentu, to będzie niemożliwe. Ale tu jest znowu ale, ponieważ z jednej strony skarżą się, że te wybory były nieuczciwe i pewnie jak już wszystkie sądy rozpatrzą, będą uczciwe, ale Paszynian na pierwszej konferencji prasowej powiedział o tej opozycji, że to jest trójgłowa partia wojna.
0: Tak.
1: I powinni wszyscy trafić do więzienia. I zupełnie tak trzeba zakładać, że być może on w ciągu roku będzie w stanie przeprowadzić takie procesy, trochę może też bazując na tym, co się dzieje w Gruzji, i unicestwić tę opozycję, zanim będzie po prostu realną siłą polityczną, zanim urośnie. Więc to wszystkie możliwości są do wzięcia pod uwagę, ale tak, ten pokój z Azerbejdżanem do podpisania, bo tu się dużo mówi o pokoju, ale to są same deklaracje, nie ma na razie dokumentu, jest czymś, no, co należy dopiero wypracować, ale na czym też zależy Azerbejdżanowi, bo to było widać tuż przed wyborami, że azerbejdżańskie media, nawet można było stwierdzić, że to taka niedźwiedzia przysługa, bo zaczęły nawet pozytywnie o Paszynianie pisać. I wyciszono wszystkie takie medialnie trudne tematy, które są albo właśnie o wytyczaniu granicy, albo tam jest też kwestia takiego, mówi się to zachodni Azerbejdżan, pewnych mniejszości, po prostu Azerbejdżan był cicho. Żeby nie przeszkadzać Paszynianowi wygrać.
0: To bardzo ciekawe, tym bardziej, że jak dobrze rozumiem, a nie jestem tego w tym momencie pewna, to jednak Azerbejdżan jest bardziej skierowany w tę rosyjską stronę.
1: Rosyjską robi interesy, ale w ich interesie też jest pokój, też jest pokój z Armenią, jest w ich interesie właśnie chociażby, bo jak będzie pokój, to będzie w końcu ten korytarz, który ma transportowe przejście na południu, który połączy główny Azerbejdżan z eksklawą, więc dla nich jak najbardziej w interesie tego jest, żeby ten pokój podpisać, tym bardziej, że Alijew też będzie mógł to potem przedstawiać prezydent Azerbejdżanu jako swój sukces. A z Rosją Azerbejdżan ma różne stosunki, jak zestrzelą samolot, potrafią być na ostrzu noża, potem potrafią się dogadywać. Też nie ma problemu w przypadku na przykład Azerbejdżanu przecież, żeby Azerbejdżan otwarcie popierał i wspierał Ukrainę, a równocześnie spotykał się z Putinem. To też Rosja ma tutaj, zależy z kim rozmawia i różne podejście.
0: Jasne. To wiesz co, na koniec chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilę o tych wyborach właśnie w sensie uczciwości i opozycji, dlatego że przed wyborami no, wielu opozycjonistów znalazło się w więzieniu pod zarzutem przekupywania wyborców, no a sam Karapetian, jak rozumiem, jest w areszcie domowym, więc też nie bardzo, jak rozumiem, prowadzić mu kampanię.
1: Tak, prowadził jego bratanek, który w ogóle tutaj w Armenii całe życie mieszka i też jest biznesmenem. Tak, to znaczy, bo proces wyborczy to z jednej strony jest ten sam dzień głosowania i to jak się dzieje, więc zatrzymując się tylko na chwilkę tutaj, Armenia zrobiła duże postępy, żeby pokazać, że rzeczywiście jest wszystko przejrzyste i to jest taki kraj, w którym listy wyborcze są na zewnątrz. Każdy może podejść, na oknie najpierw przeczytać, czy to jest jego lokal wyborczy, wszyscy też widzą, gdzie mieszka i kto jest w danej komisji powinien zagłosować. I to, co było w tym roku, były kamery na żywo w każdej komisji. Można było sobie wybrać w internecie, zobaczyć liczenie głosów na przykład i ono, jak ono przebiegało bez głosu, więc była taka transparentność na tym poziomie. Tylko było to też bardzo trudno zorganizowane na tej zasadzie, to tylko proste. To było 19 list bez nazwisk i wkładało się do koperty tylko tę jedną kartę tej partii, ale pozostałe mogły wylądować gdziekolwiek mogły, więc tutaj od tej strony, ale też jest odcisk palca. Ale do czego zmierzam też, bo mówiłaś o tym przekłusie. Jedno to jest właśnie ten moment, w którym głosowania. No i tutaj dochodziło do takich sytuacji, może nie na dużą skalę, ale wiadomo, że na przykład przy urnie stoi, nie wiem, lokalny urzędnik, burmistrz, który się po prostu ze wszystkimi wita i wiadomo, mniej więcej patrzy, kontroluje, kto przyszedł. Ale to, co mówiłaś wcześniej, rzeczywiście były łapówki, były nawet takie nagrania i nagrania na WhatsAppie nagrań i nagrania wideo, którym było widać, że ludzie są przekupywani, no ale z drugiej strony i to też misja obserwacyjna zauważyła, że właśnie to, co wspomniałeś, opozycja i tu to jest z jednej strony prorosyjska i wiadomo, że są groźni, ale Armenii wykorzystywane jest takie szerokie pojęcie mowy nienawiści. I tu właściwie możesz wszystko. Czy ktoś nawołuje, krytykuje po prostu premiera, że się krzywo uśmiechnął, czy mówił coś o Górskim Karabachu, coś, co władzy się nie spodoba. Był nawet taki przypadek, że kobieta w prywatnej wiadomości napisała coś krytycznego wobec premiera, ktoś to upublicznił i panią zaresztowano w kajdanki, zaprowadzono do aresztu. Więc czy to do wybory? Obserwatorzy zawsze mówią, było dużo partii, rzeczywiście no tak. Powiedzieli, był wolny wybór, można było głosować, ale właśnie były sporadyczne takie sytuacje jak przekupstwo, czy właśnie manipulacje, jeśli chodzi właśnie tutaj, przełożony powiedział na kogo głosować, albo wszyscy się starali. Niemniej w tych komisjach, w dniu wyborów był bardzo duży stres, właśnie dlatego, że te kamery, że wszystko widać, że są obserwatorzy, że musi być wszystko na tip-top. Więc też to, co mówią obserwatorzy, uznano je raczej za uczciwe i transparentne i też te skargi, które potem wpłynęły, myślę, że one też nie podważą i tu też nie ma takiego przekonania, że te wybory były sfałszowane. Znaczy, w sensie też nie ma grup i opozycja też nie wyciąga nikogo na przykład na ulicę, chodźcie protestować, trzeba podważyć, nie.
0: Czy takie plotki, że Rosjanie przywiozą 100 tysięcy Ormian, to znaczy Rosjan, którzy są pochodzenia ormiańskiego, na to głosowanie, to one się sprawdziły, czy nie?
1: Nie ma takiej informacji, znaczy to był kosztował ponad według Reutersa, jak policzył 50 milionów. Część na pewno przyleciała. To jest tak, że między Armenią a Rosją funkcjonuje dziennie ponad 30, zdaje się 32 samoloty z całej Rosji, więc nie ma takiej kontroli, jakby kto przyleciał, czy nie. Ormianie, tutaj władza w Armenii z kolei bardzo się starała uświadomić, więc z jednej strony na lotniskach Ormianom rozdawano takie kartki, ile lat więzienia grozi, jeśli właśnie przyjąłeś pieniądze i zacząłeś głosować, znaczy za jakiś głos przekupstwo. Z drugiej strony były też informacje, że te osoby, które przyjadą, a nigdy mają obywatelstwo Armenii oczywiście, ale nigdy w tej Armenii nie były albo nie były w ostatnim czasie, mogą dostać pobory do wojska. Co tutaj jest naprawdę straszne, więc robili wszystko, co się dało. 100 tysięcy myślę, że było nierealną liczbą tutaj osób, żeby ich sprowadzić, ale też są takie sygnały pojedyncze, że pojawiały się osoby do głosowania, które mówiły tylko po rosyjsku i nie były w stanie zagłosować, no bo wiadomo, jesteśmy w Armenii, więc wszystko było po armeńsku, więc te 100 tysięcy na pewno przesądzone. Tu też zostaje na koniec jeszcze takie pytanie, proszę Państwa, bo naprawdę były olbrzymie tutaj zasoby finansowe i ludzkie w tę i oni działali tu od kwietnia i ten Kreml i Putin, który ostatnio tak mocno straszył, jakby ta Armenia już naprawdę miała przystąpić do tej Unii Europejskiej, no po coś to było. I trudno sobie wyobrazić też, że Rosjanie, którzy polegli w Mołdawii, nie wyciągnęli z niej wniosków i nie przeprowadzili jakichś tutaj ulepszeń, poprawy swoich działań w Armenii, więc czy chcieli, żeby Paszynian nie wygrał, tego nie wiemy, Może chodziło właśnie tylko o silną Armenię. I zapewne w ciągu najbliższych miesięcy się też przekonamy, do czego ta Rosja tak naprawdę zmierza. I tak jak zwykle się trochę możemy mówić, że no wszędzie tą Rosją straszymy i że może to przesada, to jednak w Armenii tutaj jest to jakiś taki ciągle kraj, który przez 3 dekady był bardzo głęboko osadzony w strukturach Rosji, który był takim wasalem i jest jakiś taki rosyjski tutaj bardzo duże zawzięcie, żeby jednak ta Armenia się z tych ramion nie wysunęła.
0: No tak, tak. Rosjanie nie lubią tracić tego, co właśnie w ich rękach było, więc stąd te różne właśnie takie historie typu robimy jakiś atak na wybory albo robimy atak na Ukrainę. Bardzo ci dziękuję, Agnieszko. Agnieszka Filipiak, Forbes Women, która jest w Erewaniu. Wracasz już jakoś na dniach, czy jeszcze zostajesz?
1: Tak. Już wracam, już spokój, więc bardzo dziękuję za rozmowę, a też pozwolę się tego, że bardzo się cieszę na następnym gościnie, którym jesteśmy razem w FemGlobal, więc życzę Państwu bardzo udanego słuchania.
0: Dziękuję bardzo w takim razie. No i do usłyszenia. Państwa zapraszam w tej chwili na przerwę, a potem porozmawiamy o protestach w Albanii.

0: Punkt widzenia.
1: A teraz naszym gościem jest Marta Szpala z Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A porozmawiamy o tym, proszę państwa, co się dzieje w Albanii. W Albanii doszło do masowych protestów. One się zaczęły teraz, znaczy w zeszłym tygodniu, chociaż dotyczą umowy, która została zawarta prawie półtora roku temu między rządem Albanii a takim konsorcjum, w którym znajdują się między innymi Jared Kushner i Ivanka Trump. To konsorcjum w tej chwili buduje wokół jednej z albańskich wiosek taki mur, i to mur dosyć wysoki, zakończony nawet drutem kolczastym. I za tym murem ma powstać luksusowe spa, czy luksusowy taki ośrodek wczasowy dla bogatych ludzi. Problem polega na tym, że ten ośrodek powstaje na terenie przyrodniczo bardzo cennym. No i zaczęło się od protestów w sprawie przyrody, potem zrobiły się przeciwko Kushnerowi i Trumpowi, a na koniec zrobiły się przeciwko albańskiemu rządowi. To właściwie w tej chwili przeciwko czemu, a może przeciwko wszystkim tym sprawom, albo we wszystkich tych sprawach protestują Albańczycy?
2: To znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób, że faktycznie to jest tak, że protesty zaczęły się 30 maja i zaczęły się, one wybuchły w związku z tym, że właśnie zaczęto budować ogrodzenie wokół terenu, na którym ma powstać właściwie luksusowy kurort, bo to ma być bardzo duży kompleks, taki właśnie niedostępny dla zwykłych mieszkańców, ma w nim pracować 10 tysięcy ludzi, który jest właśnie realizowany przez konsorcjum, którym udziały mają zięć i córka Donalda Trumpa. I dokładnie tak jak pani powiedziała, umowa w tej sprawie, ona została w takim właśnie bardzo szczególnym momencie podpisana, to znaczy kiedy już było wiadomo, że Donald Trump wygra wybory.
1: Tak, bo to było w styczniu 2025 roku, to już nawet chyba było po zwycięstwie.
2: Grudzień, tak, to już było po zwycięstwie, znaczy po zwycięstwie przed inauguracją, tak, i to też był taki właśnie jasny sygnał, że Edi Rama, premier Albanii od 2013 roku, jak inni liderzy, to znaczy przygotowuje się na drugą kadencję Trumpa i jakby w duchu tej transakcyjnej polityki, którą prowadzą przywódcy bałkańscy, ale też jakby głosi Donald Trump, to po prostu jest to element zabiegania o przychylność amerykańskiego przywódcy, właśnie żeby oddać jego synowi atrakcyjną bardzo działkę w takim miejscu, które faktycznie jest bajkowe.

to jest cały też region rzeki Wiosy, która jest jedną z najczystszych dzikich rzek, rzeki w Europie. One się tak naprawdę odbywają od dawna, bo to nie jest pierwsza inwestycja, którą premier Edi Rama chce tam zrealizować. Jest druga i ona, powiedzmy, że też jest trochę powiązana, to jest budowa lotniska we Wlorze, który właśnie ma sprowadzać jeszcze większą liczbę turystów do Albanii. Natomiast faktycznie powiedziałabym tutaj tym taką iskrą, która spowodowała protesty, to był ten filmik, który pokazywał, jak prywatna ochrona wynosi protestujących, którzy właśnie domagali się ujawnienia dokumentów, bo my nie znamy żadnej dokumentacji dotyczącej realizacji tego projektu, nie znamy warunków i wpływu tego kompleksu na środowisko i na tą przyrodę, która tam właśnie jest. Ale powiedziałabym, to jest też, powiedziałabym, kulminacja takiego procesu, który się odbywa w Albanii od jakiegoś czasu, to znaczy w ciągu ostatniego roku, dwóch, premier Edi Rama, czy rząd premiera przyjął szereg takich ustaw, które właściwie są, powiedziałabym, usankcjonowaniem samowolki inwestorów. No, szczególnie zagranicznych, ale nie tylko, bo też lokalnej oligarchii. I to był właśnie taki pakiet ustaw, który pozwala budować czy realizować inwestycje na terenach, które są chronione, na terenach, które są uznawane za obszary chronionego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Jest taki pakiet, który się nazywa górskim pakietem, dlatego że dotyczy przede wszystkim terenów w górach, który ułatwia przejmowanie nieruchomości czy parcel przez prywatnych inwestorów. Jest to też taka ustawa o właśnie strategicznych inwestorach, która właściwie wyjmuje spod prawa wszelkiego rodzaju tego inwestycje. To są bardzo różnego rodzaju ułatwienia, jeśli chodzi o dostawanie pozwoleń, przestrzeganie lokalnych regulacji, które i tak są słabe, bo albańskie instytucje są bardzo słabe. Więc tak naprawdę to ta inwestycja jest taka po prostu najbardziej spektakularna, bo jest po prostu największa i na terenach właśnie najbardziej chronionych, ale ona dla albańskiego społeczeństwa jest po prostu symbolem tego, jak rozwija się Albania, czy jak Edi Rama rozwija Albanię, czyli właśnie prywatyzując przestrzenie wspólne, nie oglądając się na to, co jest potrzebne społeczeństwu, tylko po prostu właśnie oddając państwo w ręce bogatych inwestorów. I powiedziałabym, że to też jest właśnie tak, to też jest przykład, mieliśmy też 6 lat temu protesty, kiedy Edi Rama zburzył jeden z niewielu zabytków w Tiranie, która jest na standardy europejskie młodym miastem, bo ona powstała po ogłoszeniu niepodległości przez Albanię w 1912 roku, kiedy właśnie zburzono Teatr Narodowy, bo tam po prostu wymyślono, że powstanie nowy wieżowiec. I to jest właśnie takie betonowanie miasta. Natomiast, że tak powiem, rząd nie jest w stanie rozwiązać jakichś podstawowych problemów. Tirana jest bardzo zakorkowana, zresztą właśnie sam projekt lotniska we Wlorze jest też przykładem tego, że państwo nie jest w stanie po prostu zaprojektować sieci dróg, więc buduje lotnisko, a pewnie dużo naszych słuchaczy było w Albanii. Albania jest w sumie bardzo mała, natomiast jeździ tam strasznie. I właśnie takie inwestycje infrastrukturalne, które poprawiłyby życie po prostu społeczeństwa mieszkańców Tirany, która się po prostu też bardzo dynamicznie rozrasta, nie są realizowane. Natomiast jest to taka właśnie wizja tego, że będziemy, że premier wyprzedaje majątek, czy oddaje nawet za bezcen majątek, który jest traktowany jako wspólny, inwestorom zagranicznym po to, żeby z jednej strony właśnie zdobyć sobie przychylność zagranicznych partnerów, w tym przypadku Donalda Trumpa, ale mamy też, że tak powiem, kontrowersyjne umowy czy z Włochami, czy z innymi inwestorami, a z drugiej strony szczególnie sektor budowlany służy tak naprawdę bogaceniu się ludzi, którzy są przy władzy i lokalnej oligarchii.

0: i praniu pieniędzy, więc to też właśnie powstają w Tiranie luksusowe budynki, w których nikt nie mieszka, ale właśnie które też
1: Aha.
0: służą temu, żeby prać pieniądze. Natomiast społeczeństwo z tego ma niewiele i powiedziałabym, że Albańczycy, którzy są bardzo takim narodem doświadczonym przez transformację, który z jednej strony powiedziałabym, jest to naród, który miał najcięższy komunizm, taki autarkiczny, zamknięty. Lata 80. to był głód i tak naprawdę właśnie nikt nie mógł z tej Albanii wyjechać. Było to państwo i społeczeństwo izolowane, to później doświadcza i wciąż doświadcza takiego, powiedziałabym, hiperkapitalizmu i jakby indywidualizmu, gdzie właśnie państwo, które było wszystkim, całkowicie się wycofało i tak naprawdę jest to taki, powiedziałabym, amerykański model państwa, które nie ma ani służby zdrowia, edukacja jest niedofinansowana, instytucje publiczne w ogóle działają bardzo, bardzo słabo, a tak naprawdę to właśnie oligarchowie to są jedyni, którzy cieszą się po prostu przywilejami w tym państwie. I Albańczycy raczej albo emigrowali, 2/3 narodu czy ludności Albanii w tym momencie mieszka za granicą, albo tak naprawdę zdecydowali się na konformizm, ponieważ pracy nie było, warunki były bardzo ciężkie. A kto nie współpracuje z władzą, ten po prostu też właśnie nie ma tej pracy. I jakby podporządkowali się rządom Ediego Ramy, który właśnie stworzył taką sieć klientystyczną, przejął instytucje państwowe. Aż do teraz, znaczy powiedziałabym, że młoda generacja i to jest coś, co obserwujemy, wcześniej to obserwowaliśmy w innych krajach bałkańskich, teraz wciąż to obserwujemy w Serbii, gdzie od 1,5 roku trwają protesty, że po prostu młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać, oni chcą po prostu zmienić swój kraj. I powiedziałabym, to jest też taki trochę efekt kuli śniegowej, to znaczy, że faktycznie po prostu z każdym dniem na ulicach jest coraz więcej ludzi. Natomiast no, to jest też taki protest, powiedziałabym właśnie też podobny do serbskiego, że jest oddolny, gdzie tak naprawdę właśnie jedna kwestia, jednej inwestycji spowodowała, że ludzie żądają odejścia Ediego Ramy, zmiany systemu. On nie ma liderów, jest to właśnie taka spontaniczna organizacja, bo tutaj też w Albanii jest dokładnie taki sam problem jak w Serbii. To znaczy ludzie w ogóle nie wierzą politykom, mamy bardzo słabą opozycję. Czasami dziennikarze albańscy się śmieją, że właśnie ta opozycja, czyli Sali Berisha, kiedyś komunistyczny aparatczyk, właściwie też osoba, no, która też doprowadziła do kilku katastrof w Albanii, tutaj też jakby ma też zarzuty korupcyjne. Nigdy nie był on w stanie zbudować takiego systemu klientystycznego jak Edi Rama, ale dalej tutaj w związku z tym, że on też już rządził, to ludzie mu nie ufają i tak naprawdę nie ma tutaj opozycji żadnej zorganizowanej, która by tą władzę mogła przejąć. Natomiast jak widzimy, że społeczeństwo ma już dość.
1: Czy to jest, bo myśmy rozmawiały tak mniej więcej 2 lata temu o takim też ekologicznym proteście, który dotyczył bodaj Serbii i fabryki litu, i tam ludzie też bardzo intensywnie protestowali z powodów no, ekologicznych. No to ten protest, tę ekologię ma gdzieś na sztandarze, ale jednak chodzi bardziej o politykę, czy też bardziej chodzi o tę ekologię? Znaczy, z tego, co pani mówiła, no to wynika, że bardziej chodzi o politykę, ale ta ekologia gdzieś, jak rozumiem, też jest tu ważna, bo to jest fascynujące, że na Bałkanach jest kolejny protest, gdzie no, ekologia, tereny zielone są ważne dla obywateli i oni w tej sprawie protestują.
0: Znaczy ja bym powiedziała, że to też jest taka kwestia trochę depolityzacji społeczeństw na Bałkanach, to znaczy właśnie, bo to też tacy liderzy rządzą w ten sposób, przekonując ludzi, że polityka jest brudna i nie powinni się z nią angażować, powinni się skupić na własnym życiu i indywidualnym sukcesie, to też jest bardzo ważne, że jakby w duchu Margaret Thatcher społeczeństwo nie istnieje, tak? To znaczy, że musicie się skupić tylko i wyłącznie na sobie. I dokładnie to jest, jak pani mówi, bo ja jakby zajmując się tymi różnymi ruchami protestów, ja właśnie zawsze mam takie, czy one są ekologiczne, to znaczy to raczej chodzi o system zarządzania państwem, tak? To znaczy, że tak jak Albańczycy teraz krzyczą, nie, Albania nie jest na sprzedaż, to tak samo mówią Serbowie, to znaczy to nie odrzucamy system rządu, w którym nasi liderzy kupują sobie bezkarność i akceptację dla korupcji, niefunkcjonującej demokracji, od zagranicznych partnerów w zamian za te luksusowe kontrakty. I jakby tutaj w Serbii chodzi dokładnie o to samo. Druga sprawa też jest taka, że właśnie to jest taki model rozwoju gospodarczego, który służy tylko i wyłącznie oligarchii, bo nawet teraz to właśnie, czy fabryka litu, czy teraz kompleks, to Edi Rama mówi, 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Problem jest taki, że są to prace najczęściej kiepsko płatne i też jest tak, że i w Serbii, i w Albanii tak naprawdę ludzi do pracy nie ma. To znaczy i w Albanii też teraz już ściąga się migrantów, żeby pracowali. To znaczy, że właśnie oddajemy to, co mamy najcenniejsze. W przypadku Serbii ziemię rolną, w przypadku Albanii ziemię, znaczy obszary
1: natury
0: istotne,
1: tam takie, no tak, tak.
0: Istotne przyrodniczo, po to, żeby właśnie się bogaciła wąska elita, która właśnie bierze rentę korupcyjną i właśnie tutaj też jakby ważny jest ten mechanizm transakcyjny, to znaczy właśnie jak damy bogate prezenty partnerom Zachodu, to oni nam wybaczą korupcję. I tutaj powiedziałabym, jest ten jeden element, który też jest bardzo ciekawy, bo oczywiście przywódcy Unii Europejskiej albo politycy to często zwracają uwagę, że w tych serbskich protestach nie ma unijnych flag i tutaj mówią, że no właśnie, że te protesty są nacjonalistyczne i tutaj, że Vučić jest też właśnie takim partnerem, który no okej, okay, może jest skorumpowany i może ma różnego rodzaju problemy, ale właśnie gwarantuje to, że znaczy współpracuje z nami, tak? A społeczeństwo nie wiadomo jest jakie. Poważne, jakby ciekawe jest jednak to, że w Albanii, gdzie mamy społeczeństwo, które popiera poparcie dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych, to jest chyba 83%, albo nawet może 90% w zależności od badań. I podobnie wysokim poparciem cieszy się integracja z Unią Europejską. Tych flag unijnych też tam nie ma. Więc pytanie jest dlaczego? I powiedziałabym, że to jest właśnie też kwestia polityki unijnej na Bałkanach, Albania w tym momencie, właściwie miesiąc temu dostała, że tak powiem, pozytywnie oceniona, jeśli chodzi o reformy w zakresie tak zwanego klastra pierwszego w negocjacjach akcesyjnych dotyczących rządów prawa. I powiedziałabym, że i tutaj Edi Rama chwali się, że on po prostu wprowadzi Albanię do Unii Europejskiej do 2030 roku. I powiedziałabym, że społeczeństwo, które bardzo by chciało być w tej Unii, jest zdumione, ponieważ zdaje sobie sprawę, że wybory w zeszłym roku, czwarte z rzędu, Edi Rama wygrał dzięki fałszerstwom i dzięki kupowaniu głosów i właśnie dzięki sieci klientystycznej. Wiedzą także, że kwestie korupcji i słabość instytucji wymiaru sprawiedliwości jest bardzo poważnym problemem w Albanii i zadziwia ich to, że Unia Europejska przyjmuje za dobrą monetę czy zapewnienia Ediego Ramy, że reformy są wdrażane. I powiedziałabym, że to jest właśnie też bardzo poważny problem, bo i serbskie społeczeństwo i albańskie społeczeństwo, ale też inne społeczeństwa państw bałkańskich, one chcą wstąpić do Unii Europejskiej właśnie dlatego, że miały nadzieję, że presja ze strony Unii pozwoli im się rozliczyć ze skorumpowanymi liderami i pozwoli zbudować państwo oparte na rządach prawa i zasadach demokracji. A tu się okazuje, że w imię sukcesu, żeby pokazać, że polityka rozszerzenia działa, i że jakby wprawdzie z Ukrainą nam się nie udaje, z Mołdawią też, no to, ale jednak mamy tutaj sukcesy i Albania właśnie tutaj wdraża reformy i właściwie w ciągu roku otworzyła wszystkie klastry i tak technicznie rzecz biorąc jest w połowie negocjacji. No to te reformy są po prostu nie wprowadzane i społeczeństwo jest jednak mimo wszystko bardzo tym rozczarowane, bo jednak oczekiwało, że Komisja Europejska i Unia będą sojusznikami ich właśnie społeczeństwa i te reformy będą wdrażać. A tu się okazuje, że same dirama właśnie takimi dealami jak ten z Jaredem Kushnerem, ale też na przykład taką umową o migrantach z premier Meloni, premier Włoch, gwarantuje sobie właśnie poparcie liderów i oni po prostu przepychają, że tak powiem, Albanię w tym procesie integracji. I to też jest poważny problem, a ja bym powiedziała też bardzo mocne ostrzeżenie dla samej Unii Europejskiej, bo tutaj tego, co się dzieje w Albanii i tego braku unijnych flag, już nie można wytłumaczyć sobie prosto, że po prostu, tak jak w przypadku Serbów, że Serbowie są prorosyjscy, bo Albańczycy naprawdę są prounijni i proamerykańscy.
1: Bardzo dziękuję. Marta Szpala z Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk była naszym ostatnim gościem. Bardzo dziękuję pani Marto i życzę miłego wieczoru. Państwu na koniec przeczytam jeszcze fraszkę, bo jakże Jamiołek napisał. Fraszka nosi tytuł Metoda. Trump ukrycie nienachalny w swych działaniach niemoralny kładzie wszędzie podwaliny pod biznesy swej rodziny. Cóż? To obszar unikalny. Patronek Jamiołek o Albanii i nie tylko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Beata Grabarczyk, ja się żegnam do jutrzejszego poranka, ale Rafał Lewandowski zostaje z Mikołajem Tyczyńskim i będą Państwa raczyli muzyką. Miłego wieczoru w takim razie życzę i do usłyszenia.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Irlandia jest gotowa poprzeć unijne sankcje na eksport aluminy do Rosji. W Dublinie jest to sprawa szczególnie kontrowersyjna, bo jak wynika z dziennikarskiego śledztwa, ten niezbędny do produkcji aluminium związek chemiczny trafia z irlandzkiej rafinerii wprost do hut zaopatrujących przemysł zbrojeniowy Kremla. Sprawę w czasie wizyty w Dublinie poruszyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która podkreśliła, że Europa musi natychmiast uszczelnić system obostrzeń. Alumina nie jest obecnie objęta sankcjami Unii Europejskiej. Europa musi usunąć wszelkie luki prawne, zaostrzyć egzekwowanie sankcji i zapewnić, że nasze zobowiązania będą poparte czynami. Żaden europejski produkt nie powinien trafiać do dronów i pocisków rakietowych, które potem są wykorzystywane w Ukrainie. Choć alumina nie znalazła się jeszcze w zaprezentowanym dziś projekcie 21 pakietu sankcji, nie jest wykluczone, że znajdzie się w kolejnym. Antoni Macierewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty publicznego znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o jego słowa z września ubiegłego roku, kiedy z mównicy sejmowej nazwał szefów SKW agentami rosyjskimi. Były szef MON nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W obronie partyjnego kolegi stanęło Prawo i Sprawiedliwość. Podczas specjalnej konferencji prasowej decyzje śledczych ostro skrytykował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
1: Kolejny skandal, nadużycie ze strony władzy. Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament.
0: Tymczasem śledczy mówią, że w sprawie chodzi przede wszystkim o interes społeczny, a takie wypowiedzi naraziły funkcjonariuszy na utratę zaufania niezbędnego w pełnieniu ich funkcji. Tam, gdzie nie występują opady i burze, na wieczornym niebie można będzie zaobserwować jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych tego lata. Około 15 minut temu powinno było dojść do maksymalnego zbliżenia, czyli tak zwanej koniunkcji dwóch najjaśniejszych planet – Wenus i Jowisza. Choć w rzeczywistości oddalone od siebie o setki milionów kilometrów, z perspektywy Ziemi będą one wyglądać, jakby znajdowały się tuż obok siebie, świecąc niczym jasne reflektory. Do obserwacji tego kosmicznego tańca nie będzie potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt, a zjawisko będzie widoczne aż do soboty. Przy okazji, nieco niżej nad horyzontem, za pomocą tylko lornetki, będzie można dostrzec także Merkurego. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są 3,5 minuty po godzinie 10 wieczorem 9 dnia czerwca 2026 roku. Skoro wtorek, skoro taka godzina, to znak, że nadszedł czas na nasze cowtorkowe spotkanie w ramach Bezkresu, które realizuje Rafał Lewandowski, a niezmiennie do Państwa mówię ja, czyli Mikołaj Tyczyński. Dzisiaj czeka nas dużo muzyki nowej, tej troszkę starszej, bo z ubiegłego roku, ale i też z lat ostatnich. Będę miał też dla Państwa bilety na bardzo ciekawy i fajny koncert, więc muszą Państwo nasłuchiwać i wpisać w komputerach, w smartfonach, na skrzynce mailowej mój adres mikołaj.tyczyński@opanowiświat.online i w odpowiednim momencie trzeba będzie wysłać do mnie maila, żeby móc zgarnąć jedną z dwóch podwójnych wejściówek, ale o tym będzie za kilka czy kilkanaście minut. W każdym razie nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od nowości. Znakomite trio około jazzowe Ninja Episkopat powróciło przed tygodniem z nowym singlem, który zapowiada najnowszą płytę tego zespołu pod tytułem Ubryk. The Bell of Shame to pierwszy singiel, który jest częścią całego koncepcyjnego albumu, który opowiada o krakowskiej zakonnicy Barbarze Ubryk, która była więziona przez 20 lat w zakonie karmelitanek bosych, a utwór The Bell of Shame z gościnnym udziałem raperów z Filadelfii Shrapnel Knell jest tak na dobrą sprawę preludium do całej tej opowieści. No ja muszę Państwu zdradzić, że ja co nieco słyszałem tej nowej płyty, która ukaże się na jesieni. Jest ona spektakularna. Państwo mają dzisiaj jej namiastkę.

Alex Klof, Patrycja Wybrańczyk, a także Krzysztof Hadrych, czyli trio tworzące, trójka muzyków tworząca grupę Ninja Episkopat, którzy 22 października powrócą wraz z albumem Ubryk, z którego dzisiaj zagraliśmy singiel, pierwszy singiel promujący The Bell of Shame, gdzie gościnnie pojawili się raperzy z Filadelfii, z duetu Shrap Knell. Ale my z saksofonem Alexa też jeszcze przez chwilę zostaniemy, dlatego że Alex Klof gra również w zespole, który bardzo lubimy, przynajmniej my słuchacze bez kresu, czyli Niechęć, a my teraz zaglądamy do ich albumu koncertowego 2025 Live. To materiał, który ukazał się tak na dobrą sprawę w kwietniu tego roku, jednak został zarejestrowany we wrześniu roku ubiegłego w warszawskim klubie Mechanik na Mokotowie. Świetny koncert. Ja akurat wtedy byłem na wakacjach i żałuję, że nie mogłem być. No ale mam przynajmniej namiastkę tego. Jeżeli państwo ominął ten występ, no to dzisiaj sobie do niego wrócimy. Opium przed nami.

Niechęć i kompozycja Opium prosto z albumu 2025 Live. To zarejestrowany koncert w warszawskim klubie Mechanik, gdzie grupa Niechęć promowała swój ostatni album Reckless Things, ale akurat kompozycja Opium na tej płycie się nie znalazła. To jest kompozycja nowa, która najpewniej znajdzie się na kolejnej płycie, która z tego co wiem już powstaje. Grupa Niechęć na swoich koncertach grywa też te nowe utwory, które piszą sukcesywnie. Grają na koncertach Opium, jest jeszcze Mefedron. To są kompozycje, które naprawdę kopią. Jeżeli Państwu podobała się Ninja Episkopat na samym początku, to podejrzewam, że grupa Niechęć też będzie gdzieś w takim bardzo agresywnym momentami nawet kierunku podążać. Mnie się to muzycznie bardzo podoba. A przed nami teraz brytyjski wokalista, saksofonista, gitarzysta i kompozytor pochodzący z południowego Londynu, czyli Kaidi Akinnibi. Artysta bardzo ciekawy, bo bardzo eklektyczny, tworzący muzykę od post-rocka przez muzykę indie, jazz, folka, także elektronikę i bardzo eksperymentalne brzmienia. Niedawno zagrał w warszawskim klubie Jasmine. Mówię też o Jasmine nie bez powodu, bo za kilka minut będę miał do Państwa wejściówki na pewien koncert, ale to za kilka minut, a my dzisiaj sięgamy po album Like in Dreams z roku 2025 i też po taką kompozycję, która jest dosyć agresywna, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia saksofonu, podobnie jak utwory Kamasiego Washingtona czy Shabaki Hutchingsa na płytach The Comet is Coming czy Sons of Kemet. Przed nami Escape Room.

Wydawać by się mogło, że londyński jazz przeżywał przez jakiś czas, powiedzmy, lekką zadyszkę, ale wraca na dobre tory, między innymi za sprawą takich artystów jak Kaidi Akinnibi, którego utwór Escape Room z albumu Like in Dreams z roku 2025 zagraliśmy. I to teraz jest ten moment, kiedy Państwo wpisują na swojej poczcie mailowej adres mikołaj.tyczyński@nowyświat.online i piszą Państwo maila, w którym mogą Państwo wygrać wejściówkę na czwartkowy koncert grupy Omasta, krakowskiego kwintetu około jazzowego, który za sprawą swojego debiutanckiego albumu Jazz Report from the Hood narobił sporo zamieszania na polskim rynku muzycznym, ale i nie tylko, bo ich debiutancki album był chwalony w zagranicznej prasie przez zagranicznych dziennikarzy muzycznych w social mediach. I wracają do klubu Jazzmin w nadchodzący czwartek na ulicy Wilczej i zagrają koncert. Nie będą oni tam sami, dlatego że ten występ będzie wyjątkowy, bo tam pojawią się muzycy tacy jak Stacey Epps, Wild Child, a także Believe, czyli ekipa, która współpracuje z Madlibem, wielkim, jednym z największych producentów w historii rapu. Więc jeżeli Państwo chcą wybrać się na koncert Omasty w czwartek, to mam dwie podwójne wejściówki. Wystarczy napisać na adres mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jeżeli komuś się nie uda, proszę się nie martwić, bo biletów jeszcze jest troszkę, ale podejrzewam, że do czwartkowego wieczoru mogą one zniknąć, więc kto pierwszy, ten lepszy. A my wracamy do albumu Jazz Report from the Hood i gramy z niego Burner.

Jazz Report from the Hood, czyli debiutancki album krakowskiego kwintetu jazzowego i około jazzowego Omasta. Płyta spektakularna, a my wróciliśmy sobie z wielką przyjemnością, mam nadzieję, do tego materiału, a mianowicie do kompozycji Burner. No i szanowni państwo, mnóstwo z państwa napisało w sprawie biletów na koncert Omasty. One rozeszły się tak na dobrą sprawę tuż po tym, jak skończyłem wejście. Bilety, podwójne zaproszenia. Jedno podwójne trafia do pani Pauliny i jedno podwójne trafia do pana Radka. Wszystkich z państwa, którzy napisali, bardzo serdecznie przepraszam, no nie mam więcej tych wyjściówek, ale one są jeszcze dostępne. Więc jeżeli ktoś z państwa chce zobaczyć Omastę na żywo, to serdecznie zapraszam, bo to będzie to block party, które wydarzy się w Jasmine w czwartek wieczorem. Będzie wyjątkowe. Ja na przykład widziałem, jak grupa Omasta grała utwory z Believe'em w Katowicach w czasie off-festiwalu i naprawdę te wersje, to połączenie żywego rapu i instrumentaliów Omasty brzmiało spektakularnie. Jestem bardzo ciekawy, jak tym wszystkim wybrzmi Wild Child, a także Stacey Epps. A co łączy tę dwójkę, poza tym, że współpracuje z Madlibem, to fakt, że pojawili się na kultowej płycie Mad Villain, MF Dooma, a także Madliba, znanych wówczas jako Mad Villain. Wracamy sobie do tej klasyki alternatywnego rapu, prosto z 2004 roku. No i posłuchamy sobie Eye, gdzie Stacey Epps gościnnie się pojawiła. No jeżeli nie tylko Omasta, no to może Stacey Epps przekona nieprzekonanych do tego, żeby kupić bilet i wybrać się w czwartek do Jasmine.

MF Doom, a także Madlib, czyli wówczas w 2004 roku kultowy duet Mad Villain, a my z albumu kultowego Mad Villain słuchaliśmy kompozycji I, gdzie gościnnie pojawiła się Stacey Epps, która między innymi z Omastą wystąpi w czwartek w klubie Jasmine. A my teraz posłuchamy sobie grupy One, a będzie to kompozycja We Want One, która pojawiła się na albumie o tym samym tytule. To dosyć świeży materiał, bo ukazał się on w styczniu tego roku.

brzmi współczesny Berlin. Grupa Move 78, płyta Game 4 z roku 2025 i kompozycja Content Farming. A przed nami teraz Tanhai Collective, kompozycja The Junction i płyta The Tanifesto.

To była grupa Tanhai Collective wraz z kompozycją The Junction, która znalazła się na płycie The Tani Feusto z roku 2023. Bardzo ciekawe granie. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Rafał Lewandowski je realizował, a mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński, czyli ja. Za tydzień będziemy mieli gości i to aż trójkę. Odwiedzą nas Tomasz Hatylak, Adam Tarasiuk z klubu Jasmine, a także Max Cieślik. A to, co łączy tych trzech panów, to to, że wszyscy byli w Wadowicach na 9. edycji Junior Jazz Festival. Ja też tam byłem, czyli cała nasza czwórka. Będziemy rozmawiali o tym, co się w czasie 9. edycji w Wadowicach wydarzyło. Max jest laureatem tego konkursu, ale te nagrody, które zostały rozdane w Wadowicach, to nie wszystko, bo będą ciekawe rzeczy, o których Państwu za tydzień opowiemy. A na zakończenie grupa Sneaky Jesus, która wróciła z nowym albumem zatytułowanym For Better Future. Ta płyta ukazała się w maju tego roku, a żeby być precyzyjnym, to 15 maja, a z której to płyty gramy z Piąty Koleś w grobie. Ja nie umieram, mam nadzieję, że i Państwo również słyszymy się w piątek w Soulówce i we wtorek w Bezkresie.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Dziś, i myślę, że to będzie początek pewnej miniserii w ramach naszych wtorkowych wieczornych spotkań, udamy się do świata pewnego twórcy, przechodząc przez kolejne etapy zarówno jego biografii, jak i w tym wypadku mocno związanej z nią działalności artystycznej. Przypomnimy, a może w niektórych przypadkach odkryjemy, jakie emocje i doświadczenia kryją się za głośnymi tytułami, które spokojnie, można powiedzieć, zmieniły oblicze kina. Wreszcie, w ramach tej podróży może odpowiemy sobie na pytanie, co to jest męskie kino i czy taka klasyfikacja jest archaiczna, czy jednak można ją jakoś uzasadnić, z zaznaczeniem, że nie chodzi o to, dla kogo owo kino jest przeznaczone, bo akurat taki podział jest reliktem przeszłości na szczęście, ale o kim jest to kino. Wejdziemy do świata człowieka, który łączy rozrywkę z głęboką refleksją, przemoc z gorzką konstatacją, iż największe demony to te ukryte w nas samych. Udamy się też w podróż przez tętniące życiem miasto, w którym można jednak doznać skrajnej samotności. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i wydanie pierwsze cyklu Świat Według, którego bohaterem dziś jest Martin Scorsese. To będzie opowieść o reżyserze przełomowym, który jednak trzyma się na uboczu, pozwalając swojej twórczości mówić za niego. Muzycznie, oczywiście, bo to bardzo ważny element jego filmów, posłuchamy piosenek, którymi w tychże również pewną historię opowiadał. Dobry wieczór.

Aretha Franklin, Baby, I Love You. Martin Charles Scorsese urodził się 17 listopada 1942 roku w Queens w Nowym Jorku, które to miasto stanie się bohaterem niejednej filmowej jego opowieści. Ale to w małej Italii dorastał i przyglądał się życiu jako młodzieniec. A jakie to było życie? Takie, które później świat pozna dzięki jego filmom, mieszające brud ulic, katolicyzm, lokalne układy i interesy, kradzieże, haracze, gangsterkę z rodzinnymi tradycjami, walką o siebie, o indywidualizm, lojalnością, próbą pozostawania uczciwym i prawym w niekoniecznie uczciwym i prawym świecie. I już na początku życie w pewien sposób dokonało za niego wyboru. Mianowicie nie mógł w ten świat w pełni wejść jako uczestnik tych barwnych, często tragikomicznych wydarzeń. Nie pozwoliło mu na to bowiem zdrowie. Można powiedzieć, że jego chorowitość z astmą na czele wykluczyła go z tego życia i ustawiła w pozycji obserwatora. I Marty, choć na pewno nie było to dla niego łatwe, to przekleństwo przekuł w szansę na opowiedzenie właśnie o tym życiu.

The Staple Singers, I'll Take You There. I tu już na początku warto poruszyć element, który miał, jak sam zresztą wspominał Marty w wywiadach, ogromny wpływ na jego twórczość, czyli religia. Bo to ona, a nie film, była jego pierwszym wyborem, jeśli chodzi o to, co chce zgłębiać, czym chce się po prostu zajmować, jak realizować swoją misję, której poczucie bez wątpienia w nim tkwiło. Zatem najpierw było seminarium, ale szybko poczuł, że to nie dla niego i zapisał się do nowojorskiej filmówki, którą ukończył w 1966 roku z tytułem magistra. I tak spotkały się sfery, które później będą przenikać się w jego dziełach. Życie ulicy, katolicyzm i znajomość języka i narzędzi, jakimi posługuje się produkcja filmowa oraz miłość do filmu po prostu. Mając całe to zaplecze, czekał już teraz tylko na swój moment, realizując po drodze filmy na zlecenie.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten utwór nie tak dawno temu pojawił się we wtorkowy wieczór, ale kontekst tutaj jest zupełnie inny, bo wówczas chodziło o podróże, a tutaj o wybór pewnej drogi. I Martin poszedł swoją drogą w roku 1967, pokazując opowieść o młodym katoliku próbującym odnaleźć się w Nowym Jorku, czyli Kto puka do moich drzwi. W roli głównej Harvey Keitel. Także debiut podwójny i początek współpracy młodzieńców, którzy, choć jeszcze o tym nie wiedzieli, staną się ikonami kina niezależnego.

Crystals and Then He Kissed Me. 6 lat i kilka kinowych eksperymentów później dostajemy już Scorsese w stylistyce i tematyce, z którą później będzie mocno kojarzony, czyli kina gangsterskiego moralnego niepokoju, można powiedzieć. A mianowicie dostajemy Mean Streets, ulicę nędzy w roku 1973. A do paczki Martiego i Harvey'a Keitla dołącza Robert De Niro. I tak zaczyna się nowe rozdanie, a działalność artystyczna obu panów przyspiesza, bo 3 lata później tworzą ikonicznego Taksówkarza. Film, o którym będą krążyć legendy, łącznie z tym, że De Niro faktycznie pracował jako taksówkarz, by poczuć tę samotność, frustrację, niemoc i przepoczwarzyć się w socjopatę już na ekranie. Złota palma w Cannes i jednoznaczna ocena artystycznej postawy Martiego przez świat filmu. Ten człowiek nie ucieka od trudnych tematów i potrafi o nich poruszająco opowiedzieć.

The Rolling Stones, Game is Shelter. Tu też wybór utworu nieprzypadkowy, bo właśnie po sukcesie taksówkarza Scorsese przeżył poważny kryzys, szukając schronienia w nałogach i walcząc z załamaniem nerwowym środkami, które ten stan jeszcze bardziej pogłębiały. Paradoksalnie to właśnie on, a nie De Niro, który jeździł po Nowym Jorku i starał się wejść w ten mrok odziedziczył, a ratunek przyszedł ze strony jego ukochanego kina, jak również mniej metaforycznie właśnie ze strony Boba, czyli Roberta De Niro. I to jest moment w 1980 roku, w którym faktycznie możemy mówić o katarzis, o terapii kinem, tyle że jako twórca, o przełożeniu własnego kryzysu egzystencjalnego na język filmowy i opowiedzeniu czyjejś historii, również jako swojej w pewnym sensie. No i tak powstała adaptacja, która stała się kolejnym punktem zwrotnym kina. Tym razem również za sprawą montażystki, bardzo ważnej postaci w życiu Martina, czyli Thelmy Schoonmaker, która stworzyła z Martim niezrównany duet na dekady. Jake LaMotta, Raging Bull, rok 1980. To był przełom na bardzo wielu płaszczyznach.

Howlin' Wolf, Smokestack Lightning. Po tym bardzo osobistym doświadczeniu, jakim był Wściekły Byk, i po tych wszystkich zawirowaniach, które gdzieś w końcu znalazły ujście po prostu w kinie, Scorsese odszedł od swojego naturalnego otoczenia, zarówno dosłownie, jak i emocjonalnie, i postanowił eksplorować i eksploatować też różne nieoczywiste obszary kinowej opowieści. I tak dostaliśmy innego Scorsese. Dostaliśmy After Hours, Color of Money czy The King of Comedy. Ale następnie, po tej pewnej filmowej podróży, wrócił do tego, co nurtowało go z kolei od dziecka, od lat młodzieńczych. I zmierzył się z tym tematem, z tematem religii, tworząc kontrowersyjne i bezkompromisowe Ostatnie Kuszenie Chrystusa.

The Rolling Stones raz jeszcze i Monkey Man. I po tej artystycznej i duchowej podróży Marty wraca na ulicę. Ale wraca już inaczej postrzegany przez świat kina właśnie, choćby po ostatnim kuszeniu Chrystusa, ale też po tych różnych przygodach, w których sprawdzał się, choć nie zyskał jeszcze takiego poklasku i pogłosu. A ten czas nadchodził, bo właśnie wtedy Marty wraca na ulicę, do świata gangsterów, do języka kina wciągającego długimi ujęciami, muzyką, montażem, podejściem do budowania narracji na zasadzie początkowego uwiedzenia widza gangsterską sielanką, by później pokazać, jak ten pozornie atrakcyjny świat pożera swoich bohaterów. No i to jest czas wielkich kreacji. Robert De Niro oczywiście, Joe Pesci, Ray Liotta i inne te same przewijające się włosko brzmiące nazwiska. To wielki czas kina spod znaku mafii a la Scorsese i powrót do wyolbrzymionych oczywiście, ale wspomnień z dzieciństwa. Czyli czas chłopców Ferajny i kasyna.

Cream, Sunshine of Your Love. Ale pomiędzy tymi rozrywkowymi, ale jednocześnie sentymentalnymi kolosami gangsterki jest wiele innych działań. Jest założenie fundacji filmowej, jest filantropia, jest wspieranie kina niezależnego, młodych twórców. Wreszcie jest działalność Martiego jako dokumentalisty. Wspaniałe filmy o muzyce. Ale są też fabuły inne niż te gangsterskie. Jest Przylądek strachu, jest Wiek niewinności. Marty jest ciekawy świata, jest ciekawy człowieka, psychologii i historii i pozostaje nieuchwytny dla kategoryzujących z lubością krytyków. Wreszcie pokazuje różne odsłony tego wspomnianego przeze mnie na początku męskiego kina. Męskiego, czyli jakiego? Takiego, w którym ci, którzy od dziecka go otaczali, borykający się z własną ambicją z jednej, a z drugiej z tym, jaką rolę narzucił im los, mężczyźni właśnie walczą o siebie. Czy to są sprzedawcy, taksówkarze, gangsterzy, ludzie funkcjonujący na marginesie społecznym, czy chłopcy szukający wzorców, ojcowie, którzy coś stracili, synowie, po prostu mężczyźni życia Martina Scorsese, pytają w jego filmach, czym w ogóle jest męskość.

The Animals, House of the Rising Sun. Złośliwi mogliby powiedzieć, że kolejny etap kariery reżysera implikował wymianę starszego giganta kina na młodszego, czyli Roberta De Niro na Leonardo DiCaprio. I trochę w tym prawdy jest. Tak powstała mieszanka wybuchowa, która przyniosła nam Aviatora, Wyspę Tajemnic, Gangi Nowego Jorku oraz Infiltrację, The Departed, za którą w końcu mistrz dostał jakże zasłużonego Oscara. To był etap, w którym reżyser udowodnił, że potrafi operować w ramach ogromnych budżetów, robić kino z rozmachem, gwiazdami, setkami statystów i używając nowych technologii, pozostając jednocześnie przy tym, co jest najważniejsze, artystycznym sobą, i w Scorsese zawsze było dużo Scorsese.

Dropkick Murphys I'm Shipping Up to Boston, czyli w zasadzie utwór, motyw przewodni z filmu Infiltracja The Departed, za którego mistrz dostał Oscara. No ale to nie koniec, bo później, kiedy wszyscy myśleli, że kontrowersyjne, brudne, moralnie zepsute, nawet niedyskusyjne i po prostu pozbawione jakiejkolwiek autocenzury kino, to już nie jest domena jednak wiekowego Martiego, no to wtedy pojawił się Wilk z Wall Street, jeden z najodważniejszych filmów wspomnianego duetu Scorsese-DiCaprio, gdzie obaj panowie, kolokwialnie mówiąc, totalnie odpięli wrotki i widać, że na planie nikt nie mówił im, co można, a czego nie można, i w ten sposób powstało naprawdę brutalne, bezkompromisowe, pozbawione jakichkolwiek hamulców kino absolutne.

Seven Horse, Meth Lab Zoso Sticker z Wilka z Wall Street. No i zwieńczenie, jak na razie, bo oczywiście nie powiedział ostatniego słowa, o czym dosłownie za chwilę, zwieńczył swoją pracę epopejami w swoich gatunkach, czyli Irishmanem, pomnikiem nostalgii gangsterskiej oraz Killers of the Flower Moon. To z kolei rozliczenie z mitami założycielskimi Stanów Zjednoczonych, które pokazały, że mistrz nie spoczywa na laurach. No a teraz właśnie czekamy na kolejną produkcję z Leo DiCaprio, do którego ma zresztą dołączyć Mads Mikkelsen. Warto to śledzić, to mówimy o pełnym metrażu, no ale też ma być serial Gangi Nowego Jorku. Na kolejne powroty, jak i nowe odsłony mistrza, czekamy, bo wiek to u niego, podobnie jak i u kilku dżentelmenów kina, takich jak choćby Clint Eastwood, to naprawdę nic nieznaczące liczby. Ja żegnam się już z Państwem, dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszej audycji. Polecam odświeżanie dzieł mistrza Martiego, bo to naprawdę jest kino bardzo często z podwójnym dnem. Życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.